right now.

jestem wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty,

szósta godzina. Rym do pianina. Szósta godzina. Masz jeszcze czas.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwszy o poranku informacji w studiu Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nocny pożar w Pabianicach. Magazyn spłonął doszczętnie. Upały nie odpuszczają. Alert IMGW dla całego regionu. Siatkarki ŁKS-u się zbroją. Za chwilę szczegóły. Dziś miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze także z gradem. Wielki pożar w Pabianicach. Po północy ogień pojawił się w budynkach magazynowych na rogu ulic Sikorskiego i Warszawskiej. Na miejscu jest reporter Radia Łódź Damian Grosicki. Dzień dobry Damian, powiedz proszę, co widzisz?
3: Pytasz, co widzę, ja bardziej powiem, co czuję, bo czuję spaleniznę i to tak w dosyć dużym promieniu od miejsca zdarzenia. Strażacy nadal walczą z pożarem magazynu włókienniczego, z tego co się dowiedziałem. Zraszane są ciągle obiekty, w których pojawił się ogień. A to dość ważne, bo pożar rozprzestrzenił się w niedalekim sąsiedztwie od stacji benzynowej. Jeśli chodzi o ruch, to ulica Warszawska jest wyłączona na wysokości przeprowadzanej akcji, jadąc od strony Żdżowa do ulicy Nawrockiego. Na Sitorskiego pas między Warszawską a Partyzancką również jest nieczynny. Strażacy cały czas pracują. Jeszcze obiekty są dogaszane z drabiny, żeby mieć pewność, że żywioł się nie pojawi i nie rozprzestrzeni ponownie.
2: Bardzo dziękuję za te informacje. Magazyn spalił się doszczętnie. Pożar dogaszają 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i 8 ochotniczych jednostek.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Kolizja na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Samochód osobowy najechał na ciężarówkę między węzłami Dąbie i Wartkowice w rejonie Zawady. Po zdarzeniu auto osobowe stanęło w płomieniach. Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Na razie nie ma informacji o rannych ani o wyznaczonych objazdach. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Duże utrudnienia także na jednej z głównych tras w Łodzi. Dziś rusza remont estakady przy dworcu Łódź Kaliska, która przez najbliższe miesiące będzie zamknięta dla ruchu. O zmianach i objazdach będziemy informować w wiadomościach Radia Łódź. Upały nie odpuszczają. W całym regionie obowiązuje najwyższy 3 stopień ostrzeżenia IMGW. Temperatura ponownie może przekroczyć 35 stopni, a najtrudniejsze warunki prognozowane są po południu. A więcej na temat sytuacji pogodowej wie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
4: Dziś znów mamy do czynienia z bardzo wysoką temperaturą. W najcieplejszym momencie dnia wartości mogą sięgać nawet 38 stopni. To oznacza kolejną dobę z bardzo trudnymi warunkami, szczególnie w pełnym słońcu i w przestrzeni miejskiej, gdzie asfalt i beton dodatkowo potęgują odczuwalne ciepło. Służby cały czas apelują o ograniczenie aktywności na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia, czyli mniej więcej między 11 a 16, regularne nawadnianie organizmu i unikanie długiego przebywania na słońcu bez ochrony głowy. Oprócz wysokiej temperatury synoptycy prognozują też miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem, podczas których mogą wystąpić porywy wiatru do 100 km na godzinę.
2: Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałem obowiązuje do dziś do godziny 20, ale synoptycy przewidują, że może zostać przedłużone. W prognozach widać możliwość alertów przed upałem i burzami aż do czwartkowego poranka. Afera w Szpitalu Południowym zatacza coraz szersze kręgi. Do Naczelnej Izby Lekarskiej mają zgłaszać się medycy, którzy chcą zeznawać w sprawie, czy zarobki lekarzy powinny być jawne i czy potrzebny jest ich maksymalny pułap. O tym porozmawiamy po 8.10 z dzisiejszym gościem Radia Łódź, wiceprezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, doktorem Pawłem Czekalskim. Siatkarski ŁKS poinformował w weekend o pozostaniu w klubie kolejnych dwóch zawodniczek. To libero Anna Pawłowska i przyjmująca Regiane Bidias. Następne wieści z Dziupli Łódzkich Wiewiór będą dotyczyły już nowych zawodniczek. Szczegóły z nami Michał Malinowski.
5: W ostatnich dniach ŁKS Komarsko-Nowa Łódź potwierdził pozostanie na kolejny sezon 4 siatkarek, które grały w zespole w minionych rozgrywkach. Nie jest to jednak nic odkrywczego, bowiem wcześniej pożegnano 7 z 11 siatkarek, które znalazły się w składzie ŁKS-u na ostatni mecz Tauron Ligi ze Stalą Mielec. Kto umie odejmować, szybko zorientował się, że Stefanik, Obiała, Pawłowska i Bidias w klubie zostaną. To jednak jedyna oficjalna wiedza dotycząca składu Łódzkich Wiewiór na nadchodzące rozgrywki. Dużo ciekawiej powinno być niebawem. Jeśli potwierdzą się transferowe plotki, to do Łodzi zawita kolejna reprezentacyjna środkowa. Zawodniczkami łódzkiego zespołu mają zostać także rozgrywająca i atakująca, które grały już w Sportarenie w ubiegłym sezonie w barwach włoskiego Chieri przeciwko Budowlanym.
2: Tauron Liga ruszy na początku października. Już w drugiej kolejce odbędą się siatkarskie derby Łodzi. Na razie jednak kibicujemy zawodniczkom obu łódzkich klubów w reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Sport po 7 w Radiu Łódź, a kolejne wiadomości o 6.30. Zapraszam.

No to rozpoczynamy pierwszy poniedziałek wakacji. Dzień dobry, kłaniam się nisko, 6 minut po godzinie 6. To jest 29 dzień czerwca. Iwona Błaszczyk audycję realizuje, przy mikrofonie Marcin Pośpiech, a więc stały, dobry skład. Słyszymy się do godziny 9.

Po godzinie 6 to dopiero był duet 41 lat temu, a więc 29 czerwca 1985 roku. David Bowie i Mick Jagger nagrali własną wersję przeboju Marty Reeves i grupy The Vandellas Dancing in the Streets na potrzeby koncertu Live Aid. No i okazała się ta piosenka być przebojem, co biorąc pod uwagę artystów, którzy ją wykonywali, nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem. Bardzo szybko dotarła do pierwszego miejsca na brytyjskiej liście przebojów. No i taka ciekawostka, bo pierwotnie Bowie i Jagger planowali wykonać piosenkę jednocześnie na dwóch kontynentach. Bowie miał być na stadionie Wembley w Londynie.

13 minut po godzinie 6, jak wnoszą Państwo upał. No nie jest lekko, niestety. I tak będzie mniej więcej do środy. W czwartek skwar powinien zelżeć. Dziś, jak już wspominaliśmy w naszym serwisie, także w prognozie pogody do 38 stopni. Jutro nieznacznie mniej, 31 stopni. Środa 30. No i bez trójki z przodu dopiero w czwartek. W czwartek do 25 stopni w naszym regionie. Teraz na zegarze 14 minut po godzinie 6.

17 minut po godzinie 6. Dzisiaj mamy Dzień Rybaka, także Dzień Ratownika czy Ratowniczki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. I oczywiście pozdrawiamy serdecznie wszystkich ratowników i ratowniczki, no bo teraz zaczyna się naprawdę intensywny okres pracy właśnie dla tej służby. Także Międzynarodowy Dzień Tropików, no i tutaj idealnie się składa, bo dzisiaj do 38 stopni, no więc możemy śmiało powiedzieć, że mamy nad Wisłą tropiki. Poza tym wschód słońca 27 minut po godzinie 4, słońce zajdzie 4 minuty po godzinie 21, a to oznacza, że dzień potrwa 16 godzin i 38 minut, no i będzie krótszy, to z bólem serca już czytam, od najdłuższego dnia o 3 minuty. Teraz na zegarze 18 minut po godzinie 6, niebawem więcej o tym, co przed nami do godziny 9.

0: Właśnie 1 minut po godzinie 6 i wakacje już są. Plany na spędzenie letniego czasu być może także u Państwa już są, a jeśli gdzieś pojawi się jakiś wolny czas, jakaś luka lub będą szukali Państwo pomysłu na przykład na krótszy wypad, no to świetnie się składa, bo w najbliższym czasie postaramy się wraz z przyjaciółmi z innych rozgłośni Polskiego Radia trochę Państwu popodpowiadać, gdzie w kraju można ciekawie spędzić czas. A wiadomo, że takich miejsc w Polsce jest bardzo, bardzo dużo, część z nich zupełnie nieodkrytych, zupełnie nieoczywistych, no i będziemy starali się Państwu pomóc i to jest nasz nowy cykl Podróżowanie z Radiem. Około 8.40 te nasze podróże będą miały miejsce. Kierunek na dziś Śląsk, a konkretnie Rybnik i tamtejsza kopalnia Ignacy.
1: Zabytkowa kopalnia Ignacy w Rybniku to miejsce, gdzie przemysłowa historia wciąż pracuje pełną parą.
2: Chodziło o to, żeby uratować to wyjątkowe dziedzictwo, jakim jest dawna kopalnia węgla kamiennego Ignacy, wcześniej Chojm. Dzisiaj zabytkowa kopalnia Ignacy, Instytucja Kultury Miasta Rybnika i Województwa Śląskiego.
0: A jakie Państwo nieoczywiste miejsca w naszym regionie, a może w kraju mogliby polecić? Oczywiście proszę dać znać. studiomaparadiouciek.pl 606 78 78 78. Dzisiaj premierowy odcinek podróżowania z Radiem około godziny 8.40 na antenie Radia Łódź. No i mniej więcej tak przed 9 codziennie od poniedziałku do piątku będziemy się spotykali z takimi właśnie nieoczywistymi miejscami na mapie naszego kraju. Gorąco polecam, to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe opowieści. Ale oczywiście u nas sprawy lokalne, o nich będziemy rozmawiali. Także po godzinie 8 spotkanie z gościem. No i mamy ciąg dalszy afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lekarze chcą zeznawać właśnie w sprawie tego skandalu. Do Naczelnej Izby Lekarskiej mają się zgłaszać medycy pracujący w tej warszawskiej placówce medycznej. Jak już informowaliśmy w Radiu Łódź na naszej antenie, w Stołecznym Szpitalu Południowym 28-letni lekarz Dawid Kacprzyk z Koalicji Obywatelskiej przez rok zarobił ponad 1 500 000 zł tylko w tym jednym szpitalu, a w trakcie pełnienia dyżurów miał być poza placówką. Między innymi udzielał się w mediach, tych tradycyjnych, czy tych mediach społecznościowych. Do tego miał prowadzić salonik VIP na SOR-ze dla polityków, których miał przyjmować poza kolejnością. Błędy lekarskie miały też doprowadzić też do śmierci pacjentów. Tak przynajmniej twierdzi był już ordynator chirurgii we wspomnianym szpitalu dr Jędrzej... widzą Państwo, zapomniałem imienia. Emil Jędrzejewski. O tak, udało się. No i właśnie pojawia się pytanie, czy zarobki lekarzy powinny być jawne i czy powinien zostać wprowadzony ich maksymalny pułap, czy jest szansa na poprawę sytuacji w polskiej opiece zdrowotnej. O to będziemy pytali po godzinie 8. Naszym gościem będzie wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, dr Paweł Czekalski. Już teraz gorąco polecam to spotkanie, chociaż gorąco w taki upał to być może nie jest najtrafniejsze sformułowanie. Teraz na zegarze 24 minuty po godzinie 6. Słuchamy Radia Łódź, audycji porannej.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J. Elita edukuje.

0: Kupuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
1: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
0: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Na zegarze 6:30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
4: Ważne utrudnienia na jednej z głównych tras w Łodzi. Dziś rusza remont estakady przy dworcu Łódź-Kaliska. Wiadukt będzie zamknięty, zmieni się organizacja ruchu, a prace potrwają do jesieni przyszłego roku. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Radia Łódź. Tragiczne informacje z Podłowicza. Mnie żyje około 20-letni mężczyzna, który wczoraj topił się w zbiorniku wodnym w miejscowości Guźnia. Na miejsce skierowano strażaków, w tym grupę wodno-nurkową z Łodzi, którzy prowadzili poszukiwania nad wodą. Nurkom udało się odnaleźć poszkodowanego, wyciągnąć go na brzeg, ale nie udało się uratować jego życia. To już druga weekendowa śmiertelna ofiara utonięcia w zbiorniku wodnym w Łódzkiem. W zbiorniku na terenie dawnej żwirowni w powiecie opoczyńskim utopił się 28-letni mężczyzna, który pływał tam z grupką znajomych. Lata planowania, rozmów oraz przekładania ostatecznej decyzji i wreszcie jest finał programu Orka, czyli zakupu okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. Dziś w Gdyni na terenie portu wojennego odbędzie się podpisanie umowy wykonawczej na dostawę okrętów podwodnych. Jednostki zbuduje szwedzki Saab. Umowa przewiduje dostawę 3 okrętów, z czego pierwszy ma trafić do marynarzy za 4 lata. Dzisiaj prokuratura okręgowa w Warszawie ponownie spróbuje przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym. Były ordynator chirurgii w Kanale Zero stwierdził, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy, zarządzany przez lekarza milionera Dawida Kacprzyka, umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u. Następne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
3: Mamy ostrzeżenie 3 stopnia przed wysoką temperaturą. O poranku już bardzo ciepło, 25 stopni. Tylko przypomnę, że pół godziny temu mieliśmy 22 stopnie na naszym termometrze, a więc tak co 10 minut 1 stopień w górę. Tak to będzie wyglądało i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o to, co będzie działo się w ciągu dnia, no to do 38 stopni dzisiaj. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie wysokie na barometrze 1017 hektopaskali.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Ciekawe, niepopularnie odkryte miejsce na wakacje. Polecamy dzisiaj o takim, jednym z takich miejsc będziemy opowiadali. A jeżeli mieliby Państwo swoje takie ciekawe propozycje, no to polecamy, proszę się z nami kontaktować i przesyłać. studio@radiołódź.pl 606 78 78 78. A przypomnę, że przed godziną 9, około godziny 8:40, nowy cykl podróżniczy na antenie Radia Łódź. Będziemy jeździli po pięknej Polsce. A niebawem...
6: Dzień po...

0: Radio Ucie na zegarze 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to teraz poranne gazety i na początek Dziennik Łódzki. Zginęły ci dwa kółka, postaw na nich krzyżyk. No taka smutna konstatacja dzisiaj na czołówce Dziennika Łódzkiego. Spośród 370 rowerów ukradzionych w Łodzi w 2025 roku odnalazło się jedynie, no właśnie, jedynie 13 się znalazło. Statystyki są zatrważające, a dobrego systemu, który zmniejszyłby skalę kradzieży, nadal nie wymyślono. W sezonie rowerowym złodzieje zacierają ręce. Rower ukraść jest dość łatwo, a ukarać winowajcę dużo trudniej. Skradzionych rowerów zwykle nie udaje się odzyskać. Jednoślady są zazwyczaj rozbierane na części i sprzedawane bądź użytkowane przez jakiś czas, no i później porzucane. Nieliczne z nich trafiają do biur rzeczy znalezionych. W 2025 roku policjanci z Łodzi, jak powiedzieliśmy, odnotowali aż 370 kradzieży rowerów w Łodzi, z czego jedynie 13 jednośladów zostało odnalezionych. Zatrzymano 31 sprawców. Tegoroczne statystyki są równie niekorzystne. Zginęły ci dwa kółka, postaw na nich krzyż. Ten temat dzisiaj na czołówce Dziennika Łódzkiego. A na zegarze 20 minut do godziny 7.

0: 14 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to zrywamy kartkę z naszego historycznego kalendarza. Dzisiaj coś jest z historii łódzkiego sportu. Otóż 102 lata temu, a więc to był 29 dzień czerwca 1924 roku, reprezentacja Polski zmierzyła się z Turcją na stadionie łódzkiego klubu sportowego. Polacy wygrali 2-0 ten mecz. Bramki dla naszego kraju zdobyli Henryk Rejman i Mieczysław Balcer. I był to pierwszy w historii występ piłkarskiej reprezentacji narodowej seniorów na stadionie przy Alei Unii Lubelskiej. W meczu zagrało 4 piłkarzy ŁKS-u: Wawrzyniec Cyl, Władysław Karasiak, Zygmunt Otto i Karol Hanke. To byli ci ŁKS-iacy w barwach narodowych. Łódź była czwartym miastem w Polsce, w którym grała nasza reprezentacja, po Krakowie, Lwowie oraz Warszawie. Turcy do Łodzi przyjechali pociągiem 2 dni przed meczem. Z dworca fabrycznego udali się do Grand Hotelu. Na stadionie ŁKS-u zasiadło 8 tysięcy kibiców. No i to spotkanie zostało rozegrane przed meczem otwarcia stadionu, przed oficjalnym otwarciem tego stadionu. To nastąpiło 10 sierpnia 1924 roku podczas meczu łódzkiego klubu sportowego z Wartą Poznań. Później już po spotkaniu miało miejsce jeszcze poświęcenie stadionu oraz klubowego sztandaru. Przegląd sportowy o meczu z Turcją na ŁKS-ie pisał tak: Łódź dostąpiła nie lada zaszczytu, goszcząc u siebie Turków, a zasłużyła na ów zaszczyt w zupełności. Piłkarstwo lokalne rozwinęło się w amerykańskim tempie, tak samo jak samo miasto. Organizacja imprezy nie pozostawiała nic do życzenia. Na spotkanie z Turkami przygotowano wszystko, co należało. Podczas zawodów panował na boisku ŁKS-u porządek wzorowy i rzecz dziwna, hałaśliwa i bardzo niekulturalna widownia łódzka akurat teraz zachowywała się korekt jak nigdy dotąd. Tak to spotkanie i atmosferę wokół tego meczu opisywał przegląd sportowy.

końca do godziny 7 za 9 minut u nas najważniejsze informacje. Także oczywiście nie zabraknie doniesień ze świata sportu. Zajrzymy także do prognozy pogody. Słowem, proszę zostać z radiem, koniecznie.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsce magiczne poza łodzią, Ryszard?
3: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo. A za granicą, no chociażby Kapadocję w Turcji.
2: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą w czwartek 2 lipca od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.woźniczka@radioloc.pl.
3: Ryszard Bonisławski
2: i Mariusz Woźniczka.
3: Zapraszamy!
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu. Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
13: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
13: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
15: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
16: No to w czym problem?
15: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
16: No i?
15: No i obawiam się, że nie zdąży.
16: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
17: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
19: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
18: Czy to konieczne?
19: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
20: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
21: Zbliża się godzina 7 w Radiu Łódź. Czas na pierwszy poranku raport drogowy. W studiu Adam Łużyński. Witam cię serdecznie, Adam. Opowiedz, jak teraz wygląda sytuacja drogowa.
22: W Łodzi ruch jest spokojny. Jak na razie mamy jeden poważniejszy korek na Limanowskiego przy krzyżówce z Bukniarzy. Od dziś trzeba pamiętać o dodatkowym utrudnieniu w Łodzi. Rozpoczynają się prace na wiadukcie przy estakadzie. O tym, jak wygląda sytuacja na miejscu, usłyszymy za chwilę w głównych wiadomościach. W Kutnie poczekamy kilka minut na wylocie w stronę Piątku. Z Duńskiej Woli trwa remont głównej drogi i jadąc tam stracimy kilkanaście minut. Więcej z dróg za pół godziny.
21: Tu Radio Łódź, minęła 7. studiu Małgorzata Błażewicz, czas na najważniejsze informacje.
2: Dziś rusza remont estakady przy Łodzi Kaliskiej. Sprawdzamy, jak na miejscu wygląda sytuacja. Strażacy dogaszają pożar magazynu w Pawianicach. Upał niebezpieczny dla dzieci i seniorów. Dziś kolejny dzień z ekstremalnie wysokimi temperaturami. A dziś termometry mogą pokazać do 37 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. Początek wielkich utrudnień przy dworcu Łódź Kaliska. Dzisiaj rozpoczyna się remont estakady łączącej Aleję Włókniarzy z Aleją Jana Pawła. To oznacza duże zmiany dla kierowców. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Skibińska. Halo Weroniko, dzień dobry. Powiedz proszę, jak wygląda sytuacja?
3: Dzień dobry. Tak, jestem przy wiadukcie na Alei Włókniarzy. Samochody tu poruszają się znacznie wolniej, ale przed dojazdem do wiaduktu i na samym wiadukcie nie ma korków. Zamknięcie jednej części to efekt rozpoczętego dziś remontu zachodniej nitki w kierunku górnej. Ruch w obu kierunkach został przeniesiony na sąsiednią jezdnię, dlatego dojazd przebywa tutaj z mniejszą przepustowością. Urząd Miasta zapewnia, że prace są konieczne ze względu na stan blisko 30-letniej konstrukcji, a utrudnienia potrwają do jesieni przyszłego roku. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
2: Bardzo dziękuję. Dodam tylko, że remont estakady oznacza wielomiesięczne utrudnienia w tej części Łodzi. Pożar w Pabianicach. Ogień strawił budynek magazynowy. Po północy strażacy dostali wezwanie do pożaru w magazynie przy ulicy Sikorskiego i Warszawskiej, powiedział Radio Łódź młodszy brygadier Jacek Karcz, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.
7: Po dojeździe zastępów na miejsce zdarzenia zastaliśmy pożar budynku magazynowego na powierzchni 32 metry na 32. Pożar w fazie rozgorzenia. Budynek spalił się doszczętnie.
2: Budynek wykorzystywany na magazyn był częściowo opuszczony. Na miejscu nadal pracują strażacy, którzy dogaszają zaproszone ogniem miejsca. W działaniach uczestniczy 12 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
23: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Bardzo wysokie temperatury to prosta droga do przegrzania organizmu, udaru słonecznego lub cieplnego. Dlatego trzeba pić więcej wody i ochładzać organizm. W te dni lepiej unikać słońca. W razie przebywania na zewnątrz nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz chronić skórę kremem z filtrem i odpowiednim ubiorem. Przede wszystkim przed upałem należy chronić małe dzieci i osoby starsze. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski przestrzega przed pozostawianiem dziecka w samochodzie.
24: Jeśli chodzi o dzieci, to pod żadnym pozorem nie zostawiajmy ich nawet na chwilę w zaparkowanym samochodzie. Temperatura wewnątrz takiego samochodu może dojść nawet do 50-60 stopni Celsjusza, co jest już sytuacją zagrażającą życiu dziecka.
2: Według rzecznika małe dzieci nie powinny wychodzić z domu w godzinach największego nasłonecznienia, czyli między godziną 10 a 15. Również osoby starsze powinny pozostać w domu. Zalecenia, jak przetrwać upały, można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego. Dziś kolejne przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił nieprawidłowości w szpitalu południowym. Na pierwszym przesłuchaniu świadek milczał. Nie chciał odpowiedzieć na żadne z pytań prokuratora bez pełnomocnika. Mecenas Andrzej Zorski, adwokat i specjalista w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, mówił w Polskim Radiu 24, że zachowanie świadka jest zrozumiałe. W interesie lekarza było przygotować się wraz ze swoim pełnomocnikiem, podkreślił mecenas.
25: Kodeks mówi jasno. Jeżeli wymagają tego jego interesy w tym postępowaniu, a moim zdaniem absolutnie wymagają, to ma prawo przyjść z pełnomocnikiem. I trudno, żeby go ustanowił kilka godzin. Nawet jeżeli powinien być do tego przygotowany, on też ma prawo przygotować się ze swoim pełnomocnikiem i przyjść. Nie wytrzymuje krytyki stwierdzenie, że on jest tylko świadkiem i on po prostu powinien przyjść i mówić.
2: Chodzi o sprawę lekarza i radnego, obecnie bez etatu i mandatu, Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Południowym w Warszawie. Miał zarobić w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych w państwowej lecznicy. Tam miał też stworzyć specjalny salonik VIP dla posiadaczy partyjnej legitymacji Koalicji Obywatelskiej. Czy wynagrodzenia lekarzy powinny być jawne i czy potrzebny jest ich górny limit? O tym po 8.10 porozmawiamy z gościem Radia Łódź, a będzie nim wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, dr Paweł Czekalski. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o godzinie 7.30.
21: Przed nami jeszcze informacje ze świata sportu w studiu Michał Malinowski. Dzień dobry.
26: Dzień dobry. Kanada z historycznym wynikiem na mundialu. Współgospodarze piłkarskich mistrzostw świata awansowali do 1/8 finału turnieju. W 1/16 Kanadyjczycy pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0. Gola na wagę zwycięstwa i awansu strzelił w doliczonym czasie Stephen Eustachio. Rywalem Kanadyjczyków w meczu o ćwierćfinał będzie zwycięzca spotkania Holandia-Maroko. Te drużyny zagrają w nocy polskiego czasu. Wcześniej na kibiców czekają dwa inne spotkania. Brazylia zmierzy się z Japonią, a Niemcy zagrają z Paragwajem. Historyczny wynik także w Gliwicach. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała w Lidze Narodów z Argentyną 3-1, ale nie sam rezultat meczu jest godny uwagi, a wynik pierwszego seta. Premierową partię Argentyńczycy wygrali, uwaga, 50-48. To najwyższy wynik seta w historii rozgrywek Ligi Narodów, a także najwyższy w meczach organizowanych pod egidą FIVB, czyli Światowej Federacji Siatkówki. Po dwóch turniejach Polacy zajmują trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów za Japonią i Stanami Zjednoczonymi. W połowie lipca biało-czerwoni rozpoczną rywalizację w Chicago. W Wiecznym Mieście ma zagrać także Robert Lewandowski. Jak poinformował bardzo dobrze zorientowany w transferowym świecie włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Polak ustalił warunki kontraktu z występującym w MLS Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski miałby być drugim najlepiej opłacanym piłkarzem za oceanem. Marek Hanousek wraca do Widzewa. Czech odszedł zimą do Dukli Praga. Teraz zgodnie z zapowiedziami wraca do łódzkiego klubu. Pomocnik grał będzie w

0: i deszczu. Podczas burz pory wiatru do 100 km na godzinę. O poranku już bardzo ciepło. Teraz na termometrach mamy 26 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna do 38 stopni. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. I jeszcze barometr na nim 1017 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 7, a muzycznie tę godzinę rozpoczynamy od Republiki. Nie pójdę do szkoły. No oczywiście, że nie pójdę do szkoły, bo przecież są wakacje.

0: Nie pójdę do szkoły Republika w Radiu Ciu Poranku. Teraz na zegarze już 10 minut po godzinie 7. I jeszcze ważne informacje drogowe z Łodzi od naszego słuchacza.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja z taką informacją drogową z Łodzi. Nasi urzędnicy wpadli na pomysł i zmienił się tyk świateł na skrzyżowaniu Zielona, Legionów, Kasprzaka. Także kierowcy się muszą uzbroić w trochę cierpliwości. Znaczy jest odwrotnie. W tej chwili jadąc zieloną w kierunku Kasprzaka, to zapala się zielony dla jadących na wprost i skrętających w lewo, a ci sprzeciwka stoją i czekają na zielone. No, zaczęło się trochę bardziej korkować, jak zauważyłem.
0: Bardzo dziękujemy. Oczywiście cierpliwości szerokiej drogi. Także w sprawach drogowych polecamy kontakt z nami. Może napisać studiomaoparadiouciek.pl, ale chyba jednak najszybciej zadzwonić po prostu 606-78-78-78. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. No i jeszcze ta trzecia możliwość, o której przypominamy, a więc wiadomości głosowe, które można nagrać za pośrednictwem naszego portalu radiouciek.pl.

Pl. Tam odsyłamy, proszę zaglądać, polecamy to miejsce, tam na bieżąco informacje z Łodzi, regionu, także z naszego kraju, także wiadomości drogowe. Dzisiaj przypominamy dla tych, którzy jeszcze się nie zorientowali, być może zaspali, mamy utrudnienia na jednej z głównych tras w Łodzi, no bo dzisiaj rusza remont estakady przy dworcu Łódź Kaliska, która przez najbliższe miesiące będzie zamknięta dla ruchu. Prace prowadzone będą od Alei Włókniarzy do Alei Jana Pawła. Wiadukt nie był remontowany od około 30 lat, dlatego przejdzie kompleksową naprawę. Remont estakady przy dworcu Łódź Kaliska ma zakończyć się jesienią przyszłego roku, a więc to naprawdę będzie sporo czasu z poważnymi utrudnieniami. Także do tej informacji będziemy wracali w naszych serwisach drogowych i w naszych wiadomościach. Teraz na zegarze 12 minut po godzinie 7.

0: Na zegarze 15 minut po godzinie 7 torowiska MPK w Łodzi przegrywają walkę z upałami. W ostatnich dniach na Piotrkowskiej w rejonie ulicy Czerwonej w kierunku Placu Niepodległości doszło do deformacji torowiska spowodowanej wysoką temperaturą. Mieszkańcy Łodzi obawiają się, że podobne incydenty mogą występować coraz częściej. W ostatnich latach na ulicach Franciszkańskiej, Narutowicza oraz Gdańskiej również dochodziło do odkształceń torowisk, a zdaniem łodzian problemy z MPK w tym roku mogą się nasilić.
1: To trzeba uważać na to, no niestety, no, nie mamy na to wpływu.
2: A planuje pani się przesiąść na autobus, bo autobus nie jest obarczony takim ryzykiem?
1: To znaczy się, autobus znowu bardzo długo jedzie, bo są korki.
3: Autobus na pewno nie, bo autobus jak stanie w korku, to stoi, a tramwaj jednak po swoich torach jedzie.
2: Jak się wygną, to nie
3: jak
2: jedzie?
3: Jak są porządne.
2: Pani się obawia, że w związku z tym, że w weekend będzie taka fala temperatur, to może dochodzić w większej ilości miejsc do właśnie takich...
4: Myślę, że tak, obawiam się tego.
5: Kiedyś tam na Gdańskiej się wygięły też tory z tego samego powodu. Także pewnie coś tam nastąpi.
6: Skoro to się wygięło, to znaczy, że jest takie prawdopodobieństwo.
7: Mateusz Balasek, radny Rady Miejskiej w Łodzi, członek Komisji Transportu i Ruchu Drogowego. Te upały, które są teraz, to są w warunkach polskich upały ekstremalne i rzeczywiście takie rzeczy się zdarzają, w szczególności jeżeli są jeszcze starsze torowiska, no bo na przykład to, gdzie tam miały miejsce te odkształcenia, to nie jest już najnowsze, to już jest torowisko, gdzie zaczyna gdzieś na horyzoncie widzieć być remont. Łódzkie koleje aglomeracyjna zachęcają do unikania podróży kolejowych. W przypadku tramwajów tego zrobić raczej nie można. Wśród przewoźników szynowych jest świadomość tego, że przy tak ekstremalnych upałach jest to pewne ryzyko właśnie odkształcenia torów.
8: Piotr Wasiak, rzecznik MPK Łódź. Podczas bardzo wysokich temperatur, z jakim mamy obecnie do czynienia, niestety czasami takie sytuacje się zdarzają. Dochodzi do nich szczególnie na torowiskach typu węgierskiego. Oczywiście prowadzimy działania w ramach prac utrzymaniowych, aby minimalizować liczbę tego typu zdarzeń.
2: A pani zdaniem Łódź powinna jeszcze bardziej remontować wszystkie torowiska, czy tych remontów jest już za dużo?
3: Najpierw niech skończą remonty te, co zaczęli, a później ciąg dalszy.
5: Zdecydowanie tak.
2: Bo niektórzy łodzianie narzekają, że za dużo już jest tych remontów, no chociażby teraz się zaczęło przy Kościuszki, prawda?
5: Kiedyś to trzeba zrobić, czy nie jest dużo, w związku z tym, no to jak tak się będzie rozkładać na lata, to będzie jeszcze gorzej.
6: No, to znaczy na pewno by się przydało, jeżeli jest taka konieczność, ale no nie wszystkie naraz może.
9: No na pewno tak, ale teraz są wakacje, więc może to jakoś podołamy.
7: Wielu ludzi podnosi, że remontów jest zbyt dużo. To jest, robi się i tak bardzo dużo, teraz są przetargi na kolejne przebudowy, więcej już naprawdę nie sposób zrobić, bo trzeba by tramwaje zamknąć. No na takie coś sobie pozwolił kiedyś Gorzów Wielkopolski, ale nie jest to ta skala miasta, z którą chcielibyśmy się porównywać.
0: Przypomnijmy, że tego lata miasto prowadzi remont torowisk na skrzyżowaniu Alei Kościuszki z Aleją Mickiewicza przy Rondzie Lotników Lwowskich oraz na skrzyżowaniu Alei Kościuszki i ulicy Struga. Te informacje zebrał nasz reporter Kacper Józefowicz. Teraz na zegarze 19 minut po godzinie 7.

No i ostatnie bach za nami. 22 minuty po godzinie 7. Teraz jeszcze ważne informacje dla kierowców. Zakończyły się już utrudnienie na drodze numer 71 w Pabianicach. Ta droga przebiega przy magazynach, w których wybuchł pożar. Opowiadaliśmy o tym Państwu na antenie Radia Łódź. Sytuacja jest opanowana tą trasą, drogą krajową numer 71. Pojedziemy teraz już bez utrudnień. 22 minuty po godzinie 7. Niebawem u nas więcej dobrych informacji, a właściwie same dobre wiadomości.

0: 25 minut po godzinie 7.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce
5: było...
3: nie jest pan od wczoraj w polityce.
0: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
0: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
0: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
0: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
10: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sse.loc.pl w zakładce CSR.
11: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama... pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Teraz w Obi za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! Obi, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
14: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
15: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się 7:30, a więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie w naszym imieniu robi to Adam Urzyński. Raz jeszcze dzień dobry, Adam, jak teraz wygląda sytuacja?
16: Dzień dobry. W Łodzi jest coraz więcej zakorkowanych punktów. Kilka minut postoimy na Aleksandrowskiej i na Limanowskiego. Coraz dłużej trzeba czekać też na Alei Palki przed Rondem Solidarności. Tam zbiera się coraz więcej samochodów. W Wieluniu kilka minut poczekamy na dojeździe od strony Sieradza i Złoczewa, a w okolicach Łodzi może korkować się Rondo w Sosnowcu niedaleko Strykowa i stamtąd możemy pojechać m.in. na autostradę A1 i A2. Więcej wiadomości z dróg za pół godziny.
0: Na zegarze 7:30.
17: Same dobre wiadomości.
0: I Małgorzata Bożewicz.
18: Rudera w centrum Łodzi odzyska dawny blask. Kamienica przy Drewnowskiej 2 przejdzie gruntowny remont. Magistrat szuka wykonawcy. Plan uratowania kamienicy niedaleko Starego Rynku ma już 10 lat. Praktycznie cały budynek od piwnic przez ściany i elewację aż po dach zostanie wyremontowany. Powstanie w nim 20 mieszkań komunalnych, z czego 1/5 będzie całkowicie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tomaszów Mazowiecki modernizuje system informacji miejskiej. Rozpoczął się już montaż nowych tablic, które zastąpią oznakowanie funkcjonalności funkcjonujące od blisko 20 lat. Jednolite i czytelne oznaczenia mają ułatwić poruszanie się po mieście mieszkańcom i turystom. Łącznie oznakowanych zostanie blisko 1000 punktów na terenie całego miasta. Skierniewice się zazieleniają. Na osiedlu Widok powstała druga w mieście Łąka Kwietna. Zieleń zastąpiła betonową kostkę na ponad 2000 metrów kwadratowych. Łąka Kwietna jest długa na ponad 350 metrów i powstała na życzenie mieszkańców, którzy zgłosili ten projekt do budżetu obywatelskiego. Niecodzienna akcja w nadleśnictwie Olsztynek. Podczas patrolu w rezerwacie Bagno Nadrowskie leśnicy zauważyli składającego jaja żółwia błotnego. Żółw wybrał jednak niefortunne miejsce na złożenie jaj tuż przy skraju drogi. Ktoś mógł je zniszczyć. Trzeba było interweniować, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
19: Jaja zostały ostrożnie wyjęte i przekazane do inkubacji osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Podczas przenoszenia gniazda czekała na wszystkich jeszcze jedna niespodzianka. Okazało się, że żółwica złożyła aż 23 jaja i to jest wyjątkowo duża liczba, która oczywiście daje nadzieję na pojawienie się wielu młodych.
18: Po wykluciu młode żółwie mają wrócić do rezerwatu. Na kolejne wiadomości Radia Ucie zapraszam o godzinie 8.
0: Ciepło, cieplej, coraz cieplej. Teraz na termometrach mamy 27 stopni. A przypomnę, że audycję zaczynaliśmy o godzinie 6 od 22 stopni. Temperatura podskacze do 38 stopni. To w najcieplejszym momencie dnia. Poza tym burze w naszym regionie dzisiaj. Także opady gradu i deszczu. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Ciśnienie wysokie na barometrze 1017 hektopaskali.
17: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Na zegarze 28 minut do godziny 8 słuchamy Radia Łódź audycji porannej.

0: 21 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy do gazet i na początek prasa lokalna i Dziennik Łódzki. I tutaj o tym, że chemikom łza się wokół kręci, chemikom z Politechniki Łódzkiej. No bo uczelnia żegna stary wydział chemiczny. Budynek z lat 40. ubiegłego wieku zostanie wyburzony, a teren zrekultywowany. Potem stanie tam nowy gmach. Prace rozpoczęły się kilka dni temu. Na razie trwa demontaż wyposażenia. Termin zakończenia rozbiórki wyznaczona na 26 listopada tego roku. Uwolniona przestrzeń po starym budynku umożliwi uczelni rozbudowę zaplecza dydaktyczno-laboratoryjnego i stworzenie nowoczesnego otoczenia urbanistycznego, bezpośrednio łączącego się z powstałymi kilka lat temu dwoma nowymi gmachami Wydziału Chemicznego, zwanymi Alchemium. Pozwoli to na pełną integrację naukowców i studentów w jednym spójnym architektonicznie zakątku kampusu. Do czasu rozpoczęcia właściwych prac budowlanych teren posłuży jako rezerwa przestrzenna i element uporządkowanej zieleni. Także zdjęcia tego, jak nowy budynek ma wyglądać, do odnalezienia dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. My zaglądamy jeszcze do prasy ogólnopolskiej. Biznes apeluje o deeskalację. Czytamy o poranku w Dzienniku Gazecie Prawnej. Choć na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy dominował oficjalny optymizm, w kuluarach narasta niepokój. Firmy obawiają się, że polsko-ukraiński spór o historię zacznie odbijać się na miliardowych kontraktach. No a ten spór także w weekend eskalował, bo ukraiński prezydent zapowiedział utworzenie panteonu ukraińskich bohaterów. Kto się w tym panteonie znajdzie, możemy się domyślać i raczej nie są to dobre informacje dla Polski. Doroczną konferencję odbudowy Ukrainy tym razem przeprowadzono w Gdańsku. Przedstawiciele biznesu i organizatorów ocenili jako udaną. Zawarto niemal 200 porozumień wartych 10 miliardów euro. Ukraińscy uczestnicy przyznawali decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by odwołać swój przyjazd ze względu na spór historyczny z Polską, była błędem, zwłaszcza, że równolegle odbył się szczyt głów państw wschodniej flanki NATO, na który stojąca na czele ukraińskiej delegacji premier Julia Sfyrydenko nie została zaproszona. No i próby doprowadzenia do porozumienia przed tą konferencją, która odbyła się w Gdańsku, spaliły na panewce. Kancelarii obu prezydentów planowały rozmowę telefoniczną prezydenta Polski Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Jak informują ukraińskie media, Kijów odwołał ją, powołując się na napięty grafik prezydenta Zełenskiego. Od źródeł z Kijowa i Warszawy Dziennik dowiaduje się, że rozmawiano o wizycie Zełenskiego w Warszawie. Informator ukraiński mówi, że prezydent miał się spotkać z Nawrockim po drodze do Gdańska. Informator polski, że w grę wchodziła także wizyta w okolicach 16 czerwca, z której Kijów również miał się wycofać. W końcu uznaliśmy, że Ukraińcy grają na czas, a daliśmy im go wystarczająco dużo, by zaczęli z nami poważnie rozmawiać. Tak mówi w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Polski.

0: 15 minut do godziny 8. Jak pan sobie radzi? Jak pan znosi?
1: Próbuję. Piję dużo wody. Staram się, żeby to była chociaż jedna pełna szklanka co godzinę małymi łyczkami. Noszę kapelusz. Posmarowałem się też kremem z filtrem. Jakoś przejedziemy przez ten dzień wszyscy razem. Jutro ma być już ochłodzenie do 30 stopni.
0: Tak od czwartku właściwie. Ochłodzenie do 30 stopni. Ładnie pan to ujął. Michał Dąbrowski. Witam bardzo serdecznie.
1: Serwus.
0: Dzień dobry.
1: 1-1.
0: 1-1 w serwusach. Dobrze. Ważne sprawy. Ważne sprawy związane z ochroną zdrowia, więc to jest temat, który dotyczy tak naprawdę nas wszystkich i to, jak ta ochrona zdrowia funkcjonuje. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali po godzinie 8.
1: Dokładnie, z naszym gościem, którym będzie wiceprezes Łódzkiej Rady Lekarskiej, chirurg dr Paweł Czekalski. Przypomnijmy, że porozmawiamy na pewno o chyba najbardziej znanym lekarzu w Polsce w tym momencie. Lekarze chcą zeznawać w sprawie afery w Szpitalu Południowym związanej z Dawidem Kacprzykiem, kierownikiem, koordynatorem do niedawna szpitalnego oddziału ratunkowego właśnie w tej stołecznej placówce. Do Naczelnej Izby Lekarskiej mają się zgłaszać medycy pracujący w tym miejscu. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, 28-letni lekarz Dawid Kacprzyk z Koalicji Obywatelskiej przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych za bycie koordynatorem tego SOR-u, a okazuje się, że to nie jedyny szpital w Warszawie, w którym pracował, bo za luty, marzec i kwiecień lekarz miał wystawić faktury na 360 tysięcy złotych także w Szpitalu Brudnowskim. Czy potrzebujemy jawności wynagrodzeń medyków? Czy powinno się wprowadzić zakaz łączenia pracy w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej? Czy może lekarzy powinno być więcej, żeby ich usługi były tańsze? O tym wszystkim porozmawiamy już po godzinie 8. Przypomnę, naszym gościem będzie wiceprezes Łódzkiej Rady Lekarskiej, chirurg dr Paweł Czekalski.
0: Ja dodam tylko jeszcze, że w tej sprawie, o której ty mówisz, to z jednej strony mamy pieniądze, ale także potężne oskarżenia, druzgocące oskarżenia. Doktor Emil Jędrzejewski, były ordynator w Szpitalu Południowym w Warszawie, chirurg, także pułkownik Wojska Polskiego, w Kanale Zero miał powiedzieć, że błędy lekarskie, do których dochodziło na tym oddziale, którym kierował Dawid Kacprzyk, doprowadziły do śmierci, miały doprowadzić do śmierci pacjentów. Także tutaj są także bardzo, bardzo najcięższe właściwie zarzuty, już cięższych dział wytoczyć nie sposób.
1: Amen.
0: Michał Dąbrowski po godzinie 8, jego gość, polecamy to spotkanie. Warto posłuchać, teraz na zegarze 13 minut do 8.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Znowu to zrobił. To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
9: Skup się!
8: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
10: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
11: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
12: Let's do it!
11: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
12: Oh yeah!
11: Zamów 512 50 40 30.
13: Dobra cena gwarantowana.
12: Let's do it!
14: Słyszałeś o Kompasie Jutra?
15: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
14: Czy to konieczne?
15: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
16: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
17: Zbliża się ósma czas na raport drogowy. Adam Urzyński.
18: W Łodzi jest już kilka poważnie zakorkowanych miejsc. To m.in. Aleja Piłsudskiego przy Palmiarni, gdzie poczekamy ponad 5 minut. Do kilkunastu minut stracimy na Alei Włókniarzy i Limanowskiego. Dziś rozpoczynają się długie utrudnienia z powodu remontu wiaduktu przy estakadzie. Noga z gazu na autostradzie A2. Między węzłami Dąbie i Wartkowice zablokowany jest jeden pas ruchu na trasie w kierunku Warszawy. Tu po zderzeniu z ciężarówką zapaliło się auto osobowe. Więcej wiadomości z dróg za pół godziny.
17: Tu Radio Łódź, minęła ósma. Na informacje Małgorzata Błażewicz.
19: Remont estakady przy dworcu Łódź-Kaliska. Kierowców czekają poważne utrudnienia. Tragiczny bilans pierwszego weekendu wakacji nad wodą. Powiem także o zgrupowaniach piłkarzy ŁKS-u i Widzewa. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Dzisiaj rozpoczął się remont estakady przy dworcu Łódź-Kaliska. Sprawdzamy sytuację. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Skibińska.
20: Dzień dobry, stoję właśnie przy wiadukcie na Alei Włókniarzy i widzę, że kierowcy muszą przygotować się na dłuższą podróż. Samochody zwalniają już na dojazdach do wiaduktu i powoli tworzy się zator. Powodem jest rozpoczęty remont zachodniej nitki estakady. Teraz ruch w obu kierunkach odbywa się tylko po jednej części jezdni, dlatego przejazd jest znacznie wolniejszy niż zwykle. Widać, że drogowcy starają się wybierać trasy alternatywne i jechać na przykład dołem. Niestety utrudnienia utrudnienia w tym miejscu będą towarzyszyć kierowcom do jesieni przyszłego roku. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
19: Bardzo dziękuję, a o utrudnieniach i sytuacji przy dworcu Łódź Kaliska będziemy na bieżąco informować w wiadomościach Radia Łódź. Problemy na kolejowej trasie z Łodzi do Warszawy z powodu awarii sieci trakcyjnej spowodowanych upałami. PKP Intercity odwołało kilka połączeń z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Wschodniej i z powrotem. Nie kursują m.in. pociągi Jagna, Prząśniczka i Korczak. Przewoźnik zapewnia pasażerom możliwość podróży innymi pociągami lub zastępczą komunikację autobusową. To właśnie linia Łódź-Warszawa należy dziś do tych, na których występują największe utrudnienia. Tragiczny pierwszy weekend wakacji. Tylko wczoraj utonęło 17 osób. Wynika z najnowszych danych Komendy Głównej Policji. Rzecznik Komendy Głównej Policji Robert Opas apeluje o ostrożność nad wodą.
9: Po raz kolejny zwracam się do Państwa z apelem o rozsądek nad wodą. 28 czerwca to tragiczny dzień, jeżeli chodzi o statystyki utonięć. Tylko podczas jednej doby utonęło 17 osób. To wszystko mężczyźni. Głównie tutaj mówimy o kąpaniu się w miejscach niewyznaczonych, niestrzeżonych, często pod wpływem alkoholu.
19: Tragiczne informacje nadeszły także z regionu łódzkiego. Nie żyje około 20-letni mężczyzna, który w weekend topił się w zbiorniku wodnym w miejscowości Guźnia. Na miejsce skierowano strażaków, w tym grupę wodno-nurkową z Łodzi, którzy prowadzili poszukiwania pod wodą. Nurkom udało się odnaleźć poszkodowanego i wyciągnąć na brzeg, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, starszy kapitan Tomasz Ledzion.
12: Niezwłocznie przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na miejsce zadysponowany był również zespół ratownictwa medycznego, później jeszcze śmigłowiec ratowniczy. Walka trwała długo tego człowieka. Niestety o 19.40 lekarz stwierdził zgon tego młodego człowieka.
19: To już druga śmiertelna ofiara utonięcia w zbiorniku wodnym w Łódzkiem. Podczas pierwszych dni wakacji w zbiorniku na terenie dawnej żwirowni w powiecie opoczyńskim utopił się 28-latek, który pływał tam z grupką znajomych. Łącznie od czerwca policja poinformowała o 55 utonięciach. Co najmniej 1450 osób zginęło na skutek środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Liczba ofiar rośnie. Ekipy ratunkowe nasłuchują, czy z gruzów nie dobiegają oznaki życia. Akcje ratunkowe dają nadzieję w czasie pełnego udręki oczekiwania na wieści o zaginionych. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
21: Ekipy ratunkowe wydobyły żywą kobietę, która przez 3 dni była uwięziona pod gruzami zawalonego budynku w miejscowości Karabaleda. Nagranie z akcji ratunkowej przedstawia moment wydobywania kobiety spod gruzów na noszach i przenoszenie jej do karetki. W dalszej części filmu widać startujący śmigłowiec. Władze liczą na to, że napływ zagranicznej pomocy i dodatkowych ekip ratunkowych wesprze lokalne służby oraz pomoże w zaspokojeniu potrzeb humanitarnych. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez zapowiedziała powołanie komisji, która oceni skalę zniszczeń. Katastrofa pogłębia trudności wynikające z wieloletnich napięć gospodarczych i politycznych, szczególnie w przypadku przeciążonego systemu opieki zdrowotnej. W La Guaira, regionie najbardziej dotkniętym przez trzęsienie ziemi, przywrócono dostawy energii elektrycznej w 75%, dostęp do wody pitnej w 68%, a infrastrukturę drogową naprawiono w 90%. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
19: Piłkarze UKS-u Łódź i Widzewa Łódź są już na zgrupowaniach. Ile czasu spędzą na treningach poza Łodzią i ile zagrają sparingów w tym czasie? O tym w relacji Roberta Zwolińskiego.
22: Piłkarze UKS-u Łódź rozpoczęli już zgrupowanie w Busku-Zdroju. Trener Grzegorz Szoka ma do dyspozycji 27 zawodników, w tym testowanego pomocnika Filipa Rejczyka. Brakuje m.in. kontuzjowanego Andru Arasy. UKS-iacy w czasie zgrupowania zagrają jeden sparing z Dynamem Bukareszt. No a już na zakończenie zgrupowania 4 lipca zmierzą się jeszcze z Radomiakiem Radom. Z kolei Widzew Łódź dzisiaj rozpoczyna zgrupowanie w Austrii. Widzewiacy dłużej będą przebywać w Bad Erlach. No i tam też zagrają swoje mecze sparingowe. Jeden już co prawda za nimi, ale jeszcze kilka przed nimi. Łącznie tych sparingów w Bad Erlach ma być nawet do 4 spotkań. Powrót do Łodzi 14 lipca, a na początek trener Aleksander Wukowicz ma do dyspozycji 28 piłkarzy.
19: Bardzo dziękuję. Początek rozgrywek ligowych w ostatni weekend lipca. A już za chwilę w Radiu Łódź porozmawiamy z prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, doktorem Pawłem Czekalskim, m.in. o zarobkach lekarzy. Ta rozmowa o 8.10.
17: Mamy kolejne ostrzeżenia pogodowe. Do tych przed wysoką temperaturą dochodzą także te przed burzami. Dziś zagrzmieć może w powiecie bełchatowskim, łaskim, łódzkim, wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, pajęczańskim, piotrkowskim, w Piotrkowie Trybunalskim, w powiecie radomszczańskim, rawskim, tomaszowskim, wieluńskim, wieruszowskim i zduńskowolskim. Tam wszędzie dzisiaj możliwe burze. Do tego możliwe także opady gradu i deszczu. Podczas burz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Upalnie już o poranku, 28 stopni teraz. W ciągu dnia maksymalnie do 38 stopni. W dzień zachmurzenie umiarkowane okresami duże, na barometrze 1017 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: Na zegarze 6 minut po godzinie 8, a niebawem u nas kluczowe pytania o opiekę zdrowotną w Polsce i spotkanie z gościem. Ja się

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami wiceprezes Łódzkiej Rady Lekarskiej, chirurg dr Paweł Czekalski. Dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Ekstremalne upały, temperatura może sięgnąć nawet 39 stopni. Dzisiaj odnotowano w weekend rekord pomiarów w Polsce, jeżeli chodzi o temperaturę. 40,5 stopnia Celsjusza w Słubicach na zachodzie naszego kraju. Unikać wychodzenia z domu dzisiaj, jeżeli nie musimy?
2: A myślę, że zdecydowanie tak. Powinniśmy starać się nawadniać organizm i powinniśmy starać się jak najmniej przebywać na słońcu, zwłaszcza osoby starsze. I pamiętajmy o naszych mniejszych braciach. Jeśli ktoś ma psa czy kota, one też, te zwierzęta, cierpią na upał i warto o nie zadbać.
1: A o czym najczęściej zapominamy przy takich temperaturach? Bo zwykle myślimy, że lato jest, to musi być ciepło, tak jak zima jest, to musi być zimno, ale te upały potrafią być bardzo groźne w skutkach.
2: Tak, pamiętajmy o tym, że udar cieplny, zwłaszcza dla osób starszych, potrafi być zabójczy. Do tego dochodzi jeszcze intensywne parowanie, zagęszczenie krwi i mnóstwo różnych łańcuchów powiązanych ze sobą zdarzeń w naszej fizjologii wynikające. Pamiętajmy głównie nawadnianie i zdrowy rozsądek. Alkohol nie jest najlepszym pomysłem tutaj.
1: A zaczynamy też od tematu, który jest równie upalny i gorący, chociaż to już kolejne tygodnie, jak jesteśmy informowani o sprawie w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lekarze mają chcieć zeznawać w sprawie tej afery. Do Naczelnej Izby Lekarskiej ma się zgłaszać coraz więcej medyków pracujących w tej warszawskiej placówce medycznej. Przypomnijmy, że jak poinformował portal Zero.pl, w stołecznym szpitalu 28-letni lekarz Dawid Kacprzyk z Koalicji Obywatelskiej Radnej Dzielnicy Ursus przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych, a w trakcie pełnienia dyżurów miał być poza placówką czasami, czy to na obradach Rady Dzielnicy, czy to udzielać wywiadu w telewizji. Do tego miał też prowadzić salonik dla VIP-ów na SOR-ze dla polityków, których miał przyjmować poza kolejnością. To, jak się okazuje, nie jedyna placówka, bo pracował także w Marszałkowskim Szpitalu Brudnowskim, a za luty, marzec i kwiecień lekarz wystawił faktury na 360 tysięcy złotych. Rzeczywiście ma pan być może takie informacje, że do Naczelnej Izby trafia coraz więcej takich zgłoszeń lekarzy, którzy chcą rozmawiać o tym, co się miało dziać w Szpitalu Południowym, bo mówimy w trybie przypuszczającym ciągle, bo nikomu nic tutaj nie udowodniono.
2: Przede wszystkim informacje, jakie mamy, to są głównie informacje medialne. Nikt z nas, wyjątkiem może prokuratury i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, nie ma informacji stuprocentowo pewnych. Rzeczywiście Naczelny Rzecznik

0: zajmuje się tą sprawą. Nie pod kątem zarobków, bo o tym możemy dyskutować. Pan redaktor powiedział, że wystawił faktury, czyli to nie była umowa o pracę. Przypomnę, że specjalista na umowie o pracę w tej chwili zarabia 11 800 zł brutto, bo o tym stanowi ustawa o najniższym wynagrodzeniu i to nie jest jakaś powalająca kwota. Natomiast umowa między firmą, czyli szpitalem, a firmą, czyli tym panem doktorem, jest umową, którą ktoś zaakceptował. Ktoś stwierdził, że warta praca tej firmy drugiej jest tyle i taką kwotę zapewnił. Wydaje mi się, że gdybyśmy spytali o inne umowy, na przykład z informatykami albo z prawnikami tego szpitala, no moglibyśmy się bardzo zdziwić.
1: Trzymając się tego konkretnego przypadku, to doktor Kacprzyk oddał 500 000 zł do szpitala.
0: A tego nie wiemy, czy oddał, czy szpital mu z powrotem nie zwrócił.
1: Tak, bo rzeczywiście jest problem, jak to zaksięgować, bo szpital, żeby taką darowiznę zaksięgował, to by było ciężko z takiego proceduralnego punktu widzenia, ale też po publikacjach o Szpitalu Południowym pojawiła się korekta na minus 100 tysięcy złotych dla Szpitala Brudnowskiego ze strony doktora Kacprzyka, co niektórzy odbierają tego... jako przyznanie się do winy w ten czy inny sposób.
0: Przewinieniem tutaj nie są zarobki. Przewinieniem zawodowym, bo o tym możemy jako samorząd mówić, przewinieniem zawodowym jest tutaj nieobecność na dyżurze, niefachowe zajmowanie się pacjentami. Natomiast stanowisko, jakie mu powierzono, no ktoś mu to stanowisko powierzył. To nie jest tak, że przychodzi młody człowiek w trakcie rezydentury i wie, ja chcę być koordynatorem. Nie, no ktoś mu to daje i tu bym się spytał o ten mechanizm. Natomiast nieobecność w trakcie obowiązkowych godzin pracy, jakie powinien być, to już jest przewinienie zawodowe. Brak fachowego zajęcia się pacjentem, to jest przewinienie zawodowe i ono podlega ocenie rzecznika odpowiedzialności zawodowej, bo na tej zasadzie działa samorząd lekarski.
1: A pan słyszał o większej liczbie takich przypadków, że lekarz podpisuje się na dyżurze, ale faktycznie go nie ma. Jest na przykład gdzie indziej, no bo znamy te historie, że ktoś pracuje po 96 godzin z rzędu na przykład. Czy, no to chyba nie jest też nowe zjawisko w medycynie.
0: Panie redaktorze, rozmawia pan z lekarzem 40-paroletnim stażem. 17 dyżurów 24-godzinnych w miesiącu dla mnie w momencie, kiedy się uczyłem chirurgii, to była norma. Także tak to wyglądało. Natomiast inne niebezpieczeństwo jest, że dyrektorzy i menadżerowie, chcąc utrzymać jakiś oddział, zatrudniają jakichś specjalistów po to, żeby móc przed NFZ-em wykazać, że taką właśnie usługę medyczną, nie lubię tego słowa, ale tak się przyjęło, mogą sprawować i że dzięki temu mogą uzyskać wyższy kontrakt. I takie fikcyjne sytuacje mogły się zdarzać.
1: A jak pan skomentuje to, co powiedział w Kanale Zero były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym? Według doktora Emila Jędrzejewskiego w wyniku działań doktora Kacprzyka mieli umierać ludzie w wyniku czy to błędnie zleconych, błędnie przeprowadzonych procedur, tutaj niepotrzebne skreślić.
0: Panie redaktorze, to jest bardzo poważny zarzut.
1: Chyba najpoważniejszy, jaki może być.
0: To jest zarzut bardzo poważny i moim zdaniem w tej sytuacji jeden z tych panów musi stracić prawo wykonywania zawodu. Albo ten, który rzeczywiście doprowadzał przez brak wiedzy i umiejętności do powikłań grożących śmiercią, czy nawet ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, bo to również jest. Albo ten pan doktor, który powiedział takie zdanie, nie mając do tego podstaw. Który z nich musi stracić prawo wykonywania zawodu? Takie jest moje zdanie.
1: Ograniczenie zarobków lekarzy, zakaz łączenia pracy w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej oraz sprawdzanie czasu pracy medyków to odpowiedź nowej lewicy na ten kryzys, który się teraz stworzył wokół Szpitala Południowego i opieki zdrowotnej. Pan się zgadza z którymś z tych postulatów? Chociażby z tym wprowadzeniem maksymalnego limitu zarobków.
0: Żaden z tych postulatów nie skróci kolejek. Panie redaktorze, ja byłem teraz na konferencji System Ochrony Zdrowia w Irlandii. Oni od 2011 roku robią właśnie próby uzdrowienia systemu, czy może pracować prywatnie, czy może pracować. Nie ma jednego systemu dobrego. Jakby był, myślę, że większość krajów by to zrobiła. I problem polega na tym, że trzeba rzeczywiście coś... Jeżeli mówimy o ograniczeniu zarobków, ja uważam, że należy rzeczywiście przyjrzeć się umowom ze szpitalami wszystkich firm, bo zarobki lekarzy, pielęgniarek, całego personelu białego tak zwanego reguluje ustawa o najniższym wynagrodzeniu. O najniższym wynagrodzeniu, jeszcze raz to podkreślam. Natomiast umowy...
1: Tylko, że to wynagrodzenie minimalne medyków rok rocznie rośnie w wyniku ustawy przyjętej w czasach Prawa i Sprawiedliwości, tylko nikt nie wprowadził tego limitu, do którego poziomu może urosnąć to wynagrodzenie. No i rok rocznie jest podwyższane.
0: Ale wynagrodzenie nie rośnie w sposób jakiś zastraszający. To po
1: pierwsze... niecałe 10%, jeżeli to sobie porównamy.
0: To są niewielkie pieniądze.
1: Niecałe 13 tysięcy brutto miesięcznie od lipca. To jest minimalne wynagrodzenie dla lekarza lub lekarza dentysty ze specjalizacją. To jest wzrost o 8,82%.
0: To nie spowoduje milionowych zarobków na pewno. Natomiast czy szpitale mają prawo podpisywać umowy z firmami na kwoty milionowe? Myślę, że taką regulację można by wprowadzić w państwowych szpitalach opracanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale niech to dotyczy wszystkie podmioty, i prawników, i informatyków, i wszystkie służby, które się zajmują obsługą szpitala, bo pamiętajmy, że szpital to nie jest tylko pacjent i lekarz i pielęgniarka. To jest cały sztab ludzi, którzy w jakiś sposób przez ten szpital muszą być wynagradzani.
1: Tylko wie pan, dlaczego ten przypadek Szpitala Południowego tak bardzo uderza ludzi, bo każda z nas co najmniej raz sam albo zna kogoś, kto czekał godzinami na SOR-ze i wyczekiwał tej pomocy czy też opieki medycznej. Tutaj znowu niepotrzebne skreślić usługi, świadczenia. Pozostawiam to państwu do wyboru. I warunki, mówiąc eufemistycznie, nie zawsze są królewskie i nie ma się co dziwić, bo to nie jest SPA, tylko szpitalny oddział ratunkowy. Ale jeżeli ludzie potem słyszą, że 28-latek za koordynację takim oddziałem otrzymał ponad 1,5 miliona złotych, to być może słusznie, być może nie, no ale łapią się za głowy ze zdziwienia.
0: Czas oczekiwania w szpitalnych oddziałach ratunkowych na całym świecie jest uzależniony od ciężkości stanu pacjenta. I to jest rzeczywiście na całym świecie tak. W Polsce o tyle sytuacja jest trudniejsza, że społeczeństwo nie rozumie tego, że SOR to jest miejsce ratowania życia.
1: A nie przychodnia.
0: To nie jest, prawda? Więc o tym pamiętajmy. Tu należałoby się skupić na uświadamianiu pacjentom, uświadamianiu społeczeństwu. Sorry, tu ratuje się życie. Taką akcję kiedyś Izba Lekarska podjęła. Wydaje mi się, że warto by do niej wrócić.
1: Nie powinniśmy być może jednak rzeczywiście ustawowo ograniczyć albo wprowadzić jakiegoś maksymalnego pułapu tych zarobków lekarzy, bo inni ludzie zatrudnieni w budżetówce, czy mówimy o policjancie, strażaku, nauczycielu, wszyscy wiedzą, ile maksymalnie mogą zarobić. I też są pracownikami opłaconymi z budżetu państwa. Tak samo jak lekarze w pewnej mierze.
0: Lekarz też maksymalnie może zarobić zgodnie z ustawą na umowie o pracę. Mówimy o umowach o pracę. Te wszystkie zawody, które pan wymienił, pracują na umowie o pracę. Tak, no może z wyjątkiem policjantów, które jest to specyficzne, bo jest to umowa mianowana. Tak, można go relegować w każdej chwili. Strażaka zresztą też. Umowy o pracę są powszechnie znane. Nie ma tutaj żadnej tajemnicy.
1: Tylko taki lekarz na przykład prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie pracuje na podstawie umowy o pracę, tylko pracuje na zasadzie B2B ze szpitalem.
0: Oczywiście, że tak. Podobnie jak hydraulik, informatyk, czy też radca prawny, który broni tego szpitala przed gigantycznymi odszkodowaniami. Także to jest powszechna firmy, jest wolność gospodarcza. Informatycy, prawnicy, hydraulicy, nie wiem kto, kogo tam jeszcze możemy do tej... Wszyscy mają prawo tak pracować i tak pracują. Taki jest system.
1: A zakaz łączenia pracy w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej to jest coś, co powinno zadziałać? Bo w niektórych branżach, chociażby w mediach, jest zakaz konkurencji. To znaczy, jeżeli ja pracuję dla jednej stacji, a druga jest konkurencyjna, no to nie powinienem pracować dla obu naraz, bo interesy są sprzeczne.
0: Oczywiście i to niektóre szpitale wprowadziły i tak jest, że nie mogę na przykład wykonywać gdzieś tej samej procedury, okropne słowo, jak to ustaliliśmy, tej samej procedury w innej placówce, być konkurencyjnym. Ale wydaje się, że tu o coś innego chodzi. W wspomnianej Irlandii lekarz specjalista, konsultant pracuje na umowie, czy bo najczęściej są to kontrakty również, że tak powiem, opłacany jest przez system ochrony zdrowia, a obok jest łóżko i to jest jego prywatny pacjent. Od 2011 roku próbują z tym zrobić porządek. Nie są w stanie, dlatego że tych specjalistów jest niestety za mało. I może się ten system zawalić, gdzie się zawali, głównie w szpitalach powiatowych. I to nie to, że ci ludzie stracą dostęp do szpitala, bo na pewno do pewnego stopnia tak, ale padnie największy pracodawca w danym regionie, więc to jest bardzo trudna do dobrego wyprowadzenia sytuacja i trzeba o niej z dużą dozą rozsądku rozmawiać.
1: To są jakieś perspektywy na poprawę sytuacji w polskiej opiece zdrowotnej? Bo jak tak rozmawiamy, to jest mało optymistycznie, bo rzeczywiście słyszymy o oddziałach zamykanych, słyszymy o tych najróżniejszych przypadkach, jak chociażby ten szpital południowy, wy przed chwilą rozmawialiśmy o zakazie łączenia pracy w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej, bo też raz na jakiś czas mówi się o takich przypadkach, że lekarz zaprasza do gabinetu prywatnego na konsultację i potem zaprasza na przykład na zabieg czy na procedurę, która jest wyżej wyceniana, do publicznej opieki zdrowotnej, gdzie jest ordynatorem czy też po prostu lekarzem.
0: No tak jak wspomniałem, to wymaga rzeczywiście jakichś uregulowań i w każdym kraju z tym problemem się spotykamy, podobnie jak z długotrwałym oczekiwaniem na SOR-ach. To jest powszechna sytuacja. Natomiast, panie redaktorze, no dla Boga, jestem lekarzem, jesteśmy lekarzami, my mamy leczyć pacjentów. Od organizacji ochrony zdrowia są specjaliści, menadżerowie. Była kiedyś taka organizacja, STOMOS się nazywa, Stowarzyszenie Menadżerów Ochrony Zdrowia. Jest w końcu ministerstwo, które ma nad tym pracować. Są dyrektorzy, jest Narodowy Fundusz Zdrowia. To oni mają obowiązek względem społeczeństwa tak ustawić ten system, żebyśmy my mogli bezpiecznie leczyć naszych pacjentów.
1: Wiceprezes Łódzkiej Rady Lekarskiej, chirurg dr Paweł Czekalski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Kłaniamy się, życzymy dobrego dnia, tygodnia i uważajcie na siebie na upałach. Dobrego dnia.
0: Kłaniam się.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
1: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Niecodzienne historie,
6: problemy i ważne tematy łódzkiego,
5: ale nie tylko łódzkiego sportu.
7: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
5: Porozmawiajmy o sporcie.
6: Wtorki, godzina 20.
7: Zapraszamy Michał Malinowski,
5: Piotr Andrzejczak,
6: Robert Zwoliński,
8: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
10: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
12: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
11: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
13: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
11: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
14: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
15: I dokąd wtedy jedziemy?
14: No nie wiem.
15: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
14: A, dobry komana.
15: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
17: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy, Adam Urzyński.
18: W Łodzi kilka minut poczekamy na Rondzie Solidarności i na zachodniej obok Manufaktury. Mamy też informacje o zatrzymaniu ruchu tramwajowego na ulicy Łódzkiej w Konstantynowie Łódzkim. Stoją tramwaje numer 43. Pasażerowie mogą korzystać z autobusów zastępczych. Cały czas trwają utrudnienia na autostradzie A2 w okolicach węzła Wartkowice. Na trasie w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas. Kolejne informacje z dróg za pół godziny.
17: Na zegarze 8.30. Czas na skrót najważniejszych informacji i Małgorzata Bożewicz.
19: Łódź po lesie bez prądu. Utrudnienia obejmują m.in. ulicę Maratońską, Kusocińskiego, Popiełuszki, Smulską, Wyszyńskiego. Wznowienie dostaw energii elektrycznej około godziny 12. Upały utrudniają podróże koleją między Łodzią a Warszawą. PKP Intercity odwołało kilka połączeń z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Wschodniej i z powrotem z powodu awarii sieci trakcyjnej. Pasażerowie mogą skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej lub podróżować innymi pociągami. Linia Łódź-Warszawa jest dziś jedną z najbardziej dotkniętych utrudnieniami. Tylko wczoraj utonęło 17 osób, wynika z najnowszych danych Komendy Głównej Policji. Przez cały weekend utonęły 24 osoby, a łącznie od czerwca policja poinformowała o 55 ofiarach wody. Groźny pożar w Pabianicach. Dziś po północy ogień pojawił się w budynkach magazynowych na rogu ulic Sikorskiego i Warszawskiej. Magazyn spalił się doszczętnie, a pożar gasiły cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej i 8 ochotniczych jednostek. Robert Lewandowski w najbliższych godzinach lub dniach może zostać oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Wiele wskazuje na to, że potwierdzą się medialne spekulacje na ten temat i polski piłkarz podpisze kontrakt z amerykańskim klubem. Więcej wiadomości sportowych za pół godziny w Radiu Łódź o 9:00, także następne informacje.
16: Już nie ciepło, a upalnie, o poranku 29 stopni, w ciągu dnia maksymalnie od 34 do 38 stopni, w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na barometrze 1017 hektopaskali.
20: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: A na zegarze 29 minut do godziny 9:00.

25 minut do godziny 9, to już niebawem, to już za chwilę. W poranku rusza nasz nowy wakacyjny cykl. Codziennie od poniedziałku do piątku, około godziny 8.40. No, może troszkę wcześniej, zobaczymy, jak to będzie się układało. Będziemy wraz z przyjaciółmi z innych rozgłośni Polskiego Radia zaglądali do nieoczywistych zakątków Polski, a takich, jak wiadomo, jest bardzo, bardzo dużo, nadal dużo nieodkrytych miejsc. Podróżowanie z radiem to nasze hasło i bardzo przyjemny pomysł na wakacje, bo i podróżowanie, i radio ładnie to się wszystko składa. Kierunek na dziś Śląsk, a więc południe kraju. Tyle zdradzę teraz. Więcej wyjaśni się za kilka chwil.

0: 21 minut do godziny 9. Wszystko gotowe, wszystko spakowane. Możemy ruszać. To pierwsza odsłona naszego wakacyjnego cyklu Podróżowanie z radiem, jak to miło brzmi. Bardzo się na te spotkania cieszę. A dziś bliski memu sercu zakątek Polski, Śląsk, Rybnik, no i zabytkowa kopalnia Ignacy. Piękna nazwa. Na miejscu była Magdalena Pańczyk z Polskiego Radia w Katowicach.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: Zabytkowa kopalnia Ignacy w Rybniku to miejsce, gdzie przemysłowa historia wciąż pracuje pełną parą. O wyjątkowym charakterze tego miejsca opowie teraz dyrektor obiektu, Marek Gołosz.
5: Chodziło o to, żeby uratować to wyjątkowe dziedzictwo, jakim jest dawna kopalnia węgla kamiennego Ignacy, wcześniej Chojm. Dzisiaj zabytkowa kopalnia Ignacy, Instytucja Kultury Miasta Rybnika i Województwa Śląskiego. Po wielu, wielu latach udało się zrewitalizować tą przestrzeń i zaadaptować do nowych funkcji związanych z kulturą, edukacją, rekreacją, a także integracją społeczną. Kopalnia Ignacy to była typowa kopalnia węgla kamiennego, jakiej było wiele na naszej ziemi, więc czerwona cegła, stalowe wieże szybowe z przełomu XIX i XX wieku. Ten zabytkowy kompleks, który został wpisany do rejestru zabytków przez społeczników ze Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, składa się z kompleksu energetyczno-wydobywczego, czyli dwie stalowe wieże szybowe, dwie maszyny parowe w środku maszynowni, dwa budynki nadszybia oraz budynek hali kompresorów. Te budynki składają się na kompleks energetyczno-wydobywczy, który został zrewitalizowany i dziś pełni zupełnie nowe funkcje.
4: Wśród licznych eksponatów jest tu jeden, który od lat pozostaje prawdziwym sercem tego miejsca. Czym jest i dlaczego budzi tyle emocji?
5: To serce to maszyna wyciągowa szybu Kościuszko, maszyna wyciągowa, czyli ten wyciąg górniczy, który jest niezbędnym urządzeniem do tego, żeby każda kopalnia funkcjonowała, który służy, wiadomo, do wyciągania urobku i opuszczania załogi i sprzętu w głębia kopalni. Natomiast to serce udało się ponownie uruchomić dzięki byłym pracownikom kopalni Ignacy, którzy dzisiaj pracują w roli przewodników. Serce kopalni, czyli maszyna parowa w zabytkowej kopalni Ignacy, ciągle działa pełną parą i bije. To najważniejsze.
4: Urok zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku dostrzegają nie tylko mieszkańcy regionu. To miejsce zdobywa uznanie w całej Polsce i coraz częściej zwraca uwagę gości z różnych stron świata.
5: Wartość tego miejsca jest na tyle wielka, że warto pokazać było to miejsce Europie i udało się. Zabytkowa kopalnia Ignacy otrzymała Nagrodę Europejskiego Dziedzictwa, Nagrodę Europa Nostra za wzorcowy przykład rewitalizacji dziedzictwa kultury przemysłowej. Rewitalizacji, która spięła w jednym miejscu tak wiele funkcji związanych z kulturą, edukacją, rekreacją i społeczną integracją. To miejsce, które jest w centrum Niewiadomia dzielnicy pogórniczej miasta Rybnika, ponownie służy ludziom, służy wielorako i to jest, myślę, że clue tego projektu związanego z rewitalizacją zabytkowej kopalni Ignacy.
6: Do województwa śląskiego zaprasza Radio Katowice.
0: A po kopalni Ignacy w Rybniku prowadzała Magdalena Pańczyk właśnie z Polskiego Radia w Katowicach. My słuchamy Radio Łódź, kolejne spotkania z ciekawymi miejscami na mapie Polski, nieodkrytymi, nieoczywistymi. Jutro około godziny 8:40. Gorąco polecam. Teraz na zegarze 18 minut do 9:00.

14 minut do godziny 9 słuchamy radio i audycji porannej. Jak gdyby chcieli Państwo podrzucić jakieś ciekawe miejsca, nieodkryte, zaskakujące, może być nasz region, ale może być też kraj, no to polecamy. studio@radiouciek.pl. Można do nas pisać, także 606 78 78 78. Takie wakacyjne polecajki jak najbardziej są wskazane. Proszę się z nami kontaktować. No i jeszcze u nas dobra informacja dla kinomaniaków, którzy pewnie już gdzieś tam na paluszkach odliczają do jutrzejszego dnia, kolejne godziny, no bo to w Parku na Zdrowiu. Jutro, a więc 30 dnia czerwca rozpocznie się 19 już edycja letniego festiwalu filmowego Polówka. Wydarzenie potrwa przez całe wakacje. No i co tam będzie się działo? Otóż organizatorzy na oficjalne otwarcie wspomnianej imprezy, a więc Polówki, wybrali trzy filmy z Bradem Pittem w roli głównej. W repertuarze we wtorkowy wieczór znalazło się Ocean's Eleven, ryzykowna gra, to jest film z 2001 roku, pewnego razu w Hollywood, fantastyczny film. No i ten ostatni film to F1 film, to jest obraz z ubiegłego roku. Tegoroczna odsłona festiwalu to ponad 160 filmów w kilkudziesięciu lokalizacjach. W projekcie prezentowane będą projekcje będą prezentowane między innymi w Parkach na Zdrowiu, w Parku Julianowskim, w Monopolis, także w Fuzji, w EC1, czy w Muzeum Kinematografii. No ale nie zabraknie także pokazów, chociażby na takich osiedlach jak Krytkinia, Olechów, na Chojnach. Filmy także będzie można zobaczyć między innymi w Arturówku, czy na stawach Jana. Słowem, w wielu miejscach Łodzi będzie można wybrać się na film. Od połowy lipca wystartują także motopolówki. Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłatny. Projekcje startują po zmroku, około godziny 21, a tegoroczna edycja, 19 edycja, potrwa do 30 września. To tyle, jeżeli chodzi o Polówki. Teraz na zegarze 11 minut do godziny 9.

8 minut do godziny 9, no to jeszcze MM, czyli mundialowy meldunek, szybki mundialowy meldunek. Jeżeli chodzi o spotkania, które wczoraj się zakończyły, no to Kanada wygrała z Republiką Południowej Afryki, no i Kanada przechodzi dalej. Argentyna odprawiła Jordanię 3-1, no i jeszcze był jeden remis Algierii z Austrią 3-3, no i to było fascynujące spotkanie. Dzisiaj już tylko jeden mecz o godzinie 19, a więc w ludzkiej porze, o ludzkiej porze Japonia zagra z Brazylią. Więcej o sporcie u nas chwilę po godzinie 9.

0: Reklama. Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
1: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
0: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
1: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
5: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
9: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
8: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy. Adam Łużyński.
11: W Łodzi do kilku minut postoimy na rondzie Solidarności. Trochę krócej poczekamy na Piłsudskiego przy Palmiarni. Tradycyjnie korkuje się też Niciarniana. Tu stracimy około 10 minut. Jadąc przez Łódź, dobrze pamiętać o utrudnieniach na wiadukcie przy estakadzie. Dziś rozpoczynają się tu prace remontowe. Cały czas trwają utrudnienia na A2. Na trasie w kierunku Warszawy, niedaleko węzła Wartkowice, zablokowany jest jeden pas ruchu z powodu kolizji i tutaj trzeba zdjąć nogę z gazu. Więcej informacji drogowych na naszej antenie i na radiołódź.pl.
10: Minęła godzina 9:00. Słuchamy Radio Łódź. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
12: Wracamy do afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lekarze chcą zeznawać. W całej Polsce nadal bardzo gorąco. Nadciągają również burze, także do łódzkiego. Upały zbierają tragiczne żniwo nad wodą. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, również z gradem, są ostrzeżenia IMGW. Lekarze chcą zeznawać w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Do Naczelnej Izby Lekarskiej mają się zgłaszać medycy pracujący w warszawskiej placówce medycznej. W Stołecznym Szpitalu Południowym 28-letni lekarz Dawid Kacprzyk z Koalicji Obywatelskiej przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych, a w trakcie pełnienia dyżurów miał być poza placówką. Do tego miał prowadzić salonik VIP na SOR-ze dla polityków. O tym rozmawialiśmy z porannym gościem Radia Łódź, którym był wiceprezes Łódzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej, dr Paweł Czekalski. Rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, który jest w studiu. Dzień dobry, Michał.
13: Dzień dobry, kłaniam się. Dawid Kacprzyk nie jest już koordynatorem oddziału ratunkowego w Szpitalu Południowym, radnym dzielnicowym, ani członkiem Koalicji Obywatelskiej. Niedawno w Kanale Zero były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski, stwierdził, że w wyniku działań Kacprzyka na SOR-ze mieli umierać ludzie.
14: Jeden z tych panów musi stracić prawo wykonywania zawodu. Albo ten, który rzeczywiście doprowadzał przez brak wiedzy i umiejętności do powikłań grożących śmiercią, czy nawet ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Albo ten pan doktor, który powiedział takie zdanie, nie mając do tego podstaw.
13: Komentuje dr Paweł Czekalski. Czy zarobki lekarzy powinny być jawne i czy powinien być wprowadzony ich maksymalny pułap i czy jest szansa na poprawę sytuacji w polskiej opiece zdrowotnej? Odpowiedzi na te pytania padają w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
12: Na zachodzie Polski będzie nieco chłodniej, natomiast w centrum i na wschodzie upały nie dadzą o sobie zapomnieć. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Informacje zebrał Krzysztof Kuczyński.
15: Wysokie temperatury w Polsce centralnej i południowo-wschodniej przyjdą właśnie z zachodu, mówi synoptyczka IMGW Anna Gryczman.
16: Tam bardzo wysokie temperatury do 38-39 stopni. Na zachodzie nieco się ochłodzi. Samo wybrzeże, północ województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego będzie już chłodniejsze. Temperatura maksymalna 22-25 stopni, więc ostrzeżenia o upałach już nie będą obowiązywać.
15: Dziś w niemal całym kraju prognozowane są również burze. Niekorzystnym warunkom atmosferycznym mają towarzyszyć intensywne opady deszczu i porywisty wiatr.
12: A burze będą możliwe także w nocy, z poniedziałku na wtorek.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: 24 osoby utonęły w Polsce w ten weekend. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że tylko wczoraj było 17 utonięć. Kolejne dni również będą gorące. Należy więc pamiętać o zachowaniu ostrożności nad wodą. Od początku czerwca w Polsce utonęło 55 osób. Wakacje to czas wyjazdów, ale nie mogą one być powodem do porzucenia zwierzęcia. Jeżeli nie ma możliwości zabrania ze sobą swojego psa lub kota, należy przed urlopem zaplanować dla niego odpowiednią opiekę. Przypomina w rozmowie z Radiem Łódź kierownik Piotrkowskiego Schroniska dla Zwierząt Wioletta Truchanowicz.
18: Można znaleźć jakiś hotel bądź kogoś z rodziny, poprosić o opiekę nad zwierzęciem, jeżeli już go nie można ze sobą zabrać.
12: Przed wakacyjnym wyjazdem warto także zaczipować swoje zwierzę. Światowej sławy architekt urodzony w Łodzi Daniel Libeskind wraz z rodziną odsłonił w Łodzi kolejne kamienie pamięci. Kamienie, pomniki umieszczone w chodniku poświęcone są pamięci członków rodziny Libeskind, ciotkom, wujkom i kuzynom Daniela Libeskinda i jego siostry Anet. Daniel Libeskind przypomniał imiona i nazwiska osób, które znalazły się na kamieniach przy Włókienniczej 5.
19: Tu mieszkał Pesa Pomeranz z domu Libeskind, deportowana do Chełmna, zamordowana. Tu mieszkał Majer Pomeranz, deportowany do Chełmna, zamordowany. Tu mieszkała Rachela Pomeranz, urodzona w 1935 roku, deportowana do Chełmna, zamordowana. Ona miała tylko 9 lat.
12: Kolejne pamiątkowe kamienie umieszczone zostały przy Więckowskiego 49 i przy Lipowej 44, gdzie mieszkał ojciec Daniela Nachman wraz z siostrą Ruzią. Rodzeństwo przeżyło Holokaust, a kamienie są symbolicznym powrotem do miasta, które kiedyś tworzyli. Uroczystości zorganizowało Stowarzyszenie Potomkowie Ocalałych z Holokaustu. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o godzinie 10.
10: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu. W studiu Michał Malinowski. Raz jeszcze dzień dobry.
20: Witam ponownie. Kanada jako pierwsza awansowała do 1/8 finału mundialu. Współgospodarze piłkarskich mistrzostw świata wygrali 1-0 z Republiką Południowej Afryki w meczu 1/16 finału. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył w doliczonym czasie Stephen Eustachio. Rywalem Kanadyjczyków w meczu o ćwierćfinał będzie lepszy z pary Holandia-Maroko. To spotkanie w nocy polskiego czasu. Wcześniej Brazylia zagra z Japonią, a Niemcy zmierzą się z Paragwajem. Dwa sety gry, a wynik na tablicy tylko 1-0. Pierwszy set meczu siatkarskiej Ligi Narodów w Gliwicach pomiędzy Polską i Argentyną zakończył się wynikiem 50-48 dla gości. To najwyższy rezultat w spotkaniu organizowanym pod egidą Światowej Federacji Siatkówki. Mecz wygrali biało-czerwoni 3-1 i po dwóch turniejach zajmują trzecie miejsce w tabeli. Rozpoczyna się tenisowy Wimbledon. Sześcioro polskich zawodników zagra w trzecim tegorocznym turnieju wielkoszlemowym. Dzisiaj na korty wybiegnie czworo z nich. Rewelacja French Open. Maja Chwalińska zagra z kwalifikantką Manachayą Sawankou z Tajlandii. Urodzona w Łodzi Magdalena Frank zmierzy się z Anną Kalińską, a rywalką Magdy Linet będzie triumfatorka French Open Mirra Andrijewa. Na londyńskiej trawie pojawi się dzisiaj także Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Norwegiem Kasperem Rudem. Broniąca tytułu Iga Świątek i urodzony w Piotrkowie Trybunalskim Kamil Majchrzak zagrają jutro. I na koniec kolarstwo. Już w środę początek 37. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Pierwsze trzy etapy odbędą się na terenie województwa łódzkiego, mówi przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Waldemar Kręc.
1: Startujemy 1 lipca z Łodzi. Mamy 25 ekip, z tego polskich 10, można powiedzieć wszystkie. My patrzymy nie na komercję w wyścigu, ale też na to, żeby polskie kolarstwo mogło się ścigać.
20: Start pierwszego środowego etapu o 10.15 w okolicach łódzkiej starej hali sportowej. A po więcej sportu zapraszam na radio.łódź.pl i do naszej aplikacji mobilnej.
21: Bardzo dziękujemy za wiadomości sportowe. No to jeszcze rzut oka do prognozy pogody. Ciepło, cieplej, coraz cieplej. Temperatura już z trójką z przodu. Na termometrach 30 stopni. To jest ten moment. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze do 38 stopni. Poza tym w regionie dziś burze, opady gradu i deszczu. Proszę uważać. W dzień zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Na barometrze 1017 hektopaskali. Co to za wachlowanie tutaj odchodzi?
22: Wachlarz tak
21: bardzo
22: zwany.
21: Bardzo dobrze.
22: Chce pan jeden?
21: Proszę,
22: bardzo proszę, powaglujemy się tak
21: dobrze.
22: Dzisiaj.
21: Ile?
22: Na dzień dobry, 3,50.
21: 3,50, dobrze. To przelewem przyjdzie. O, nagroda będzie w konkursie Radia Łódź.
22: Tak, ale nie zdradzaj na razie, że ja tutaj się wachluję nagrodami.

0: I teraz pytanie, gdzie my tak naprawdę jesteśmy? W radiu, czy oczywiście na początku wakacji, i to chyba słychać. 14 minut po godzinie 9. Ja na razie odmawiam spoglądania w stronę urządzenia do pomiaru temperatury, także nie będę podkreślać, jak bardzo jest, wiadomo o czym mówię, o co chodzi, ale plany zdecydowanie są dzisiaj letnie i wakacyjne. Wachlarz, gdzie jest ten wachlarz? A tuż obok mnie, także już mogę powiedzieć, że tak jak powiedzieliśmy przed chwilą z Marcinem Pośpiechem, nagrody czekają. Czy jest Państwu dzisiaj, a nie będę wymawiać tego słowa, powiem tylko tyle: wszystkiego dobrego, chłodnego.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

21 minut po godzinie 9. Takim dodatkiem będzie chyba jednak podawanie temperatury dzisiaj i ja w pewnym momencie się odważę, ale jeszcze chwila beztroski się przyda. Zresztą nasz organizm informuje nas od razu, jaka jest sytuacja. W taki upalny dzień jest jedna ciekawostka zawodowa. Pewnie znajdzie się kilka osób, które dzisiaj z radością poszły do pracy, biegiem dosłownie. I tutaj musiał być oczywiście spełniony jeden warunek, klimatyzacja w pracy. Od razu, tak myślę, żeby do pracy wrócić. Taki mamy poniedziałek. Właśnie. Jakie pytanie na dzień dobry ode mnie, to też jeszcze trzeba o tym opowiedzieć. Co do jedzenia, do picia polecają Państwo właśnie teraz. Tutaj będą dzisiaj podpowiedzi, ale ciekawe, jakie są Państwa propozycje. Studia Małpa, radiołódź.pl. Czekam.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 0,35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Już 2 lipca o godzinie 18 rusza przystanek Radiość. Wyjątkowy cykl wycieczek po Łodzi specjalnym tramwajem. W podróż przez historię i ciekawostki miasta zabiorą Was znani łódzcy przewodnicy. Pierwszym gościem będzie Ryszard Bonisławski.
4: Chciałbym opowiedzieć o początkach Łodzi Przemysłowej, ale także pokazać wszystkie fazy rozwoju miasta.
3: Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
4: Ryszard Bonisławski
5: i Mariusz Waśniczka.
4: Zapraszamy!
3: Szczegóły na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Wsiądź i odkryj Łódź na nowo.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. 3 wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy ESSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sse.loc.pl w zakładce CSR.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.
10: Dwadzieścia osiem minut po godzinie 9 i chyba słychać, że radiowo nastał taki wakacyjny letni czas. Jest kilka zmian programowych, także powoli będziemy się przyzwyczajać. Polecamy się do słuchania.

I jeszcze będzie chłodniej, z pewnością na to czekamy. 29 minut zostało nam do godziny 10. Co do jedzenia, do picia polecają Państwo właśnie teraz w związku z sytuacją za oknami. Tutaj będą dzisiaj oczywiście profesjonalne podpowiedzi, ale ciekawe, jakie są Państwa propozycje? studio@radiouci.pl. Powiedzmy sobie szczerze, że nie mamy ochoty na jedzenie, ale to nie jest dobre rozwiązanie. Jakie są Państwa propozycje właśnie? Za wyborne menu dzisiaj upominki. Najpierw to będzie zaproszenie do Teatru Komedii Impro w Łodzi na spektakl improwizowany. Taka letnia kuchenna improwizacja jeszcze przed godziną 10. Coś by się zjadło. Czekamy na podpowiedzi.

24 minuty mamy jeszcze do godziny 10. Co do jedzenia, do picia polecają Państwo właśnie teraz studio@radiouch.pl. Przypominam, że o tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, ale nie będziemy myśleć tylko o jedzeniu. Oczywiście, że tak, wakacje trzeba sobie zaplanować. My ruszamy w drogę. Pewnie już Państwo słyszeli, od kiedy rusza w trasę wakacyjny tramwaj Radia Łódź i kogo będzie można w nim spotkać, bo to też jest bardzo ważne w całej tej historii. O tym z pewnością dzisiaj jeszcze opowiem, ale już teraz mogę powiedzieć, że przed nami piękna, piękna i fascynująca wyprawa po mieście.

Butelka z wodą obowiązkowo dzisiaj, proszę o tym pamiętać. 16 minut zostało do godziny 10. Czy coś już wiadomo w sprawie dzisiejszych posiłków? Zdecydowanie tak. Spektakl improwizowany, Teatr Komedii Impro w Łodzi. Dla kogo dzisiaj po raz pierwszy nagroda, bo będzie ich oczywiście więcej. Dla pani Doroty, pani redaktor, na takie upały ja stosuję dietę lekkomyślną. Lody, przynajmniej na jeden posiłek. Lody, ale wybieram według składu, ponieważ podobno te przygotowane na bazie naturalnych składników dostarczają cennego wapnia, białka, witamin, a wiadomo, że organizm teraz tego wszystkiego potrzebuje. Dieta lekkomyślna świetnie się sprawdza u mnie, bo jestem dosyć aktywną osobą, więc waga przed wakacjami i po wakacjach jest stała. Do tego sporo owoców. Ja preferuję arbuzy, które mogę jeść bez ograniczenia. Dieta lekkomyślna. Bardzo pięknie. Podoba mi się to bardzo. Muszę przyznać, że jesteśmy tutaj pod ogromnym wrażeniem. Wszystkiego dobrego, smacznego. Oczywiście, ale to nie koniec jeszcze tego wątku, tego tematu, ponieważ tuż po godzinie 10 zdecydowanie będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Jeżeli chodzi o taki letni posiłek idealny na upał, studio@radiolodz.pl. Upominki jeszcze dzisiaj obiecane, także czekam na wiadomości.

10 minut mamy jeszcze do godziny 10. Tuż po wiadomościach Radia Łódź sprawdzimy obowiązkowo, ile stopni mamy w Łodzi w regionie. Ja podglądam i już mamy upał. Szczegóły za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały...
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu. Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio. W wakacje nie ma nudy.
11: Jest mikrofon, zabawa i sport.
3: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
13: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
12: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
13: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
14: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lksloc.pl.
15: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
16: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
17: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
16: Czy to konieczne?
17: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
18: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
19: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz.
20: Jedna z największych drogowych inwestycji ruszyła dziś w Łodzi. Ruszyło także przesłuchanie lekarza sygnalisty. Chodzi o aferę w warszawskim szpitalu. Nie wszystkie pociągi wyjadą dziś na tory. Odwołane są połączenia z Łodzi do Warszawy i z powrotem. Temperatura maksymalna do 37 stopni. Możliwe burze z gradem. Dziś rozpoczął się jeden z największych drogowych remontów w Łodzi. Zamknięta jest zachodnia nitka estakady w ciągu Alei Włókniarzy i Jana Pawła II przy dworcu Łódź Kaliska. To początek kompleksowej modernizacji przeprawy, która powstała w połowie lat 90. i od blisko 30 lat nie przechodziła gruntownego remontu. Na czas pracy ruch w obu kierunkach został przeniesiony na sąsiednią nitkę estakady. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami, ograniczeniem prędkości i możliwością tworzenia się korków, zwłaszcza w godzinach szczytu. Zapytaliśmy ich, jak oceniają ruch na estakadzie.
21: Nie, no rano było dobrze jeszcze, akurat miałem zielone, akurat nie przeszło tak, no w miarę z marszu, tak można powiedzieć, nie, później może być gorzej, jak będzie większy ruch, nie, na razie jest okej. Okay.
22: Uprzedzili mnie wczoraj, to już ominęłam wiadukt.
23: Na razie było nieźle, ale będzie się korkować na pewno.
20: Remont obejmie m.in. wzmocnienie konstrukcji, naprawę filarów i przęseł, wymianę nawierzchni oraz systemu odwodnienia. Inwestycja ma zakończyć się jesienią przyszłego roku. Rozpoczęło się przesłuchanie lekarza sygnalisty, który ujawnił nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na pierwszym przesłuchaniu dr Emil Jędrzejewski milczał. Nie chciał odpowiedzieć na żadne z pytań prokuratora bez pełnomocnika. O szczegółach mówi Tomasz Zielenkiewicz.
1: O 8.30 Emil Jędrzejewski stawił się w budynku prokuratury okręgowej w Warszawie w towarzystwie pełnomocnika, radcy prawnego Tomasza Jędrasiaka. Ten powiedział, że w tej chwili oświadczeń dla mediów nie będzie.
2: Proszę wybaczyć, ale na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie.
1: Prokuratura w zeszłym tygodniu nie uzyskała od doktora Jędrzejewskiego odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące jego wypowiedzi o funkcjonowaniu SOR-u w Szpitalu Południowym. W Kanale Zero były ordynator chirurgii powiedział, że pacjenci przyjmowani na zarządzany przez lekarza Dawida Kacprzyka SOR umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych.
20: Dawid Kacprzyk został zwolniony i pozbawiony członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. W szpitalu toczą się kontrole i trwają postępowania prokuratorskie. PKP Intercity odwołało 21 pociągów. Decyzja dotycząca dzisiejszych połączeń ma związek z licznymi awariami sieci trakcyjnych spowodowanymi wysoką temperaturą. Rzecznik spółki Michał Wrzosek poinformował, że pasażerom zapewniono komunikację zastępczą.
4: PKP Intercity w trosce o komfort pasażerów odwołuje część pociągów w poniedziałek 29 czerwca. Jest to 21 pociągów w skali całego kraju. W miejsce tych pociągów PKP Intercity oferuje inne połączenia lub innymi przewoźnikami lub inne połączenia swoimi pociągami lub zastępczą komunikację autobusową.
20: Rzecznik dodał, że do końca miesiąca klienci mogą zwrócić niewykorzystane bilety. Dziś nie pojadą m.in. pociągi z Łodzi do Warszawy i z powrotem, a lista odwołanych pociągów jest dostępna na stronie internetowej PKP Intercity.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
20: Po blisko 20 latach Tomaszów Mazowiecki modernizuje system informacji miejskiej. Rozpoczął się już montaż nowych tablic, które zastąpią zniszczone i często nieczytelne oznakowanie. Szczegóły przedstawi reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
24: Nowy system został zaprojektowany od podstaw i ma być spójny pod względem wyglądu, funkcjonalności oraz konstrukcji. Obejmie wszystkie dzielnice i osiedla, a także ulice, place, ronda, skwery, parki i adresy budynków. Nowe oznaczenia pojawią się również przy zabytkach, atrakcjach turystycznych, trasach rowerowych oraz na przystankach komunikacji miejskiej, mówi Adam Koziełek z Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
25: System, który pokazuje, gdzie jesteśmy, gdzie mamy dotrzeć, gdzie są najważniejsze instytucje, gdzie się kierować. W zasadzie taka metka miasta i taka wizytówka miasta.
24: System wykorzystujący także nowoczesne technologie ma ułatwić mieszkańcom i turystom poruszanie się po Tomaszowie oraz odnajdywanie ważnych miejsc i obiektów.
20: Zmiana systemu informacji miejskiej stanowi część większego projektu związanego z rozbudową miejskiej bazy sportowej. Kardynał Konrad Krajewski wraca do Rzymu, otrzyma paliusz z rąk papieża Leona XIV. Dziś w Bazylice Świętego Piotra metropolita łódzki otrzyma paliusz. To element stroju liturgicznego symbolizujący zarówno łączność z papieżem, jak i zagubioną owieczkę niesioną przez dobrego pasterza, wyjaśnia rzecznik kurii archidiecezji łódzkiej ksiądz Paweł Kłys.
26: To biała taśma z czarnymi krzyżykami, dwoma półkolistymi fragmentami ciemnymi na tej wstędze, które symbolizują kopytka owcy, którą każdy pasterz ma nieść na sobie.
20: Kardynał Krajewski będzie czwartym metropolitą łódzkim, który otrzyma paliusz. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11:00. Zapraszam.
27: W prognozie pogody bardzo ważne informacje. Tak, już mamy upał w Łódzkiem, około 31 stopni na termometrach w Łodzi. Poszukamy zatem chłodu w Słubicach, to mają dobrze 21 stopni. Ale od zachodu idzie ochłodzenie, to już widać. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Temperatura maksymalna na dziś od 34 do 37 stopni, przynajmniej na razie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. Podczas burz porywy wiatru. I tutaj proszę uważać, do 100 km na godzinę. Jaka temperatura w nocy? 19-21 stopni to są zdecydowanie dobre wieści, ale na burzę dzisiaj proszę uważać.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Oj tak, 6 minut po godzinie 10 mamy już letnią ramówkę w Radiu Łódź i to słychać. O wszystkim będziemy Państwu opowiadać. Wakacje też sobie zaplanujemy. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Adam Miksa realizuje program od nas. Dzień dobry.

13 minut po godzinie 10, to planujemy sobie wakacje. Wspólnie oczywiście, że tak. Akademia Młodego Radiowca startuje już w przyszłym tygodniu. My czekamy na młodych adeptów sztuki radiowej, brzmi poważnie, ponieważ ja z obserwacji wiem, jak poważnie podchodzą do poznawania naszych zakamarków, ale przede wszystkim jest bardzo dużo dobrej zabawy. Zawsze miło gościć.

najmłodszych. My jesteśmy już przyzwyczajeni od 7 do 13 roku życia, taki przedział wiekowy. Od godziny 8 do godziny 16 można z nami spędzać czas. Szczegóły oczywiście na radio.łódź.pl, zwolniły się miejsca, także to bardzo dobra informacja dla Państwa. Nie ma na co czekać, to musi być bardzo szybka decyzja. Na stronie radio.łódź.pl, na takim pomarańczowym pasku, hasło Akademia Młodego Radiowca. My czekamy.

0: 17 minut po godzinie 10, nie da się ukryć, my najchętniej w ostatnim czasie wybieramy się tam, gdzie jest klimatyzacja, a co jeszcze? Jeszcze film, tak przy okazji. Nie, w tym przypadku to przede wszystkim.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Czyli już wiadomo, będzie kolejna niespodzianka, kolejny upominek, podwójne zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie ważne do 7 dnia lipca. I tutaj wracam do tego, o czym sobie dzisiaj rozmawiamy. Co do jedzenia, do picia, polecają Państwo właśnie teraz takie menu wyjątkowe. Przyda się także uzasadnienie. Najciekawsze naszym zdaniem opowieści zostaną nagrodzone. studio@radiouciek.pl. Zdecydowanie pora wrócić do tego pytania, do tego wątku. Ja już czekam tak w ogóle na gościa, który udzieli nam dzisiaj wskazówek, podpowiedzi, także omówimy temat, ale jak to jest u Państwa? Jakie są Państwa propozycje? Przypominam raz jeszcze, studio@radiouciek.pl.

0: Autopromocja.
1: Już 2 lipca o godzinie 18 rusza przystanek Radiość. Wyjątkowy cykl wycieczek po Łodzi specjalnym tramwajem. W podróż przez historię i ciekawostki miasta zabiorą Was znani łódzcy przewodnicy. Pierwszym gościem będzie Ryszard Bonisławski.
2: Chciałbym opowiedzieć o początkach Łodzi Przemysłowej, ale także pokazać wszystkie fazy rozwoju miasta.
1: Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Ryszard Bonisławski
3: i Mariusz Waśniczka. Zapraszamy!
1: Szczegóły na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Wsiądź i odkryj Łódź na nowo.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
4: Panie ministrze, w polityce
7: było...
4: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. 3 wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
14: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
15: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
14: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
16: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
14: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
17: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
19: Najdłuższa fala relaksu.
20: Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 10:00. Co do jedzenia, do picia polecają Państwo właśnie teraz. Wracam do tego pytania. studio@radiołódź.pl. Ja obiecałam kilka podpowiedzi. Za chwilę naszym gościem będzie Ewelina Wojtysiak, dietetyk kliniczny. Co pić i jeść podczas upałów? Przyda się kilka informacji. Będą zaskoczenia. Ja zapytam m.in. o kawę i o sorbety. Polecamy się. Do słuchania.

0: 20 minut zostało do 11.
1: Zdrowym być.
0: A w studiu Ewelina Wojtysiak, dietetyk kliniczny. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: I już tak na początek mogłabym powiedzieć, Ewelina, pomocy, ratunku, dosłownie. Aktualnie mamy upały, zdecydowanie to jest bardzo trudny czas i chyba każdy z nas ma taki problem. Wstajemy rano, zastanawiamy się, co takiego zjeść, ponieważ jeść po prostu się nie chce.
2: Tu wygrywają przede wszystkim owoce i warzywa. Zapominamy o tym, że owoce i warzywa praktycznie będą zajmowały 20-30% naszego odpowiedniego nawodnienia. Więc im więcej ogórka, pomidora, truskawki, wszystkiego, co będzie bogate właśnie w wodę, tym łatwiejsze będzie nasze nawodnienie.
0: I rzeczywiście wymieniłaś teraz chyba te owoce i warzywa, które tej wody mają najwięcej, prawda? Ponieważ ogórek, rzeczywiście tam jest bardzo dużo wody.
2: Ogórek jest takim zielonym bidonem, można powiedzieć. I tutaj wraca do nas klasyka naszego polskiego obiadu. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze mamy, nasze babcie dawały nam mizerię z ogórkiem, do tego ziemniaczki i do tego na przykład jajko sadzone. I to jest jeden z lepszych pomysłów ogólnie na obiady w takie pogody.
0: Tak, rzeczywiście. Jeżeli przypomnę sobie czasy mojego dzieciństwa, to w takie gorące, upalne dni zdecydowanie takie obiady zdarzały się często. Ale to ważne, żeby zjeść taki obiad?
2: Bardzo. Dlatego, że w takie upały jak teraz, na każdy stopień więcej, nasz organizm potrzebuje około 0,5 litra płynów, jeszcze więcej niż normalne nawodnienie. Spokojnie 1,5 litra płynu więcej będzie nasz organizm potrzebował, żeby być odpowiednio nawodniony.
0: To jest bardzo ważne, gdybyśmy miały przygotować sobie takie menu na poniedziałek, powiedzmy. Czyli wstaliśmy już, co na śniadanie najlepiej?
2: Szklanka wody.
0: Przede wszystkim, od tego
2: zaczynamy. I warto o tym pamiętać, że ta szklanka wody po prostu pojawiła się przed każdym posiłkiem, a nie tylko przed śniadaniem. I tu też kluczowa informacja, dobrze by było, żeby ta woda była wysoko mineralizowana. Dodatkowo właśnie te warzywa bogate w wodę. No ogórek tu będzie zawsze wygrywał, a tak to cała reszta warzyw na surowo jak najbardziej. Sałata, pomidor powinny królować właściwie na naszych talerzach. Do tego jeszcze warto sięgnąć po kefir, po maślankę, ponieważ one obok mleka też będą miały bardzo duży potencjał nawadniający.
0: I zsiadłe mleko przy okazji jeszcze,
2: tak,
0: prawda? Też kiedyś bardzo popularne. Dobrze, czyli mamy śniadanie. Tutaj temat już omówiony. Jeżeli ktoś chciałby drugie śniadanie, to też coś lekkiego pewnie.
2: Kefir, jogurt, maślanka, szklanka mleka. Tutaj
0: czyli
2: taka ciekawostka.
0: Powtórka z rozrywki prawie.
2: Tak, dokładnie. Ciekawostką jest to, że w badaniu z 2016 roku sprawdzono potencjał nawadniający i uwaga, wygrało tam mleko.
0: Jednak, tak?
2: Tak, szklanka takiego zimnego mleka ma rewelacyjny potencjał nawadniający, więc bardzo mocno polecam w takie pogody.
0: To już mamy pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, czyli jesteśmy przy obiedzie.
2: Obiad klasyka, ziemniaczki, mizeria i sadzone jajko i będzie super.
0: A na kolację?
2: Myślę, że tutaj jak najbardziej sprawdzą się właściwie pomidorki w jogurcie, do tego kanapka z wędlinką, ale pamiętajmy przede wszystkim, żeby skupić się na wszystkich owocach i warzywach bogatych właśnie w wodę. Czyli tu maliny, truskawki, jagody będą świetnym wyborem. Arbuz, o.
0: Arbuz, właśnie.
2: Tak,
0: niektórzy słyszałam w ostatnim czasie, przeszli w ogóle na dietę arbuzową. Czy to jest dobry pomysł? Nie do końca.
2: Prawda jest taka, że w naszym organizmie im większa różnorodność, tym lepiej. Bo jeżeli my będziemy jeść tylko i wyłącznie ogórka, no to też braknie nam innych substancji odżywczych. Więc wykorzystujmy fakt, że robi się gorąco i jedzmy produkty, które będą najbardziej bogate właśnie w płyny, żeby nawodnić nasz organizm, ale jak tylko zrobi się chłodniej, wróćmy do różnorodności diety.
0: I tutaj też jest chyba ważne, żebyśmy zwracali uwagę na porcje. Jednak mimo wszystko, ponieważ ja wiem, że to są owoce, ja wiem, że to są warzywa, ale niektóre z nich mają dosyć wysoki indeks glikemiczny, prawda? Na co powinniśmy uważać?
2: Przy tych bogatych w wodę akurat ten indeks glikemiczny nie jest taki wysoki, ale ogólnie To wszystko zależy od tego, czy jesteśmy fizjologicznie zdrowi, czy coś nam dolega, bo jeżeli jesteśmy fizjologicznie zdrowi, nie musimy na to aż tak bardzo zwracać uwagi, ale jeżeli metabolicznie coś się dzieje w naszym organizmie, warto zwrócić uwagę, żeby te owoce nigdy nie były podawane solo. Czyli tutaj towarzystwo kefiru, maślanki, jogurtu będzie jak najbardziej zasadne.
0: Też właśnie słyszałam w ostatnim czasie, że jeżeli już sięgamy po taki owoc, który ma troszeczkę więcej kalorii, nieco wyższy ten indeks glikemiczny, to możemy sobie na to pozwolić pod warunkiem, że właśnie z jogurtem i z kefirem, tak?
2: Tak, pod warunkiem, że będzie towarzyszył posiłkowi. To będzie takie najbardziej kluczowe, chyba najłatwiej zjeść to z jogurtem, ze skyrem, z maślanką.
0: Bardzo ważne pytanie, jeżeli chodzi o to nawodnienie, ponieważ tak jak powiedziałyśmy już dzisiaj, więcej tej wody potrzebujemy, kiedy mamy taki upalny dzień, ale to nie musi być tylko woda.
2: Prawda jest taka, że nawadnia nas dosłownie wszystko. Wszystko, tylko niektóre rzeczy w mniejszym stopniu, inne w większym. No najbardziej zaskakujące jest to mleko, o którym wcześniej wspomniałam. Na drugim miejscu w tym samym badaniu pojawiły się elektrolity. I tu chciałabym zauważyć, że elektrolity to nie to samo co izotoniczne napoje, dlatego że napoje izotoniczne będą dodatkowo jeszcze bogate w cukier. Elektrolity to tylko elektrolity, czyli to coś, co my naprawdę realnie wypacamy. Jeżeli chodzi o napoje izotoniczne, one są kierowane stricte w kierunku osób, które mają zwiększoną aktywność fizyczną. Więc jeżeli my siedzimy na kanapie przy wiatraczku, nie będą dobrym wyborem, ale elektrolity, woda wysoko mineralizowana już tak. Myślę, że jednym z największych mitów na temat nawodnienia to jest to, że kawa będzie nas odwadniała.
0: O właśnie, o kawę miałam zapytać, jak będzie wyglądać tutaj sytuacja z kawą, bo ja dzisiaj już jedną wypiłam o poranku. Na ile jeszcze mogę sobie pozwolić?
2: Na 3 spokojnie.
0: O,
2: tutaj nie będzie największego problemu. Ja ostatnio zrobiłam się ogromną fanką kawy bezkofeinowej. I teraz tak, wracając do kawy. Największym problemem tutaj jest kofeina, ale badania, na których opierano się, że ona nas tak bardzo odwadnia, to są badania z 1928 roku, które notabene były badane tylko na 3 ochotnikach. Teraz, w 2016 zostało to obalone. Już wiemy, że kawa nie ma aż tak dużego potencjału diuretycznego, więc spokojnie do tych 3-4 filiżanek dziennie możemy wypić, a idealną opcją będzie kawa bezkofeinowa. Można cieszyć się smakiem kawy, a nie ma w ogóle negatywnego znaczenia dla naszego organizmu.
0: Wiemy, że wiele osób sięga w tym czasie również po lody i tutaj, uwaga, uwaga, po jakie lody powinniśmy sięgać? Czy to tylko sorbety, czy ewentualnie śmietankowe?
2: Jestem dietetykiem klinicznym specjalizującym się stricte w chorobach metabolicznych. I tu brońcie panie, nie wybierajmy sorbetów.
0: Jednak?
2: Tak. Mhm.
0: Dlaczego?
2: Sorbet jest wodą z cukrem. Klasyczną wodą z cukrem. Czyli praktycznie można to porównać z sokiem, można to porównać z herbatą z dużą ilością cukru. Więc w takiej sytuacji taki napój będzie powodował jeszcze zwiększone odwodnienie naszego organizmu, ze względu na to, że jego osmolarność jest nietożsama z naszymi wewnętrznymi płynami. I w takiej sytuacji nasz organizm będzie musiał wykorzystać więcej wody wewnętrznej, żeby w ogóle pozbyć się tych treści.
0: A to teraz kojarzę rzeczywiście, jeżeli chodzi o te sorbety, one są wyjątkowo słodkie.
2: Ogromnie. Ja to się śmieję, że to jest woda z cukrem, po prostu.
0: Po prostu.
2: Bo to nawet koło soku nie leżało. Myślę, że najlepszą opcją będą po prostu klasyczne śmietankowe. Wygląda to w ten sposób, że lody śmietankowe, jak sama nazwa wskazuje, są śmietankowe. A śmietanka ma więcej tłuszczu. Z tego względu są lepszym wyborem, że przede wszystkim będą miały stosunkowo mniejszą ilość cukru niż właśnie te sorbety. Dodatkowo mamy tam i białko, i tłuszcze, które będą spowalniały i wchłanianie wody do naszego organizmu, no i przede wszystkim wchłanianie tego cukru.
0: To jest bardzo istotne. Ja widzę, że ty jesteś dzisiaj przygotowana do działania i do tego upału właśnie. Chyba to jest tak, że rzeczywiście my tutaj mówimy śniadanie, obiad, kolacja, tutaj jeszcze ewentualnie jakaś kawa może nam się przytrafić, ale przede wszystkim, gdziekolwiek byśmy nie byli, jeżeli ruszamy w drogę, to musimy mieć przy sobie właśnie butelkę z wodą.
2: Zawsze. Butelka z wodą niech towarzyszy nam w tych upałach, w każdej torbie, w każdym samochodzie, wszędzie, gdzie tylko się da. Warto rozkładać w domu wodę, żeby po prostu w każdym momencie sięgnąć po nią, dlatego że moment, w którym my czujemy pragnienie, to już jest moment za późno. Nasz organizm już jest odwodniony nawet 3%. Więc to nasze pragnienie, ono bywa złudne, lepiej pić zanim czujemy pragnienie, niż w momencie, kiedy my je poczujemy.
0: Pięknie dziękuję za wszystkie podpowiedzi i za dzisiejsze spotkanie. Ewelina Wojtysiak, dietetyk kliniczny, była dzisiaj naszym gościem. Pięknie dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.

0: nauczyć mnie, gdy będzie już po wszystkim, gdy weźmiesz swoje rzeczy stąd, przypieczętujesz ciszę,
1: obudź mnie,
0: gdy odważysz się na nowo.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
7: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.
11: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
12: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
11: Serio? A co tam takiego?
12: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
11: Brzmi jak wydatek.
12: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
11: No to na co jeszcze czekamy?
12: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
11: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Beata Janowska.
14: Dzień dobry, a we wiadomościach skutki upałów w ostatnich 2 dniach i prognozy na dziś. Odwołane niektóre pociągi. Powodem są awarie sieci trakcyjnych i zgrupowanie Widzewa w Austrii. Drużyna rozegra 5 sparingów. W województwie łódzkim upał, temperatura może sięgnąć 39 stopni. Jest też ostrzeżenie przed burzami. Ostrzeżenie 3 stopnia przed upałami obowiązuje w całym województwie łódzkim do wieczora. W Polsce padł rekord temperatury. Także w naszym województwie w ostatnich 2 dniach upał wyjątkowo doskwierał mieszkańcom. Jakie były w Łodzi efekty wysokich temperatur podczas weekendu i czego możemy spodziewać się dzisiaj? O tym reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
15: Dzień dobry, jestem właśnie na Lumumbowie, gdzie chowam się pod jednym z drzew. Temperatura jeszcze nie osiągnęła szczytu, a już jest ciężko. W miniony weekend w Polsce padł rekord temperatury, 40,5 stopnia Celsjusza. Choć w Łodzi temperatura była nieco niższa, bo 38 stopni, to mieszkańcy odczuli upał wyjątkowo dotkliwie. Ratownicy medyczni interweniowali częściej niż zwykle przy zasłabnięciach, odwodnieniach i omdleniach. Z powodu upałów szyny tramwajowe potrafiły się wygiąć. Dzisiaj do problemów doszły pociągi, które zostały odwołane ze względu na upały i towarzyszące temu utrudnienia i opóźnienia kolejowe. Lekarze i ratownicy medyczni apelują, aby podczas wysokich temperatur schować się, pić dużo wody i unikać nadmiaru słońca. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
14: Mieszkańcy województwa łódzkiego odetchną dopiero wraz z niewielkim ochłodzeniem pod koniec tygodnia, ale synoptycy ostrzegają, że to nie koniec gorącego lata. Kolejne fale upałów mogą się pojawić w najbliższych dniach.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
14: Jak już informowaliśmy w Radiu Łódź, PKP Intercity odwołało dzisiaj 21 pociągów. Powodem są liczne awarie sieci trakcyjnych spowodowane wysoką temperaturą. Dla podróżujących przygotowano komunikację zastępczą. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
16: Odwołanie pociągów ma poprawić ruch na torach i zapewnić bezpieczeństwo podróżującym. Rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek przekazał, że zapewniona została komunikacja zastępcza. I zaznaczył, że klienci mogą do końca czerwca zwrócić niewykorzystany bilet bez dodatkowych kosztów, a najwięksi przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Lista odwołanych pociągów jest dostępna na stronie internetowej PKP Intercity. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
14: Wśród odwołanych połączeń są także pociągi kursujące między Łodzią a Warszawą, a bilety wzajemnie honorują PKP Intercity, Polregio na terenie całego kraju, a także Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Koleje Mazowieckie na tych trasach, które obsługują. Po 10 dniach fali upałów Francja zaczyna oceniać jej tragiczne skutki. Według pierwszych danych opublikowanych przez francuskie służby sanitarne w ostatnich dniach odnotowano około 1000 nadmiarowych zgonów w porównaniu z poprzednimi miesiącami. O szczegółach Stefan Folcer.
17: Większą liczbę zgonów odnotowano przede wszystkim na zachodzie kraju, gdzie fala gorąca pojawiła się najwcześniej i była najbardziej intensywna, oraz w paryskiej aglomeracji. W ubiegłym tygodniu termometry pokazywały tam ponad 40 stopni Celsjusza. Według danych francuskiego Ministerstwa Zdrowia najbardziej ucierpiały osoby starsze. Aż 85% ofiar związanych z upałami ma ponad 65 lat. Władze podkreślają, że bilans będzie prawdopodobnie rósł i że mimo poprawy pogody sytuacja w szpitalach nadal jest napięta. Podczas weekendu w wielu placówkach uruchomiono procedury kryzysowe, aby zwiększyć dostępność personelu i poradzić sobie z rekordową liczbą pacjentów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
14: W Paryżu trudna jest też sytuacja w domach pogrzebowych. Z powodu braku wolnych miejsc rodziny zmarłych muszą organizować pochówki poza miastem. Piłkarze Widzewa Łódź udali się na zgrupowanie do Austrii. Przez ponad 2 tygodnie będą się tam przygotowywać do nowego sezonu. Do Bad Erlach pojechało 28 zawodników, w tym Karol Świderski, pierwszy piłkarz pozyskany w letnim okienku transferowym. Nie jest to koniec transferów. Niektórzy zawodnicy mogą także odejść z klubu. Niewykluczone są zmiany w sztabie trenerskim, mówi szkoleniowiec Widzewa Aleksander Wukowicz.
18: Myślę, że kształt kadry zarówno zespołu na boisku, jak i kadry szkoleniowej będzie potwierdzony dopiero podczas, może pod koniec okresu przygotowawczego, znaczy kampu, który mamy w Austrii.
14: Widzew rozegra w Austrii 5 sparingów. Na zakończenie pierwszego tygodnia pracy łodzianie zmierzą się z dunajską Stredą ze Słowacji i New England Revolution z USA. Pierwszy mecz w sobotę, drugi w niedzielę. Kolejne wiadomości o 12:00.
13: Prognoza pogody przed nami i informacja następująca. Przede wszystkim 32 stopnie już w Łodzi i w regionie. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne, opady deszczu i burze, także z gradem. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem od 34 do 37 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 100 km na godzinę. Jutro maksymalnie 33 stopnie w Łódzkiem, ale w nocy od 19 do 21, także będzie można posiedzieć na balkonie. Kiedy najwcześniej burza? Około godziny 19, przynajmniej na razie. Tak to wygląda.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: 11:05. Monika Borysow-Dudowicz, witam przed południem razem z Adamem Miksą, który realizuje program, a przed nami już za kilka minut czas na kulturę w Radiu Łódź.

0: Czas na kulturę.
1: A my właśnie teraz dowiemy się, na jakie wydarzenia kulturalne dzisiaj warto zwrócić uwagę. W studiu Anna Groblińska.
2: Dzień dobry.
1: Aniu, jedna prośba. Jeden warunek dzisiaj będzie spełniony. Klimatyzacja. Czy jest to możliwe?
2: Jest to prawie możliwe.
1: Prawie.
2: To
1: tak.
2: Znaczy prawie w każdym przypadku, ponieważ polówka, wydarzenie plenerowe, nie dorobiła się jakichś wielkich wentylatorów i klimatyzacji,
1: ale
2: którą można by
1: zainstalować. Pod drzewami być może, prawda, będzie trochę lepiej.
2: Tak, myślę, że tak, ale dzisiaj na terenie dawnej łódzkiej drukarni akcydensowej ostatni z biforków, bo wielkie otwarcie polówki w parku na zdrowiu jutro, właśnie pod drzewami. Będzie dużo zamieszania i na pewno więcej o polówce powiemy jutro, ale dzisiaj Biforek Amy to jest film, który cieszy się powodzeniem i zawsze gromadzi publiczność. Offset to jest właśnie taka ciekawa przestrzeń, która łączy kulturę, sztukę, muzykę i działania kreatywne przy Andrzeja Struga, a zatem tam dzisiaj o 21:00 ostatni z biforków Amy, a właśnie od jutra polówka, która ma w programie tym razem ponad 160 wydarzeń, a ich może jeszcze przybyć, bo zawsze jeszcze tam jakieś dodatkowe wrześniowe
1: projekty się pojawiają. Ktoś sobie jeszcze coś przypomni, prawda?
2: Tak, jest. Także mnóstwo filmowego, bardzo dobrego zamieszania. Chciałam zaprosić słuchaczy na Misery, tym bardziej, że to jest spektakl przez samych słuchaczy Radia Łódź chwalony w naszych piątkowych spotkaniach w ciągu roku właśnie, będący bohaterem rekomendacji kulturalnych, ale na dziś już nie ma biletów. To jest cieszący się ogromnym powodzeniem spektakl teatru Kamila Maćkowiaka. Zatem zwracam uwagę, że 4 i 5 września będzie grany po przerwie wakacyjnej. Może zatem warto sobie na te wrześniowe spektakle zarezerwować bilet. Natomiast krótką przerwę wakacyjną robi sobie Teatr Powszechny.
1: Do tego jesteśmy przyzwyczajeni.
2: Tak, który gra także w lipcu, a jutro będzie można zobaczyć sztukę nową, która dopiero co będzie miała swoją premierę. To Meczycho Juliusza Machulskiego w reżyserii Tomasza Karolaka. Tak, tego samego Tomasza Karolaka, bardzo znanego aktora i także reżysera, ale jak sam podkreśla, to jest pierwsze takie poważniejsze przedsięwzięcie, którego podjął się jako reżyser. Poważniejsze, co nie znaczy, że to nie jest komedia, bo owszem jest, ale łączy też i z tymi komediowymi akcentami łączy też i poważniejsze wątki, jak ksenofobia, jak homofobia. I ten spektakl będzie można zobaczyć jutro w jednej z tymczasowych siedzib teatru przy ulicy Nowogrodzkiej 2B. Jutro będzie spektakl dla emerytów, szczególnie im dedykowany, ale później także 2, 3, 4 lipca na Meczycho można się wybrać. Fantastyczny klub książki działa od kilku tygodni w planszówkowych astronautach. Miłość do książek, do fantastyki połączyła spotykających się w ramach tego klubu, ale to jest propozycja dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z fantastyką albo nie wiedzą, czy ją zacząć. Mogą wybrać się właśnie do planszówkowych astronautów na godzinę 18, a tam spotkanie prowadzone przez Zuzę Rzychowicz-Dobson. Ono będzie co prawda wokół książki Pokrzywa i Kość T. Kingfishera, ale to spotkanie ma charakter otwarty i nie trzeba koniecznie znać tej książki, żeby właśnie w tym spotkaniu uczestniczyć. Rzecz na pograniczu rozrywki i kultury, mianowicie kabaret moralnego niepokoju z programem Normalne to nie jest, przyjeżdża do Łodzi, aby wystąpić w klubie Wytwórnia o godzinie 17:00 i 20:15. A kolejne wiadomości kulturalne jutro o tej samej porze.
1: I już teraz zapraszamy. Anna Groblińska.
2: Dziękuję.
1: Pięknie dziękujemy.

22 minuty po godzinie 11, a my już tak naprawdę w poniedziałek odliczamy czas do czwartku. Dlaczego? Obiecałam, że będą dzisiaj tak zwane wakacyjne radiowe opowieści i uwaga, 2 lipca na ulicę Łodzi wraca nasz radiowy tramwaj. Jaka linia? Radiość. Teraz, w tym roku to będzie 95 minut wycieczki z przewodnikiem. Kto będzie tym przewodnikiem? To jest podstawowe pytanie i to jest podstawowa, bardzo dobra wiadomość. Pan Ryszard Bonisławski, chyba słowa dodatkowe są zbędne. O szczegółach będziemy jeszcze informować, ale proszę sobie zrobić w kalendarzu taką notatkę. Czwartek, przystanek Radiość i 95 wykrzykników. Będziemy na Państwa czekać.

0: Autopromocja.
1: Już 2 lipca o godzinie 18 rusza przystanek Radiość. Wyjątkowy cykl wycieczek po Łodzi specjalnym tramwajem. W podróż przez historię i ciekawostki miasta zabiorą Was znani łódzcy przewodnicy. Pierwszym gościem będzie Ryszard Bonisławski.
2: Chciałbym opowiedzieć o początkach Łodzi Przemysłowej, ale także pokazać wszystkie fazy rozwoju miasta.
1: Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Ryszard Bonisławski
3: i Mariusz Waśniczka. Zapraszamy!
1: Szczegóły na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Wsiądź i odkryj Łódź na nowo.
4: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
5: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
4: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
6: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
7: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
8: No tak, jakaś metafora.
7: Przesada.
4: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
5: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
4: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. 3 wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sse.loc.pl w zakładce CSR.
10: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się chopinowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Po reklamie.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 11. Ja nie zapomniałam o wyprawie do kina i podpowiedziach, co jeść, co pić podczas upałów. Za chwilę dowiemy się, kto otrzymuje dziś nagrodę.

0: 25 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. To pora odpowiedzieć na pytanie, dla kogo dzisiaj podwójne zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy. Przypomnę, że zaproszenie jest ważne do 7 dnia lipca, czyli jest jeszcze trochę czasu, żeby się zastanowić, wybrać się do kina. Dla pana Piotra na upały najlepsza jest lemoniatka z cytryną i miętą. Jedzenie lekkie, oprócz tego owoce, na przykład arbuzy, które zaspokoją pragnienie. Zero napojów gazowanych. To jest podstawa. Dużo elektrolitów. Na ochłodę można sobie pooglądać fotki w zimowej scenerii. Coś w tym jest. Wczoraj to było bardzo popularne w różnych miejscach w przestrzeni internetowej, ale myślę, że dzisiaj też ten wątek właśnie powróci. Śnieg, śnieg i jeszcze raz śnieg. Pozdrawiam bardzo serdecznie i gratuluję przy okazji.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

20 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. To nie koniec upominków. Teraz coś dla dużych i małych. Teatr Komedii Impro w Łodzi i Wymyślanka. Tutaj między innymi terminy letnie, lipcowe jak najbardziej aktualne. Do ustalenia z organizatorem, to też jest ważna informacja. To proszę w takim razie wymyślić nazwę potrawy idealnej na upał. studio@radiowodz.pl. Czekam na wiadomości w tej sprawie. Do godziny 12 jeszcze mamy trochę czasu, także spokojnie, ale liczy się przede wszystkim pomysłowość.

13 minut zostało do godziny 12. Czy sprawa już się wyjaśniła? Zdecydowanie tak. Dla pani Ani dzisiaj upominek następujący. To jest zaproszenie na wymyślankę do Teatru Komedii Impro w Łodzi, czyli coś dla dużych, coś dla małych, można tak zdecydowanie powiedzieć. Ja poprosiłam o to, żeby wymyślić nazwę potrawy idealnej na upał. I tutaj też taki wątek lokalny się pojawi. Za chwilę to państwo usłyszą. Łodzianka. Tutaj jeszcze łodziankę można dostrzec, można nawet ją podkreślić w nazwie. Tak też zrobiła pani Ania, także gratuluję i pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i smacznego życzę.

8 minut mamy jeszcze do godziny 12, czyli za chwilę sprawdzimy, jaka temperatura w Łodzi i w regionie będzie prognoza pogody. Ale najpierw w wiadomościach zajrzymy do Andrespola. Tam spory problem z wyschniętym stawem. W stawie praktycznie nie ma wody, ale ktoś chyba zapomniał, że tak w ogóle w stawie żyją ryby. Właściwie teraz powinniśmy powiedzieć, że żyły. W okolicy czuć bardzo nieprzyjemny zapach. Mieszkańcy czekają na usunięcie ryb. Chyba nie trzeba dodawać, że temperatura nie pomaga. Za chwilę właśnie wrócimy do tego tematu. Ja przypominam też, że są utrudnienia na trasie Łódź-Warszawa. Odwołane są pociągi i tutaj więcej można się dowiedzieć na naszej stronie radiołódź.pl.

0: Reklama. Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
1: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
0: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
1: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
5: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
6: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
5: Serio? A co tam takiego?
6: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
5: Brzmi jak wydatek.
6: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
5: No to na co jeszcze czekamy?
6: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
5: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Zbliża się 12.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Beata Janowska.
12: O wiadomościach: tragiczny bilans utonięć podczas minionego weekendu, awarie energetyczne w regionie łódzkim i problem z nieprzyjemnym zapachem śniętych ryb w gminie Andrespol. Na termometrach w regionie już powyżej 30 stopni będzie jeszcze goręcej, zapowiadane są także burze. Niebezpieczna pogoda w regionie. W województwie łódzkim nadal obowiązuje najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałem. A dziś synoptycy wydali także alert dotyczący burz. Mogą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywiste wiatry i lokalnie grad. O szczegółach nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
13: W Łódzkiem wciąż musimy liczyć się z wysokimi temperaturami, maksymalnie od 35 do nawet 39 stopni Celsjusza. Jednocześnie synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że pojawią się burze, którym miejscami mogą towarzyszyć bardzo intensywne opady deszczu, a wiatr w porywach może rozpędzać się do 90, lokalnie nawet 100 km na godzinę. W takiej sytuacji warto unikać otwartych przestrzeni, zabezpieczyć przedmioty, które może porwać wiatr i śledzić komunikaty pogodowe. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
12: Ostrzeżenie przed upałem obowiązuje na razie do dziś do godziny 20, ale IMGW zaznacza, że może zostać przedłużone. Natomiast alert dotyczący burz jest ważny do jutra, do 6 rano. Dwóch kolarzy zmarło podczas rowerowego maratonu w podwarszawskich Markach. Zawody przeprowadzono wczoraj mimo wysokich temperatur. W niedzielę poinformowano o śmierci 30-letniego rowerzysty i zaginięciu drugiego, 70-letniego. Zaginiony był poszukiwany od wczorajszego popołudnia, a jego ciało znaleziono dziś rano w lesie. Okoliczności śmierci obu kolarzy wyjaśnia policja i prokuratura. Tragiczny bilans utonięć. W miniony upalny weekend w Polsce utonęły 24 osoby, z tego 17 wczoraj. Według danych policji to największy jednodniowy bilans tragedii nad wodą od początku roku. Ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk apeluje, by ochłody w wodzie szukać z rozwagą.
14: Bardzo często ludzie, schodząc z takiego gorącego słońca, wchodząc lub wskakując do wody, doznają takiego, można powiedzieć, szoku termicznego, który po prostu odcina, mówiąc dość trywialnie. Tracimy przytomność, no już wtedy nie mamy możliwości wykonania żadnych odruchów, nie mamy tego, jak to się mówi, autoratowania i topimy się.
12: Służby przypominają także, aby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Od początku czerwca w Polsce utonęło 55 osób. Upały są także przyczyną awarii energetycznych w regionie łódzkim. Są przerwy w dostawach prądu, m.in. w Łowiczu. Przed południem doszło do pożaru stacji transformatorowej średniego napięcia na terenie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Niedźwiada pod Łowiczem przy drodze krajowej nr 92. Pożar i zwarcie sieci energetycznej nastąpiły prawdopodobnie na skutek przegrzania urządzeń. Na miejscu pracują strażacy oraz pogotowie energetyczne. PGE Dystrybucja informuje, że usunięcie awarii i przywrócenie zasilania powinno nastąpić około godziny 13.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
12: Mieszkańcy gminy Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim skarżą się na odór. Nieprzyjemny zapach pochodzi ze stawów, które zasila rzeka Miazga. Jeden z nich niemal cały wysechł. Śnięte ryby psują się i stąd odór rozprzestrzeniający się po okolicy. Na miejscu jest reporter Radia Łódź Damian Grysicki. Damianie, jak wygląda sytuacja?
15: Znajduje się nad jednym ze stawów. Staw jest praktycznie wysuszony. Gdzieniegdzie jeszcze są kałuże, a w tych kałużach leżą śnięte ryby. Podobno część z nich została sprzątnięta przez wozy asenizacyjne dziś rano. Mimo że większość została sprzątnięta, to i tak czuć niemożliwy fetor, zbliżając się do stawu. W skali od 1 do 10 to dałbym 11.
12: Mieszkańcy zawiadomili urząd gminy. Na razie naszemu reporterowi nie udało się porozmawiać z urzędnikami, a mieszkańcy podkreślają, że sprawa jest poważna, tym bardziej, że niebawem w okolicy stawów ma odbyć się impreza plenerowa. Do tego tematu będziemy dziś wracać. Kolejowi przewoźnicy odwołują pociągi. Powodem są awarie sieci trakcyjnej spowodowane przez upał. Według PKP Polskich Linii Kolejowych do godziny 11 w całym kraju odwołano już prawie 130 pociągów różnych spółek kolejowych. PKP Intercity przedłużyło możliwość bezpłatnego zwrotu biletów do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do dzisiaj włącznie. Rekordowo wysokie temperatury są też powodem opóźnień pociągów od 5 minut do nawet 1,5 godziny. Przewoźnicy apelują o sprawdzanie komunikatów na stronach internetowych. Kolejne wiadomości o 13.
10: A prognozę pogody zacznę od alertu, który Państwo też zapewne otrzymali. Dzisiaj i jutro prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze, możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Właśnie taka informacja, ale wracając do tego, co tu i teraz. Aktualnie od 32 do 35 stopni w Łódzkiem. Najcieplej na południowym wschodzie. Jeżeli chodzi o dzień, w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, burze, także z gradem. Maksymalnie dzisiaj do 37 stopni, nawet wiatr słaby, okresami umiarkowany, ale w czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 100 km na godzinę. Najwcześniej burza około godziny 19. Pięć minut po godzinie 12 ja wspominałam dzisiaj, że będą niespodzianki. Letnia ramówka w Radiu Łódź i teraz bardzo proszę, piosenki na walizkach. Kto będzie się z tego tytułu tłumaczyć? Już słychać, że jest ktoś w studiu, już słychać, że się uśmiecha. O, już chyba parę osób rozpoznało. Piotr Stańczyk, Piotrusiu, dzień dobry.
16: Dzień dobry, Monika, dzień dobry Państwu, witam.
10: Czyli potwierdzasz, że mamy tutaj sporą zmianę, jeżeli chodzi o program.
16: Potwierdzam w 100%. Już ze mną są spakowane właśnie walizki z piosenkami.
10: To ta walizka, czy ta druga? A, dużo tych piosenek po prostu przyniosłeś, tak?
16: To są walizki większe i walizki mniejsze. Nawet jest mały plecaczek.
10: Nawet taka walizeczka, tak?
16: Jestem przygotowany na różne warianty.
10: Ile takich piosenek w walizce się zmieści?
16: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Zważywszy, że...
10: Ja wiem jakie, bo już podglądam tutaj troszeczkę, wiesz.
16: Nasza audycja ma charakter cykliczny, więc codziennie będziemy takie prezenty muzyczne Państwu proponować. Ile ich w sumie wyjdzie? Nie mam pojęcia, wiem, że pakunek jest pokaźny.
10: Dobrze, czyli od godziny 12 do godziny 13 piosenki na walizkach, a potem już wracamy do tej fali relaksu przede wszystkim.
16: Jak najbardziej.
10: Tak to będzie wyglądać. Ale mogę już sobie zanucić pewną piosenkę, tak podglądając
16: bardzo
10: trochę, co
16: proszę,
10: się tutaj...
16: Bardzo proszę, Moniko, bardzo proszę.
10: W dzień gorącego lata, Monika Borysow-Dudowicz, w dzień gorącego lata, do usłyszenia.
16: Zaczynamy.
17: Piosenki na walizkach. Lista wakacyjnych przebojów.

Tak, nie mamy żadnej wątpliwości, czeka nas kolejny gorący dzień. No właśnie taki jak w piosence zespołu Big Day, grupy pochodzącej z Olsztyna, która w roku 1997 na albumie Iluminacja zamieściła tę właśnie kompozycję w dzień gorącego lata. To teraz już zupełnie oficjalnie. Dzień dobry, witam Państwa niezwykle ciepło, niezwykle serdecznie. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk, wspólnie z Adamem Miksą pozostaniemy do 16, ale teraz powiem o naszej nowej muzycznej propozycji antenowej zatytułowanej Piosenki na walizkach. No bo jakże mogłoby być inaczej? Przed nami urlopy, wyjazdy, wakacje, zamieszanie, zaaferowanie, przygotowania, logistyka, zakupy, no i oczywiście pakowanie walizek czy też plecaków. A ja i moi serdeczni koledzy będziemy chcieli Państwa przekonać, żeby również spakować, udając się na te urlopy i wyjazdy, piosenki, czyli muzykę, która nam może pięknie towarzyszyć, może poprawiać nastrój, humor, no i bardzo ładnie wypełniać ten wakacyjny, letni czas. Różne tematy tych utworów, ale większość zdecydowana w konwencji lata, wakacji. Będziemy również wdzięczni za Państwa sugestie, za Państwa podpowiedzi tematyczne, jakie mogły to by być piosenki, o czym mogłyby traktować, o czym opowiadać, w jakim klimacie mogłyby być utrzymane. Będziemy codziennie spotykali się właśnie po godzinie 12, aby taką muzykę Państwu prezentować. studio@radio.pl. Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa sugestie, za Państwa opinie, za Państwa podpowiedzi. Można to czynić również już dziś. Za nami Big Day, a za chwilkę kolejna, tym razem bardzo, bardzo słoneczna kompozycja. Dodam jeszcze, że właśnie dzisiejszym tematem są piosenki ze słońcem, a więc słoneczne kompozycje i te najnowsze, i te sprzed wielu, wielu lat. Rok 1976, kultowe nagranie zespołu Boney M. zatytułowane

Sunny. Soulowo-jazzowy standard napisany w 1963 roku przez amerykańskiego wokalistę i autora tekstów Bobby'ego Hebba. Dodam, że to jest na pewno jedna z najczęściej wykonywanych i nagrywanych kompozycji z setkami wersji. Bardzo często utwór coverowany, umieszczony na 25. miejscu na liście 100 najlepszych piosenek stulecia. Dziś w interpretacji zespołu Bonnie M. z roku 1976. Zmieniamy dekadę, to był początek lat 90. XX wieku. Na listach przebojów latem pojawił się brytyjsko-amerykański zespół London Beat. I właśnie ta grupa zaproponowała piosenkę You Bring on the Sun. Posłuchajmy.

Pamiętają Państwo, to był naprawdę duży, bardzo popularny, lubiany przebój w 1992 roku. You Bring On The Sun i zespół London Beat. To piosenki na walizkach, nowa audycja muzyczna, nowa propozycja dla słuchaczy Radio Łódź. Specjalnie na tegoroczne lato, na tegoroczne wakacje. studio@radio.pl. Już pojawiły się pierwsze wpisy. Bardzo, bardzo jestem Państwu wdzięczny. No to gramy dalej. Dzisiaj słoneczne nagrania, słoneczne piosenki. Oryginał należał do zespołu 2 plus 1. Pojawił się w roku 1981, w roku 2019 oni, Ania Rusowicz i Stevie Nash.

Muzyka Janusz Kruk, słowa Andrzej Mogielnicki, 2 plus 1, kultowa polska grupa na początku lat 80., a w roku 2019 Ania Rusowicz i Stevie Nash, Iść w stronę słońca. W naszych piosenkach na paliskach czasami będzie zdarzało się tak, że będziemy łączyli różne tematy, będzie można powiedzieć multimedialnie. Dzisiaj króluje słońce, ale może pojawić się także sposób na spędzenie tego słonecznego czasu, chociażby na plaży nad Bałtykiem. I o tym traktuje ta piosenka w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego.

0: Ach, ten brąz! Tekstowy hit Jacka Cygana, fantastyczne wykonanie Ryszarda Rynkowskiego, album Dary Losu z roku 2000 i Dziewczyny lubią brąz. Radio Łódź, piosenki na walizkach, troszeczkę spokojniej, ale bardzo wakacyjnie, bardzo letnio, bardzo klimatycznie i bardzo słonecznie z albumu Watra z roku 2004. O tym, że słońce pokonał cień. Robert Gawiński, zespół Wilki.
1: Tyle przyjaźni, tyle wspólnych traf.

No, ciekawy jestem, kiedy ten cień pokona słońce. Na razie na to się nie zapowiada. Wilki, słońce pokonał cień z wakacji roku 2005. Studio Małpa, radiolot.pl. Dzień dobry, panie Piotrze. Zapowiada się świetny zestaw hitów w nowej audycji. Z przyjemnością słucham i pozdrawiam, napisał pan Emil. Bardzo się cieszymy. I jeszcze dopisał. Proponuję do walizki muzykę reggae. To rytmy radości, miłości, pogodnego ducha i od zawsze kojarząca mi się z gorącym latem, złotym piachem, chłodzącą wodą, dobrą zabawą i beztroskim odpoczynkiem, spokojnej pracy. Bardzo się cieszymy za tę podpowiedź, za tę sugestię. Oczywiście o rytmach reggae nie zapomnimy w naszych piosenkach na walizkach między 12 a 13. Rok 1983, Dania. Pierwsza propozycja i od razu strzał w dziesiątkę zespołu Laid Back. To był wielki, europejski, światowy hit. Tytuł piosenki Sunshine Reggae.

Uśmiechnęli się Państwo? Jeżeli tak, to właśnie o to chodziło muzykom zespołu Laid Back z płyty Keep Smiling Sunshine Reggae z 1983 roku. Jak sobie przypomniałem, numer jeden u naszych zachodnich sąsiadów, pozycja pierwsza w Argentynie, w Austrii, trzeci singiel we Włoszech, czwarty w Holandii. No, międzynarodowa kariera. Autoportret to szósty album studyjny znanej polskiej piosenkarki Natalii Kukulskiej, wydany w 1999 roku. Dlaczego o tym mówię? Bo można na tej płycie znaleźć między innymi połączenie głosu artystki i jej mamy, niezapomnianej Anny Jantar, w wielkim przeboju 1974 roku w piosence Tyle słońca w całym mieście.

Muzyka Jarosław Kukulski, słowa ułożył Janusz Kondratowicz. Tyle słońca w całym mieście to pierwszy singiel w solowej karierze Anny Jantar, umieszczony na debiutanckim albumie artystki o tym samym tytule w 1974 roku. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź, czekamy na Państwa sugestie, na Państwa podpowiedzi. Teraz przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie, lipiec 1983 roku. Wtedy jeszcze mniej znany w Polsce zespół Lever 42.

Pierwsza piosenka zespołu Level 42, umieszczona w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy bestsellerów. Wszystko działo się latem 1983 roku. Płyta Standing in the Light, The Sun Goes Down. My słuchaliśmy specjalnego remiksu z roku 1998. Przenosimy się do Irlandii, na wiecznie zieloną wyspę. Rok 2004 i zespół The Corrs.

wdziękiem o letnich promieniach słonecznych zespół The Corrs z Irlandii, a w Wielkiej Brytanii w październiku 1986 roku powstała ta kompozycja, która stała się jednym z wakacyjnych hitów Nomen Omen. To oczywiście utwór Always the Sun zespołu The Stranglers.

The Stranglers, Always the Sun. Tego nagrania po prostu nie mogło zabraknąć w dzisiejszym wydaniu piosenek na walizkach, piosenek ze słońcem w tytule. Dodam jeszcze, że pomimo częstego odtwarzania w radiu, kompozycja dotarła najpierw tylko do miejsca 30 brytyjskiej listy przebojów. Stała się jednak hitem na całym starym kontynencie, zajmując m.in. 15 miejsce we Francji, 16 w Irlandii. Podoba się także od wielu, wielu lat w Polsce. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź, studio małparadio.pl. Ponawiam apel o Państwa propozycje muzyczne, a także tematyczne do naszej codziennej audycji, która gości od dzisiaj na antenie Radiu Łódź między 12 a 15. Afroamerykański zespół Osibisa. Czy Państwo jeszcze pamiętają tę informację? Założoną w Londynie pod koniec lat 60. XX wieku przez 4 emigrantów z Afryki Zachodniej i 3 londyńskich muzyków z Karaibów. Ich największy sukces to nagranie.

Słoneczny dzień z albumu Welcome Home i O.C. Bisa, a na zakończenie naszego pierwszego spotkania w Piosenkach na Walizkach o słoneczku, ale w kontekście duchowym z roku 1973. Jesteś słońcem mojego życia. Stevie Wonder.

0: Jak to miło usłyszeć takie zdanie. You are the sunshine of my life. Stevie Wonder. Piosenka stała się jego trzecim singlem, który dotarł na sam szczyt amerykańskiej listy bestsellerów tygodnika Billboard. Radio
1: Łódź. Reklama. Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Znowu zajechałem Ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
5: Let's do it!
4: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogi przejazdów.
5: Oh yeah.
4: Zamów 512 50 40 30.
6: Dobra cena gwarantowana.
5: Let's do it.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
12: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
13: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
14: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
13: Tak wcześnie?
14: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
13: I co powiedzieli?
14: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
13: Bezcenne.
14: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, jest godzina 13. Posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem. Beata Janowska.
15: W wiadomościach prokuratorskie postępowanie w sprawie próby otrucia Karola Nawrockiego podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. Wielki pożar lasu w gminie Wróble w Podsieradzem. Na szczęście szybko zareagowali świadkowie i aresztowanie internetowych oszustów działających na dużą skalę. Do wieczora w regionie będzie upalnie. Synoptycy ostrzegają też przed burzami z silnym deszczem i porywistym wiatrem. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie próby otrucia Karola Nawrockiego. Wszczęła je z urzędu Świdnicka Prokuratura Okręgowa. Postępowanie dotyczy podejrzenia narażenia prezydenta Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To pokłosie wywiadu profesora Andrzeja Nowaka z prezydentem w książce Kim jest Karol Nawrocki. Fragmenty publikacji trafiły do sieci. Karol Nawrocki mówi w wywiadzie o zasłabnięciu podczas kampanii wyborczej w 2025 roku. Mówi prokurator Mariusz Pindera ze Świdnickiej Prokuratury.
16: Podczas jego pobytu jako kandydata na prezydenta na terenie Ząbkowicy Kieszoniowa. No i to postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia na bezpośrednie bezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na chwilę obecną dodatkowych informacji jeszcze nie udzielamy, to jest bardzo wstępna faza tego postępowania.
15: Do zdarzenia miało dojść w maju zeszłego roku. Po krótkim przemówieniu Karol Nawrocki poczuł się źle, zasłabł, a w autobusie dostał torsji i stracił przytomność. Rekordowe upały dają się we znaki mieszkańcom Polski, także regionu łódzkiego. W miniony weekend w Polsce padł nowy rekord temperatury. W Słubicach termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza. To najwyższy wynik od początku pomiarów meteorologicznych. W Łodzi temperatura była niższa, ale rozgrzane jezdnie i budynki potęgowały odczucie gorąca, mówią mieszkańcy.
5: Bardzo ciężko, szczególnie w pomieszczeniach. Jak są niezasłonione okna, to robi się sauna.
17: Tak, i najgorsze jest to, że nawet o 22 jest gorąco na zewnątrz. Tak, w nocy w ogóle się nie ochładza, mimo otwartych okien w nocy i tak jest gorąco i ciężko jest w ogóle zasnąć na przykład.
18: Jest ciężko.
17: Gorąco.
15: Ratownicy apelują o unikanie przebywania na słońcu i regularne nawadnianie organizmu. Ekstremalne temperatury mają też wpływ na infrastrukturę. Są awarie sieci energetycznych i przerwy w dostawach prądu. Kolejowe spółki odwołują pociągi, m.in. połączenia między Łodzią a Warszawą. Pasażerom zapewniono komunikację zastępczą. Niektórzy przewoźnicy wzajemnie honorują swoje bilety. Wysokie temperatury sprzyjają także pożarom lasów. Wczoraj strażacy gasili wielki pożar pod Sieradzem. Po południu mieszkańcy Józefowa w gminie Wróblew zauważyli ogień. Dzięki natychmiastowej reakcji świadków strażacy szybko pojawili się na miejscu. Informacje o przebiegu akcji gaśniczej zebrał nasz reporter Kacper Rafalski.
19: Wczorajszy pożar w lesie i na polach uprawnych w Józefowie był na tyle duży, że sieradzkie OSP rozdysponowało do akcji kilkanaście zastępów straży pożarnej. Co było powodem pojawienia się ognia, mówi prezes OSP Wróblew Sylwester Tomczyk.
20: Najprawdopodobniejszą przyczyną było upalenie linki energetycznej, po prostu gdzieś na zbyt wysokie napięcie albo zużycie i po prostu ona spadła na kompleks leśny i spowodowała zapalenie.
19: Jak podkreśla, przy tak wysokich temperaturach wystarczy niewielka iskra, by doszło do pożaru. Okolica lasu jest zamieszkała, tylko dzięki szybkiej reakcji świadków i strażaków nikomu nic się nie stało. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
15: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi ogłosiła najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ściółka leśna jest dziś sucha jak papier. Służby apelują, by dzwonić pod numer 112, gdy tylko zauważymy ogień lub dym.
21: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
15: Areszt dla internetowych oszustów. Czterej mężczyźni są podejrzani o prawie 400 oszustw. Mieli sprzedawać różne przedmioty za pomocą nielegalnie przejętych kont, mówi prokurator Krzysztof Kopania z Łódzkiej Prokuratury Regionalnej.
22: Oferty były bardzo korzystne i dotyczyły m.in. mebli, maszyn i basenów ogrodowych, opon, artykułów gospodarstwa domowego, głośników oraz zegarków w cenach od kilkuset do kilku tysięcy złotych.
15: Zainteresowani zakupem byli zachęcani do rzekomo bezpiecznej płatności.
22: Pokrzywdzeni otrzymywali linki do spreparowanych ogłoszeń, łudząco przypominających oryginalne, ale faktycznie niezamieszczonych na tejże platformie. Mogli dokonać zapłaty jedynie z wykorzystaniem usługi Blik.
15: Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące, grozi im do 12 lat więzienia. Kolejne wiadomości o 14:00.
0: Kilka słów na temat pogody. Dzisiaj w Łodzi oraz w całym regionie bardzo słonecznie i upalnie. Wydano ostrzeżenia przed ekstremalnie wysoką temperaturą i możliwymi burzami. W tej chwili nasz radiowy termometr wskazuje 33 stopnie powyżej zera. Na barometrze mamy 1008 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby, umiarkowany wiatr północny o charakterze zmiennym. Biometr niekorzystny.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: A no właśnie, drodzy Państwo, to nie Radio Łódź w środku dnia, choć w tym samym czasie, ale dzisiaj jako najdłuższa fala relaksu. Zapowiada się zatem, że będziemy starali się Państwa wprowadzić w bardzo pogodny, dobry, taki właśnie wakacyjny, relaksacyjny nastrój, czemu nam oczywiście będzie sprzyjała muzyka. Piotr Stańczyk przed mikrofonem, Adam Miksa za naszą radiową konsoletą. Poniedziałek, 29 czerwca 2026 roku. No to zaczynamy. Zespół Perfect, ale w koło jest wesoło.

I momentalnie przypomniał nam się początek lat 80. 1981 rok, Zbigniew Hołdys i jego przyjaciele z zespołu Perfect, no i słynna bestsellerowa płyta z białą okładką i takim zielonym napisem Perfect. Pamiętam, że oj, musiałem się bardzo, bardzo postarać i uśmiechnąć do pewnej pani z księgarni muzycznej, aby tę płytę dostać spod lady, bo tak się wtedy mówiło, tak wtedy się również często czyniło, jak państwo pamiętają. Nie było innego sposobu, żeby mieć ten winylowy krążek, krążek absolutnie kultowy, pełen znakomitych, niezapomnianych przebojów zespołu Perfect. Ale w koło jest wesoło na miłe rozpoczęcie najdłuższej fali Radia Łódź. A w pierwszej godzinie tej fali relaksu nasza nowa propozycja programowa, pierwszy odcinek cyklicznej audycji Zanim klikniesz, pod redakcją Daniela Markiewicza. Szczegóły już za kilka minut. Ponadto ciekawostki, najnowsze

przedstawiciel Wielkiej Brytanii Joshua Idehan i piosenka Could Be Forever. Studio Małpa Radio.pl. Nasi słuchacze zawsze nam towarzyszą, co oczywiście jest powodem do radości. Pozdrawiam wszystkie internautki, wszystkich internautów. Otrzymałem takie pytanie, panie Piotrze, czy w paśmie, które pan prowadzi, w czasie wakacji przewidują państwo jakieś konkursy z biletami, na przykład do kina, może jakieś inne zaproszenia? Oczywiście, w miarę naszych możliwości takie szanse dla państwa się pojawią. Również dziś mam dwuosobowe zaproszenie na wybrany seans filmowy do jednego z łódzkich kin. Szczegóły przedstawię po godzinie 14:00. Zapraszam.

0: 22 minuty po godzinie 13, najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Tak jak miałem przyjemność powiedzieć Państwu kilka minut temu, dziś nowa propozycja programowa, pierwszy odcinek cyklicznej audycji Zanim klikniesz, przygotowanej przez Daniela Markiewicza. Daniel w naszym studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo.
0: No to oczywiście muszę zapytać o to, o czym będzie ten cykl programów, jakie istotne kwestie się w nim pojawią.
1: Audycja nazywa się Zanim klikniesz i będzie o oczywiście aktualnych naszych zainteresowaniach, aktualnych zagrożeniach, z którymi się stykamy w zasadzie każdego dnia, no bo zagrożeń mamy bez liku. Możemy wysłać przelew na zły numer, możemy zostać oszukani przez jakąś stronę internetową, która stroną internetową tak naprawdę nie jest. Możemy dzisiaj paść ofiarą przestępców, których metody działania nie tyle są bardzo... powiedzmy takie wysublimowane, co po prostu działające na naszej, na psychologii człowieka, na tym, że my chcemy skorzystać z promocji, my chcemy, żeby coś jakby nas nie ominęło, boimy się tego, że mamy ten lęk, to FOMO, że coś nas omija. No, mamy też kwestię sharentingu na przykład, mamy kwestię nielegalnych stron i słupów, które jakby no, uczestniczą w tym procederze. Mamy naprawdę dużo rzeczy, które mogą nas zaatakować i sprawić, że znikną nasze pieniądze z konta, chociaż nam się wydawało, że wcale nie powinno tak się stać.
0: Czyli, Danielu, nie żyjemy w bezpiecznych czasach. Tutaj kwestia cyberbezpieczeństwa nam się kłania.
1: Dokładnie tak. Nie żyjemy w superbezpiecznych czasach i powiem więcej, wydaje mi się, że te czasy mogą być jeszcze bardziej niebezpieczne. Tak przynajmniej wynika z rozmów z policją, a gościmy w tym cyklu najlepszych ekspertów z Centralnego Biura do Spraw Cyberprzestępczości w Łodzi. Także naprawdę są to osoby, które miały do czynienia z wieloma tego typu przestępstwami, które biorą udział w rozpracowywaniu całych szajek przestępczych, no i które no, przede wszystkim stykały się z osobami, które dały się oszukać. I no, te historie, które już usłyszałem, no nie są przyjemne. Tak? To są zawsze historie ludzi, którzy wierzyli w to, że im się nic takiego nie przydarzy, no a się okazało, że się przydarza.
0: Podałeś liczne przykłady tych zagrożeń. My przed wejściem na naszą antenę rozmawialiśmy chwilę i ja sobie przypomniałem takie głośne sytuacje sprzed kilku lat, kiedy ktoś za pomocą strony internetowej rezerwował sobie miejsce w jakimś domu wypoczynkowym, w jakimś pensjonacie i potem po wpłaceniu zaliczki i przybyciu na miejsce okazało się, że taki dom wypoczynkowy nie istnieje.
1: Słuchaj, ja w piątek jadę na urlop, żebyśmy nie byli tutaj złymi prorokami.
0: Nie, ja nie mówię tego, żeby ciebie stresować albo naszych słuchaczy, wprost przeciwnie.
1: Ale troszkę stresu się przyda w tym wypadku, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałem, każdy z nas może paść ofiarą takiego przestępstwa i my staramy się w tym programie, który będzie w każdy poniedziałek o 13:40, jakby dać Państwu taką pigułkę wiedzy, żebyście się Państwo nie dali nabrać na te wszystkie sztuczki.
0: Dlatego warto słuchać, począwszy od dziś, audycji Zanim klikniesz Daniela Markiewicza, premiera o godzinie 13:40. Danielu, bardzo dziękuję za przybycie do studia.
1: Ja dziękuję i zapraszam też do serwisu Spotify, gdzie będzie wydłużona wersja tej audycji.
0: Pozdrawiamy.
2: Games, changes and fears. When will they go from here?

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały...
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio. W wakacje nie ma nudy.
10: Jest mikrofon, zabawa i sport.
3: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
12: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
13: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
12: Serio? A co tam takiego?
13: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
12: Brzmi jak wydatek.
13: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
12: No to na co jeszcze czekamy?
13: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
12: Sprawdź na www.vt.sk.
14: Słyszałaś o kompasie jutra?
15: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
14: Czy to konieczne?
15: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
16: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
17: Nieznane opowieści zza kulis polskiej kinematografii.
18: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
17: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
19: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
17: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
20: Najdłuższa fala relaksu, dodajmy we wczesne wakacyjne popołudnia między 13 a 16. Ślemy wszystkim moc radiowych pozdrowień. Zapraszamy do słuchania. No i do tego, aby sobie umilić czas, oczywiście przy pomocy przebojowej muzyki. To grupa, która umiejętnie połączyła brzmienia rockowe ze współczesną poezją. Nazywają się Raz, Dwa, Trzy. Nagrali płytę Nie Cud i z niej pochodzi właśnie ta kompozycja.

płyty Niecud, która ukazała się w roku 1998, Czarna Ines i grupa Raz, Dwa, Trzy. To teraz powiem o Czarnej Niedzieli w Łódzkiem, bo miniony weekend w naszym województwie zakończył się niestety tragicznie. W powiecie wieruszowskim wypadek spowodował jadący z dzieckiem pijany kierowca, z kolei w powiecie łowickim motocyklista zmarł na skutek zderzenia z ogrodzeniem. Pod Opocztem doszło do utonięcia. Służby apelują o rozwagę i korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Bądźmy rozsądni latem.

0: Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 20 minut, 14.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. Zaprasza Daniel Markiewicz.
2: Naszym gościem jest dzisiaj podkomisarz Seweryn Adamczyk z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panie redaktorze, dzień dobry, witam słuchaczy.
2: Jeżeli robią państwo zakupy przez internet, to ta audycja jest dla was. Porozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób przestępcy przy pomocy fałszywych sklepów internetowych próbują oszukać nas na często niemałe kwoty. Postaramy się z podkomisarzem rozpracować metody ich działania i dać państwu narzędzia do tego, aby się przed takimi oszustwami bronić. No i może na początek porozmawiajmy o tym, na czym właściwie polega mechanizm działania takiego fałszywego sklepu.
3: Jeżeli chodzi o stricte funkcjonowanie takich platform, które oferują do zakupu przez klientów w sieci internet, tak zwane te strony internetowe, które są fałszywe, one muszą być zbudowane w pewien określony sposób, który ma tego klienta zachęcić, ma przedstawić mu jakiś produkt za określoną cenę i tu przede wszystkim już jeżeli ta techniczna strona jest zapewniona jako tako funkcjonowania tej strony, tutaj główną rolę ma odegrać dalej psychologia, którą przestępcy stosują fenomenalnie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o klientów później pokrzywdzonych tymi przestępstwami oszustw. W zakresie tego, żeby klienta zachęcić, przyciągnąć jego uwagę, żeby ten klient ten produkt dodał do koszyka, później ten produkt zakupił, dokonując płatności za jego zamówienie, a następnie klient oczekując na ten produkt lub wcześniej się orientuje, albo klient orientuje się po jakimś czasie z racji tego, że nie otrzymuje tego produktu, pomimo tego, że już zapłacił za jego przesłanie, to ten produkt nigdy nie przychodzi i wtedy klient zaczyna się orientować, że został on oszukany za pośrednictwem właśnie tej fałszywej strony internetowej.
2: A czy zanim zacznie się orientować, to na przykład ma jakieś tak zwane red flagi, czyli sygnały ostrzegawcze, które mogą sprawić to, że on się zorientuje wcześniej, że to jest sklep fałszywka, to jest ktoś, kto chce go oszukać?
3: Jak najbardziej. Powinniśmy zwrócić uwagę na pewne okoliczności, które gdzieś jesteśmy w stanie jako ten klient, który wchodzi na tą stronę internetową, i są one w naszym zasięgu i mamy możliwość ich sprawdzenia. Powiedzmy, że to są właśnie takie czerwone lampki, które mogą się gdzieś zaświecić nam przy sprawdzaniu, jak już jesteśmy na tej stronie i one mogą się zaświecić. Jeżeli zaświeci nam się jedna, dwie, trzy lampki, to też nie wyklucza tego, że ten sklep on może realnie funkcjonować. Jednakże jeżeli tych lampek zaświeci nam się dużo więcej i zaczynamy podejrzewać, że coś jest nie tak z tym sklepem, to może powinniśmy sobie już ten sklep odpuścić. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób znajdujemy ten sklep. W obecnych czasach wiemy, że funkcjonuje coś takiego jak pozycjonowanie reklam. Mhm. To jest pierwszy taki element, który każdy z klientów, sami państwo jako słuchacze możecie sobie zadać takie pytanie. Szukacie jakiegoś produktu. Przykładowo jest to telefon, na który macie odłożone już jakieś tam pieniądze i którego chcecie zakupić. Wprowadzamy sobie nazwę tego telefonu w wyszukiwarkę i wyrzuca nam wyniki wyszukiwania i kto z nas wchodzi w pierwszy, drugi, trzeci link, a nie dopiero w te kolejne, które gdzieś odnoszą się do tych innych stron, które już tam realnie mogą funkcjonować w sieci. Wiele osób właśnie wchodzi w ten pierwszy, drugi link, który on może być linkiem sponsorowanym i już opłaconym za jego podrzucenie, powiedzmy, w tej liście wyszukiwań. To jest taki pierwszy element, gdzie każdy z użytkowników internetu, jeżeli już znajduje jakąś stronę i wchodzi właśnie przez ten link, który gdzieś mu się wyświetli w wyszukiwarce, ma takie spostrzeżenie, że jeżeli ten produkt jest reklamowany na stronie, to ta strona przecież musi być prawdziwa i realna z racji tego, że no przecież wyświetliło mi się to jako pierwsze, czyli ktoś już ten sklep musiał gdzieś realnie obsługiwać, ktoś już musiał tam też robić zakupy, a to niestety może być właśnie ta czerwona lampka, która powinna sygnalizować. Jak już przejdziemy na tą stronę, zwróćmy uwagę na to, jakie tam produkty są prezentowane i czy ta kategoria produktów jest jednolita dla całego sklepu. Z racji tego, że sklep z telefonami no nie powinien raczej prezentować kosiarki spalinowej, ewentualnie grabik ogrodowych lub innych elementów, które mogą nam dać też poczucie, że coś jest nie tak. Przede wszystkim, co może nam się rzucić w oczy, to sam wygląd strony. jeżeli chodzi o sklep, który jest autoryzowany i jest w jakiś sposób już domeną funkcjonującą od pewnego czasu, to raczej taki sklep nie powinien sobie też pozwolić na to, żeby pojawiały się błędy literowe, przekręcenia słów, literówki. I to powinien być z kolejnych elementów, które powinniśmy ewentualnie obserwować. Na tej stronie, tak jak kupujemy, załóżmy, towar w sklepie stacjonarnym, to kupujemy już pod szyldem jakiejś marki. To na tej stronie też powinny znajdować się stricte dane tego posiadacza tego sklepu, dane firmy, która ten sklep, tą sprzedaż realizuje. Czy to są przykładowo elektronika, to w stopce, w regulaminie polityki zwrotów, polityki wysyłki, polityki płatności powinny być znajdować się dane tego podmiotu, który realnie realizuje tą usługę tej sprzedaży. Wiadomo, że jeżeli chodzi o dane kontaktowe, czasami nie znajdują one takiego odzwierciedlenia, że jest podany typowo numer telefonu na tą stronę, albo jest podany adres mailowy z racji tego, że wiele razy już duże sklepy przechodzą na komunikację z chatbotem. Jeżeli już faktycznie odnajdujemy jakiś towar, produkt, który jest w naszym zainteresowaniu, to powinniśmy zwrócić uwagę, już przechodząc dalej, dodając ten produkt do koszyka, w koszyku już przechodzimy dalej do elementu płatności. Jeżeli nawet już mamy upatrzony ten produkt i już wiemy i zakładamy, że ten produkt będziemy kupowali za pośrednictwem zakupu poprzez wykorzystanie przelewu bankowego albo szybkich płatności, sprawdźmy sobie też, czy istnieją inne możliwości realizacji tej transakcji. Czy jest tam opcja przelewu tradycyjnego, czy jest tam opcja przesyłki za pobraniem. Jeżeli ktoś nie chce wysłać towaru i otrzymać pieniędzy dopiero przy przekazaniu przez firmę realizującą tą dostawę, to może ta osoba ma coś więcej do ukrycia i ona chce jak najszybciej tylko te pieniądze uzyskać, a nie wysłać właśnie tego towaru. Zwróćmy też uwagę, jak następuje dostawa tego towaru. Duże sklepy, które oferują sprzedaż, oferują kilkutorową możliwość dostawy. Czy to jest kurier, czy to jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, czy to jest za pośrednictwem automatów paczkowych. To też może nam zasygnalizować, że jeżeli jest tylko ogólnie napisane, że to będzie zrealizowane jako dostawa, to już powinna nam się ewentualnie zapalić dalej czerwona lampka. Kolejnym takim elementem, który może stanowić ryzyko względem funkcjonowania takiej strony internetowej, może być fakt, że posługuje się ona nazwą jakiejś marki, którą znamy, która jest powszechna, która ma sklepy stacjonarne i ma sklep internetowy, a w tych reklamach znajdujemy nazwę tego sklepu z dopiskiem, przykładowo outlet, wyprzedaż, promocja, to są takie hasła, które działają na naszą psychikę.
2: Tak, to jest dużo tego, na przykład ostatnia okazja, tylko dzisiaj, tylko do 23.59, często widzimy takie zdania.
3: Dokładnie tak, i to jest właśnie taki element psychologiczny, który ma wpłynąć na klienta, że jest pewne ograniczenie czasowe i ten klient ma się pośpieszyć z dokonaniem tego zakupu, z racji tego, że wtedy klient nie będzie sprawdzał tych punktów, załóżmy tych checkboxów, o których mówimy, i te czerwone lampki zostaną pominięte. Nie sprawdzimy sobie wiarygodności tego sklepu, nie sprawdzimy linku, pod którym się znajdujemy. Tak jak już wspomniałem, przykładowo możemy być na stronie sklepu, który już znamy, który odwiedzaliśmy wiele razy, a nowa strona, na której jesteśmy, również posługuje się nazwą tego sklepu, ale link, na którym się znajdujemy, czyli to jest ten pasek na samej górze wyszukiwarki, może mieć literówki, może mieć jakieś dopiski, które też mogą nam zasygnalizować, że ta strona, ona nie jest realnie przypisana do tego podmiotu, do tego sklepu i ktoś ją po prostu utworzył całkowicie odrębnie.
2: Tak, ale tak jak pan powiedział, im większy nasz pośpiech, tym jakby mniejszą szansę mamy, żeby zauważyć w ogóle coś takiego, no bo promocja nas goni.
3: Tak, to jest właśnie mechanizm i on jest bardzo prosty, wykorzystywany przez sprawców, przez oszustów. Oni chcą jak najwięcej sprzedać jak największemu gronu klientów za jak największą sumę pieniędzy. Nie jest wcale powiedziane, że jeżeli na takiej stronie są zamieszczone przykładowo opinie klientów, to te opinie mogą być realnie faktycznie sporządzone przez osoby, które już dokonywały wcześniej zakupów. Miejmy świadomość tego, że w domenie, na której się znajdujemy, to za te komentarze, które są tam zamieszczone, może odpowiadać i głównie odpowiada administrator tej strony, czyli ten nasz właśnie oszust. Jeżeli interesują nas opinie o tym sklepie, warto sprawdzić, a nawet nalegałbym, żeby to zrobić, żebyśmy sprawdzili je w zupełnie niezależnych źródłach, w wyszukiwarce, na portalach społecznościowych. Przykładowo nawet posługując się nazwą tego sklepu, w którym jesteśmy, i dopisując sobie opinie, brak dostawy, brak towaru, oszustwo, i wtedy widzimy, czy inni użytkownicy już być może zaczęli publikować informacje o tym, że ta strona i ten sklep nie funkcjonuje, być może wynika to z jakichś problemów po prostu technicznych sklepu, ale już może zapalić nam się kolejna czerwona lampka, która nas może po prostu odwieść od zakupu i od utraty naszych pieniędzy.
2: I tu postawimy sobie przecinek, a więcej o czerwonych lampkach i więcej o tym, jak uniknąć oszustw w internecie, porozmawiamy sobie w części internetowej. Zapraszamy na radiolot.pl.

Jak wakacje, jak lato, to oczywiście czas zabawy, czas radości. Joy, Mama's Gun za 7 minut 14. O 14 najnowsze wiadomości, w których powiemy m.in. o tym, że Politechnika Łódzka planuje wyburzenie starego budynku Wydziału Chemicznego. Powstała petycja przeciw tej decyzji, jej autorzy podkreślają, że budynek ma wartość historyczną. Władze uczelni z kolei wyjaśniają, że budynek jest w złym stanie technicznym. Jak ta sprawa się zakończy, o tym dowiemy się i poznamy więcej szczegółów właśnie w wiadomościach o 14. Już teraz gorąco i serdecznie zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy ESSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
9: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
8: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
9: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
10: Jest 14. W Radiu Łódź najnowsze informacje i Beata Janowska.
11: A w serwisie informacyjnym prokuratorskie postępowanie wyjaśniające w sprawie ewentualnego narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia. Odwołane pociągi. Powodem są awarie w związku z upałami i petycja w sprawie planów wyburzenia jednego z budynków Politechniki Łódzkiej. Burze z silnym deszczem zapowiadane są na dziś, ale także na jutro. Mieszkańcy regionu otrzymują alerty. Prokuratura sprawdza, czy mogło dojść do narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia. Chodzi o zasłabnięcie Karola Nawrockiego, wówczas kandydata na prezydenta, podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Postępowanie sprawdzające wszczęła z urzędu Prokuratura Okręgowa w Świdnicy. Śledczy badają, czy 15 maja zeszłego roku podczas spotkań w Ząbkowicach Śląskich i Dzierżoniowie Karol Nawrocki mógł zostać narażony na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Sprawdzają, czy pogorszenie się jego stanu zdrowia mogło mieć związek z podaniem niebezpiecznej substancji. Postępowanie wszczęto po ujawnieniu fragmentu wywiadu Rzeki, w którym Karol Nawrocki opisał utratę przytomności i zasugerował, że mogło dojść do próby otrucia. Do wieczora w regionie łódzkim będzie obowiązywać ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach. Lekarze apelują o ostrożność. Szczególnie narażeni na skutki wysokich temperatur są seniorzy, mówił w rozmowie z Radiem Łódź wiceprezes Łódzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej dr Paweł Czekalski.
12: Powinniśmy starać się nawadniać organizm i powinniśmy starać się jak najmniej przebywać na słońcu, zwłaszcza osoby starsze.
11: Jeśli wychodzimy na zewnątrz, należy pamiętać o nakryciu głowy, okularach przeciwsłonecznych i kremach z filtrem. Upały groźne są także dla małych dzieci. Nie powinny wychodzić z domów w godzinach największego nasłonecznienia. Służby przypominają, aby w żadnym wypadku nie pozostawiać dzieci oraz zwierząt w zamkniętym samochodzie. W mieszkaniach należy zasłonić okna, a wietrzyć je dopiero po zmroku. Zalecenia, jak przetrwać upały, można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego. Upały sparaliżowały kolej. PKP Intercity odwołało dziś 21 pociągów, a wszystkie spółki kolejowe do godziny 11 w sumie ponad 130. Powodem są awarie sieci trakcyjnej i inne problemy z infrastrukturą spowodowane wysoką temperaturą. Wśród odwołanych są m.in. połączenia na trasie Łódź-Warszawa, w tym pociągi Jagna, Prząśniczka i Korczak, Żeglarz i Telimena. Zmiany mają zapobiegać opóźnieniom, mówi rzecznik prasowy PKP Intercity Michał Wrzosek.
13: Zmiany w kursowaniu mają zmniejszyć skalę opóźnień pociągów i zagwarantować bezpieczną podróż naszym klientom w czasie ekstremalnych temperatur. Występujące utrudnienia są niezależne od przewoźnika.
11: Przewoźnik zapewnił pasażerom komunikację zastępczą i możliwość podróży innymi pociągami. Niektóre spółki kolejowe wzajemnie honorują swoje bilety. Jak ustaliło Radio Łódź, Łódzka Kolej Aglomeracyjna nie planuje na razie odwoływania pociągów. Z kolei Ministerstwo Infrastruktury podało, że do godziny 19 wstrzymany będzie ruch pociągów towarowych, po to, aby priorytetowo obsługiwane były pasażerskie.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Prawie 400 osób sprzeciwia się wyburzeniu starego budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Uczelnia planuje rozbiórkę budynku przy ulicy Żeromskiego 116 jeszcze w tym roku. Autorzy petycji z kolei podkreślają jego wartość historyczną. Wskazują, że to jeden z pierwszych powojennych przykładów przekształcenia dawnej fabryki w obiekt o nowej funkcji. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
15: Władze uczelni tłumaczą, że budynek jest w złym stanie technicznym. Po przeniesieniu studentów i pracowników do nowego budynku Alchemium stary obiekt stoi pusty. Stopniowo niszczeje i generuje wysokie koszty utrzymania. Autorka petycji, Maria Nowakowska, uważa jednak, że obiekt powinien zostać zachowany nie tylko ze względów historycznych, ale również ekonomicznych.
16: Kiedy mówimy o zaprojektowaniu nowej kubatury, musimy do ceny projektu i budowy doliczyć również cenę rozbiórki i utylizacji gruzu. Takie ostrożne szacunki pokazują, że zachowanie tego budynku, który jest, pełna modernizacja pod współczesny standard, pozwala zaoszczędzić kilkadziesiąt milionów złotych.
15: Jak poinformowała nas Politechnika Łódzka, nie ma już możliwości odstąpienia od rozbiórki, ponieważ umowa z wykonawcą została podpisana.
11: Autorzy petycji skierowali pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Nie wykluczają także jakiejś formy protestu, ale jak podkreślają, wszystko zależy od reakcji władz uczelni. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
10: W Łodzi, a także w całym naszym województwie słonecznie i upalnie. Radiowy termometr wskazuje 34 stopnie powyżej zera. Uf. Na barometrze nic się nie zmieniło. Mamy 1008 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, zmienny. Przypomnę, że wydano ostrzeżenie przed ekstremalnie wysoką temperaturą i burzami. Obowiązuje ono cały czas, ale szczególnie od godziny 15 i pozostaje w mocy do jutra do 6 rano. Biometr niestety niekorzystny.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: 6 minut po 14, poniedziałek 29 czerwca, przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Dzisiejsi solenizanci, proszę Państwa, to Beata, Paweł i Piotr. Przy okazji bardzo dziękuję za pamięć i za wszystkie życzenia, które od czasu do czasu otrzymuję. Jest mi bardzo miło. Pozdrawiam oczywiście Pawłów, Piotrów, Beaty i składam raz również najserdeczniejsze życzenia.

No właśnie, wszystkim dzisiejszym jubilatom i solenizantom życzę, aby to był wyjątkowo dobry, pozytywny, sympatyczny, wręcz doskonały dzień. Tak jak w piosence Łukasza Fedrykiewicza, znanego jako Cortez, muzyka, kompozytora, wokalisty i gitarzysty. Po godzinie 14, czyli w drugiej godzinie dzisiejszego wydania najdłuższej fali relaksu w Radiu Łódź, w rozmowie z Justyną Krakowiak, redagującą i opracowującą dzisiejsze wydanie programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz, poznamy tematy oraz zagadnienia, nad którymi pilnie pracują teraz reporterzy Radia Łódź. Zaproponujemy również zagadkę filmową i tym samym wizytę w łódzkim kinie Helios. Zapraszamy.

0: Prawdziwe ikony światowej estrady w latach 70. i 80. XX wieku. Duran Duran, Nile Rodgers i ich zupełnie nowa propozycja, nagranie Free to Love. Na naszym zegarze prawie kwadrans po godzinie 14. Zgodnie z tym, co mówiłem przed chwilą, do naszego studia przybyła Justyna Krakowiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Justyno, jak wytrzymujesz tę gorączkę, te upały?
1: Ja przyznam szczerze, bardzo lubię wysokie temperatury, więc będę w tej mniejszości, która jest zachwycona temperaturą na zewnątrz.
0: A myślałem, że powiesz, ojej, ledwo żyję.
1: Nie, nie, nie.
0: Trzeba pracować. No właśnie, bo Justyna dzisiaj odpowiada za naszą audycję informacyjną Słuchasz i Wiesz po 16. Podejrzewam, że takich gorących tematów też nie zabraknie.
1: Nie zabraknie i oczywiście o tej gorączce, która za oknem dzisiaj będziemy mówić, bo to nie jest tylko ten problem, że faktycznie wielu z nas jest po prostu nieprzyjemnie, ale też sprzęt zaczynają po prostu odmawiać posłuszeństwa i to mam na myśli takie sprzęty, które raczej całe systemy, tak? Mówimy o pociągach, które nagle przestają jeździć, mówimy o systemach trakcyjnych, mówimy o prądzie, bo wielu mieszkańców Łodzi i regionu jest bez prądów i to wszystko właśnie z powodu upałów. Dlatego dzisiaj tym tematem upałów, bardzo wysokich temperatur zajmuje się Weronika Skibińska. Ona dzisiaj po 16 wróci i na pewno o tych wszystkich niedogodnościach, tak to ujmijmy, delikatnie opowie. Ale to nie wszystko, bo jeśli chodzi o upały, jeśli chodzi o to, co się z tym upałem dzieje, jeśli chodzi o środowisko, też będziemy mówić. Nasz reporter Damian Grosicki pojechał dzisiaj do Andrespola, bo tam jeden ze zbiorników wodnych po prostu wysechł. Wydarzyło się to już jakiś czas temu, natomiast no wiadomo, w tych temperaturach, jakie mamy w tej chwili, tej wody po prostu ubywa w bardzo szybkim tempie. Ryby, które tam się pojawiły, no już niestety tych ryb nie ma. Jest za to szlam, muł, jest okropny smród. Co się dalej tam wydarzy i jak zostanie ta sytuacja załatwiona, bo jest to takie miejsce, w którym po prostu mieszkańcy Andrespola też spacerują po godzinach pracy. Zatem jest to no, po prostu taka bomba ekologiczna. Zatem tam Damian pojechał, zapyta o to, co się dalej będzie działo z tym miejscem. No i mam nadzieję, że po 16 przyniesiemy Państwu trochę tych odpowiedzi. Ale jeśli mowa jeszcze właśnie o takich bombach ekologicznych, to jeszcze będziemy mówić o śmieciach w Bełchatowie, bo tutaj część mieszkańców upodobała sobie kosze miejskie, jako takie miejsca, do których można wyrzucić swoje własne odpadki. Kosze się zapychają, jak wiadomo, no, natychmiast, prawda? Bo wystarczy, że ty, ja i 5 innych osób wyrzuci do takiego kosza śmieci i natychmiast przestaje być tam miejsce na takie śmieci zwykłe z mieszkańców po prostu, którzy przychodzą, nie wiem, mają kawałek papierka, ulotki, bilet, chcą go wyrzucić, to już na te rzeczy nie ma tam miejsca. I z tym tematem Paweł Kwiatkowski dzisiaj też do nas wróci.
0: To szczególnie dotkliwe właśnie kiedy jest tak gorąco, prawda?
1: No właśnie.
0: A tych śmieci rzeczywiście w cudzysłowie produkujemy bardzo dużo, no bo praktycznie każdy przedmiot, każdy artykuł ma swoje opakowanie. I w związku z tym, no każde gospodarstwo domowe takich opakowań, takich właśnie śmieci tego typu produkuje bardzo, bardzo dużo.

0: przez kilka dni, więc jak się ich uzbiera, to rzeczywiście mamy bombę ekologiczną. A upał jest, w ogóle zgodzisz się, Justynko, ze mną? No dużym wyzwaniem, tak? Z jednej strony to jest to, co powiedziałaś, bo sama lubisz takie wysokie temperatury, ale z drugiej strony, no to jest właśnie problem, nie tylko zdrowotny, ale też taki, bym powiedział, cywilizacyjny, techniczny.
1: Tak, ja myślę, że do tej pory myśleliśmy tylko o tym, że jest po prostu gorąco i to jest niebezpieczne dla nas, niebezpieczne dla naszego zdrowia, ale do tej pory nie mieliśmy takich sytuacji, w których właśnie przestawały jeździć pociągi, w których u nas jeszcze wyginały się szyny, tak? To mieliśmy sytuację z zeszłego tygodnia, ale żeby nie było prądu tak długo, to są dla nas sytuacje nowe i trochę w tej nowej rzeczywistości musimy się odnaleźć, bo niestety, ale takie temperatury będą do nas przychodzić coraz częściej.
0: I raz jeszcze zaapelujemy do wszystkich posiadaczy zwierząt, aby także o nich pamiętać, aby je zwilżać wodą, bo to też jest czasami bardzo, bardzo potrzebne, no i żeby zapewnić dostęp do tej świeżej, zimnej wody i oczywiście pod żadnym pozorem nie zostawić na przykład piesków w samochodach, które
1: albo
0: są rozgrzane do wielu...
1: Albo
0: na balkonach, bo to też bardzo istotne. Justyno, dziękuję pięknie. Wspólnie z Justyną Krakowiak zapraszamy Państwa do głośników, do wysłuchania dzisiejszej informacyjnej audycji Słuchasz i Wiesz po 16.00.

To była piosenka zatytułowana Leżeć. No właśnie, bo latem, w wakacje, zwłaszcza wtedy, kiedy tak gorąco, tak upalnie, no to marzymy o tym, żeby sobie odpocząć, żeby odetchnąć, żeby właśnie poleżeć. Była zresztą kiedyś taka inna kompozycja innego wykonawcy. Lubię leżeć. A co nam radzi, czy co też powinienem powiedzieć, kiedyś poradziła znana pisarka Marian Dąbrowska. Solidarność, miłość, godność. Dopiero w imię tych rzeczy postępujemy jak ludzie. No to pamiętajmy o tym na co dzień, nie tylko od święta.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Już 2 lipca o godzinie 18 rusza przystanek Radiość. Wyjątkowy cykl wycieczek po Łodzi specjalnym tramwajem. W podróż przez historię i ciekawostki miasta zabiorą Was znani łódzcy przewodnicy. Pierwszym gościem będzie Ryszard Bonisławski.
8: Chciałbym opowiedzieć o początkach Łodzi Przemysłowej, ale także pokazać wszystkie fazy rozwoju miasta.
7: Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
8: Ryszard Bonisławski
9: i Mariusz Waśniczka.
7: Zapraszamy! Szczegóły na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Wsiądź i odkryj Łódź na nowo.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
12: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
14: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
15: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
16: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
15: Czy to konieczne?
16: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
17: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
19: Wszystko się zgadza. Najdłuższa fala relaksu na naszej antenie, począwszy od dziś, przez całe lato. A na fali aktualnie pierwszy album i jakże znany zespołu Oddział Zamknięty. Płyta została nagrana w 1983 roku i wtedy też ukazała się nakładem Polskich Nagrań. Zawierała różne, ale bardzo znane przeboje, chociażby Ten Wasz Świat, Andzia i Ja czy Obudź Się. Ale dzisiaj Oddział Zamknięty w kompozycji Ich Marzenia.

0: Biała okładka z czerwonym napisem OZ, czyli oddział zamknięty. Właśnie z tej płyty to była piosenka Ich marzenia. Za 25 minut 15 pora włączyć emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Proponujemy oczywiście wycieczkę do kina i wybrany seans filmowy. Aby to było realne, trzeba uważnie posłuchać pytania konkursowego, wziąć udział w naszym quizie studio@radio.pl. Jak już zdążyłem wspomnieć, dzisiaj znane imieniny. Jeszcze raz serdeczności dla wszystkich Pawłów i Piotrów. To może wyjaśnię pewną etymologię tych imion, bo Piotr, czyli kamień, to jest imię chrześcijańskie, męskie, pochodzenia grecko-łacińskiego. Pochodzi od przydomku Szymona Apostoła. Z kolei Paweł to imię pochodzenia łacińskiego, należące do niezbyt dużej grupy najstarszych imion rzymskich. Paulus oznacza mały, drobny. To imię należało i należy do najpopularniejszych w całym świecie chrześcijańskim. Nosiło je około 60 świętych. Oczywiście z tymi imionami wiążą się różnego rodzaju sympatyczne powiedzonka, chociażby takie: ej Piotr, straszny z ciebie łotr, naprawdę, albo ej Piotr, skąd ty masz te oczy, ej Piotr, tyś nas zauroczył. No, jakże sympatyczne. Oczywiście mógłbym takich ciekawostek przytoczyć więcej, ale skupimy się, proszę Państwa, na meritum, bo pobyt świętych Piotra i Pawła w Rzymie to jeden z najbardziej dramatycznych i przełomowych momentów w historii wczesnego chrześcijaństwa, który stał się bezpośrednią inspiracją dla wielu reżyserów i dla wielu aktorów. Powstało wiele filmów właśnie o tych świętych. I zapytam o chyba najsłynniejszy i najbardziej ikoniczny obraz świętych Piotra i Pawła w stolicy cesarstwa, zamieszczony na kartach, to mogę tutaj podpowiedzieć, znanej polskiej powieści. Co najmniej dwie znane adaptacje tej książki zostały sfilmowane, szczególnie ta międzynarodowa stała się jednym z hitów kinematografii. O jakiej powieści mówię i zarazem o jakim filmie? Czy Państwo się już domyślają? Jeżeli tak, to proszę koniecznie napisać. Czekam na właściwe rozwiązanie pod adresem studio@radioroz.pl.

Swoją piosenkę przypomniała Zaz, a my z Francji wracamy do Polski, a dokładnie odwiedzimy Tomaszów Mazowiecki, w którym, jak się dowiadujemy, jest modernizowany system informacji miejskiej. Rozpoczęła się wymiana tegoż systemu, nowe jednolite oznakowanie zastąpi tablice funkcjonujące od blisko 20 lat i obejmie niemal 1000 punktów, w tym ulice, place, parki, przystanki, zabytki, a także trasy rowerowe i turystyczne. Dotychczasowe tablice informacyjne są w wielu miejscach zniszczone, nieczytelne i nie spełniają już swojej podstawowej roli, swojej podstawowej funkcji. Nowy system będzie nie tylko bardziej estetyczny i funkcjonalny, ale także wykorzysta nowoczesne technologie wspierające. Więcej na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radioloz.pl. A nasza najdłuższa fala relaksu prowadzi teraz do artysty, który skojarzy się dzięki tej piosence z początkiem lat 90. XX wieku. Płyta nosiła tytuł Mama Set i była zapowiedziana między innymi tym singlem, który odniósł sukces na światowych listach bestsellerów. It Ain't Over Till It's Over w roli głównej Leny Kravitz.

studio@radiorozkop.pl. Nasz konkurs filmowy oczywiście trwa. Otrzymuję odpowiedzi, niektóre nietrafione, ale wiele dobrych i bardzo z tego powodu jestem szczęśliwy. A pytam o chyba najsłynniejszy, najbardziej ikoniczny obraz świętych Piotra i Pawła w Rzymie, który został przedstawiony na kartach, na stronicach bardzo znanej powieści polskiego pisarza. No i doczekał się co najmniej dwóch świetnych adaptacji. Studio@radiorozkop.pl. My gramy oczywiście dalej, gramy letnio, jak przystało, na najdłuższą falę relaksu. I love you always forever, śpiewa Donna Lewis.

I Love You Always Forever o swoim niezmiennym, stałym uczuciu zapewniła Donna Lewis. Uliczne kosze na śmieci w Bełchatowie są często przepełnione. Urzędnicy zapewniają, że pojemniki są sukcesywnie opróżniane przez służby komunalne, ale chwilę później znów są pełne. Mieszkańcy wyrzucają do nich śmieci z gospodarstw domowych, czego robić nie powinni. Więcej szczegółów już za kilka minut w naszym serwisie informacyjnym, czyli o godzinie 15. Do tego czasu All About the Money i Mayas.

0: Reklama. Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
1: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
0: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
1: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komana.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
6: Let's do it!
5: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
6: Oh yeah!
5: Zamów 512 50 40 30.
7: Dobra cena gwarantowana.
6: Let's do it!
4: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
9: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
10: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
11: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
12: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
10: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
12: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
9: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Jest godzina 15. Przed nami najnowsze wiadomości i Beata Janowska.
14: A we wiadomościach śledztwo w sprawie śmierci dwóch kolarzy podczas wczorajszego maratonu pod Warszawą. Nieprzyjemny zapach padłych ryb w gminie Andrespol i przepełnione kosze uliczne w Bełchatowie. Mieszkańcy wyrzucają do nich domowe odpadki. Do wieczora w regionie będzie upalnie, nocą temperatura powinna spaść poniżej 20 stopni. Zapowiadane są również burze. Zaczniemy od alertów pogodowych dla regionu łódzkiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega zarówno przed wysokimi temperaturami, jak i przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed upałem i drugiego przed burzami, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
15: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, ale okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz lokalnie z gradem. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 90 km na godzinę.
14: Służby apelują o ostrożność zarówno ze względu na upał, jak i możliwe burze. Ostrzeżenie przed burzami obowiązuje do jutra do godziny 6 rano, a przed upałem do godziny 20 dzisiaj, ale może być kontynuowane. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Tragedia podczas maratonu kolarskiego. Sprawą zajmuje się prokuratura. Podczas wczorajszego Poland Bike Maratonu w okolicy Marek pod Warszawą zmarli dwaj kolarze we wieku 30 i 71 lat. Prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga mówi, że śledztwo będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
16: Tutaj najważniejszym elementem w tym momencie będą opinie po sekcji zwłok. One, miejmy nadzieję, wykażą przyczynę zgonu i dadzą asumpt do wyznaczenia kierunku śledztwa.
14: Zawody przeprowadzono wczoraj mimo wysokich temperatur. Organizatorzy nie zdecydowali się odwołać maratonu, bo jak tłumaczyli, prowadząca przez las trasa była dobrze dostosowana do trudnych warunków. 5 osób zginęło w strzelaninie w Niemczech. Jak informuje policja, strzały padły na terenie ośrodka dla młodzieży w Stade, mieście w Dolnej Saksonii, niedaleko Hamburga. Według policyjnego komunikatu zatrzymano podejrzanego. Okoliczności zdarzenia są dopiero ustalane. Fetor śniętych ryb unosi się w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim. Jeden ze stawów na Marysinku prawie całkiem wysechł, na dnie pozostały śnięte ryby. W weekend zawiadomił o tym służby i wójta, mieszkaniec gminy Dariusz Mysielski.
6: Z dostępnych mi informacji otrzymałem, że powyżej właśnie została zablokowana tama, żeby ratować większe zbiorniki wodne.
17: Powodem sytuacji w tym stawie, jak i na pozostałych stawach, jest susza, brak opadu, brak wody w rzece, która zasilała stawy. Stawy pierwsze dwa od strony torów obniżyły się już 80 cm. Stąd decyzja o jego osuszeniu i niezasilaniu zupełnym i wypuszczeniu tej resztki wody, która pozostała.
14: Wyjaśnia wójt gminy Andrespol Dariusz Kubus. Wójt dodał, że w miejscu wysuszonego stawu ma powstać oaza zieleni. Na razie trwają prace nad projektem. Więcej o tej sprawie w programie Radia Łódź słuchasz i wiesz po godzinie 16.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Śmieciowy problem w Bełchatowie. Wiele ulicznych koszy na odpadki jest przepełnionych. Można w nich zauważyć worki ze śmieciami z gospodarstw domowych, takich jak obierki z owoców czy warzyw, a nawet popiół czy gruz, mówi Kryspina Rogowska z Bełchatowskiego Urzędu Miasta.
19: To są kosze, które tak naprawdę mają służyć mieszkańcom, którzy są na spacerze, mają papierek i ten papierek wyrzucają. Na pewno nie służą do tego, żeby do takich koszy wyrzucać gruz, wyrzucać zebrane w domu bioodpady, a takie przypadki się zdarzają.
14: Kryspina Rogowska zapewnia, że miejskie służby dokładają wszelkich starań, aby systematycznie opróżniać kosze, ale jak dodaje, to syzyfowa praca, bo kosze wypełniają się prawie od razu i to nawet kilka razy dziennie. Polska kupi 3 szwedzkie okręty podwodne. Umowę podpisano w Gdyni z udziałem premierów Polski i Szwecji. To finał decyzji rządu z ubiegłego roku, gdy kierownictwo resortu obrony narodowej ogłosiło, że szwedzki Saab zostanie zaangażowany w program Orka, czyli nowe okręty podwodne dla polskich marynarzy. Pierwszy okręt A-26 trafi do polskiej marynarki wojennej w 2030 roku, a Polska podpisała ze Szwecją również umowę na pożyczenie okrętu typu A-17 w zmodernizowanej wersji. Już w sierpniu polscy marynarze zaczną w Szwecji szkolenia. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.30.
13: Uff, jak gorąco chciałoby się powtarzać, niemal bez przerwy, za radiowym oknem słonecznie i oczywiście nadal upalnie, 34 stopnie powyżej zera. Na barometrze widać tendencję spadkową, co prawda delikatną, ale zawsze. Mamy w tej chwili 998 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr, teraz północny i północno-wschodni, ale zmienny, uwaga, w czasie burz, bardzo gwałtowny i porywisty, obowiązuje alert. Wydano ostrzeżenie przed ekstremalnie wysoką temperaturą i burzami. Ta sytuacja dotyczy także naszego regionu. Alert obowiązuje do jutra, do godziny 6 rano.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: No właśnie, fala relaksu w poniedziałek 29 czerwca 2026 roku, 5,5 minuty po 15. Piotr Stańczyk przed mikrofonem, Adam Miksa realizuje nasze dzisiejsze radiowe spotkanie. No to jeszcze dodam, że dzień trwa 16 godzin i 44 minuty, jest dłuższy od najkrótszego, 9 godzin i 60 sekund, a słońce zajdzie dokładnie minutę po 21.

O dniach, które przed nami zaśpiewał gitarzysta i wokalista Michał Wiraszko. A właśnie, co przed nami w trzeciej godzinie radiowego spotkania? Aktualne informacje dla kierowców, muzyczna kartka z kalendarza, a także przypomnienie singlowego przeboju sprzed lat w wykonaniu amerykańskiej wokalistki, choreografki i tancerki Pauli Abdul. Zapraszam do głośników.

0: Tak, tak, to już trzeci singiel z jego najnowszej płyty Romantic, która ukazała się pod koniec lutego bieżącego roku. Bruno Mars, artysta doskonale znany także polskim radiosłuchaczom, i kompozycja On My Soul. 12 minut po 15, najwyższa pora, abyśmy rozwiązali nasze konkursowe pytanie. Chodziło oczywiście o powieść Henryka Sienkiewicza Quo Vadis i o dwie bardzo znane filmowe adaptacje tej książki. Mam na myśli wersję hollywoodzką z 1951 roku. Jej reżyserem był Mervyn LeRoy. Wystąpili w rolach głównych Robert Taylor, Deborah Kerr i Peter Ustinov. Niektórzy czytają Peter Ustinov, ale Peter to jest aktor i jednocześnie człowiek, którego ojcem był pewien Niemiec. W związku z powyższym tak można również odczytać imię tego znanego aktora. A wersja polska należała do Jerzego Kawalerowicza i powstała w roku 2001. Tutaj w rolach głównych wystąpili Paweł DeLong, Magdalena Mielcarz, Bogusław Linda, Michał Bajor, Jerzy Trela, Danuta Stenka i Franciszek Pieczka. Dziękuję za aktywny udział w konkursie, który okazał się dosyć skomplikowany. Nie wszyscy domyślili się, że chodzi właśnie o Quo Vadis, no i o to słynne pytanie Quo Vadis Domine zadane przez świętego Piotra. Laureat może być jeden i dzisiaj mój wybór padł na pana Sebastiana. Serdecznie gratulujemy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Grała i śpiewała formacja Moloko, najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Miła informacja dla naszych słuchaczy. Już w czwartek 2 lipca o godzinie 18 rusza akcja Przystanek Radiość, czyli cykl wakacyjnych wycieczek organizowanych przez nas, przez Radio Łódź. Każdy 95-minutowy przejazd będzie okazją do odkrywania miasta z innej perspektywy, a uczestnikom będą towarzyszyć przewodnicy, którzy przybliżą najciekawsze miejsca, wydarzenia i postacie związane z Łodzią. Podczas przejazdu 2 lipca historie, które dotyczą przemysłowego rozwoju miasta, przybliży znany łódzki przewodnik Ryszard Bonisławski. I tutaj ważna teraz kwestia. Prowadzimy zapisy. Trzeba się zgłosić. wydarzenie@radioloc.pl. Powtórzę, wydarzenie@radioloc.pl, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy.

Mateusz Dopieralski, czyli popularny Vito Bambino, producent muzyczny, autor tekstów, piosenek, kompozytor i wokalista, chyba wiem. A nasi słuchacze wiedzą o tym, że warto korzystać z naszej poczty radiowej, studio@radio.pl. Dzień dobry, panie Piotrze, miło pana słyszeć, z wzajemnością, bardzo się cieszę. Wracając z pracy rowerem, ale ślimaczym tempem, z przyczyn oczywistych, miałem wrażenie, że powietrze, które mnie owiewało, jest iście afrykańskie, a miasto jest Kairem zamiast Łodzią. Pozdrawiam. I aby do odwilży, czyli 25 stopni. Stały słuchacz Krzysztof. No rzeczywiście, nie jest dzisiaj prosto ani pieszym, ani rowerzystom. Może nie bez kozery obchodzimy właśnie dziś Międzynarodowy Dzień Tropików.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
5: Niecodzienne historie,
6: problemy i ważne tematy łódzkiego,
5: ale nie tylko łódzkiego sportu.
7: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
5: Porozmawiajmy o sporcie.
6: Wtorki, godzina 20.
7: Zapraszamy Michał Malinowski,
5: Piotr Andrzejczak,
6: Robert Zwoliński,
8: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy LSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sse.loc.pl w zakładce CSR.
10: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
13: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
12: Serio? A co tam takiego?
13: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
12: Brzmi jak wydatek.
13: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
12: No to na co jeszcze czekamy?
13: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
12: Sprawdź na www.vt.sk.
14: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
15: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
16: Czyli wyruszamy na łódzkie ulice i drogi naszego regionu. Jest z nami Damian Grosicki. Dzień dobry.
17: Witam. Zanim powiem o konkretnych ulicach, to zachęcę, by podróżować z butelką wody, żeby później, stojąc w torkach, nie nagrywać i nie wrzucać filmików w media społecznościowe z prośbą o rozładowanie ruchu, jak to już gdzieś miało miejsce. Zacznijmy od Łodzi. Dziś przez wszystkie przypadki odmieniona jest estakada na Włókniarzy. Prawdziwe oblężenie i to w sumie niezależnie od kierunku jazdy. A co poza tym? No klasyki, czyli linii Cierniana, skrzyżowanie Marszałków i Pabianicka, zarówno przed Dibuła, jak i Odrzańską, to jeszcze Zgierz i ulicę Gałczyńskiego, Długa i 3 Maja. Tam też trzeba uważać. Kolejne informacje drogowe za pół godziny.
16: Zbliża się 15.30. Oto skrót najważniejszych informacji. Beata Janowska.
18: strzelanina w placówce dla młodzieży w Stade w północnych Niemczech. Zginęło 5 osób, kilka innych zostało rannych. W centrum miejscowości działają służby ratunkowe. Lokalna policja informuje, że zatrzymano 2 osoby. Motyw ich działania nie jest znany. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi ogłosiła najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ściółka leśna jest dziś sucha jak papier. Służby apelują, aby dzwonić pod numer 112, gdy tylko zauważymy ogień lub dym. Prawdopodobnie dzięki natychmiastowej reakcji świadków strażacy szybko przyjechali wczoraj na miejsce pożaru lasu w gminie Wróble pod Sieradzem i udało się ograniczyć straty. Odwołane pociągi, m.in. na trasie między Łodzią a Warszawą, powodem są awarie kolejowej infrastruktury w związku z wysokimi temperaturami. Kolejowe spółki zapewniają komunikację zastępczą i możliwość podróży innymi pociągami. Niektórzy przewoźnicy wzajemnie honorują swoje bilety. PKP Intercity przedłużyło możliwość bezpłatnego zwrotu biletów do 2 lipca, a dotyczy to biletów zakupionych do dzisiaj włącznie. Maja Chwalińska żegna się z Wimbledonem. Polka odpadła z tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach. Przegrała z Manan Chaya Savankau z Tajlandii, a do tego odniosła kontuzję. Maja Chwalińska pewnie wygrała pierwszego seta 6-2. W drugim prowadziła 5-2 i miała piłkę meczową, przy której upadła. Od tego momentu nie była już w stanie prowadzić gry na swoim poziomie. Drugi i trzeci set przegrała po drugim. Korzystała z przerwy medycznej. Dzisiaj jeszcze 3 mecze z udziałem Polaków. Zagrają Hubert Hurkacz, Magda Linet i Magdalena Fręch. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16:00.
16: W Łodzi na terenie naszego całego województwa słonecznie i upalnie. Jeszcze cieplej niż przed godziną, bo teraz termometr pokazuje 35 stopni powyżej zera. Podobno maksymalnie może dzisiaj być nawet 37 stopni. Uf. Barometr niezmiennie 998 hektopaskali, taka wartość na nim. Wiatr słaby i umiarkowany, teraz północny, ale ma charakter zmienny. Biometr niekorzystny, obowiązuje ostrzeżenie przed ekstremalnie wysoką temperaturą i burzami.
19: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: Żeby tak jeszcze ten relaks był temperaturowy, prawda? No ale nie możemy oczekiwać zbyt wiele. Może te burze troszeczkę nam tę temperaturę, tę gorączkę zmniejszą. Przekonamy się za jakiś czas. Minęła 15:31. Najdłuższa fala relaksu, a w niej Olivia Dinn.

warsztat elektryczny w utworze Biegnę Dalej, a my biegniemy, proszę Państwa, do kalendarza muzycznego. 29 czerwca 1953 roku urodził się Colin Hay, australijski wokalista, gitarzysta i kompozytor. Przypomnę, że był liderem grupy Men at Work, założonej w roku 1979 w Melbourne. Dwa lata później zespół podpisał kontrakt z australijskim oddziałem znanej wytwórni fonograficznej Columbia i wydał singla Who Can It Be Now. Piosenka okazała się wielkim sukcesem, co znacznie ułatwiło promocję debiutanckiego krążka Business as Usual, który trafił na rynek wiosną 1982 roku. Płyta znalazła uznanie nie tylko w Australii, ale także po drugiej stronie Atlantyku, gdzie została uznana za debiut roku. Krążek sprzedał się w liczbie 15 milionów egzemplarzy na całym świecie. W samych Stanach Zjednoczonych sprzedaż osiągnęła poziom 6 milionów płyt. Dodam, że w roku 1983 grupa zdobyła nagrodę Grammy dla najlepszego nowego wykonawcy. A na wspomnianej płycie znalazł się największy przebój grupy Men at Work, nagranie Down Under.

najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za kwadrans 16. Jak Państwo wiedzą, ale przypomnę, dzisiaj rozpoczął się remont estakady łączącej Aleję Włókniarzy z Aleją Jana Pawła II. Wiadukt został zamknięty dla ruchu, a kierowcy muszą niestety przygotować się na zmienioną organizację ruchu, która potrwa do jesieni przyszłego roku. Co dać na pocieszenie? Może to nagranie, może tę piosenkę. Hi, duet Lighthouse Family.

I wróciłem pamięcią do lata, tak, 1997 roku, do płyty Postcards from Heaven, zespół Lighthouse Family i przepiękna kompozycja High. W najnowszych wiadomościach, najbliższych wiadomościach o 16, między innymi o tym, że wśród zagrożeń, jakie niosą upały, są także pożary, w tym pożary lasów. Taki duży pożar gasili wczoraj strażacy w gminie Wróblew pod Sieradzem. Szczegóły już za kilka minut. A przed nami łódzki zespół Various Monks w kompozycji, która pamięta połowę lat 90. XX wieku, czyli rok 1995. Kompozytorem tej piosenki jest Robert Jansson, autorką tekstu Anita Lipnicka. Oszukam czas w rolach głównych Various Monks.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsca magiczne poza Łodzią, Ryszard?
3: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo. A za granicą, no chociażby Kapadocję w Turcji.
2: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą w czwartek 2 lipca od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.woźniczka@radioloc.pl.
3: Ryszard Bonisławski
2: i Mariusz Woźniczka.
3: Zapraszamy!
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
12: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
11: Serio? A co tam takiego?
12: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
11: Brzmi jak wydatek.
12: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
11: No to na co jeszcze czekamy?
12: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
11: Sprawdź na www.vt.sk.
13: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
14: Let's do it!
13: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
14: Oh yeah!
13: Zamów 512 50 40 30.
15: Dobra cena gwarantowana.
14: Let's do it!
0: Po reklamie.
3: Uf, jak gorąco, przenosimy się na rozgrzane, można powiedzieć, do czerwoności ulice Łodzi i drogi naszego regionu. Damian Grosicki.
16: A tym razem zaczynamy od informacji dla kierowców jedących A1 w rejonie Wiączynia Górnego. Na 310 km ciężarówka wjechała w bariery, dlatego też w tym miejscu mamy spore utrudnienia. Kierowcy jadą objazdami, no i kilka godzin to może potrwać. Wracamy do Łodzi, obserwujemy sytuację drogową. Na pewno postajemy na Limanowskiego przy rondzie Korfantego, ale to nie jedyne zakorkowane takie skrzyżowanie, bo przecież mamy jeszcze rondo straconego czasu, czyli Solidarności. Myślę, że w godzinach szczytu powinno się zmieniać jego nazwę. Kopcińskiego też stoi przy Narutowicza, a to tak przy okazji. Z kolejnym raportem drogowym wracam za 30 minut.
3: Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 16. Przed nami porcja najnowszych, najświeższych wiadomości i Beata Janowska.
17: A we wiadomościach wysokie zagrożenie pożarami w lasach regionu łódzkiego. Ostatnie godziny na złożenie wniosku o świadczenie 800+ i uroczystość w Watykanie. Metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski odebrał z rąk papieża paliusz. W całym regionie obowiązują alerty pogodowe. Dotyczą trwających upałów i prognozowanych burz z silnym deszczem i porywistym wiatrem. Rekordowe upały w całej Polsce, także w Łódzkiem. Służby apelują, by w miarę możliwości nie wychodzić z domu i regularnie pić wodę. Ekstremalne temperatury są też powodem awarii energetycznych i przerw w dostawach prądu. Informacje na ten temat zebrała reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
7: ostatni weekend przyniósł najwyższe temperatury w historii pomiarów. W regionie też padł rekord. Termometry najwięcej pokazały w Sulejowie, bo 38,4 stopnie Celsjusza. Z powodu gorąca pojawiły się problemy z koleją. Wysokie temperatury także przeciążyły elementy infrastruktury elektrycznej. Medycy również pracują intensywnie na SOR-ach w trakcie upałów. Ludzi jest w okresie letnim więcej, mówi pielęgniarka Elżbieta Janiszewska.
14: No nie, SOR-y nie były tak przeciążone, jak są w tej chwili na pewno.
7: Niestety nie trzeba być na słońcu, aby poczuć się źle. Skutkiem może być też ryzyko zatrucia się czadem. Tak samo jak dwie kobiety, które trafiły z tego powodu do szpitala w Radomsku. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
17: Synoptycy ostrzegają, to nie ostatnia fala upałów tego lata. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi ogłosiła najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ściółka leśna jest dziś sucha jak papier. Wczoraj w gminie Wróblew pod Sieradzem strażacy gasili duży pożar lasu. Okoliczni mieszkańcy uważają, że jedną z przyczyn pojawiania się ognia jest zaśmiecanie lasów.
18: Dużo jeżdżę rowerem, również po terenach leśnych. No to są okropne widoki, jak widzi się sterty, śmieci.
19: Najbardziej powoduje pożary właśnie energia, spięcia elektryczne jakieś, bo jak mamy też torowiska i mamy PKP, to po prostu nieraz pociąg przejedzie i po prostu już iskry idą.
17: Dodaje prezes OSP Wróblew Sylwester Tomczyk. Strażacy podkreślają, że kluczowa jest szybka reakcja świadków. Apelują, by dzwonić pod numer 112, gdy tylko zauważymy ogień lub dym w okolicy lasów, pól uprawnych czy nieużytków.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
17: 5 dorosłych osób zginęło od strzałów w mieście Stade na północy Niemiec. Są też ranni. Policja zatrzymała 2 osoby. Jedna z nich to sprawca strzelaniny. Strzały padły na terenie ośrodka dla kobiet z dziećmi. Liczba śmiertelnych ofiar może jeszcze wzrosnąć, ponieważ są ranni, w tym bardzo ciężko. Akcja ratunkowa trwa. To ostatni moment na złożenie wniosku o 800+. Rodzice mają na to czas do jutra, do północy. Świadczenie w wysokości 800 zł przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, a czas na złożenie wniosku upływa 30 czerwca. Przypomina Monika Kiełczyńska ze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi.
20: Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje wypłatę świadczenia do końca sierpnia wraz z wyrównaniem od czerwca. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku.
17: Wnioski o 800+ można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem platformy e-ZUS, aplikacji mZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej. Natomiast od 1 lipca do początku listopada rodzice będą mogli składać wnioski w programie Dobry Start. To 300 zł dla rodziców uczniów na zakup szkolnej wyprawki. Metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski odebrał z rąk papieża Leona XIV paliusz. To jeden z najważniejszych symboli posługi arcybiskupa metropolity. Uroczystość odbyła się w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie podczas mszy świętej w Dniu Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym roku paliusz otrzymało 50 arcybiskupów z całego świata, w tym 4 Polaków. Wśród nich kardynał Konrad Krajewski, a także poprzedni metropolita łódzki, obecnie krakowski, kardynał Grzegorz Ryś. Jak podaje Vatican News, w homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
21: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi.
17: Paliusze to białe wełniane taśmy, są znakiem jedności arcybiskupów z papieżem i symbolem ich posługi duszpasterskiej. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
3: No niestety, upalne, tropikalne powietrze nas po prostu nie opuszcza, czyli nas pokochało najwyraźniej. 35 stopni powyżej zera, to nie pomyłka. Na naszym barometrze 997 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, przede wszystkim północny o charakterze zmiennym. Wieczorem, a może nawet i w nocy możliwe burze, a więc zachowajmy ostrożność. No a biometr niestety niekorzystny. Pięć i pół minuty po godzinie 16. Tak to już jest w naszym radiowym życiu, proszę Państwa, że czas zawsze szybko mija, za szybko. No ale wtedy pojawiają się w studiu następne osoby, następni prowadzący. Dzisiaj Monika Czerska.
22: Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie Piotrze. I powiem tak, ma Pan tu jakby komfortowo, Panie redaktorze, 25 stopni, chłodem miło powiało.
3: Jestem bardzo, bardzo wdzięczny również Tobie, Moniko, i zarządowi radia, że mamy takie warunki.
22: Tak, mam nadzieję, nadzieję, że wielu z Państwa może spędzać czas w pomieszczeniach klimatyzowanych, bo to jest podstawa. Ten upał jest niemiłosierny i o upale w naszym programie też mówić będziemy. Zapraszam.
1: Słuchasz i wiesz.
22: Rozpoczynamy popołudniowy program Radia Łódź, popołudniówkę reporterów naszej stacji w poniedziałek 29 czerwca. No i nie może być inaczej, musimy rozpocząć od tematu numer jeden ostatnich dni, czyli tego niemiłosiernego upału. Rekordowe temperatury coraz mocniej odbijają się na funkcjonowaniu ludzi, zwierząt, sprzętów, całych firm, miast i regionów. W miniony weekend w Łódzkiem padł historyczny rekord ciepła 38,4 stopni. Tyle pokazały termometry w Sulejowie. A skutków ekstremalnego gorąca jest wiele, m.in. przeciążenie elementów infrastruktury energetycznej, a także poważne utrudnienia na kolei.
2: W trosce o komfort pasażerów odwołuje część pociągów.
4: Myślę, że jest to około 20% więcej wyjazdów.
5: Doszło do uszkodzeń elementów transformatora. Głównymi przyczynami awarii jest zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze strony odbiorców.
22: O tym, jak radzimy sobie w tych upiornie gorących dniach, już dosłownie za kilka chwil w naszym programie będą też dobre wieści pogodowe. Upał czy może celowa ingerencja człowieka? Mieszkańcy Andrespola zastanawiają się, co spowodowało wyschnięcie stawu na niezwykle popularnym Marysinku. Problem jest poważny, bo w okolicy zbiornika czuć fetor. Powodem są rozkładające się ryby.
23: Spuszczanie wody zaczęło się tydzień temu.
24: Tydzień temu woda została bezpodstawnie spuszczona z tego pierwszego stawu, tak?
25: Generalnie powodem sytuacji w tym stawie, jak i na pozostałych stawach, jest susza, brak opadu, brak wody w rzece, która zasilała stawy.
22: Mieszkańcy są zaniepokojeni, władze uspokajają i mają już pewien plan na przyszłość. Sytuacji na Marysinku w Andrespolu przyjrzymy się jeszcze na pewno przed godziną 16.30. Odwiedzimy dziś także Bełchatów, ale powiemy o problemie, który zdarza się także w innych częściach regionu łódzkiego, a w zasadzie można powiedzieć w całej Polsce. Bo okazuje się, wśród nas jest wielu takich, którzy lubią pocwaniakować i zamiast śmieci z własnych podwórek wyrzucać do swoich pojemników, wyrzucają je do ulicznych, publicznych koszy.
26: Za osiedlem olsztyńskim ktoś na takich śmietnikach wyrzuca worki po cekolu, takie budowlane.
27: Na pewno nie służą do tego, żeby do takich koszy wyrzucać gruz.
28: Ja słyszałam, że w lesie takie rzeczy ludzie zostawiają, że robią takie rzeczy, ale że tu w mieście?
29: Nie wszyscy są na odpowiednim poziomie cywilizacyjnym.
22: Poziomu cywilizacyjnego oceniać nie będziemy, ale o problemie wyrzucania odpadów do miejskich pojemników na śmieci na przykładzie Bełchatowa na pewno opowiemy po godzinie 16.30. Będziemy mówić także o petycji w obronie jednego z budynków Politechniki Łódzkiej. Uczelnia planuje jeszcze w tym roku zdemontować stary budynek Wydziału Chemicznego. Jest jednak wielu przeciwników tego pomysłu. Magazyn reporterów Radia Łódź Słuchasz i Wiesz do godziny 17.00. Zapraszam do słuchania, ale także do kontaktu z nami. 606-787878, a także studio@radiolódź.pl. Polecam również głosówki, które można wysyłać z naszej aplikacji mobilnej.

12 minut po godzinie 16 to popołudniówka Radia Łódź w poniedziałek 29 czerwca. Mamy wieści prosto z Lubuskiego. Tam przebywa nasz słuchacz, pan Krzysztof, który donosi, że już tam po burzach i temperatura zdecydowanie niższa, bo zaledwie 24 do 26 stopni.

0: w Łodzi. Jak radzą sobie z tymi upałami?
1: Bardzo ciężko, szczególnie w pomieszczeniach. Jak są niezasłonione okna, to robi się sauna.
2: Tak, i najgorsze jest to, że nawet o 22 jest gorąco na zewnątrz. Tak, w nocy w ogóle się nie ochładza, mimo otwartych okien w nocy i tak jest gorąco i ciężko jest w ogóle zasnąć na przykład.
3: Upały potrafią dokuczyć każdemu i jak się okazuje, nie tylko wysoka temperatura może być nieprzyjemna, ale jej skutki w infrastrukturze również. Dzisiaj PKP Intercity odwołało 21 pociągów w całej Polsce, w tym 5 z Łodzi do Warszawy, wyjaśnia Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity.
4: W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i utrudnieniami ruchu w ostatnią niedzielę, PKP Intercity w trosce o komfort pasażerów odwołuje część pociągów.
3: Dodaje, że ma to zmniejszyć skalę opóźnień.
4: Zmiany w kursowaniu mają zmniejszyć skalę opóźnień pociągów i zagwarantować bezpieczną podróż naszym klientom w czasie ekstremalnych temperatur.
3: Sprawdziliśmy też, czy w związku z wysoką temperaturą i suszą hydrologiczną trzeba się martwić o wodę. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi przekonuje, że w tym przypadku nic złego nie powinno się dziać, wyjaśnia Miłosz Wika z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.
5: Jeżeli chodzi o Łódź, to nie mamy żadnych zgłoszeń. Jeżeli chodzi o spadek ciśnienia, też wszystkie studnie pracują zgodnie z, tak powiem, parametrami technicznymi. Susza hydrologiczna nie ma wpływu na to, co się dzieje pod ziemią, prawie kilometr pod ziemią, tak? Także to jest, mamy wodę głębinową, także tutaj to nie jest jakby tutaj problem dla funkcjonowania naszej sieci wodociągowej.
3: Niestety upały nie są tak łaskawe dla energetyki. Wczoraj miało miejsce uszkodzenie sieci elektrycznej przy ulicy Legionów w Łodzi. Sytuację wyjaśnia Ewa Wiatr z Polskiej Grupy Energetycznej w Łodzi.
6: Wczoraj w godzinach wieczornych doszło do uszkodzenia elementów stacji transformatorowej średnie na niskie napięcie przy ulicy Legionów w Łodzi, w związku z którym pojawiła się awaryjna przerwa w dostawie energii elektrycznej do blisko 16 tysięcy odbiorców na terenie centrum miasta Łódź. Służby energetyczne w ciągu tak naprawdę niespełna 3 godzin wznowiły zasilanie do wszystkich odbiorców z wykorzystaniem agregatów prądotwórczych oraz tak zwanego przepinania odbiorców, czyli zasilania ich z innych obwodów.
3: Powód awarii to większe zapotrzebowanie energetyczne, na przykład przez używanie wiatraków lub klimatyzacji.
6: Doszło do uszkodzeń elementów transformatora. Głównymi przyczynami awarii jest zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze strony odbiorców, która wynika chociażby z wzmożonego korzystania z klimatyzatorów czy z wiatraków w domach odbiorców oraz pogorszenie parametrów izolacji urządzeń w wyniku długotrwałego działania wysokich temperatur.
3: Ratownictwo medyczne również miało dużo pracy w tym gorącym czasie, dodaje Mariusz Kowalczyk, ratownik działu pomocy doraźnej z Duńskowolskiego Szpitala Powiatowego.
7: Myślę, że jest to około 20% więcej wyjazdów, zgłoszeń, głównie do osób, które chorują na choroby układu sercowo-naczyniowego, no i też o osób, które omdlewają w trakcie przebywania na zewnątrz bądź w trakcie pracy w takich temperaturach.
3: Powodów interwencji jest wiele, od zasłabnięcia po udar. Służby proszą o unikanie zbyt długiego przebywania na słońcu, nawodnienie i wietrzenie pomieszczeń, bo upał też zwiększa ryzyko zatrucia czadem.
0: Na razie w województwie łódzkim obowiązuje trzeci stopień ostrzeżeń przed upałami i drugi stopień przed gwałtownymi burzami, które mogą nadejść wieczorem i chyba wcale się na to nie obrazimy. A to była relacja, którą przygotowała reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska. Siedemnaście minut po godzinie 16:00, 606-787-878 to telefon do Radia Łódź. Można też pisać, jak ktoś lubi. studio@radiolodz.pl

0: Isaac Larsson w Radiu Łódź. 20 minut po godzinie 16. Poruszający mail od pana Maćka dotarł na studio@radiołódź.pl. Pan Maciek pisze, że dziś będąc na zakupach z żoną w dużym markecie, zaobserwowaliśmy, że osoba nieprzytomna leży w samochodzie. Kobieta nie dawała oznak życia. Natychmiast zrzuciliśmy się z żoną do pomocy i razem z ochroną marketu przywróciliśmy funkcje życiowe pewnej pani. Potem zadzwoniliśmy po najbliższych i przekazaliśmy ją pod dalszą opiekę. Pan Maciek pisze, nie warto być obojętnym, należy pomagać, to jest bardzo ważne. Co dzieje się koło nas, daje się w kość wszystkim. Oj tak, upały są niemiłosierne i jeśli ktoś może i nie musi wychodzić z domu, to po prostu niech w tych domowych pieleszach pozostanie, bo tam na pewno będzie zdecydowanie bezpieczniej.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my teraz w naszym programie przenosimy się niedaleko Łodzi, do Andrespola, na tak zwanym Marysinku, właśnie w tej miejscowości. Niemal z dnia na dzień zniknął jeden ze stawów. Po prostu wysechł. Mieszkańcy zastanawiają się, z jakiego powodu, bo przecież ten staw zasilała rzeka Miazga. To, co się wydarzyło, ma swoje poważne skutki, rozkładające się ryby i okropny fetor w okolicy. Na Marysinku w Andrespolu był reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
2: Upały czy też ingerencja ludzka mieszkańców Andrespola zastanawia, co jest przyczyną wysuszenia stawu na Marysinku.
3: Myślę, że może być to zaniechanie w pewnym sensie ludzi, a w pewnym sensie po prostu natura. Tak myślę.
4: Podjechałam po drodze tutaj zerknąć, czy rzeczywiście tak się dzieje. No i z tego, co widzę, no niestety wyschło wszystko. Także no mam nadzieję, że tutaj okoliczne władze coś z tym zrobią.
2: W mediach społecznościowych zrzeszających mieszkańców pojawił się wpis na ten temat.
5: Dariusz Misielski, pełnomocnik Ruchu Narodowego na Powiat Łódzki Wschodni. Pierwszy post na lokalnej grupie się pojawił. Interwencji dokonałem wczoraj, napisałem oficjalne pismo do wójta gminy, powiadomiłem szczebel wojewódzki zarządzania i ochrony środowiska. Gmina jest tutaj właścicielem terenu.
6: Katarzyna Trojak, danych, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. W związku z doniesieniami dotyczącymi złego stanu zbiornika wodnego na terenie gminy Andrespol, inspektorzy podjęli działania w terenie. Na miejscu okazało się, że zbiornik nie zawiera w ogóle wody, w związku z czym jakiekolwiek działania polegające na ewentualnym pobraniu prób wody i ich dalszych badań były niemożliwe.
7: Myślacka Marta. Byliśmy tutaj na spacerze z mężem, poczuliśmy ogromny fetor, tak? Jest bardzo dużo ryb różnej wielkości. Są to małe ryby, są to ryby takie ogromne, nawet 40-centymetrowe. Wczoraj, jak dzwoniliśmy do Wód Polskich, no niestety popłakałam się, bo nie mogłam znieść już tego widoku.
6: Wstępnie ustalono, że przyczyny takiego stanu zbiornika są naturalne. Inspektorzy po przeprowadzeniu działań poinformowali Wody Polskie, które są odpowiedzialne za stan wód na terenie kraju.
5: Wpuszczanie wody zaczęło się tydzień temu.
7: Tak. Ludzie nawet tutaj na lokalnych grupach udostępniali, że po prostu tydzień temu woda została bezpodstawnie spuszczona z tego pierwszego stawu. Tak?
2: Wójt gminy Andrespol, Dariusz Kubus, zna sprawę nomen omen dogłębnie.
8: Powodem sytuacji w tym stawie, jak i na pozostałych stawach, jest susza, brak opadów, brak wody w rzece, która zasilała stawy. Stawy pierwsze dwa od strony torów obniżyły się już o 80 cm, ale one były głębsze i miały wodę i one przechwytywały wodę w pierwszej kolejności. Ten najdalej położony w stosunku do lotu rzeki już nie miał szansy na zasilanie wody. Stąd decyzja o jego osuszeniu i niezasilaniu zupełnym i wypuszczeniu tej resztki wody, która pozostała.
7: Pierwszy staw jest jakby w pewnym sensie też naszą wizytówką. Tutaj widać, że leżą duże, małe, średnie ryby. Jest ich po prostu cała masa.
2: Co pan czuje?
5: Okropny fetor, no aż mnie, nie wiem, cofa mnie na wymioty, jest mi bardzo niedobrze.
8: Nie był nigdy zarybiany, więc te ryby, które tam się znalazły, no to w jakiś sposób dotarły same, nie wiem, czy ptactwo, czy kanałem zasilającym. Głównie zresztą to są miki, taki inwazyjny dosyć gatunek.
7: Tutaj coś dzisiaj wybierali, bo widzieliśmy, że
5: tak,
7: po prostu coś
5: tam. Sanizacyjny stał właśnie niedaleko nas, około 50 metrów.
2: Co powstanie w miejscu wyschniętego stawu?
8: Ma zostać zamieniony już w taką oazę roślinności właśnie takiej okołostawowej. To robią fachowcy, więc ja nie chciałem się tutaj wypowiadać, ale projekt jest zlecony.
2: Można mieć tylko nadzieję, że nowe miejsce również stanie się wizytówką Andrespola.
0: No mam taką nadzieję, bo przyznam szczerze, że Marysinek w Andrespolu to bardzo piękne, bardzo zadbane miejsce, niezwykle popularne wśród okolicznych mieszkańców, którzy ochoczo wędrują w okolicy całymi grupami, biesiadują, przynajmniej tak było do tej pory. Miejmy nadzieję, że szybko uda się coś z tym bardzo przykrym faktem zrobić i znowu Marysinek będzie powodem do dumy, nie tylko dla Andrespola. A dziś w Andrespolu był nasz reporter Damian Grosicki. Ja od razu przypomnę, że gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak wygląda Marysinek, ale też zobaczyć, jakie najważniejsze tematy dziś opracowane zostały przez dziennikarzy Radia Łódź, to gorąco polecam nasz portal radiołódź.pl. Oczywiście temat numer jeden to upały, które nie odpuszczają, ale gdzieś na horyzoncie w regionie już mogą pojawiać się burze. Więcej o pogodzie po godzinie 16:30.
9: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
10: Post.
9: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
10: Post.
9: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
10: Post.
9: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
10: Post.

0: podcast.
1: Tuż przed 16:30 wyjeżdżamy na drogi. Sytuację sprawdza Damian Grosicki.
2: I najpierw informacja dla pasażerów Łódzkiego MPK, bo na Narutowicza przy przystanku Campus Uniwersytetu Łódzkiego zepsuł się autobus i blokuje ruch tramwajowi 12 w kierunku Kopcińskiego oczywiście. No i linia kierowana jest też objazdem. Ogólnie myślałem, że z końcem roku szkolnego będzie mniejszy ruch na ulicach i wcale nie chodzi mi o to, że uczniowie podstawowe jeżdżą samochodami, a bardziej o wyjazdy wakacyjne z rodzicami, ale to się nie przekłada jakoś na ten lżejszy ruch, co widać przy rondzie lotników, chociażby na Obywatelskiej i Maratońskiej w stronę S14. Kolejny raport minutę przed 17:00.
1: Tu Radio Łódź, na zegarach dokładnie 16:30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Beata Janowska.
3: Służby apelują o rozwagę nad wodą. Wczoraj w Polsce utonęło 17 osób, a przez cały weekend w sumie 24. Ofiarami we większości byli młodzi mężczyźni. Służby uważają, że to nie przypadek. Młodzi ludzie mają skłonność do ryzykownych zachowań, przeceniania swoich umiejętności pływackich i skoków do nieznanej wody przed sprawdzeniem dna. Służby przypominają też, aby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Fetor śniętych ryb unosi się w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim. Jeden ze stawów na Marysinku prawie całkiem wysechł, na dnie pozostały śnięte ryby. Jak wyjaśniają władze gminy, z powodu braku opadów i suszy w stawach znacząco obniżył się poziom wody. Dlatego z jednego z nich wodę spuszczono, aby ratować pozostałe. W miejscu wysuszonego stawu ma powstać oaza zieleni. Na razie trwają prace nad projektem. Prawie 400 osób sprzeciwia się wyburzeniu starego budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Uczelnia planuje rozbiórkę budynku przy Żeromskiego 116 jeszcze w tym roku. Autorzy petycji podkreślają wartość historyczną budynku, wskazują, że to jeden z pierwszych powojennych przykładów przekształcenia dawnej fabryki w obiekt o nowej funkcji. Natomiast uczelnia tłumaczy konieczność rozbiórki m.in. złym stanem technicznym budynku. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła grupę, która miała organizować opłacane przez Rosję protesty wśród ukraińskich uchodźców w Polsce. Zatrzymano 9 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Białorusi, wszyscy zostali deportowani. Z ustalenia BW wynika, że zatrzymani rekrutowali i opłacali uczestników demonstracji. Do inicjowania protestów używano budzących emocje tematów dotyczących bieżących wydarzeń w ukraińskiej polityce, a uczestnicy protestów otrzymywali wynagrodzenie za udział. Środki na ten cel według wiedzy ABW miały pochodzić z Federacji Rosyjskiej. Współpraca dla bezpieczeństwa nad Bałtykiem. Polska kupi 3 szwedzkie okręty podwodne. Umowę podpisano dziś w Gdyni, a pierwszy okręt A-26 trafi do polskiej marynarki wojennej w 2030 roku. Z kolei Szwecja wyraziła zainteresowanie zakupem polskiego okrętu typu SAR Ratownik. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
1: Upał i burze to taka krótka prognoza pogody. W regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami może być duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz nawet do 30 mm. Temperatura maksymalna 34 do 37 stopni. W Łodzi w tej chwili termometry pokazują około 35 stopni. Jest taka strona infometeo.pl, ona jest cała czerwona w ostrzeżeniach drugiego stopnia o upałach, drugiego stopnia o burzach i trzeciego stopnia o upałach. Także proszę na siebie uważać. To popołudnie i wieczór miejscami mogą być groźne.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Czyli popołudniówka reporterów Radia Łódź. My niebawem przeniesiemy się do Bełchatowa i powiemy o problemie, który tak naprawdę dotyczy również innych części regionu łódzkiego, a w zasadzie całej Polski. Będziemy mówić o tym, że niektórzy z nas lubią pocwaniakować i zamiast odpady z własnych gospodarstw domowych wyrzucać do swoich pojemników, to wyrzucają takie odpady do pojemników publicznych. Szczegóły już niebawem.

0: Ale fajna piosenka, to chłopcy z Chicago, czyli zespół o wdzięcznej nazwie Bridget Calls Me Baby. Całkiem dobrze się tego słucha, nawet w taki upalny dzień. 23 minuty do godziny 17.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To teraz przenosimy się zgodnie z zapowiedzią do Bełchatowa. Tam uliczne kosze coraz częściej są zapychane odpadami z domów. Mieszkańcy wyrzucają do nich całe worki ze śmieciami, a nawet odpady poremontowe. Pojemniki bardzo szybko się przepełniają, choć miejskie służby opróżniają je nawet kilka razy dziennie. A sprawą zainteresował się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: W Bełchatowie można spotkać mało estetyczny widok przepełnionych koszy ulicznych. Znajdują się w nich worki z odpadami, które powstają w gospodarstwach domowych. Są także worki po materiałach budowlanych, o czym powiedziała mi jedna z mieszkanek Bełchatowa.
3: Za osiedlem olsztyńskim tam jest taki park i właśnie tam ktoś na takich śmietnikach wyrzuca worki po cekolu, takie budowlane worki.
4: To są kosze, które tak naprawdę mają służyć mieszkańcom, którzy są na spacerze, mają papierek i ten papierek wyrzucają.
2: Kryspina Rogowa z Urzędu Miasta w Bełchatowie.
4: Na pewno nie służą do tego, żeby do takich koszy wyrzucać gruz, wyrzucać zebrane w domu bioodpady, a takie przypadki się zdarzają, ponieważ te kosze napełniają się bardzo szybko. To oczywiście wiąże się z częstszą koniecznością ich opróżniania. Też oczywiście z dodatkowymi kosztami dla miasta. Wszystkie odpady, które produkujemy w domu, no one jednak powinny trafiać do tych odpadów komunalnych.
5: Słyszałam, że w lesie takie rzeczy ludzie zostawiają, że robią takie rzeczy, ale że tu w mieście sąsiadka mówiła, że przynoszą z tych prywatnych posesji i podrzucają śmieci.
6: Nie wszyscy są na odpowiednim poziomie cywilizacyjnym.
2: Zapytałem mieszkańców Bełchatowa, czy takie zachowanie może mieć związek ze stawkami za odbiór odpadów komunalnych.
7: 170 ileś złotych płaciłam za dwie osoby za kwartał. Około 180 zł.
2: Pani zdaniem to dużo czy mało?
7: No wydaje mi się, że sporo. Tym bardziej, że mamy tutaj spółkę swoją, która te odpady odbiera. Jeździ też w okolicy, więc...
2: Czyli jest to obciążenie dla portfela?
7: No, duże, duże.
2: Drogo czy nie drogo? Jak to wygląda? Bije ta stawka po kieszeni?
8: Nie wiem, ja naprawdę nie zwróciłam uwagi, płacę ile jest na rachunku i tyle.
4: W Bełchatowie ta stawka za odbiór śmieci nie jest wysoka, ona wynosi 29,50 zł od jednej osoby, jeżeli oczywiście segregujemy te odpady. Jeżeli porównamy tą stawkę z miastami ościennymi, to naprawdę ona wypada bardzo korzystnie. Ta stawka nie była zmieniana od kilku lat, więc to nie jest coś, co by powodowało, że w tym momencie na przykład pojawia się jakiś większy problem właśnie z tymi odpadami, które są wyrzucane z odpadami domowymi, które trafiają do koszy na ulicach miasta.
2: Okazuje się, że podobny problem występuje także w innych miastach, na przykład w Piotrkowie Trybunalskim.
9: Faktycznie na naszym osiedlu był taki problem. Nawet jeden z koszy został zlikwidowany, dlatego że służył on jako kontener na śmieci komunalne.
2: Potwierdza Jarosław Krak, przewodniczący zarządu osiedla Piastowskie w Piotrkowie.
9: Drugi kosz Radio Osiedla udało się uratować, dlatego że ktoś trzeźwo zapytał nas, czy jesteśmy za tym, aby ten kosz zlikwidować, no bo właśnie są do niego podrzucane śmieci. Powiedzieliśmy, że absolutnie nie. Pomimo, że występuje ten problem, to uznaliśmy, że lepiej, żeby ten kosz był. O tyle dobrze jest to na naszej ulicy, że każdego dnia firma, która sprząta miasto, zawsze wieczorem ten kosz opróżnia i nie ma problemu aż tak dużego. Natomiast był taki dzień, że wisiały na nim trzy worki ze śmieci domowych. No i wisiały, dopóki firma sprzątająca nie posprzątała.
5: Powinny być po prostu za to kary, bo ludzie jedynie, tacy ludzie, którzy do nich nic nie trafia, to jedynie może być coś takiego, że się będą bać.
0: I ja się z panią zgadzam, a bełchatowski magistrat przypomina, że większą ilość posegregowanych śmieci mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą bezpłatnie zawieźć do PSZOK-u. Pewnie niektórzy uważają, że to za daleko. A to była relacja przygotowana przez Pawła Kwiatkowskiego. Osiemnaście minut do godziny 17. Niebawem powiemy o petycji w obronie jednego z budynków Politechniki Łódzkiej. Uczelnia planuje jeszcze w tym roku zdemontować stary budynek Wydziału Chemicznego. Jest jednak wielu przeciwników tego pomysłu.
10: Myślę, że jako część historii to na pewno ważny element tutaj całego kampusu.
11: No ja nie jestem fanką tego ze względu na to, że ten budynek jest historią.
12: Ładnie byłoby go zostawić, ale on nie jest zupełnie funkcjonalny w środku już.
0: Co państwo na to? 606-78-7878 to telefon do Radia Łódź. Można też do nas pisać studio@radiolodz.pl. A ja mam też takie pytanie, ponieważ synoptycy od 15 zapowiadali, że w regionie może być burzowo, to może już gdzieś jest, proszę. O sygnał 606 78 78 78.

0: I kolejna piękna piosenka w popołudniowym programie Radia Łódź, tym razem w wykonaniu brytyjskiej grupy Star Sailor. A my powiemy teraz o pewnej petycji.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A to petycja, która powstała przeciwko wyburzaniu jednego z budynków Politechniki Łódzkiej. Uczelnia planuje jeszcze w tym roku zdemontować stary budynek Wydziału Chemicznego. Autorzy petycji zwracają uwagę na wartość historyczną tego budynku, podkreślając, że jest to jeden z pierwszych powojennych przykładów przekształcania dawnej fabryki w obiekt o nowej funkcji. Jak w rozmowie z Radiem Łódź mówi Maria Nowakowska, wiele czynników, w tym ten ekonomiczny, wskazuje na to, że budynek powinien pozostać.
2: Profesor Joanna Olenderek, związana od wielu lat z Politechniką Łódzką, zakwalifikowała go do dóbr kultury współczesnej. To taka lista najmłodszych zabytków, które powinny być objęte ochroną właśnie ze względu na swoje walory. W tym miejscu planowana jest funkcja biurowa, centrum administracyjne, jak wynika z programu lektorskiego. Kiedy mówimy o zaprojektowaniu nowej kubatury na miejscu tej istniejącej, no to musimy do ceny projektu i budowy doliczyć również cenę rozbiórki i utylizacji gruzu. I takie ostrożne szacunki pokazują, że zachowanie tego budynku, który jest, jego kontaminacja, czyli oczyszczenie, pełna modernizacja pod współczesny standard, pozwala zaoszczędzić kilkadziesiąt milionów złotych w porównaniu do budowy nowego gmachu.
3: Myślę, że jako część historii to na pewno ważny element tutaj całego kampusu. Myślę, że dla starszych studentów i dla osób, które na przykład będą robiły magisterkę, jest to ważny element, szczególnie jeżeli studiowały właśnie na Wydziale Chemicznym.
4: Z tego, co ja słyszałem od kilku profesorów, to ten budynek stanowi po prostu zagrożenie z takiej strony czysto architektonicznej, więc po prostu z tego co wiem nie opłacało się uczelni tego w żaden sposób remontować.
5: No ja nie jestem fanką tego ze względu na to, że ten budynek jest historią.
6: Ładnie byłoby go zostawić, ale on nie jest zupełnie funkcjonalny w środku już.
7: Chyba prościej faktycznie będzie go wyburzyć i postawić coś bardziej funkcjonalnego.
2: Ten budynku, który nazywamy obecnie Wydziałem Chemicznym, tym, który przeszedł tak naprawdę taki proces przekształcenia z fabryki na budynek akademicki w 1947 roku, miałoby się mieścić centrum dydaktyczno-administracyjne, więc tak naprawdę funkcja biurowa, której umówmy się, no nie ma takich wyzwań jak przy laboratoriach. To jest dosyć proste do wykonania, tutaj nie mamy zderzacza hadronów w środku.
8: Jak mówi przedstawicielka Politechniki Łódzkiej Ewa Chojnacka, budynek dawnego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej zostanie wyburzony, ponieważ jest w złym stanie technicznym.
9: Pracownicy i studenci Wydziału Chemicznego przeprowadzili się do nowego budynku Alchemium. Koszt modernizacji starego budynku jest co najmniej dwukrotnie wyższy od budowy nowego obiektu w jego miejscu. W tym miejscu właśnie po rozbiórce planujemy nowy budynek dla Centrum Nowoczesnych Metod Kształcenia. Stosowny wniosek o dofinansowanie inwestycji został już złożony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czy jest szansa, aby budynek nie został zlikwidowany? Nie. Proces rozbiórki już się rozpoczął. Umowa z wykonawcą została zawarta.
2: Wysłane zostało pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Skierowałam też takie pismo z pytaniami do rzecznika Politechniki z prośbą właśnie o włączenie tego głosu strony społecznej i o ujawnienie też kalkulacji środowiskowych, ekonomicznych, które związane są z tą nową zabudową. No mamy tutaj też budowę ze środków publicznych, więc ona musi być zupełnie transparentna. Rozważamy też organizację protestu, no ale wszystko zależy od tego, jaki będzie głos z drugiej strony, jaka będzie reakcja.
0: Petycję do tej pory podpisało ponad 400 osób i można ją znaleźć na stronie petycjeonline.com. A tematem zainteresował się reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz. Dziewięć minut do godziny 17. Ja przypomnę, że tematy, którymi zajmują się reporterzy Radia Łódź na portalu radiołódź.pl, nie tylko te, o których mówiliśmy w popołudniowym programie, ale także wiele innych. Bardzo pracowity to był dzień dla naszych dziennikarzy. Gorąco polecam. Polecam też wywiad z Piotrem Stańczykiem. Bardzo obszerny, bowiem Piotr z radiem związany jest kilkadziesiąt lat, ma za sobą mnóstwo niezwykłych wywiadów z artystami. Polecam, bo to legenda radia. Warto poczytać i poznać go może trochę od innej strony. radiołódź.pl

Zaryzykuję i powiem, taka piosenka trochę nie na miejscu, bo podgrzała nam jeszcze atmosferę Mississippi w ogniu i organek prawie na zakończenie naszego popołudniowego spotkania. 4 minuty do 17, za 4 minuty najważniejsze informacje i raport z dróg.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
11: Wakacje nie ma nudy.
12: Jest mikrofon, zabawa i sport.
11: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sslots.pl w zakładce CSR.
14: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
15: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
14: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
15: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
16: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
17: No to w czym problem?
16: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
17: No i?
16: No i obawiam się, że nie zdąży.
17: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
18: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
19: Sprawdzamy sytuację na drogach. Damian Grosicki.
20: A zacznę od łódzkich ulic i informacji dla kierowców jadących w stronę Pabianic, bo to bardzo ważny kierunek. Zarówno Pabianicką, jak i Maratońską za szybko nie pojedziemy. Jeśli sprawdzimy inny wylot, czyli ulicę Zgierską, to tam co najwyżej postoimy przy Liściastej czy też Świtezianki. No można jeszcze wliczyć Okulickiego. Na Brzezińskiej gęsto przy skrzyżowaniu w Nowosolnej. Rokicińska najdłużej jest przy Gajcego w kierunku Andrespola. To sprawdźmy jeszcze sytuację w Piotrkowie. Wolniej na pewno się pojedzie Wojska Polskiego przy Mickiewicza. Tak samo ciasno jest na Słowackiej lub przy Armii Krajowej i Kostromskiej. No to wszystkim podróżującym życzymy chłodnej i bezpiecznej podróży.
19: Tu Radio Łódź, minęła 17. Zapraszamy na wiadomości. Radio Łódź, Beata Janowska.
21: Wieczorem upał zelżeje, ale na kolei nadal możliwe są utrudnienia, a to z powodu prognozowanych burz. Przepełnione uliczne kosze w Bełchatowie mieszkańcy niezgodnie z przeznaczeniem wyrzucają do nich domowe odpadki. W wiadomościach także o petycji w obronie jednego z budynków Politechniki Łódzkiej przeznaczonego do wyburzenia. Jeszcze przed wieczorem w regionie mogą pojawić się burze, a ostrzeżenie obowiązuje do rana. A resort infrastruktury ostrzega, prognozowana zmiana pogody może spowodować kolejne utrudnienie w ruchu pociągów. Dzisiaj sporo połączeń odwołano, między innymi na trasie między Łodzią a Warszawą. Powodem są awarie kolejowej infrastruktury w związku z wysokimi temperaturami. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak mówi, że kolejnym problemem dla kolejarzy i podróżnych mogą być burze.
2: nie możemy wykluczyć problemów. Jeśli przechodzą burze, to też są zjawiska często nagłe. Burzom towarzyszą gwałtowne wiatry. Dochodzi wtedy do sytuacji, że gdzieś w pobliżu torów na przykład może upaść drzewo i zatarasować linię kolejową.
21: Wiceminister Malepszak uważa, że jutro nie trzeba już będzie odwoływać pociągów z powodu upałów i przypomina także, że jeżeli w pociągu nie działa klimatyzacja, to pasażer może domagać się rekompensaty. Przepełnione uliczne kosze w Bełchatowie, jak się okazuje, mieszkańcy wyrzucają do nich worki z odpadami z gospodarstw domowych. Na przykład obierki z owoców czy warzyw, a nawet popiół czy gruz. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
3: Uliczne kosze w Bełchatowie coraz częściej są zapychane odpadami z domów. Mieszkańcy wyrzucają do nich całe worki ze śmieciami czy nawet odpady po materiałach budowlanych, o czym powiedziała mi jedna z mieszkanek Bełchatowa.
22: Za osiedlem olsztyńskim tam jest taki park i właśnie tam ktoś na takich śmietnikach wyrzuca worki po cekolu. Takie budowlane worki.
3: Pojemniki szybko się przepełniają, choć służby miejskie opróżniają je nawet kilka razy dziennie.
23: To oczywiście wiąże się z częstszą koniecznością ich opróżniania. Też oczywiście z dodatkowymi kosztami dla miasta.
3: Tłumaczy Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta w Bełchatowie i przypomina, że takie kosze służą wyłącznie do wyrzucania drobnych odpadów podczas spaceru, na przykład chusteczek czy papierków. Większą ilość posegregowanych śmieci mieszkańcy mogą bezpłatnie zawieźć do Przoku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
21: Bełchatowski magistrat apeluje, by domowe śmieci wyrzucać do przeznaczonych na nie pojemników, a uliczne kosze będą wtedy służyć przechodniom. Politechnika Łódzka chce wyburzyć jeden ze swoich budynków. Chodzi o starą siedzibę Wydziału Chemii. Te plany budzą sprzeciw. Powstała przeciwko nim petycja i już podpisało się pod nią kilkaset osób. Autorzy petycji zwracają uwagę na wartość historyczną budynku przy Żeromskiego 116. Podkreślają, że to jeden z pierwszych powojennych przykładów przekształcenia dawnej fabryki w obiekt o nowej funkcji. A opinie studentów Politechniki są podzielone.
24: Myślę, że jako część historii to na pewno ważny element tutaj całego kampusu.
25: Z tego, co ja słyszałem od kilku profesorów, to ten budynek stanowi po prostu zagrożenie z takiej strony czysto architektonicznej, więc z tego, co wiem, nie opłacało się uczelni tego w żaden sposób remontować.
26: No, ja nie jestem fanką tego ze względu na to, że ten budynek jest historią.
27: Ładnie byłoby go zostawić, ale on nie jest zupełnie funkcjonalny w środku już.
21: Autorzy petycji domagają się wstrzymania rozbiórki do czasu przeprowadzania konsultacji, a także przedstawienia pełnej analizy technicznej, ekonomicznej i środowiskowej uzasadniającej decyzję o rozbiórce. Złożyli także pismo w tej sprawie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
10: Więcej na radiołódź.pl.
21: Organizatorzy Łódzkiego Festiwalu Światła zdradzają plany na ten rok. Trasa, przy której można będzie podziwiać atrakcje 16 Lightmove Festiwalu, ma liczyć 6 kilometrów. Przygotowywane są mappingi, animacje i wiele przystanków muzycznych. A hasłem przewodnim w tym roku będą marzenia, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
28: Festiwal Światła daje możliwość takiego plastycznego pokazywania tkanki miejskiej, tego co w Łodzi wyjątkowe, czyli łódzkiego centrum, tego, że miasto jest tak jak kiedyś je nazywano hipsterem miast.
29: W tym roku będą nowe budynki, na których będziemy przedstawiać projekcje artystyczne, mappingi.
21: Dodaje dyrektor festiwalu Beata Konieczniak. Jedną z nowych lokalizacji będzie kamienica przy Piotrkowskiej 50, na której światłem zostaną odmalowane historyczne detale architektoniczne, dziś już nieistniejące. Lightmove Festiwal w Łodzi odbędzie się w ostatni weekend września. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
19: Zacznę od dobrych informacji. Po burzach i opadach deszczu noc dużo chłodniejsza, chyba zdecydowanie lepiej będzie się spało, bo 17-19 stopni mają w nocy pokazać termometry w regionie łódzkim i jutro będzie chłodniej, zdecydowanie nawet powiedziałabym, w regionie 29-31. Na razie upalnie. Termometry w Łodzi pokazują około 35 stopni, miejscami w Łódzkiem nawet słupki rtęci skaczą do 37, ale tak jak mówiłam, przez region mogą przechodzić burze. Patrzę teraz jeszcze na mapę burzową. W tej chwili w okolicach Bełchatowa i Radomska mokro i burzowo. Ciekawa jestem, czy Państwo to potwierdzą.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut już prawie po godzinie 17. Witam bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Zapraszam na nasze spotkanie, które potrwa do 19.

Jealous Lover to jest jedno z czterech już nagrań, które poznaliśmy z nowej płyty zespołu The Rolling Stones, płyty Foreign Tongues, która ukaże się 10 lipca. Dwa single przed weekendem kolejne grupa opublikowała i to jest jedna z tych piosenek właśnie Jealous Lover, tak dzisiaj rozpoczynamy nasze poniedziałkowe spotkanie bez pośpiechu na antenie Radia Łódź 29 czerwca. A dziś w programie oczywiście historia pewnej piosenki. Sięgniemy po repertuar Janis Joplin, dzisiaj z Bartoszem Florczakiem tradycyjnie. No i będzie też nasza płyta tygodnia, o której w tym tygodniu będzie nam opowiadać Piotr Bielawski. Teraz zaśpiewa Barbara Wrońska.

17 minut po godzinie 17 bez pośpiechu na antenie Radia Łódź w poniedziałek. Dziś przypomnę 29 czerwca. Wakacje wystartowały. Lato pełną parą. Wszyscy wiedzą już i nie trzeba tego, myślę, zbyt często powtarzać, że towarzyszą nam temperatury rekordowe. Niewiele osób w ogóle pamięta takie wartości na termometrach mierzących właśnie temperaturę powietrza w naszym rejonie świata, ale tak właśnie się wydarzyło i jeszcze przez jakiś czas będzie gorąco, to pewne, więc zwracamy uwagę i przypominamy o tym, żeby zachowywać ostrożność, żeby dbać o siebie, o najbliższych, o zwierzęta domowe, nawet również te niedomowe warto wystawić gdzieś na swoich podwórkach, przed domami, czy przy ulicach też pojemniki z wodą. To na pewno będą, na pewno przyniesie to sporą ulgę też różnego rodzaju zwierzętom, które żyją w mieście, także ptakom. Więc proszę o tym pamiętać, no i przede wszystkim dbać o siebie, nawadniać. O tym mówimy, ale nigdy dość właśnie przypominania o tym. Do godziny 19 nasze dzisiejsze spotkanie i tak pomyślałem sobie, że są takie piosenki, które kojarzą się z latem, z zabawą, ze słońcem, podnoszą jakby atmosferę i temperaturę zabawy, a gdybyśmy tak zastanowili się, które piosenki wprowadzają swego rodzaju chłód i mogłyby przydać się przy tak upalnych temperaturach, przy tak niezwykle intensywnym lecie, jakie mamy w tej chwili. Czy są takie utwory, które nieco ochładzają atmosferę, a są na tyle przyjemne, że można by je zaprezentować, to proszę podesłać kilka propozycji. studio@radiolódź.pl to jest nasz adres mailowy. Można też oczywiście nagrywać głosówki na naszej stronie internetowej. Teraz Olivia Rodrigo i Robert Smith.

0: historia pewnej piosenki.
1: Lato w pełni, dlatego dzisiaj sięgam po klasyk Lata Miłości, utwór Summertime, Janis Joplin z zespołu Big Brother and the Holding Company. Zanim jednak wylądujemy w hipisowskim San Francisco lat 60., przenieśmy się do lat 30. XX wieku. Wybitny kompozytor George Gershwin napisał Summertime jako kołysankę do opery Porgy and Bess. Chciał stworzyć coś, co brzmi jak tradycyjna afroamerykańska pieśń ludowa z południa USA. Melodia szybko zaczęła żyć własnym życiem, sięgali po nią jazzmeni i stała się standardem śpiewanym przez takich gigantów jak Billie Holiday, Louis Armstrong czy Ella Fitzgerald. Janis bardzo ceniła legendarne jazzowe i bluesowe wokalistki i znała dobrze ich nagrania. Kiedy więc grupa nagrywała w 1968 roku płytę Cheap Thrills, Janis przypomniała sobie o Summertime. Zespół i wokalistka chcieli jednak sprawić, by piosenka brzmiała świeżo. Aranżacją utworu zajął się gitarzysta zespołu Sam Andrew. Chciał, żeby wstęp brzmiał monumentalnie, a zarazem klasycznie. Inspirował się muzyką Jana Sebastiana Bacha. Kiedy przyniósł gotowe nuty do studia, drugi gitarzysta, James Garley, nie wiedział, co ma robić. Garley nie potrafił czytać nut, grał wyłącznie ze słuchu. Idealnie jednak wstrzelił się w intro, dodając brudne i przesterowane dźwięki gitary, które zmieniły całkowicie charakter piosenki. Janis, widząc, jak pracują jej koledzy i jak magiczne dźwięki tworzą, także dała z siebie wszystko. Podobno wspomagała się butelką ulubionej whisky, by jej głos brzmiał jeszcze bardziej chropowato, ale też przejmująco. W pewnym momencie realizatorzy nagrania musieli oddalić ją od mikrofonów, bo krzyk był tak intensywny. Janis lekko zmieniła też tekst. Piosenka stała się punktem kulminacyjnym jej koncertów, a Joplin swoją charyzmą i osobowością szybko nakryła kolegów z zespołu i zaczęła występować i nagrywać solo. Janis Joplin zaśpiewała Summertime podczas swojego występu na festiwalu Woodstock. Posłuchajmy jednak wersji studyjnej. Oto Janis Joplin i Big Brother and the Holding Company.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Niecodzienne historie,
4: problemy i ważne tematy łódzkiego,
3: ale nie tylko łódzkiego sportu.
5: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
3: Porozmawiajmy o sporcie.
4: Wtorki, godzina 20.
5: Zapraszamy Michał Malinowski,
3: Piotr Andrzejczak,
4: Robert Zwoliński,
3: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
7: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
8: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
7: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
9: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
7: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
10: Jest 17.30. Już teraz w Radiu Łódź najważniejsze informacje w skrócie. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Upały sparaliżowały kolej. PKP Intercity odwołało dziś 21 pociągów, a wszystkie spółki kolejowe w sumie ponad 130. Powodem są awarie sieci trakcyjnej i inne problemy z infrastrukturą spowodowane właśnie wysoką temperaturą. Wśród odwołanych były m.in. połączenia na trasie Łódź-Warszawa, w tym pociągi Prząśniczka i Telimena. Rozpoczął się jeden z najważniejszych drogowych remontów w Łodzi. Od dziś zamknięta jest zachodnia nitka estakady w ciągu Alei Włókniarzy i Alei Jana Pawła II przy dworcu Łódź Kaliska. To początek kompleksowej modernizacji przeprawy, która od blisko 30 lat nie przechodziła remontu. Na czas prac ruch w obu kierunkach został przeniesiony na sąsiednią nitkę estakady. Tragiczny bilans wypadków nad wodą. Wczoraj w Polsce utonęło 17 osób, a przez cały weekend w sumie 24. Ofiarami w większości byli młodzi mężczyźni. Najczęściej do tragedii nad wodą dochodzi wtedy, gdy osoby kąpiące się źle oceniają swoje możliwości. Politechnika Łódzka chce wyburzyć jeden ze swoich budynków. Chodzi o starą siedzibę Wydziału Chemii Przyrzymskiego 116. Przeciwko temu pomysłowi powstała petycja, pod którą podpisało się już kilkaset osób. Autorzy petycji zwracają uwagę, że jest to jeden z pierwszych powojennych przykładów przekształcenia dawnej fabryki w obiekt o nowej funkcji. 5 osób zginęło w strzelaninie w Niemczech. Jak informuje policja, strzały padły na terenie ośrodka dla młodzieży w Stade, w mieście w Dolnej Saksonii, niedaleko Hamburga. Według policyjnego komunikatu zatrzymano już podejrzanego. Okoliczności zdarzenia są dopiero ustalane. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
10: Trzydzieści trzy stopnie w tej chwili na naszych radiowych termometrach. Tak będzie wyglądało popołudnie i wieczór. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami tylko duże. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze z gradem. Wiatr wieje na ogół słabo z kierunków północnych, ale podczas burz porywy mogą osiągnąć nawet 90 km na godzinę. W nocy będzie zachmurzenie, będzie umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze, a temperatura spadnie do około 17-19 stopni Celsjusza. Jeszcze 3 tygodnie temu pewnie powiedzielibyśmy, że to będzie bardzo ciepła noc. Dziś powiemy, że przyniesie nam ulgę. Podczas burz porywy wiatru nocą do 80 km na godzinę, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu i możliwe również burze z gradem. Temperatura jutro na termometrach zobaczymy od 29 do 31 stopni. czyli będzie chłodniej. Wiatr powieje słabo z kierunków północnych.
12: Popołudnie bez pośpiechu.
10: Chłodniej wcale nie znaczy chłodno, a nasi słuchacze oczywiście są niezawodni, choć niekiedy przekorni również. Pan Łukasz napisał, że ewidentnie z chłodem kojarzy się piosenka Last Christmas grupy Wham, a z naszego polskiego repertuaru może być to Z kopyta kuli grwie. No cóż, panie Łukaszu, chodziło nam o piosenki, które nas lekko schłodzą, a niekoniecznie niektórych mogłyby nawet zmrozić. Ale są też inne propozycje, do jednej z nich sięgniemy za moment. Na razie w zupełnie nowym nagraniu zespół Editors, a potem Rycerzyki.

Krakowskie rycerzyki tutaj w towarzystwie Jakuba Ziołka w nagraniu zatytułowanym Przestrzeń. To już jest druga piosenka, z którą przybywają rycerzyki tej wiosny i tego lata. Czekamy na całą płytę, która pewnie ukaże się po wakacjach, a tymczasem z wielką przyjemnością prezentujemy te nowe piosenki rycerzyków. Na zegarze 18,5 minuty do godziny 18. Mówiłem już o tych utworach, które mają za zadanie nas lekko schłodzić. Były propozycje, aby sięgnąć po twardy zimowy repertuar typu Last Christmas czy Z kopyta kuli grwie, ale na razie sobie jeszcze zostawimy w odwodzie te piosenki. Natomiast pan Emil napisał, że znakomitym, chłodzącym, wyciszającym i studzącym w spokoju wszystkie gorączki jest album Dami grupy Portishead i piosenki tego zespołu. Melancholia głosu Beth Gibbons potrafi zmrozić do szpiku kości. No może aż tak, to byśmy nie chcieli, ale żeby zagrać Portishead, to zawsze jest dobry pomysł.

Rita Pax, czyli jeden z muzycznych projektów Pauliny Przybysz i utwór z repertuaru Breakoutów. Gdybyś kochał Hey, a wcześniej słuchaliśmy utworu Glory Box, oczywiście w wykonaniu zespołu Portishead. To był utwór na ochłodzenie, tak zwany utwór na ochłodzenie atmosfery, ale w bardzo dobrym stylu. Może ktoś jeszcze ma jakieś inne propozycje, jak muzycznie nieco ostudzić klimat, bo jest naprawdę gorąco. studio@radiowłódź.pl to jest nasz adres mailowy. Do godziny 18 pozostało 10 minut. The Lemon Twigs, płyty najnowszej, teraz zagrają piosenkę My Heart Is In Your Hands Tonight z rewelacyjnym zupełnie refrenem, a potem będzie coś z klasyki w wykonaniu Iggy'ego Popa.

0: autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Już 2 lipca o godzinie 18 rusza przystanek Radiość. Wyjątkowy cykl wycieczek po Łodzi specjalnym tramwajem. W podróż przez historię i ciekawostki miasta zabiorą Was znani łódzcy przewodnicy. Pierwszym gościem będzie Ryszard Bonisławski.
5: Chciałbym opowiedzieć o początkach Łodzi Przemysłowej, ale także pokazać wszystkie fazy rozwoju miasta.
4: Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
5: Ryszard Bonisławski
6: i Mariusz Waśniczka. Zapraszamy!
4: Szczegóły na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Wsiądź i odkryj Łódź na nowo.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. 3 wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy ESSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
10: Jest 18.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: A w Radiu Łódź serwis informacyjny i Remigiusz Ladrowski.
11: Do jesieni przyszłego roku potrwa w Łodzi remont drogowy ważnej estakady, części dawnej Krajowej Jedynki. Polska kolej ma być jak szwajcarska, czyli przesiadki drzwi w drzwi i pociągi w każdym powiecie. Sprawdzimy też, jak wyglądają oferty sezonowej pracy na wakacje dla mieszkańców Łodzi. W nocy miejscami możliwe deszcz i burze. Temperatura spadnie do 17 stopni. W Łodzi zaczął się wielki remont drogowy. Zamknięto zachodnią nitkę estakady w ciągu Alei Włókniarzy i Alei Jana Pawła II, czyli dawnej Krajowej Jedynki przy dworcu Łódź-Kaliska. To dopiero początek kompleksowej modernizacji przeprawy, przy której od blisko 30 lat nikt nic nie robił. Na czas prac ruch w obu kierunkach został przeniesiony na sąsiednią nitkę estakady. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, choć niektórzy byli już na to gotowi.
12: Nie, no rano było dobrze jeszcze, akurat miałem zielone, akurat nie przeszło tak, no w miarę z marszu, tak można powiedzieć, nie, później może być gorzej, jak będzie większy ruch, nie, na razie jest okej. Okay.
13: Uprzedzili mnie wczoraj, to już ominęłam wiadukt.
14: Na razie było nieźle, ale będzie się korkować na pewno.
11: A remont to m.in. naprawa filarów i przęseł, wymiana nawierzchni oraz systemu odwodnienia. Inwestycja ma zakończyć się jesienią przyszłego roku.
0: Więcej na radiołódź.pl.
11: Polska kolej jak szwajcarska, tak ma być już za 9 lat. Ministerstwo Infrastruktury i zarząd spółki CPK zapowiadają rozkład jazdy, w którym pociągi jeżdżą często i regularnie, docierają do każdego powiatu i umożliwiają wygodne przesiadki. Takie mają być zalety opracowanego horyzontalnego rozkładu jazdy, mówi wiceprezes spółki Centralny Port Komunikacyjny Piotr Rachwalski.
15: Powtarzające się stałe trasy, przesiadki wygodne, drzwi w drzwi w ramach jednego peronu w tych podstawowych relacjach. To jest to, co chcemy osiągnąć bez tego koszmaru, którym czasami kojarzy się jeszcze podróżowanie koleją.
11: Horyzontalny rozkład jazdy opracowano, wzorując się na doświadczeniach m.in. Szwajcarów i Austriaków. W 2035 roku pociągi mają docierać do każdego powiatu w Polsce. Pożar lasu pod Sieradzem ugaszony dzięki szybkiej reakcji strażaków. Wczoraj w Józefowie w gminie Wróblew zapaliła się łąka pod lasem. Zaproszony ogień był na tyle duży, że Państwowa Straż Pożarna wezwała na miejsce kilkanaście jednostek gaśniczych, mówi prezes OSP Wróblew Sylwester Tomczyk.
16: W naokoło były zabudowania mieszkalne. Gdyby ten ogień nie został opanowany, to doszłoby po prostu do budynków, do kurników, do posesji ludzkich, no i wtedy trzeba by było ewakuować ludzi.
11: Strażacy przypominają, że zawsze, gdy widzimy dym lub ogień, trzeba od razu dzwonić na 112. Wakacje to dobry moment na znalezienie dodatkowej pracy. W Łodzi pojawia się coraz więcej ofert sezonowych, m.in. w sklepach, firmach kurierskich i w produkcji. Pracodawcy często nie wymagają doświadczenia, a chętnie zatrudniają studentów. Najczęściej oferowane są umowy zlecenia i elastyczne godziny pracy. Jak to wygląda w praktyce, sprawdzał reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
17: Wśród ofert są m.in. prace przy sortowaniu przesyłek, wykładaniu towarów, pakowaniu paczek czy obsłudze klientów. Stawki zaczynają się od około 31 zł brutto za godzinę, a niektóre przekraczają 33 zł. Gdzie szukać ogłoszeń?
18: Na portalu Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, na portalach oferujących zatrudnienie, a także bezpośrednio u pracodawców, czyli w sklepach, restauracjach, pubach, których w Łodzi nie brakuje.
17: Mówi Monika Pawlak z Urzędu Miasta Łodzi. Pracowników szukają też firmy ochroniarskie i sklepy, które oferują pracę na wakacje. Są również propozycje praktyk dla studentów pielęgniarstwa z możliwością dalszego zatrudnienia. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
11: Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić warunki i zawsze podpisać umowę. W razie problemów z pracodawcą można zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. Hubert Hurkacz dobrze rozpoczął Wimbledon. Polski tenisista pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4, 6-2, 7-6 i awansował do drugiej rundy londyńskiego turnieju. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radio Łódź o 19.
10: Słonecznie, upalnie, 32 stopnie w tej chwili na termometrach i tak właśnie wyglądać będzie jeszcze przez jakiś czas temperatura, pogoda tego popołudnia i wieczorem również będzie bardzo ciepło. Dopiero w nocy temperatura spadnie w okolice 17-19 stopni. Natomiast wcześniej jeszcze możemy liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, także z pojawieniem się burz z gradem w niektórych miejscach naszego regionu. I wtedy podczas takich burz porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 90 km na godzinę. Natomiast nocą generalnie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura, już mówiłem, od 17 do 19 stopni, czyli zdecydowanie chłodniejsza noc niż ta ostatnia. A jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami tylko duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze z możliwym gradem. Temperatura maksymalna jutro to od 29 do 31 stopni Celsjusza.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po godzinie 18 swój realizatorski dyżur zakończył Adam Miksa. W tej chwili za sterami Radia Łódź Tomasz Ferliński. Witamy. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Do godziny 19 nasze poniedziałkowe spotkanie bez pośpiechu. Propozycje piosenek chłodzących padają. Teraz w mailu znalazłem propozycję utworu Riders on the Storm zespołu The Doors. No to jest dosyć długi utwór i ja nie do końca jestem pewien, czy on tak schładza. Moim zdaniem atmosfera tego utworu jest niezwykle gorąca również. No ale jeżeli ktoś siedzi, tak jak nasz słuchacz, pan Łukasz w tej chwili jest gdzieś w trasie i siedzi w samochodzie bez klimatyzacji, to wyobrażam sobie, co musi czuć. Nie wiem, czy zdążymy dzisiaj do 19 zagrać The Doors, ale kilka innych utworów, które być może delikatnie ochłodzą atmosferę, mamy w planach. A zaczniemy tę drugą część naszego spotkania od piosenki George'a Michaela.

George Michael i Fast Love w Radiu Łódź. 11,5 minuty po godzinie 18. Mlecze zaśpiewają teraz i zagrają w dodatku. Zdaje się, że niebawem dłuższy wywiad z Mleczami, ale o to trzeba pytać Bartosza Florczaka. Jakoś wiem, że umawiał się na rozmowę z młodymi, zdolnymi muzykami. Nie muszę mieć nic, to jest ich nowa piosenka. Chwilę później Jamiroquai.

Cloud Nine to był oczywiście Jamiroquai, a wcześniej w nowym nagraniu zatytułowanym Nie muszę mieć nic, zespół Mlecze. Już za kilka minut pierwsze spotkanie z naszą płytą tygodnia, którą zaprezentuje Piotr Bielawski, a teraz jeszcze Sixpence None the Richer.

0: Płyta tygodnia.
1: 26 czerwca, więc zaledwie przed chwilą, ukazała się nowa płyta Agaty Kulisz. Liberty and Identity to jest nowy jej album, który będę polecał w tym tygodniu. Dlaczego to zrobię? Otóż szukamy gdzieś daleko fantastycznej muzyki. Podróżujemy po całym muzycznym świecie, żeby doszukiwać się perełek, znakomitości, genialnych płyt, świetnie nagranych. Z muzyką ponadczasową, muzyką, która przekracza granice kultur, ale też pokazuje, jak profesjonalnie można muzykę tworzyć. Tymczasem daleko szukacie, swojego nie znacie, powiedziałbym od razu. Agata Kulisz o tym przekonuje. Swoją nową płytą, już poprzednią tak naprawdę, o tym przekonywała. Wróciła bowiem ze Stanów Zjednoczonych, tam studiowała na Berklee College of Music. No i te doświadczenia natychmiast przemówiły przez nią. To przepłynęło jak jedna głęboka fala. Sama właściwie tak wskazywała drogę twórczą, którą sobie obrała. Drogę, która oparta jest na R&B, ale też i takiej czystej formie soulowej albo jazzie. Tak, tak, jest ambitna. I taką ambitną piosenkę, niezwykle przyswajalną, nam tutaj pokaże. I wydaje mi się, że to też znakomite piosenki, żeby nie tylko docenić kunszt i to, że nie trzeba jedynie tworzyć prostych melodii, ale także pokazuje właśnie, jak można stworzyć piosenki, które są przyswajalne, a zawierają tyle fantastycznych rzeczy w sobie. No to będziemy zachwycać się, podziwiać i będziemy zanurzać się w takim klimacie i lata. Tak, tak ocenię jej nową płytę. Ale wszystko po kolei. Zaczniemy od spokojnego utworu Beauty, bo pięknie tak naprawdę przy okazji będę rozmawiał. Agata Kulisz, Liberty and Identity. Jej nowa płyta. Zaczynamy słuchać.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
3: Niecodzienne historie,
4: problemy i ważne tematy łódzkiego,
3: ale nie tylko łódzkiego sportu.
5: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
3: Porozmawiajmy o sporcie.
4: Wtorki, godzina 20.
5: Zapraszamy. Michał Malinowski,
3: Piotr Andrzejczak,
4: Robert Zwoliński,
1: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
8: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
7: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
10: 29 minut po godzinie 18. Tak a propos kina, to nim rozpocznie się lipiec, jeszcze no, mamy, można nawet powiedzieć, nawet nie półtora dnia czerwca, ale jeszcze jutro cały dzień czerwcowy, a w tym czerwcowym repertuarze, czyli między innymi wśród filmów, które pojawiły się w kinach w ostatni piątek, jest stary, ale chyba po raz pierwszy wyświetlany na ekranach kin w Polsce, debiutancki film Christophera Nolana. Jest to świetna okazja, żeby obejrzeć film, którym zadebiutował, dosłownie na chwilę przed tym, jak na ekrany kin trafi Odyseja, czyli najnowszy film Christophera Nolana. A ten pierwszy film, zatytułowany Śledząc, w oryginale Following, film z roku 1998, to film opowiadający historię niespełnionego pisarza, który przeżywa kryzys twórczy i osobowościowy. By zapełnić jakąś życiową pustkę, zaczyna śledzić na ulicy obcych ludzi. Jest to swoista gra. Próbuje zgadnąć, kim są, czym się zajmują, gdzie pracują. Jednej reguły przestrzega rygorystycznie: nigdy nie śledzić po raz drugi tej samej osoby. Kiedy łamie ją po raz pierwszy, nie umie już cofnąć lawiny wypadków, które bezpowrotnie zmienią jego życie. Following, czyli Śledząc, to jest film, który aktualnie wyświetlany jest na ekranach naszych kin. Pierwszy film w dorobku Christophera Nolana. Krótki film, można naprawdę zaplanować sobie taki szybki wypad do kina po to, żeby zobaczyć, jak rozpoczynał swoją filmową drogę jeden z najbardziej kasowych reżyserów współcześnie pracujących w Hollywood. To tyle, jeśli chodzi o to, co można zobaczyć w kinach. Na zegarze 29 minut do godziny 19. Muzycznie przed nami teraz Australijczycy z grupy The Avalanches z gościnnym udziałem Jamiego XX, czyli lidera grupy The XX, zespołu, który jako jedna z gwiazd zagra na tegorocznym openerze. A singiel wspólny Avalanches i Jamiego nosi tytuł Every Single Weekend. Chwilę później zagra Quincy Jones.

0: you should have had to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

Ain't No Corrida to oczywiście Quincy Jones w Radiu Łódź, a nasze spotkanie poniedziałkowe jeszcze przez 22 minuty, bo do godziny 19, natomiast oczywiście warto zostać z nami także po godzinie 19 i później również, bo w programie Radia Łódź w poniedziałek sporo interesujących tematów. Już po godzinie 19 będzie można dowiedzieć się bardzo wielu ciekawych rzeczy na temat tego, co w kulturze aktualnie dzieje się w Łodzi i nie tylko. Strefa Kultury na antenie po godzinie 19, tuż po serwisie informacyjnym. Zaprasza oczywiście Anna Groblińska, a po godzinie 20 o tym nie chcemy rozmawiać pod redakcją Izabeli Berkowskiej. O 21, jak w poniedziałki tradycyjnie zdarza się od lat, okolice jazzu, które przygotowuje i prezentuje Piotr Bielawski, a po 23 podnoszenie ciężarów, czyli zestaw ciężkich gatunków muzycznych i Maciej Kieszkowski. Bardzo serdecznie też zapraszam na spotkanie z Państwem. Mnóstwo muzyki do godziny pierwszej w nocy dziś na antenie Radia Łódź. Lucas Flint teraz, czyli zagramy po łódzku. Nowe nagranie zespołu Lucas Flint nosi tytuł Bałtyk, a chwilę później przypomnimy sobie jeden z znakomitych utworów Paula Wellera z czasów, kiedy nagrywał pod szyldem The Style Council. Miał taki moment w swojej karierze w latach 80., tuż po tym, jak zakończył działalność swojej legendarnej grupy The Jam, kiedy postanowił grać muzykę mocno inspirowaną soulem amerykańskim, wytwórnią Motown, ale nie tylko. I to właśnie czynił pod nazwą The Style Council. Posłuchamy utworu Shout to the Top w wykonaniu tej formacji, a zatem Lucas Flint, a potem The Style Council w Radiu Łódź.

Shout to the Top, The Style Council, czyli Paul Weller, Nick Talbot, a w chórkach DC Lee, która, o czym myślę parę osób może wiedzieć, rozpoczynała swoją wokalną karierę jako chórzystka w duecie Wham! Obok George'a Michaela i Andrew Ridgeley'a, ale no, niezbyt długo tam zagrzała miejsce. Bardzo szybko powędrowała do składu właśnie The Style Council z Paulem Wellerem. Za 11,5 minuty będzie godzina 19. O 19 oczywiście w Radiu Łódź serwis informacyjny, a potem zgodnie już z wcześniejszym anonsem Strefa Kultury pod redakcją Anny Groblińskiej. Natomiast na koniec naszego spotkania muzycznie Daria Zawiałow, a potem jeszcze z tego zbioru naszych piosenek na ochłodzenie Avalon grupy Roxy Music. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsca magiczne poza łodzią, Ryszard?
3: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo, a za granicą, no chociażby Kapadocje w Turcji.
2: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą w czwartek 2 lipca od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.woźniczka@radioloc.pl.
3: Ryszard Bonisławski
2: i Marzec Woźniczka.
3: Zapraszamy!
4: W wakacje nie ma nudy.
5: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
7: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
8: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lksloc.pl.
9: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Do jutra obowiązują alerty pogodowe dla regionu łódzkiego. W nocy możliwe burze z gradem. Fetor śniętych ryb z wyschniętego stawu niepokoi mieszkańców Andrespola pod Łodzią. Politechnika Łódzka wyburzy stary budynek Wydziału Chemii. Studenci piszą petycję w proteście. Alerty pogodowe dla regionu łódzkiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał w dzień przed upałami, a na noc przed burzami, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
11: Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, ale okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz lokalnie z gradem. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 90 km na godzinę.
10: Ostrzeżenie przed burzami obowiązuje do jutra do godziny 6. Więcej o pogodzie będzie po wiadomościach.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Do 19 wstrzymano ruch pociągów towarowych. W tym czasie najważniejsze były pociągi pasażerskie. Chodziło o ograniczenie utrudnień w ruchu pociągów spowodowanych awariami przy wysokich temperaturach. PKP Intercity do odwołania honoruje bilety w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Polregio oraz z Kolei Mazowieckich. Do 2 lipca będzie można zwrócić bilet PKP Intercity bez potrącenia odstępnego. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca. Z powodu upałów obsługa pociągów wydaje ostatnio podróżnym 5-krotnie więcej wody niż standardowo, a wysokie temperatury odwołały dziś w Polsce 130 pociągów. Wyschnięty staw w Andrespolu pod Łodzią i fetor od śniętych ryb. W miniony weekend zwrócili na to uwagę mieszkańcy, którzy w mediach społecznościowych zastanawiali się nad powodem wyschnięcia zbiornika. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
1: Według mieszkańców wyschnięcie wody w stawie nie zdarzyło się pierwszy raz. Teraz ucierpiały na tym ryby pływające w zbiorniku. Fetor pochodzący z ich padliny jest trudny do zniesienia, mówi Dariusz Mysielski, mieszkaniec Andrespola.
12: Pierwszy post na lokalnej grupie się pojawił. Interwencji dokonałem wczoraj, napisałem oficjalne pismo do wójta gminy, powiadomiłem szczebel wojewódzki zarządzania i ochrony środowiska. Gmina jest tutaj właścicielem terenu.
1: Wójt gminy Andrespol, Dariusz Kubus, przyznał, że na wyschnięcie stawu wpłynęły m.in. warunki atmosferyczne, a ryby musiały się pojawić za sprawą rzeki Miazgi, która napełniała zbiornik. Damian Grosicki, Radio Łódź.
10: Władze gminy planują w miejscu stawu oazę zieleni. Łodzianie i studenci przeciwni wyburzeniu jednego z budynków Politechniki Łódzkiej. Władze uczelni chcą jeszcze w tym roku usunąć z mapy Łodzi stary budynek Wydziału Chemii, ale przeciwko takim działaniom powstała petycja. Jej autorzy zwracają uwagę na wartość historyczną obiektu i mówią, że budowa nowego będzie droższa niż renowacja istniejącego budynku. Z tymi argumentami nie zgadza się jednak Ewa Chojnacka z Politechniki Łódzkiej.
13: Koszt modernizacji starego budynku jest co najmniej dwukrotnie wyższy od budowy nowego obiektu w jego miejscu. W tym miejscu właśnie po rozbiórce planujemy nowy budynek dla Centrum Nowoczesnych Metod Kształcenia.
10: Uczelnia podkreśla również, że nie ma już możliwości odstąpienia od rozbiórki, ponieważ umowa z wykonawcą została podpisana. Petycję przeciwko wyburzeniu podpisało ponad 400 osób. Ognisko hantawirusa zostało wygaszone. Polski kapitan wycieczkowca, na którym w maju doszło do zakażeń wirusem, jest zdrowy. Nie wykryto u niego zakażenia. Kapitan jako ostatni zszedł ze statku. Główny inspektor sanitarny podkreślił, że od momentu ewakuacji uczestników rejsu na Teneryfie nie doszło już do zakażeń. Ewakuacja była organizowana przez Światową Organizację Zdrowia. Na statku MV Hondius zakażeniu hantawirusem uległo 13 osób, 3 z nich zmarły. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. W nocy w regionie miejscami możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro sporo słońca, ale możliwe burze z gradem. Temperatura nadal wysoka do 31 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz. Porywisty północny.
14: Strefa kultury.
15: Tomasz Ferliński, Joanna Grablińska. Dzień dobry. Dzisiaj Meczycho w reżyserii Tomasza Karolaka w roli głównej, ale zajrzymy także na Święto Harfy do Szkoły Muzycznej przy ulicy Sosnowej w Łodzi. Jak nasi stali słuchacze pewnie pamiętają, zapraszaliśmy, a właściwie zapraszałyśmy na to święto tydzień temu. No i będzie też taki kącik z tęsknoty za muminkami. Tak go zatytułowałam. Już nie ma wystawy Muminki, drzwi są zawsze otwarte w Łódzkim Muzeum Kinematografii. Ale jako, że w minioną sobotę minęło dokładnie 25 lat od śmierci autorki opowieści i także rysowniczki muminkowej, czyli Tuwe Jansson. No i z tej okazji zajrzymy do gabinetu dyrektor Marzeny Bomanowskiej w Muzeum Kinematografii w Łodzi, bo tam prawdziwa kolekcja muminków i troszkę o nich porozmawiamy. Zapraszam.
14: Oto premiera.
15: A zatem Meczycho, sztuka Juliusza Machulskiego, została wystawiona na zakończenie tegorocznej edycji Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Reżyseruje Tomasz Karolak. Duże wydarzenie, bo i głośne nazwiska, i Juliusz Machulski od lat, można już powiedzieć, zaprzyjaźniony z Teatrem Powszechnym w Łodzi. Miniony weekend przyniósł nam premierę w jednej z tymczasowych siedzib teatru, czyli przy ulicy Nowogrodzkiej 2B. Ja przypominam ten adres, żeby no właśnie oswajać, i taki też był cel wystawienia tej sztuki w tym roku. Posłuchamy reżysera, posłuchamy pani dyrektor, a także niewielkich fragmentów sztuki.
16: Powiem szczerze, że kiedy dostałem tekst Juliusza Machulskiego, przeczytałem go i zobaczyłem postać, która jest dziadkiem Cyprianem, czyli taki zdeklarowany antyfaszysta, ale taki przekraczający wszelkie granice, właściwie ocierający się już w homofobii, będący właściwie którego nienawiść do tych Niemców gdzieś usprawiedliwia jego w ogóle nienawiść i złość do świata przez to, że jego kariera w młodości została zwichnięta, to ja myślałem, że takich ludzi nie ma na świecie. Po czym daję tekst zupełnie przypadkowo mojemu przyjacielowi, który czyta i mówi: słuchaj, ten Cyprian to jest jak mój ojciec. Ja w ogóle nie wiedziałem, że takie postawy, szczególnie dotyczące sąsiadów zza zachodniej granicy, są jeszcze jakieś aktualne. Oczywiście, my cały czas mamy do czynienia z tym, że politycy przypominają nam, prawda, tutaj to, a tu, prawda, była wojna. Myślę, że Polacy chcą już dalej. Super wspaniała inicjatywa zbiórki u młodego chłopaka Łatwoganga pokazuje, że my się jednak chcemy jednoczyć, ale przy dobrej informacji, przy dobrym przekazie, że tak naprawdę chyba już mamy dosyć tego podziału. No więc tutaj w tym przedstawieniu nagle ja dostałem taką szansę wypowiedzenia się na ten temat. Czyli dobra, jak rozbroić tą zatwardziałość w niektórych z nas, tą nienawiść za własne życie też w niektórych z nas. No i myślę, że finał tego przedstawienia to nam podpowie i rozwiązanie jest bardzo proste, bo każdy z nas ma w sobie jednak jakieś poczucie miłości i każdy z nas jednak gdzieś dąży do poczucia spokoju i to jest chyba coś, do czego chcieliśmy wspólnie z zespołem w tym finale dojść.
15: Ale przepraszam, trochę się zaśmiejemy jednak też, no, bo tak to wszystko brzmi poważnie.
16: Oczywiście, że tak. No przecież mamy tutaj do czynienia z pewnym zbiciem różnych postaw, no bo przeciwko dziadkowi występują młodzi, którzy mają trochę inne poczucie świata, którzy są w cyfrowym świecie, którzy są poszukujący własnej seksualności. Nie jest powiedziane, że ty jesteś, prawda, ty, bo możesz być kobietą czującą się w innym ciele i tak dalej, czy odwrotnie. Nie? Więc mamy tutaj szereg komediowych, że tak powiem, spotkań. Niczym u Moliera jest to do pewnego momentu komedia omyłek, szczególnie w pierwszej części. Więc tutaj ja się o śmiech nie martwię. Patrzę, jakie są reakcje publiczności, ekipy technicznej i chyba jesteśmy na dobrej drodze.

0: dzieje jeszcze do końca.
1: Mamo, nie teraz. Jeszcze 5 minut w doliczonym czasie.
0: Pieczęć.
2: Bramka. Dominika Wiórko to najbardziej aktywny dziś zawodnik na murawie.
3: Skubany na Wiórko.
4: Poranę.
5: No ja już, że tak powiem, praktykowałem i w Warszawie, w IMCE, ale jest to dla mnie przeżycie, bo do tej pory robiłem przedstawienia familijne, które były przedstawieniami dla dorosłych i dla dzieci. Były to inscenizacje oczywiście. Ja myślę, że umiem się poruszać w tym świecie. Nauczył mnie myślenia o Teatrze Grabowski Mikołaj. Prawdę, więc dla mnie najważniejszy jest mimo inscenizacji aktor i dialog, który na scenie powstaje. Zależy mi na tym, żeby aktorzy naprawdę ze sobą rozmawiali, a nie grali, że rozmawiają. I tutaj jakby ta cała grupa aktorów Teatru Powszechnego szybko bardzo weszła w ten zaproponowany przeze mnie pomysł w ogóle i inscenizacyjny i taki, jak, na czym ma polegać budowanie tych ról. Że to nie jest tak, że sobie coś wymyślam w domu, przychodzę i jestem bez kontaktu ze światem i bez kontaktu z partnerami. Bardzo świetnie też tu funkcjonuje muzyka Dominika Strycharskiego, który tam właśnie laureata paszportu polityki, który fenomenalnie tworzył tą muzykę, jakby patrząc na aktorów i jakby nimi się inspirując. Ja przyznam szczerze, pierwszy raz coś takiego widziałem, a jestem 30 lat aktorem zawodowym i nie widziałem, żeby ktoś tak tworzył muzykę. No i choreografia Maćka Zakliczyńskiego, co pewnie Państwo nie wiecie, ale głównego choreografa wszystkich lifestyle'owych programów typu Taniec z Gwiazdami czy Twoja twarz brzmi znajoma, więc tutaj się spotkały różne osobowości przy tym projekcie. Ten tekst Machulskiego nas tutaj jakby zjednoczył i spotkał i to jest bardzo ciekawe, bo oczywiście wszystko się dopełni w spotkaniu z publicznością.
6: A jeszcze chcę zapytać o ten element realizacji, jakim są projekcje. Teraz projekcje bardzo modne w teatrze, ale tutaj jakiś jest ciekawy zabieg, bo wygląd tych projekcji kojarzy nam się trochę z komiksem.
5: Tak, bo jest to w temacie spektakl o piłce nożnej szeroko pojętej. Mamy tutaj różne postawy. Mamy ludzi, którzy nie rozumieją fenomenu piłki nożnej, nie rozumieją fenomenu gwiazd piłki nożnej, nie rozumieją, dlaczego ci piłkarze tyle zarabiają. To jest zawsze taka kwestia kontrowersyjna. Nie rozumieją, dlaczego FIFA jest państwem w państwie ponad państwami, ale też jest druga postawa, która mówi o tym, że jednak piłka łączy ludzi, że po prostu tworzy bohaterów, którym my dajemy supermoce wprost. Przecież figura Robert Lewandowski jest figurą, która tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy młodych chłopaków napędza do tego, żeby trenować sport, prawda? I my przydajemy takim bohaterom wprost supermoce, więc ja poszedłem takim tropem, że dla mnie Torgal miał supermoce, Kajko i Kokosz miał supermoce w pewnym sensie, no już nie mówiąc o Tytusie, Romku i Atomku, prawda? Wobec tego ten komiks, nie komiks amerykański, tylko komiks polski, on od razu w nas, szczególnie w pewnym pokoleniu, i nie ukrywam, to jest takie oko do pokolenia mojego, on uruchamia od razu pewnego rodzaju skojarzenia, tak samo jak głos Dariusza Szpakowskiego. Darku, dziękujemy bardzo serdecznie, że nagrałeś, który od razu nas osadza w domu. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, że my kojarzymy tak bardzo, ja jeszcze Jana Ciszewskiego pamiętam, który komentował mecze Mundialu 86 i to wszystko powoduje, że my się tak rozsiadamy jakby w domowych pieleszach i o to nam chodziło, żeby zbudować ten klimat. Ale to, co taki mecz w nas wzbudza, do jakich emocji dochodzi, do jakich radości, ale też do jakich awantur, no to już Państwo sami wiecie, bo przecież widzicie, co się dzieje nieraz, jak polska reprezentacja gra. Jak wygrywa, szał. Jak przegrywa, też szał.
6: Rozumiem, że jako reżyser tego spektaklu pan potwierdzi tezę, która jest tematem spotkania towarzyszącego spektaklowi, Machulski dobrem narodowym.
5: Myślę, że tak i to co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Mnie w Juliuszu Machulskim bardzo pociągnęła taka historyczna strona jego zainteresowań. On jest historyk, amator, ja zresztą też. Wobec tego, jak pani na przykład pytała o ten kontekst historyczny, to on jest bardzo precyzyjny przez nas przeprowadzony, tylko ja nie namawiałem aktorów do tego, aby o martyrologii mówili poważnie i martyrologicznie. Nie chciałem budować takiej sytuacji tautologii pewnej aktorskiej. Po prostu tutaj się mówi o pewnych faktach, a to, jaka jest ocena tych faktów, to już każdy widz musi sobie sam odpowiedzieć, tak? Przecież słyszeliście Państwo monolog, jak jeden z głównych bohaterów z kuzynem wsiadali na zamarzniętego SS-mana w Łodzi i zjeżdżali na nim jak na sankach. Był w skórzanym płaszczu, który zamarzł na kość. No i teraz jak oceniać takie dzieci, które po prostu w czarności wojny szukały jakiegokolwiek wytchnienia? No.

0: tyle styrusy! Strasznie mi się to podobało!
1: Pani dyrektor, to jest sztuka napisana przez Juliusza Machulskiego specjalnie dla Teatru Powszechnego. To nie jest sztuka, która gdzieś leżała i czekała na wystawienie.
2: Nie, nie, nie. Ja zamówiłam ten tekst bardzo świadomie. Jak pani wie, to jest kolejna realizacja tekstu Julka Machulskiego. I on te teksty od początku pisze dla nas. Pierwszą naszą przygodą było, zadzwoniłam do niego, kiedy postanowiłam powołać komediopisanie. I koledzy, uznani krytycy, szczególnie jeden wówczas powiedział mi, nie porywa się z motyką na słońce. Nikt w tym kraju nie umie pisać komedii. Nikt nie napisze komedii. Ja trochę ze strachu, że nie będzie w ogóle odzewu na konkurs ogłoszony, postanowiłam przy pierwszej edycji powołać edycję też część zamkniętą, więc zadzwoniłam do kilku autorów i zaprosiłam ich do współpracy. Julek Machulski był taką osobą. Muszę przyznać anegdotycznie, że po jakimś czasie, nie pamiętam już jaki czas był na napisanie tekstu, 2, 3 miesiące, 5, nie pamiętam, zadzwonił do mnie i powiedział, wie pani, ja bardzo przepraszam, ale ja się muszę wycofać, bo ja mam film teraz i ja się po prostu nie wyrobię, przygotowuję się, przepraszam, policzyłem źle, źle swoje siły obliczyłem. I ja powiedziałam, no fatalnie, bo już do mediów podałam, że pan będzie. Julek, opowiadam tę anegdotę, bo Julek jest niezwykle uczciwym i odpowiedzialnym człowiekiem. Niezwykle. I powiedział, a nie, to jeśli już pani podała, że ja piszę, to trudno, noce są moje. I napisał Nexex. I druga anegdota jest taka, że komisja jury, które przy pierwszej edycji było jakieś naście osób, ale to dobre początki, sama się tego uczyłam. Chciałam tak, żeby była i Gazeta Wyborcza, i Uniwersytet, i teatrolodzy, i pani profesor Dobrochna-Ratajczakowa, specjalistka od komedii. No szereg specjalistów, krytycy. Sztuki były napisane pod godłami. Koperty były w zalakowanej kasecie, schowane w sejfie i procedury były pryncypialnie, no i cóż, i my te teksty po preselekcji ocenialiśmy. Julek dostał wtedy chyba drugą nagrodę, zdaje się Dominik Rettinger dostał za psychoterapolitykę pierwsze, a Paweł Musakowski trzecie. Ale ja pamiętam dyskusję, każdy z nas omawiał, czyli były plusy i minusy przy kolejnym tekście. Każdy wybierał powiedzmy po 3 czy po 5 i była burza mózgu. Julek miał mnóstwo głosów, ale wrażenia na twarzach, jakie mieliśmy wszyscy, jak odczytaliśmy Juliusz Machulski, wow!
1: Tak. Ale czy pan...
2: Przeszedł przez sito, chciałam to powiedzieć, przez naprawdę, profesor Maria Kornatowska, której też się ten tekst bardzo podobał i Piotr Dzięcioł wtedy był, naprawdę wiele wspaniałych postaci.
1: Ale czy też była sugestia co do tematu, co do wątków poruszanych?
2: Nie, nigdy nie narzucam tematu. Uważam, że wolność twórcza, w momencie kiedy się decyduje, to jest to ryzyko artystyczne. Uważam, że poczucie humoru Julka Machulskiego jest doskonałe, niezwykle do mnie trafia. I chciałam, żeby były osoby, które przede wszystkim szanują komedię. On pisze świetne dialogi, krótkie. Znaczy jego bazą jest rodzina. Nie ma się co oszukiwać. On lubi opowiadać. Jest mnóstwo historii z jego życia, z życia pana Jana, bo bywało, że dzwonił przy jakimś tekście i mówił, słuchaj, czytam tu pamiętniki taty, czy taki wątek świetny. Natomiast nie ma żadnej sugestii. Jedynie o czym rozmawiamy, to o częstotliwości pisania tekstów. Teraz Julek miał duży film, więc chwilę czekałam, ale byliśmy na to umówieni. Mnie oczywiście bardzo zależało, żeby ten tekst powstał też w momencie najtrudniejszym dla Teatru Powszechnego, arcytrudnym, remontu kapitalnego, żeby oswoić siedziby zastępcze, żeby publiczność przyszła. A twórczości Juliusza Machulskiego nie muszę rekomendować. A z Tomkiem rozmawiałam, mieliśmy różne twórcze rozmowy w przestrzeni teatru, ale teatru w ogóle. I jak przeczytałam ten tekst, to miałam tak dobre wspomnienia i mam ze współpracy z Jackiem Braciakiem, który realizował u nas tekst Modzelewskiego Kto chce być Żydem. Pomyślałam, że może to jest dobry kierunek poszukiwania nowych reżyserów, nie tylko sprawdzonych albo debiutantów, którzy mają poczucie humoru i którzy są osadzeni. A Tomek Karolak jest na pewno osobą kontrowersyjną, ale jest szalenie utalentowany, czuje teatr, jest otwarty, komunikatywny, kocha aktorów i powiedziałam, spróbujmy. Przeczytał, nie wiem, ale zdecydował się bardzo szybko. I ja z tej współpracy jestem ogromnie zadowolona. Właśnie cię chwalę, reżyserze.
1: Reżyser się kłania.
2: Tak.
3: To jest ciekawe, bo

0: Ja pamiętam panią dyrektor Ewę Pilawską, jak jeszcze byłem aktorem w Teatrze Nowym w Łodzi. To jest coś takiego, że na przykład dla mnie jakaś taka klamra się zrobiła, bo jeżeli jak mi pani dyrektor zaprosiła tutaj do tej pracy, to w ogóle o wszystkim myślałem, tylko nie to, że takie pierwsze poważne przedstawienie będę robił w Łodzi. I to u kiedyś jakby konkurencyjnego teatru, jakby w pewnym sensie. No wiadomo, że te repertuary były inaczej trochę ustawiane, no ale jednak, więc to jest dla mnie takie też bardzo osobiste przeżycie. I to jest niesamowite po prostu, że ta Łódź była takim i jest takim miejscem teatralnym w moim życiu, gdzie ja byłem w bardzo dobrym kiedyś zespole teatralnym, który został stworzony, właściwie nie mógł powstać, bo to była część z Krakowa, część z Łodzi, a jednak się ludzie dogadali. I teraz jakby kończąc 55 lat idę po prostu w taki trochę inny świat właśnie znowu w Łodzi, znowu z Łodzi, nie? I to jest, dla mnie to jest niesamowite, dlatego ja się tak dobrze tu czuję. Ja jestem trochę może bezczelny w tym, co mówię, ale naprawdę dziękuję ci, Ewa, że po prostu mi tutaj umożliwiłaś tę pracę. No, to jest super.
1: To się nazywa metafizyka teatru. Ona jest nieodgadniona. Nasze drogi są pozaplatane. Okazuje się, że spotykamy się po raz kolejny w doskonałym momencie większej świadomości, osadzenia i kolejnego etapu życia. Tak więc mamy oboje dużą satysfakcję z tego spotkania. I proszę bardzo, jaki utalentowany reżyser komediowy. Zapraszam.
0: No, zapraszamy serdecznie.
1: Tak, bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dyrektor Ewa Pilawska i Tomasz Karolek, czyli aktor, reżyser, muzyk, stand-uper, przedsiębiorca. Mówili o spektaklu Meczycho. A jak udała się premiera? Maciej Kiszkowski na niej był. Niedługo z nim porozmawiamy. Ja nie mogłam być i może dobrze, bo technicznie nie wszystko wypadło jak należy podczas tego weekendu. Zatem może kiedy już rozegrają się aktorzy i wszystko będzie dobrze, to większą satysfakcję spektakl mi przyniesie. Za chwilkę zatem wracamy do Meczycha.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
6: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
5: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
7: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
5: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
8: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
9: Let's do it!
8: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
9: Oh yeah!
8: Zamów 512 50 40 30.
10: Dobra cena gwarantowana.
9: Let's do it!
0: Po reklamie.
3: Strefa kultury.
11: Muszę Państwu powiedzieć, że najpierw bardzo mi było szkoda, że nie poszłam na premierę, nie mogłam pójść na premierę Meczycha, spektaklu, o którym dzisiaj tak dużo mówimy, ale potem pomyślałam sobie, może dobrze, a pomyślałam tak, kiedy dowiedziałam się, że tam troszkę nie zagrało, technika zawiodła, nie było tylu projekcji tych komiksowych, ile zaplanowano, ale Maciej Kieszkowski był na premierze. Dzień dobry, Maćku.
12: Dzień dobry.
11: I wiem, że tobie to tak bardzo nie przeszkadzało. Czy rzeczywiście dopiero ze spotkania z twórcami po spektaklu dowiedziałeś się, że coś poszło nie tak?
12: Tak, tak. No ale to zadam pytanie skierowane do mnie, czy to dobrze o mnie świadczy, czy byłem dobrze przygotowany do zajęć.
11: No wiesz, nie byłeś na premierze prasowej, nie miałeś takiego obowiązku. Ja byłam, więc wiedziałam, że mają być projekcje, no i dowiedziałam się od bliskich mi osób, że tam troszkę to zawiodło. No jak ci się oglądało?
12: Oglądało się w okolicznościach przyrodniczych, skwarowych dobrze, bo było bardzo gorąco. Dobrze się złożyło, bo nie wiem, czy taki był zamiar Ewy Pilawskiej i Juliusza Machulskiego, żeby zająć się tym tematem w związku z trwającym właśnie mundialem, bo tematem sztuki jest no, mecz, meczycho, ale on jest jakby pretekstem do tego, żeby coś tam nam więcej powiedzieć. A jeżeli już pytasz mnie o te projekcje, które nie były do końca wyświetlane, no to dowiedziałem się po spotkaniu, bo zawsze powtarzam to, że w takim spotkaniu, jeśli jest taka możliwość, warto wziąć udział, bo się człowiek dowiaduje czegoś więcej i wzbogaca swoją wiedzę na temat i gry aktorskiej, i samej sztuki, i wielu, wielu innych rzeczy.
11: Maćku, no to... a powiedz, czy ty się zaśmiałeś na tym spektaklu?
12: Parę razy się zaśmiałem, ale nie do rozpuku, chociaż za mną siedziała pani, która bardzo często śmiała się. Jak już o to spytałaś, to też zastanawiałem się, czy no ja mam widocznie jakieś inne poczucie humoru.
11: Ale nie, mówię... ale to wiesz co, ja też nie śmieję się tyle, co większość publiczności. No a tutaj była taka sztuka trochę do śmiechu, a trochę nie.
12: No tak, tak, ale nie była, poza tą panią i może jakąś tam jeszcze inną osobą, nie była takich śmiejących się do rozpuku, ale myślę sobie, że to może i dobrze, bo komedia jest, to też ta komedia z pretekstem, bo ona jest dość mądra. No, wychodzi się, ja też jestem zadowolony, jak wychodzę ze sztuki, zastanawiam się, co nam autor, reżyser, twórcy chcieli przekazać, no bo tam jest powód, żeby się uderzyć w piersi, czyli ten powód dotyczy tego, jakie jest nasze nastawienie nadal w tym konkretnym przypadku do Niemców, czy do jakichś innych naszych sąsiadów, no bo to jest coś takiego, co cały czas nadal w nas tkwi. Paradoksalnie reżyser tego przedstawienia, Tomasz Karolak, on powiedział, że on nienawidzi piłki nożnej, a jego ojciec był zawodowym sędzią i on w wieku młodzieńczym bardzo dużo jeździł. Nie wiem, czy też mówił ci o tym w rozmowie z tobą. Mówił ci?
11: Nie, także słuchamy.
12: No dobrze, no to wzbogacę. On jeździł bardzo dużo ze swoim ojcem, bo ojciec go zabierał i on się, mówi, naoglądał tych meczów, nawet od kuchni i może dlatego powiedział, że on nienawidzi piłki nożnej. No a tematem było, nie było tej sztuki, jest właśnie mecz piłkarski wyimaginowanych drużyn polskiej i niemieckiej. No i jednym z bohaterów tej sztuki jest piłkarz niemiecki, który dzwoni do domu innych bohaterów, nie mogąc się dodzwonić, aż w końcu wreszcie przychodzi. No i potem najciekawsza w tej sztuce, myślę, najciekawszy jest epilog, bo tam w trakcie jesteśmy świadkami, jak niektórzy bohaterowie zmieniają swoje poglądy i patrzenie na to, co się zadziało w przeszłości między nimi a Niemcami, na to, jaki to ma wpływ na rzeczywistość.
11: Ale o epilogu nie będziemy za dużo opowiadać. Natomiast ja się często spotykam z takim zdaniem, że sztuki Juliusza Machulskiego mają swoich fanów, owszem, ale też jest część publiczności, która uważa, że filmy temu twórcy dużo lepiej wychodzą niż sztuki teatralne jednak. Do której grupy ty się zaliczasz, jeśli mogę tak wprost zapytać?
12: Ale oczywiście, więc odważę się powiedzieć, no ja zaliczam się do tej grupy, którzy też tak uważają, że filmy są lepsze. Mm-hmm. Ale sam Macholski na spotkaniu mówił, że inaczej się pisze dla teatru, inaczej się pisze dla filmu. W filmie może podczas kręcenia filmu powtarzać pewne sceny w nieskończoność i może to wszystko dopieszczać, robić tyle dubli, ile może, a każdy spektakl teatralny dzieje się tu i teraz. On się dzieje raz i tylko raz. I to też jest to samo, z czym mamy do czynienia na meczu piłkarskim. Nie ma dwóch takich samych spotkań piłkarskich, tak jak nie ma dwóch takich samych spektakli teatralnych, bo każdy z nich jest inny. I może to jest ta przyczyna. On napisał, niewiele napisał sztuk teatralnych, no gdyby nie Ewa Pilarska, może nie napisałby ich w ogóle, bo on od 18 lat temu napisał po raz pierwszy, tak, pierwszą tą sztukę dla Polskiego Centrum Komedii, które stworzyła pani dyrektor Teatru Powszechnego. No, jest to też jest sztuka napisać dla teatru.
11: Ile i to jest takich... też sztuka napisać komedię, prawda? Nie komedia, jest łatwa sprawa.
12: Bo na tym spotkaniu była właśnie mowa, że komedia jest takim... kwestia też poczucia humoru. No, komedia jest bardzo trudna. I trudno jest napisać też taką komedię, która będzie śmieszyła nas wtedy, kiedy powstaje i po latach. Też rozmawiając teraz z tobą, zadałem sobie pytanie, zadam też to pytanie sobie, tobie, państwu, jak tą sztukę obejrzymy, jeśli będzie nam dane za, nie wiem, no 10 lat i czy jak ją wtedy będziemy odbierali? Czy ona nie straci, a być może ona zyska? Bo być może ona ma takie przesłanie gdzieś tam podprogowe, że pewnych rzeczy nie widzimy. Jestem przekonany, że tam są takie tematy, które są niewygodne. No i dobrze, że są niewygodne. Myślę, że jakbyś mnie spytała, co jest atutem tej sztuki, to odwaga związana z tym, że tam jest i trochę pantomimy, a więc choreograf, który Maciej Zakliczyński od razu powiedział, że on, jeżeli by usłyszał od Karolaka, że on ma zrobić wszystko jeden do jednego to, co on sobie wyobraża, to by tego tematu w ogóle nie ruszył, bo on lubi mieć swobodę. I to był jego pomysł, żeby tam właśnie się znalazły elementy pantomimy, elementy tańca. Dominik Strychalski z kolei napisał hymn meczowy, który otwiera całą sztukę. I tam też jest takie, no, takie dwuznaczny gest, który wykonują, wszyscy bohaterowie, który z czymś się może kojarzyć, ale właśnie ma się kojarzyć i nie kojarzyć. Ma też być znak zapytania. No i ten znak zapytania się tam pojawia, myślę, w pierwszych głowach.
11: Bardzo ci dziękuję, Maćku, za rozmowę.
12: Bardzo proszę, jak zawsze, polecam się. Dziękuję państwu, do widzenia. Do widzenia w teatrze.
11: Maciej Kieszkowski, a przypomnę, że rozmawialiśmy o spektaklu Meczycho. To sztuka Juliusza Machulskiego w reżyserii Tomasza Karolaka, wystawiana na jednej z tymczasowych scen Teatru Powszechnego.
3: Dzieje się w Łodzi.
11: Tydzień temu wraz z Dorotą Szyszkowską-Janiak, harfistką i nauczycielką harfy w ogólnokształcącej szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Henryka Wieniawskiego w Łodzi, zapraszałyśmy na święto harfy, które odbyło się przy ulicy Sosnowej 9. Ja tam z mikrofonem się wybrałam. Występów było wiele, między innymi te wieńczące całe spotkanie. Trzy utwory w opracowaniu na 34 harfy. Porozmawiamy w lekkim hałasie, państwo wybaczą, już za chwilę z młodymi i bardzo młodymi muzykami, oczywiście tylko częścią zespołu, który wystąpił, bardzo licznego, bo to zarówno same harfy, jak i inne instrumenty, szczególnie w aranżacji zespołu z repertuaru Eda Sheerana. Ja tam się wybrałam z moją nagrywarką przeznaczoną do rozmów, a zatem długiego materiału muzycznego to państwu dzisiaj nie zaprezentuję, ale fragmencik z oklaskami entuzjastycznymi, a potem już rozmowa, bo rzecz rzeczywiście tak pozytywna i wzbudzająca tyle entuzjazmu, zarówno w wykonawcach, jak i odbiorcach. Warto śledzić to, co dzieje się w łódzkich i w ogóle polskich szkołach muzycznych. Posłuchajmy zatem.

0: Dzień dobry, jestem Letycja Biernacka.
1: Harfistka?
0: Tak.
2: Nikodem Zychla, wokal.
3: Milena Kowalska.
1: Harfa?
3: Tak.
1: I?
3: Róża Szyszław.
1: Też na harfie grasz, tak? Widziałam, że ty też miałaś taką podstawkę, bo ty jesteś niższa niż koleżanki i koledzy. Ile masz lat?
3: 7.
1: A ile lat mają harfiści, którzy w tym zespole występującym na końcu grali?
0: Różnie. Ja mam 12, w tym roku 13.
1: A ty masz ile lat?
3: 10.
1: A tam też takie doroślejsze osoby są. Nikodem, a ty śpiewałeś? Jak się znalazłeś w tym zespole? Zostałeś zaproszony?
2: No, można powiedzieć. Kiedyś tam się poznałem z panią Przyszkowską, a ona potrzebowała wokalisty i się mnie zapytała, czy nie chcę.
1: O, dołączyłaś do nas. Jak się nazywasz?
4: Wiktoria.
1: Ile masz lat?
4: 9.
1: I też grałaś na harfie, tak?
4: Tak.
1: Jesteście wszyscy uczniami tutaj szkoły przy Sosnowej?
2: Ja tak.
0: Ja jestem z Rojnej.
1: Aha, bo to jest kooperacja Rojnej i Sosnowej, a ty?
3: Ja chodzę do szkoły muzycznej imienia Stanisława Moniuszki. Na ulicy Rojnej 20.
1: Czyli na Rojnej, a ty?
5: Też tak samo na Rojnej.
1: Powiedzcie mi, czy to jest trudne, żeby zespolić razem w jedno brzmienie tak wielki zespół? Bo zespół instrumentalistów był naprawdę ogromny. Same harfy to było 34, prawda? A do tego jeszcze inne instrumenty. Jak osiągnęliście to współbrzmienie?
0: Ciężką pracą na pewno, bo ćwiczyliśmy dużo, mieliśmy próby i to się nie wzięło od tak, po prostu wyćwiczyliśmy.
1: Praca, ale to przecież też i frajda chyba, grać sobie Händla czy Eda Sheerana.
2: Pewnie.
1: A ty na co dzień co śpiewasz?
2: Różnie, zwykle nie śpiewam, bo ja na skrzypce gram.
1: Ach, czyli ty jesteś skrzypkiem, tak? A śpiewasz dodatkowo?
2: Tak, można powiedzieć.
1: Czy bierzesz pod uwagę w przyszłości śpiewanie właśnie jako zawód? Nie wykluczasz, widzę po minie, tak?
2: Tak.
1: A wy chcecie być harfistkami?
3: Tak, no ja bym mogła być. Tak.
6: Ja też.
1: A gdzie chcecie grać?
3: Na przykład w filharmonii bym chciała, no. Można też na różnych koncertach grać.
1: A ty do nas dołączyłeś, też grałeś w tym finałowym numerze, tak?
7: Tak, też grałem w finałowym numerze.
1: Przedstawisz się?
7: Stefan Zychla.
1: A jesteś uczniem, studentem?
7: Uczniem OSM 1. i 2. stopnia imienia Henryka Wieniawskiego w Łodzi.
1: No i co, świetna zabawa z tym Edem Sheeranem.
7: Super, ja byłem na dwóch próbach, tak naprawdę może na trzech, no i tutaj. To dużo grania dla nas nie było akurat dla skrzypków. Myślę, że harfiści mieli większą tam jazdę, ale tak, bardzo przyjemny utwór. Ja myślę, że to jest najlepsze, co jest w szkołach muzycznych. Nie koncerty klasyczne, nie egzaminy, nie ćwiczenie, tylko właśnie takie wydarzenia bardziej rozrywkowe.
1: Czyli wtedy, kiedy łączymy różne style muzyczne, tak, to jest wtedy dużo zabawy?
0: Tak, bardzo dużo. Jak przeskakujemy z takich bardziej klasycznych utworów do takich bardziej popowych, można powiedzieć.
1: A który raz brałaś udział w Święcie Harfy?
0: Ja drugi.
1: Pamiętasz, co w zeszłym roku było grane? Czy to w zeszłym roku było Gwiezdne Wojny?
0: Chyba nie. Był walc z filmu Noce i Dnie na pewno. I jeszcze parę utworów. Nie jestem w stanie teraz ich sobie przypomnieć przez te emocje.
1: A wy brałyście udział wcześniej w Święcie Harfy?
3: W zeszłym roku tak.
1: No i jak było? Tak fajnie jak w tym roku?
3: Tak.
1: Tak? Czyli Święto Harfy jest zawsze przyjemne?
3: Tak, tak.
1: Brałaś udział wcześniej, tak?
3: Tak. Wcześniej to było w tej szkole, do której ja chodzę, no a teraz właśnie było w tej.
1: Dużo jest takich okazji do występowania przed publicznością, kiedy się jest uczniem szkoły muzycznej.
7: Tak? To wygląda tak, że jakby co roku masz egzaminy i od pewnego etapu, w zależności bardzo od instrumentu, bo niektóre instrumenty biorą udział w większej ilości wydarzeń, niektóre jakby po prostu są rzadziej wykorzystywane w tego typu utworach. Ale no wydaje mi się, że akurat tutaj u nas dość często odbywają się różne tego typu wydarzenia, przynajmniej patrząc po tym, jak często zajęta jest sala koncertowa.
1: Czyli naszym słuchaczom byśmy podpowiadali, żeby śledzili program wydarzeń w szkołach muzycznych.
7: Wydaje mi się, że szczególnie w naszej szkole, na Sosnowej, tak, wydarzenia są często ciekawe, rzadko na nich jestem, ale słyszę pozytywne opinie. Koncert charytatywny był w tym roku, 80-lecie szkoły. Zawsze się znajdzie jakaś okazja, myślę, że przynajmniej raz w roku, jak nie więcej razy, nawet średnio raz na semestr, do wystąpienia przed ludźmi, nie w czasie egzaminu.
1: Jakie plany przed tobą jako skrzypkiem?
7: Na razie jestem w 8 klasie, kończę 8 klasę w tym roku. Na razie do matury i teraz to jest tak, że w tym drugim stopniu szkoły muzycznej, czyli liceum muzycznym, to się tak kształtuje taka właśnie, co chcesz robić w życiu i czy rzeczywiście ta muzyka jest czymś dla ciebie, bo teraz do tego, tak jak do tej 8 klasy, to sobie pograsz, ale teraz już trzeba zacząć jeszcze więcej ćwiczyć i to tak naprawdę ten drugi stopień decyduje najczęściej o tym, czy chcesz iść dalej w tą muzykę, czy nie. Ja na razie, wydaje mi się, że przynajmniej na skrzypcach nie będę studiował, w sensie instrumentalistyki. Coś związanego z muzyką możliwe, ale raczej nie instrumentalistykę.
1: Zobaczymy, tak. Co przyszłość przyniesie.
0: W jakimś stopniu na pewno wiążę przyszłość z harfą, ale nie jestem w stanie planować sobie życia aż tyle lat do przodu. Na razie zobaczymy, co pokaże życie.
1: Gratuluję Wam udziału w bardzo ciekawym wydarzeniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
4: A były to rozmowy zarejestrowane podczas tegorocznego Święta Harfy. Odbyło się w miniony wtorek w Szkole Muzycznej przy ulicy Sosnowej w Łodzi, a kolejne Święto Harfy za rok.
6: Daję słowo.
4: I na zakończenie dzisiejszej strefy kultury kącik, który zatytułowałam Z tęsknoty za muminkami. Oczywiście do książek o muminkach i do rysunków Tove Jansson możemy wracać zawsze, ale nie ma już wystawy. Muminki, drzwi są zawsze otwarte w Muzeum Kinematografii w Łodzi. A do tematu wrócić warto, ponieważ w minioną sobotę minęło równo 25 lat od śmierci Tove Jansson. Wystawy nie ma, ale jest katalog. Wciąż jeszcze dostępne piękne wydawnictwo. Będzie można także zobaczyć film Księga Lata na podstawie innej książki Tove Jansson. A kto zagląda czasem, ma okazję do gabinetu Marzeny Bomanowskiej, dyrektorki Muzeum Kinematografii, ten może zobaczyć tam piękną kolekcję muminków, o której teraz chwilę porozmawiamy.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ja rozumiem, że te muminki, które zajmują cały parapet, większe, mniejsze, także znajdziemy je na regale, także na sąsiednim parapecie. Tutaj buka, jaka fantastyczna również. To są twoje prywatne zbiory.
8: No tak, to są prywatne zbiory, które nie mają nic wspólnego z semaforowskimi muminkami, które dla nas przy organizowaniu wystawy Muminki Drzwi są zawsze otwarte, były najważniejsze, bo to jest łódzki, polski wkład w uniwersum muminkowe i to jest coś, z czego no, możemy być naprawdę dumni, bo to i unikalna technika i mamy udział swój w rozsławianiu muminków w Europie i nie tylko, bo te muminki tworzone techniką lalki półpłaskiej są też znane na przykład w Japonii, wyszły tam na DVD wszystkie epizody, a było ich 78. Natomiast te muminki, które są tutaj, no to jest po prostu taka lekka, prywatna szajba.
1: No ale jaka urocza. Czy tam jest mama Muminka też w pasiastym fartuchu?
8: Oczywiście, jest mamusia Muminka. To jest tak, że część tych postaci to są rzeczy, które ja sobie kupiłam w Polsce albo za granicą, a część to są prezenty.
1: Aha, już wiedzieli znajomi, przyjaciele, rodzina, że i w związku z tym.
8: Tak, w związku z tym bardzo bywa śmiesznie, bo ktoś po prostu gdzieś jedzie daleko i stamtąd mi przywozi lustereczko z włóczykijem, bo był w Londynie. Albo ktoś inny był w Singapurze i znalazł kolczyki, które są mamusią Muminka i tatusiem Muminka. Także mam takie dziwne przedmiociki.
1: Ja widziałam też u mojej koleżanki radiowej właśnie kolczyki w kształcie muminków, bo rozmaite przedmioty są produkowane nawiązujące do tego, jak to się dzisiaj mówi, uniwersum. No to jest fantastyczne uniwersum z mnóstwem bohaterów. Niektórzy z tych bohaterów mniej są znani, prawda? Na przykład tacy z opowiadań. Nie tylko te sztandarowe postaci tam się pojawiają, ale także tacy bohaterowie, którzy są na przykład w dwóch opowiadaniach.
8: Tak jest, bo właściwie te najbardziej znane postaci, no to jest Muminek i jego rodzice, czyli mamusia i tatuś. Ryjek, który występuje od pierwszej książki, od tej wydanej w 1945 roku, która jest zwykle znana pod tytułem Małe trole i duże powódź. On tam się jeszcze nie nazywa Ryjkiem, tylko jest po prostu małym, przestraszonym zwierzaczkiem. Ale to są takie postaci, które w większości tomów albo wręcz we wszystkich występują. Chociaż tak naprawdę ani jedna postać nie występuje we wszystkich 9 tomach. Bo ten ostatni, czyli Dolina Muminków w listopadzie, tam pojawiają się różne postacie, które przychodzą do domu muminków jesienią, ale tam muminków nie zastają. Także one są tylko we wspomnieniach i rozmowach tych wszystkich przybyszów. W związku z tym rzeczywiście niektóre postaci są też kultowe, takie jak Włóczyki czy Małami. Ale z czasem i też z kolejnymi lekturami, jeśli się do muminków wraca, co serdecznie polecam, bo te książki mają coś do powiedzenia i osobom w wieku lat 12 i w wieku lat 72, z czasem doceniamy też te postaci mniej znane. Na przykład dopiero w Zimie muminków pojawiła się postać Tutiki, która jest wzorowana na wieloletniej partnerce Tove Jansson, profesorce grafiki Helsińskiej Akademii Sztuk Pięknych, pani Tuliki Pietila. I to jest fantastyczna postać, taka, która jest wyposażona w mądrość życiową, w zdrowy rozsądek. Ona wie, że przez wszystko musimy przejść sami i odkryć na własną rękę, żeby zrozumieć, że są tacy, którzy się nie lubią pokazywać w świetle dnia i ich porą jest właśnie zima, kiedy te wszystkie nieśmiałe stworzenia w tym niezbyt jasnym zimowym świetle nabierają troszkę odwagi, żeby się pokazać, ale są też i tacy, jak na przykład myszy w domku kempingowym, które nigdy nie mają śmiałości, żeby się pokazać.
9: Czyżby tutaj mała mi wystawała z czajniczka?
8: Tak jest, to jest mała mi uszyta przez panią Renatę Boguską, przez taką artystkę, która od początku wystawy w Muzeum Kinematografii przynajmniej raz na miesiąc, półtora prowadziła warsztaty artystyczne dla dorosłych, podczas których można było sobie własnoręcznie uszyć różne postaci. Jeżeli ktoś był na wszystkich tych warsztatach, to ma całkiem spory zbiór postaci, a były takie osoby i ku mojemu zdumieniu wielu uczestników przyjeżdżało całkiem z daleka, bo i Poznania, i z Katowic, i z Wałbrzycha, i z Warszawy. Także chyba dłużej jechali w obie strony niż uczestniczyli w tych 3-godzinnych warsztatach. I właśnie ta mała mi to jest taki stworek uszyty ręcznie, bardzo ładnie wykonany, no bo to jest artystka. Ja brałam udział też w takich warsztatach i postaci przeze mnie uszyte nie są tak zgrabne, muszę przyznać, więc jestem chyba skazana na kupowanie sobie figurek, które ktoś zaprojektował i dobrze wykonał. Ale jeżeli jesteśmy przy tym zbiorze, to może powiem o takiej ciekawostce, jaką jest lalka Keshi. To jest taka tradycyjna lalka japońska wykonywana z drewna, najczęściej dereniowego albo innego owocowego. I to jest jedyny wypadek, w którym spadkobiercy i właściciele praw autorskich do muminków zgodzili się na zmianę tradycyjnego kształtu muminka, bo jak widzimy, to jest bardziej kształt matrioszki, prawda? Natomiast to jest
9: matrioszki z uszami.
8: Tak, natomiast jednak widzimy, że to jest muminek i bardzo proszę wziąć to do ręki, bo to jest niezwykle przyjemny kształt.
9: I to chyba na tym polega.
8: Tak, i fantastycznie leży w ręce tak. I to jest naprawdę, naprawdę wyjątkowy muminek japoński.
9: Tutaj jest też buka. No ja w ogóle nie wiedziałam, że są przedstawienia buki. Myślałam, że taki stwór, który wieje chłodem, choć tak naprawdę jest jej żal, bo jest samotna.
8: O buce muszę coś powiedzieć absolutnie wyjątkowego. Otóż lalki, które grały w serialu semaforowskim, pochodzą z dwóch zbiorów. Jeden to jest kolekcja Muzeum Kinematografii w Łodzi, a drugi to jest zbiór lalek, który Tuve Jansson dostała w Łodzi od łódzkich filmowców, kiedy odwiedziła semafor w 1978 roku. I tam w archiwum Tuve Jansson okazało się właśnie, że jest taki zbiór. Ale w żadnym z nich nie było lalek dwóch postaci, Filifionki i Buki. Filifionki do dziś nie mamy, natomiast w kwestii Buki sprawa przedstawiała się ciekawie, bo kiedy zbieraliśmy wywiady z twórcami muminków semaforowskich, jedna z rozmów została przeprowadzona z panią Jadwigą Zauder-Olesińską, ona była operatorką kamery w semaforze, pracowała przy muminkach i ona tak wspomniała, że jeszcze jakiś czas temu gdzieś w garażu miała w pudełku lalkę Buki, ale że nie może jej znaleźć. I otóż proszę sobie wyobrazić, pani Jadwiga była z jakimiś znajomymi, żeby pokazać im wystawę i spotkałyśmy się przy wejściu do muzeum. Ona spojrzała na mnie i powiedziała, mam bukę. W związku z tym myśmy szybko do niej pojechali. Pani Jadwiga ją przekazała do zbiorów muzeum, także dostaliśmy ją w darze do kolekcji muzealnej. Także zdarzają się cuda w Dolinie Muminków.
9: Tutaj topik i topcia.
8: To jest taki maleńki drobiazg, też japoński. Japończycy poza Skandynawami najbardziej na świecie kochają muminki Japończycy. One bardzo im się łączą z tą taką estetyką kawaii, czyli lubienia takich miłych, pięknych rzeczy. Jest parę powodów, z którymi można by tłumaczyć, jak bardzo muminki są popularne i dlaczego w Japonii. I ich design muminkowy jest najładniejszy, bo nawet jeżeli te figurki są z plastiku, to jest plastik lepszej jakości niż taki, jak się wyciąga postaci na przykład z jajek z niespodzianką, a poza tym mają takie różne fajne pomysły. Na przykład tu jest topik i topcia, którzy siedzą przy swoim kuferku. W kuferku oczywiście jest królewski rubin i jak się tutaj zrobi cyk, to rubin świeci.
9: Pięknie świeci, no, oczywiście rubinowo, ale co mnie również zaskoczyło tutaj w tej kolekcji, to są Hatifnatowie. Mało kto pamięta, a tam Hatifnatowie przecież bardzo ważną rolę odgrywają. Mieszkają w parku i żywią się elektrycznością?
8: Hatifnatowie odgrywają ważną rolę już od pierwszej książki, czyli od tych małych troli i dużej powodzi, bo tam na początku dowiadujemy się, że mamusia z muminkiem szukają zaginionego taty, który gdzieś powędrował z Hatifnatami, bo oni mają taki zwyczaj, że wsiadają do łódek i płyną na wyspę, mają taki swój rytuał, że spotykają się na wyspie. Później w kolejnym jednym z odcinków, gdzie rodzina muminków nocuje na wyspie, okazuje się, że paszczak podprowadził im barometr. One się wtedy okropnie mszczą i naelektryzowują tego paszczaka, ale to, o czym była przed chwilą mowa, czyli o tym, że one znalazły się w parku, to jest historia z Lata Muminków, gdzie włóczyki z małymi poszli do parku i powyrywali wszystkie tablice, które czegoś zabraniały. Zabrania się śmiać i gwizdać, huśtać, chodzić po trawie, być wesołym i tak dalej. I włóczyki miał ze sobą nasiona, które w noc świętojańską wysiał i szybko z tych nasion wyrośli chatifnatowie, którzy zaraz po narodzinach są bardzo mocno naelektryzowani, więc jak zaatakowali paszczaka, który był dozorcą w tym parku, uszy mu się rozjarzyły, gdyż był okropnie naelektryzowany, a te tablice można było nie tylko powyrywać, ale nawet zrobić z nich ognisko na noc świętojańską.
9: Muszę koniecznie wrócić do Muminków. Co zalecasz zresztą?
8: Och, to jest najlepszy, to jest najlepszy wniosek.
4: Tak, zawsze do tego namawia Marzena Bomanowska, a my jeszcze dodajmy, że choć wystawy nie ma, to pozostał jej katalog, a to jest bardzo interesujące wydawnictwo, które stanowi taką sumę polskiej wiedzy o Muminkach.
8: Katalog nawet wykracza poza wystawę, bo oczywiście spełnia on takie zadania, jakie ma katalog. Ma bardzo dużą tę część ikonograficzną, pokazujemy wiele eksponatów i samą wystawę, ale znalazły się w niej również teksty, które powstały do konferencji popularno-naukowej o Muminkach, którą muzeum zorganizowało we wrześniu. I niektóre tematy wykraczają poza wystawę. Na przykład jest bardzo ciekawy tekst profesor Moniki Talarczyk z Łódzkiej Szkoły Filmowej o dziewczynach z Doliny Muminków, napisany z perspektywy feministycznej. I jest też interesujący tekst zbierający wiedzę o tym, jak Muminki są i były obecne na polskich scenach teatralnych. To jest fascynujący temat, bo w samej Warszawie 5 różnych teatrów grało Muminki.
4: Mówiła Marzena Bomanowska, dyrektorka Muzeum Kinematografii, gdzie 9 sierpnia będzie pokazany film na podstawie innej prozy Tove Jansson, Księga Lata, ze znakomitą rolą Glenn Close. 9 sierpnia to będzie Dzień Tove Jansson. Anna Groblińska, bardzo dziękuję za uwagę. Tomasz Ferliński nadal realizuje program, a po wiadomościach audycja Izy Berkowskiej z cyklu O tym nie chcemy rozmawiać dziś, o pornografii w sieci. Proszę koniecznie zostać z Radiem Łódź. Natomiast kolejna strefa kultury za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
10: Of heaven, hell, what's the difference? Now that I get to kick

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Są problemy z przejazdem drogą numer 74 między Łódzkiem a Świętokrzyskiem. Nawałnica połamała tam drzewa. Są nowe fakty po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Mieszkańcy Bełchatowa masowo wyrzucają śmieci z domów do ulicznych koszy. W nocy w regionie łódzkim możliwe burza z gradem i 17 stopni. Nawałnica połamała drzewa i słupy energetyczne w powiecie opoczyńskim. Wiatrołomy zablokowały drogę numer 74 między Żarnowem w Łódzkiem, a Rudą Marniecką w Świętokrzyskiem. Na miejscu pracują strażacy, a policja kieruje na objazdy. IMGW przypomina, że do jutra rana obowiązuje w Łódzkiem alert drugiego stopnia dotyczący burz z gradem.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Przesłuchanie lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Śledczy są zadowoleni. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, to kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty, który ujawnił nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Prokurator Skiba przekazał, że planowane jest także dodatkowe zabezpieczenie dokumentacji medycznej placówki.
6: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego.
4: Były ordynator chirurgii wcześniej sugerował, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez lekarza milionera umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u. Uliczne kosze w Bełchatowie coraz częściej są zapychane odpadami z domów. Mieszkańcy wyrzucają do nich całe worki ze śmieciami, czy nawet odpady po materiałach budowlanych. Pojemniki szybko się przepełniają, choć miejskie służby opróżniają je nawet kilka razy dziennie. Nasz reporter rozmawiał na ten temat z mieszkańcami Bełchatowa.
7: Za osiedlem olsztyńskim, tam jest taki park i właśnie tam ktoś na takich śmietnikach wyrzuca worki po cekolu, takie budowlane worki.
8: Ja słyszałam, że w lesie takie rzeczy ludzie zostawiają, że robią takie rzeczy, ale że tu w mieście sąsiadka mówiła, że przynoszą z tych prywatnych posesji i podrzucają śmieci.
9: Nie wszyscy są na odpowiednim poziomie cywilizacyjnym.
4: Bełchatowski magistrat przypomina, że takie kosze służą wyłącznie do wyrzucania drobnych odpadów podczas spaceru. Metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski odebrał z rąk papieża Leona XIV paliusz. To jeden z najważniejszych symboli posługi arcybiskupa metropolity. Uroczystość odbyła się w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie w dniu świętych apostołów Piotra i Pawła. W tym roku paliusz otrzymało ponad 50 arcybiskupów z całego świata, w tym 4 Polaków. Wśród nich kardynał Konrad Krajewski, a także poprzedni metropolita łódzki, obecnie krakowski, kardynał Grzegorz Ryś. Paliusze, białe wełniane taśmy to znak jedności arcybiskupów z papieżem i symbol ich posługi duszpasterskiej. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych strzelaniny w ośrodku dla młodocianych matek w niemieckim Stade. Wszyscy zabici to osoby dorosłe.
10: Ciała 4 ofiar znaleziono w budynku. 5 osoba była reanimowana przed ośrodkiem, ale nie udało się jej uratować. 6 osoba zmarła w szpitalu, gdzie leczeni są ranni. Stan części z nich jest ciężki. Po pościgu policja zatrzymała 3 osoby, wśród nich mężczyznę, który strzelał w ośrodku, i towarzyszącą mu kobietę. Nie potwierdzono oficjalnie motywu działań napastnika. Policja nie wyklucza jednak, że przyczyną tragedii był konflikt rodzinny. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
4: A teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
11: Dobry wieczór, a na początek tenis ziemnej wielkoszlemowej Wimbledon. Maja Chwalińska odpadła właśnie z tego turnieju już w pierwszej rundzie. Polka przegrała z Manachają Sewan Keu z Tajlandii 1-2. Pierwszego seta Polka wygrała 6-2. W drugim prowadziła, miała nawet piłkę meczową, ale w tej akcji doznała urazu. No i choć grę kontynuowała, no to przegrała 5-7 drugiego seta, 2-6 trzeciego. Jak się okazało, od końcówki drugiej partii Polka odczuwała też coraz większe problemy fizyczne.
12: Pod koniec tego drugiego seta tak naprawdę zaczęły mi łapać skurcze w całym ciele. Myślę, że to nie było czysto fizyczne. Myślę, że dużo rzeczy się na to złożyło. Na pewno stres, na pewno też taki intensywny czas przed Wimbledonem. Jest to w sumie jeden z takich chyba najcięższych dla mnie meczów na razie w karierze. Popatrzę sobie chwilę i to moje życie się zmieniło naprawdę bardzo po Paryżu.
11: A przypomnijmy, że Chwalińska do Wimbledonu przystąpiła dzięki dzikiej karcie. Obecnie na kortach w Londynie grają natomiast dwie inne Polki. Łodzianka Magdalena Fręch przegrywa z Anną Kalińskają 0-1. W drugim secie Łodzianka przegrywa 2-3. No i też w kolejnym gamie 30-40. Dodam, że Fręch pierwszego seta przegrała dopiero w tiebreaku, choć dwa razy przełamywała wcześniej rywalkę, ale po tych zdobyczach od razu traciła swoje podania. No a w tiebreaku uległa 5-7. W tym momencie już w drugiej partii Magdalena Fręch z Kalińskają przegrywa 2-4. Z kolei Magdalena rywalizuje ze zwycięzczynią French Open, czyli Mirrą Andrijewą. No i tutaj dużo lepsze wiadomości, jeśli chodzi o polski akcent. Linet prowadzi w tym momencie w pierwszym secie 5-4, ale za moment serwować będzie Andrijewa, więc emocje w końcówce pierwszej partii na pewno gwarantowane. Iga Świątek jutro zmierzy się natomiast z Amerykanką Taylor Townsend, a w drabince panów do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz. Wrocławianin pokonał Norwega Kaspera Ruda pewnie 3-0. Jutro piotrkowianin Kamil Majchrzak zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabillo, a ten mecz rozpocznie się w samo południe. ŁKS 2 Łódź rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Po dwóch latach spędzonych przez rezerwy łódzkiego klubu sportowego w piłkarskiej drugiej lidze, teraz czas na grę w grupie pierwszej trzeciej ligi. Drużynę poprowadzi Radosław Pęciak, który wraca do zespołu, w którym przez lata pełnił rolę drugiego trenera.
13: Przed nami 5 tygodni przygotowań. Ten tydzień spędzimy na boisku sztucznym. Co do dalszych przygotowań w trakcie tego tygodnia, wszystko się dowiemy. Przed nami 4 gry kontrolne, tak żebyśmy na pierwszy weekend sierpnia byli przygotowani.
11: A w pierwszym dzisiejszym treningu wzięło udział 32 piłkarzy, w tym 3 z pierwszego zespołu. Pierwszy sparing łodzianie zagrają 8 lipca w Sieradzu z miejscową Wartą. I co ciekawe, przeciwko swoim niedawnym kolegom będzie mógł wystąpić Aleksander Ślęzak, który podpisał kontrakt właśnie z Wartą. Doświadczony obrońca w rezerwach ŁKS-u grał od 2020 roku. Na poziomie drugiej ligi rozegrał łącznie 75 spotkań i zdobył 11 bramek, a w trzeciej lidze zagrał 175 meczów, strzelając 24 gole. W Warcie Ślęzak zastąpi Damiana Ślesickiego, który odszedł do Mławianki Mława. 33-latek to też pierwszy nowy piłkarz w barwach Sieradzan w tym okienku transferowym. A na koniec jeszcze mały raport mundialowy do przerwy. Brazylia przegrywa z Japonią 0-1 w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. W tym momencie rozpoczęła się druga część gry.
4: W nocy w regionie miejscami możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro sporo słońca, ale możliwe również burze z gradem. Temperatury nadal wysokie, do 31 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, północny.

0: Pierwszy kontakt z pornografią to jest około 10 roku życia. Bywa, że taką inicjację przechodzą już dzieci w przedszkolach. Zdarza się, że na takie strony trafiają przypadkiem, nie umiejąc być może odczytać napisu "jestem dorosły", wchodzę dalej. Jak wygląda pornografia w sieci? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: Agata Kobylińska, pełnomocniczka do spraw dzieci i młodzieży, Urząd Miasta Łodzi.
2: Dzień dobry.
0: I Aleksandra Dulas, seksuolożka, edukatorka.
3: Dzień dobry.
0: Nie wiem, jak wielu z nas pyta swoje dzieci, czy w ogóle mają kontakt z pornografią. Może należałoby spytać, jak często bardziej niż o to, czy w ogóle, jak myślicie?
3: No ja nie wiem, czy w ogóle tak zaczynać taką rozmowę, bo nie wyobrażam sobie trochę posadzenia dziecka przed nami, pytania: synu, córko, czy ty oglądasz pornografię? Bo to byłoby chyba trochę zawstydzające.
0: Czy nie pytać o to?
3: Nie, no pytać, rozmawiać w ogóle o pornografii w domu. Mhm. Natomiast, nie wiem, jakoś tak niewygodne mi się wydaje tak posadzić i zapytać. I chyba też bym nie chciała jako nastolatka być w ten sposób zapytana.
0: A skąd mamy wiedzieć, czy nasz, nie wiem, 9-10-letni syn, córka nie ma kontaktu z pornografią? Jeśli nie zapytam, to nie będę wiedzieć.
3: Ale jak zapytam, to też nie będę, bo w 90% się nie przyznam. Więc myślę, że to musi być inny sposób. Generalnie uważam, że rozmawiać, nie? Już rozmawiać i zakładać, że prędzej czy później nasze dziecko będzie miało kontakt z pornografią, po prostu.
2: I myślę, że kluczowe jest to, żeby dziecko czuło w dorosłym na tyle wsparcie, że jeżeli ono trafi na takie treści, które go mogą też zaniepokoić, może nie do końca czuć się z tym okej, bo właśnie może na nie trafić, tak jak mówiłaś wcześniej, też przez przypadek, nie że specjalnie szukało, to żebyśmy my jako dorośli zaraz właśnie nie robili całego przepytywania, zawstydzania dziecka, stresowania, bo normalnie, w takiej normalnej relacji, jeżeli dziecko trafia na coś takiego, to przyjdzie i powie, nie wiem, mamo, tato, coś takiego mi się wyświetliło i to jest jakieś dziwne, nie wiem, o co chodzi. I wtedy rodzic musi nie zrobić jakiś cały wykład i po prostu całą tyradę wygłosić mądrości swojego życia, tylko po prostu porozmawiać adekwatnie do wieku dziecka, żeby ono miało takie poczucie, że ono ma wsparcie w rodzicu, bo jeżeli zastosujemy metodę właśnie zawstydzenia, zaraz kary, zaraz ci zabiorę wszystko, dostęp do telefonu, wiecie, internetu, do wszystkiego, to dziecko następnym razem, jak cokolwiek się wydarzy, to ono już do nas nie przyjdzie i nam już po prostu o tym nie powie.
0: No dobrze, powiedziałaś nie zawstydzać, nie robić z igły widły, bo być może rzeczywiście trafiło na taką stronę przypadkiem. No ale w jakiś sposób nasza czujność pewnie powinna troszeczkę podskoczyć w takim momencie.
3: Nasza czujność powinna być cały czas na wysokim poziomie, dlatego że no nasze dzieciaki po prostu mają dostęp do wszelkich treści w internecie. Jeśli już dopuszczamy taką myśl, że nasze dziecko korzysta z internetu i później ono korzysta z internetu, co wydaje mi się we współczesnym świecie niemożliwe do zatrzymania, no to musimy być czujni jako rodzice przez cały czas. W związku z tym w idealnym świecie byśmy towarzyszyli jak najwięcej temu dziecku przy tym poszukiwaniach internetowych. Oczywiście mieli blokady, gdzie się da na treści takie dla dorosłych, różnego typu, przecież to nie jest tylko pornografia, ale też różnego typu przemoc. No i być ostrożnym i rozmawiać z dzieckiem o tym, co ono robi w internecie. Bo może się okazać, że ono naprawdę ogląda jakieś fajne treści, bo przecież internet jest pełen ciekawych treści i poszerza horyzonty, ale może być też tak, że poszerzając horyzonty trafia na treści niepokojące. W związku z tym też zaglądać i też umówionym wcześniej być z dzieckiem, że od czasu do czasu zaglądamy w historię przeglądania. Tylko nie na zasadzie, ja cię teraz będę
0: nie
3: szpiegować.
0: Totalna inwigilacja, tylko po prostu ja chciałabym wiedzieć, tak?
3: Tak, i dlatego, że się o ciebie troszczę i dlatego, że ty czasami możesz nie rozpoznać zagrożenia, ja tam zaglądam, a nie dlatego, że cię inwigiluję. Ja w ogóle jestem przeciwniczką tego, żeby dzieci inwigilować.
0: Ja
3: raczej
0: też
3: jestem za tym, żeby uczyć korzystania. I takiej też otwartości na nas. To, co Agata powiedziała, no jeżeli mamy do siebie zaufanie, to nasze dziecko przyjdzie i powie. Oczywiście, jeżeli mamy nastolatka, który chce zobaczyć, świadomie chce zobaczyć treści pornograficzne, no to on zobaczy. Tylko że naszą rolą jest nie wtedy już nie spowodowanie, żeby tam nigdy nie wchodził, bo myślę, że to jest walka z wiatrakami, tylko spowodowanie, żeby on rozumiał, co widzi. To znaczy rozmawiać o tym, czym ta pornografia jest.
0: A co my dzisiaj w ogóle rozumiemy przez pornografię? No bo z mojego pewnie dzieciństwa, gdybym miała spróbować wyjaśnić, czym była pornografia, no to się kojarzyła z takimi świerszczykami tak zwanymi. Czyli takimi gazetkami, tak? Gdzie właściwie no, były obrazki.
3: Jak jakiś obrazki. Tata przyjechał tak. z RFN-u i przywiózł taką gazetkę.
0: No więc właśnie, były lepsze i gorsze zresztą, prawda? Bo były też takie bardziej teoretycznie ambitniejsze, no ale w zasadzie o to samo chodziło. Natomiast my dzisiaj przez pornografię rozumiemy chyba coś więcej niż obrazek z gołą kobietą.
2: No jeżeli chodzi
0: o gołym mężczyzną oczywiście.
2: Jeżeli chodzi o kwestie związane z internetem, no to tam mamy dostęp niestety do treści pornograficznych, który jest bardzo łatwym dostępem tak naprawdę. I to, co musimy mówić i tłumaczyć, to myślę, że Ola najwięcej by powiedziała, bo ona mnóstwo godzin...
3: Tłumaczy dzieciom.
2: Nie, mnóstwo godzin miałaś też warsztatów, które prowadziłaś, bo zawsze ten element dotyczący pornografii jest taką kwestią związaną z edukowaniem młodzieży. Natomiast mówienie o tym, że to, co tam się dzieje, to nie jest prawda, że to jest obraz właśnie wypaczony, że tam jest obraz, który często... pokazuje bardzo dużo przemocy, że ten świat tak po prostu nie wygląda. I mówienie o tym, że ta kwestia związana z bliskością z drugim człowiekiem, to powinno być uzupełnienie tej bliskości i dlaczego to jest ważne, to też nieraz mówiłyśmy na różnych spotkaniach z młodzieżą, że to ma być coś, powinno być coś bardziej wyjątkowego, ta bliskość z drugim człowiekiem, takie uzupełnienie miłości i trzeba o tym mówić. Ja zawsze będę stała na straży, że trzeba o tym jak najwięcej rozmawiać, ale my po prostu jako dorośli mamy jakieś takie, wiecie, ja nie wiem skąd to jest, bo jest 2026 rok, a ja mam i tak poczucie, że jest ogromna taka obawa przed rozmawianiem na ten temat, jakby ten temat był jakąś po prostu, nie wiem, jakąś abstrakcją, albo jakby, nie wiem, nikogo nie dotyczył, wiecie, nie? Że rozmawiam o czym nie wiem, a my wszyscy wiemy, o co chodzi.
0: Nie, ja bym powiedziała, że to nawet jest, wiecie, to jest tak, że siada się w jakimś momencie i mówi się, synu, musimy porozmawiać.
2: Poważnie porozmawiać, pamiętaj, poważnie porozmawiać, bo ty już jesteś z tą dziewczyną, czy tam do tak, dziewczyn, tak, czy z chłopakiem, tak, tak. czy z dziewczyną.
0: Czy słyszałeś o tym, że są prezerwatywy?
2: Czy są, tak, jak to wygląda, więc... Myślę, że jeżeli właśnie osoba dorosła, nie wiem, nie czuje tego tematu i właśnie, nie wiem, ma jakiś opór wewnętrzny przed tym, no to właśnie po to jest nam potrzebna edukacja i po to też od wielu lat...
0: Toczymy takie boje.
2: Toczymy boje

0: Tak, rodzic mi jakby przeprowadził przez ten cały też proces, dlaczego pewne rzeczy są ważne, też co się będzie działo w nie wiem, właśnie w moim ciele, te wszystkie rzeczy. Ja naprawdę czułam się taka, że ja po prostu wiem, o co chodzi. Ja
1: nie byłaś zaskoczona.
0: Taka, nie zaczęłam tego szukać w jakichś właśnie miejscach albo pytać się koleżanek, no bo teraz to
1: no
0: wszystko...
1: No dobra, Agata, ale ty jesteś w takim wieku, że jeszcze to nie było takie
0: nie było
1: osmotyczne,
0: tego w sieci. Wiem,
1: tak. Więc jakby nie wypominając cię oczywiście.
0: Okej.
1: Okay. natomiast dzieciaki teraz są w zupełnie innej sytuacji, no bo one korzystają z komórek właściwie od urodzenia. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest fantastycznie, bo nie powinno tak być i ja myślę, że to się będzie zmieniać, bo my już wiemy, jak nowoczesne technologie wpływają na mózg naszych dzieci i że mózg dzisiejszych dzieci jest trochę inny niż nasz, dlatego, że mamy zupełnie inne takie kwestie związane z dopaminą. Znaczy my inaczej ją po prostu przyswajamy my, inaczej przyswajają dzieci, inaczej reagują na te dopaminowe tam zastrzyki w postaci właśnie internetu i filmów różnych, w tym pornografii. Ale zapytałaś, czym ta pornografia jest. Ja myślę, że to warto do tego wrócić, bo rzeczywiście to dzisiaj jest dużo szersze pojęcie i mało tego, że to są filmy profesjonalnie robione gdzieś tam i wypuszczane w sieci, to bardzo duża część pornografii to jest pornografia tak zwana domowa, czyli że ktoś kogoś nakręca i wypuszcza to w sieć. I te o tych treści też dzieciaki mają dostęp. Tam jest też dużo przemocy i już sam Pornhub, robiąc badania i raportując rok rocznie to, co tam się dzieje, mówi o tym, że zdarza się tak, że na ich platformy trafiają filmy, które niekoniecznie muszą być filmami kręconymi za obopólną zgodą. Więc na takie treści trafiają nasze dzieci, więc musimy się zmierzyć z tym, że to nie jest tylko tyle, że oni trafią na to, że pan z panią uprawiają seks bardziej lub mniej wyuzdany, ale że tam będzie już naprawdę realna przemoc, nie tylko taka wyreżyserowana, ale realna. Więc ja myślę, że to są te kwestie, które też trzeba koniecznie z młodymi ludźmi poruszać, że ta pornografia ma tę kwestię jeszcze etyczną za sobą. Że nie tylko to, o czym powiedziałaś Agata, nie? Z jednej strony bardzo ważne, że to nam zmieni obraz, ciała drugiego człowieka, to jak ten seks wygląda, to jak jesteśmy wydolni i wydajni w tym seksie, no bo szczególnie jeśli chodzi o mężczyzn, no to co pokazują filmy pornograficzne, ma się nijak do fizjologii mężczyzny. Zresztą, umówmy się, do fizjologii kobiety też niewiele. W związku z tym dobrze jest dzieciom i potem młodym ludziom no mówić prawdę na temat tego, jak ciało ludzkie reaguje, żeby oni nie porównywali się do aktorów, aktorek pornograficznych, no bo te filmy są montowane, bo te filmy są reżyserowane, bo to nie jest realność. Oni tam na przykład kręcą 3 dni, to co potem oglądamy w 30 minut i o matko, co tam się dzieje. Ale realnie to by się nie wydarzyło. Więc warto o tym mówić, no ale bardzo ważnym też aspektem jest to, jak wygląda ludzkie ciało. To znaczy, jakie rozmiary mają piersi, pupy, penisy i jak wyglądamy, bo to też rzeczywiście powoduje, że dzieciaki mają kompleksy niesamowite i chciałyby, żeby to ciało mało tego, żeby było wydolne, to jeszcze, żeby ono wyglądało w określony sposób.
2: No ale mówisz o wyreżyserowanych filmach, ale przecież tutaj już pojawiają się boty. Tutaj pojawiają się
1: oczywiście.
2: Te ciała, do których no, nie jesteśmy w stanie się porównać.
1: Których nie ma.
2: Których nie ma. No właśnie. Więc to jest jeszcze to. Ja też pomyślałam o tym, że nie wiem, jak wy to kojarzycie, bo ja sobie myślę, że to, co kiedyś było nazywane pornografią, to dzisiaj właściwie często to jest określane jako pewnego rodzaju, no może bardziej zaawansowany erotyzm, to są filmy, które nazywamy filmami erotycznymi. No gdybyśmy się cofnęli te pewnie kilkadziesiąt lat, to by było porno. Więc my jesteśmy coraz bardziej też przyzwyczajeni do tego, że mamy takie mocniejsze akcenty. Trudno jest w takiej sytuacji pewnie wyhaczyć, gdzie jest ta cienka granica między tym, co już jest przesadą, a filmem, no właśnie, nawet w tej chwili czasem trudno powiedzieć, co jest filmem erotycznym, a co jest pornografią.
1: No myśmy z dzieciakami zawsze rozmawiali na ten temat i oni dosyć sprytnie sobie to jednak są w stanie rozdzielić.
2: Czyli
1: znaczy
2: jak?
1: Tak, no tam, gdzie jest jakakolwiek treść, i ten akt seksualny jest w tę treść wpleciony jako...
0: Że jest jakaś fabuła.
1: Że jest sens, nie? I że jest akt seksualny, ale no to nie jest, on nie jest wyrwany z kontekstu. No i dodajmy, że fabułą nie jest to, że pani przynosi pizzę. To jest trochę za mało, nie? Więc jeżeli to jest w kontekście, w jakichś relacjach, w jakichś emocjach pokazane,

0: zwany akt seksualny, to nawet jeśli on jest odważny, nie uznamy tego za pornografię. Jeśli jest najeżdżanie...
1: I młodzież to rozumie, tak?
0: Tak. Jeżeli jest najeżdżanie na narządy płciowe w takie ewidentne, nie, jakby wyrwane z kontekstu, że narządy płciowe grają w tym filmie, a nie ludzie, to też jest pornografia z całą pewnością. Tam, gdzie generalnie nie ma pokazanej żadnej relacji, nie? Tylko ten seks. I on jest znowu tak emocjonalnie wyrwany z kontekstu. To też będzie pornografia, taka czysta. Oczywiście, bo my możemy uznać, że jest bardzo wiele filmów, które, tak jak powiedziałaś, nie, o tą pornografię zahaczają. Że one są bliskie temu. Ale nie uznamy tego za pornografię, jeśli ten film o czymś jest. Na przykład jest taki przepiękny film Namiętność. On jest bardzo odważny. Tam są bardzo odważne sceny erotyczne, ale on jest mądry, piękny i mówi o bardzo ważnych kwestiach. Oprócz tego, że pokazuje seks w dosłowności swojej. Więc to wszystko jest o tym, że ten seks zupełnie wyuzdany z tego wszystkiego, czym ten seks oprócz samego aktu jest. No to wtedy to już jest pornografia z całą pewnością.
2: Ja myślę, że też jest ważne, bo tak na przestrzeni lat, teraz na szczęście to jest taki już trend w drugą stronę, to się zmienia, ale był taki czas, że też to ciało kobiety szczególnie było tak na tyle eksponowane, że nawet, wiecie, te różnego rodzaju reklamy, które były, że nagle, nie wiem, takie praktycznie gołe ciało kobiety reklamowało, nie wiem, beton jakiś, nie wiem, wiecie, jakiś... Ja to pamiętam po prostu do dziś, jak to widzisz, że... I przez to jest to, co ty mówisz, że zaczęła się zacierać taka granica, że właśnie, nie wiem, właśnie ciało kobiety,
1: która... Na ile można sobie pozwolić.
2: Tak, że jakby było do tego w taki, moim zdaniem, totalnie obrzydliwy sposób wykorzystywane, że po prostu reklama była nieadekwatna do rzeczywistości. Zobaczcie, przedmiotowe traktowanie ciała kobiety, to jest jakby, pornografia jest potem jakby obrazem tego takim bardziej, że tak powiem, konkretnym. Ale to jest przyzwolenie. Jako społeczeństwo dajemy przyzwolenie na to, że takie reklamy są okej, to my cały czas przekraczamy tą granicę i mówimy, że no może to w sumie nie jest złe, jak, nie wiem, ktoś kogoś, nie wiem, klepnie w pośladek, bo to może jest fajne, bo może mężczyzna kobietę adoruje. No, wiesz, to nie, tak, bo to jest już przekroczenie granicy. I o tym też trzeba mówić młodym osobom, bo ja się wychowałam w latach, kiedy się słyszało, że jakieś takie różne rzeczy to były tak zwane końskie zaloty. A teraz, jak ja bym miała tą świadomość, jak byłam dziewczynką, że jak ktoś mi strzela z biustonosza, że to jest też forma przemocy i przekraczania moich granic, to ja bym była zupełnie inną osobą też teraz. Po prostu, zobaczcie, to ja pamiętam, że to było normalnie, to było okej, okay, a teraz sobie myślę, że jak jakaś dziewczynka by ktoś strzelił z biustonosza, to mam nadzieję, że by zupełnie inaczej już zareagowała.
0: Też by strzeliła.
2: Możliwe, że tak by było.
0: Dobra, ale wracając jeszcze to, bo to też ciekawy jest wątek, że na to przyzwolenie, nie? Że my tak mamy rzeczywiście, że my się oswajamy z tym, że jesteśmy seksualizowani. Bo zobacz też, że to nie chodzi tylko o to, że jest to ciało, ale to jest ciało odpowiednio ubrane, odpowiednio przygotowane na to, właściwie one są seksualne. I co mnie na przykład też zaciekawia, i tu widzę taką zmianę kulturową, że my się oburzamy na przykład matki karmiące. I ja nie pamiętam te 20 lat temu, jak ja moje dziecko było małe, żeby ktokolwiek, gdziekolwiek zwrócił mi uwagę, że ja go karmię, a naprawdę, ponieważ byłam matką, że tak powiem, pracująco-podróżniczą, więc byłam matką z wiecznie dzieckiem na ręku. W związku z tym karmiłam go naprawdę i w autobusie, i w banku, i w tramwaju, i właściwie wszędzie. I nikt nigdy nie zwrócił mi uwagi. Co oznacza, że jakieś przyzwolenie społeczne było większe i też nie czułam i nie słyszałam tego dyskursu, który teraz się odbywa. Natomiast zobaczcie, że to się teraz wyklucza, że to nie jest okej, nie wolno karmić dziecka piersią publicznie, ale wolno zawiesić baner na głównej ulicy miasta z panią, która ma pończochy i jest lekko tylko zakryty biust, nie? I to wolno zrobić, czyli kobieta, która jest seksualna, jest okej, kobieta, która jest po prostu
1: matką karmiącą,
0: kobietą, człowiekiem, już nie jest okej. Jakby to jest takie niepokojące i to nas trochę wiedzie w tym kierunku pornografii, no bo to jest znowu odczłowieczenie ciała ludzkiego i wyrwanie go z kontekstu bycia całością, umysłem, emocjami i ciałem.
1: Cudownie by było, żebyśmy wrócili do takiego myślenia. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Nawet zastanawiałyśmy się z Agatą przed wejściem na antenę, czy my nie okażemy się ludźmi zero-jedynkowymi, którzy się właściwie nauczą tak żyć bez specjalnie emocji. Może damy radę?
0: Nie damy.
1: No ale skąd wiesz?
0: No widzę, co mam w gabinecie, bo jestem też psychoterapeutką. Jak wyłączamy emocje, to stają się straszne rzeczy. Nie możemy dysocjować przez całe życie. Zaczynamy chorować, zaczyna nam się nie układać w życiu. Więc nie, tak człowiek jest tak skonstruowany, że emocje są mu potrzebne.
1: I, ogóle, tak.
0: I społeczeństwo jest mu potrzebne, i relacje są mu potrzebne. I te emocje naprawdę po coś są, ewolucyjnie one nam się wykształciły, żeby były, nie żeby nie było.
1: Mhm. I nie możemy tych emocji gdzieś w sieci sobie zagwarantować.
2: Znaczy właśnie to jest niebezpieczne, jak nie ma
1: relacje,
2: młoda,
1: myślę, wiesz, tutaj takie relacje na przykład damsko-męskie, no bo przecież coraz odważniej mówimy o miłości z chatbotami. No mówimy, czyli ludzie się zakochują.
2: No ale to myślę, że to nie jest dobra droga. Ja bym nie chciała, żeby świat w tamtą stronę poszedł, bo... No,
0: nikt by nie chciał, tylko on idzie w tamtą
2: stronę.
0: Ja wiem,
2: stronę. Że idzie, tylko dlatego...
1: No to też, znaczy, że można.
2: Tak, ale też potem sobie czytam bardzo dużo różnych badań i widzę, że przede wszystkim ludzie są też samotni. Jest największym problemem to, że może być... Wiecie, ja mam takie, byłam na takim fajnym szkoleniu, gdzie rozmawiałam, po prostu poznawałam jedną z osób, uczestników, mieliśmy w takim szkoleniu mentorskim i jeden z uczestników mi powiedział, słuchajcie, ja już miałem wszystko. Samochód taki, takie mieszkanie, to miałem, tamto miałem, wszystko miałem. Ale kurde, nie miałam do kogo wrócić do domu, żebym chociaż się mógł przytulić. I mówi, totalnie musiałem zmienić swoje życie, bo... Okazało się, że co z tego, że ja mam to wszystko, jak ja na koniec tego dnia, nawet ciężkiego, przepracowanego od rana do wieczora, wracam do pustego domu i nie mam tam nikogo.
0: No i ponieważ nasz świat tak wygląda, no to szukamy substytutów. No i internet jest znakomitym substytutem. No więc jeśli nie zaczniemy, nie zrobimy ogromnego kroku w tył i nie zaczniemy uczyć się relacji i uczyć naszych dzieci relacji, ale to nie oznacza, że będziemy je zapisywać na kolejne kursy, szkolenia i języki, tylko to oznacza, że będziemy je wypuszczać na plac zabaw, do przedszkola później, nie na kolejny znowu język i jakieś tam szkolenie z nie wiem czego, tylko żeby się te dzieciaki po prostu ze sobą bawiły. Że w szkole też będziemy mieć, rozmawiamy o zakazie telefonów, ja tam na lekcjach to bym się nie czepiała, niech korzystają jak potrzebują, ale na przerwie to bym naprawdę zabierała te telefony. I znowu nie na siłę, tylko rozmawiając z tymi dzieciakami, zobaczcie po co nam to jest, bo tak to siedzicie w tych telefonach i tam spędzacie czas. Oczywiście z drugiej strony to też jest jakieś życie społeczne, więc zabrać w ogóle dzieciakom telefony we współczesnym świecie, to jest zły pomysł, ale zacznijmy zastanawiać się nad tym, co zrobić, żeby relacje społeczne zaczęły być dla dzieci ważne. Bo na razie, rzeczywiście, tak jak mówisz, niestety AI potrafi zastąpić wszystko. I coraz bardziej zastępuje wszystko.
1: No, podobno psychoterapeutów też. No, niestety... Niektórzy sobie chwalą, mówią, że im to pomaga. No, wychodzi z depresji i tak dalej.
0: Niestety, ale albo stety, psychoterapia polega na współodczuwaniu. Aha. A AI, kurczę, nie odczuje za ciebie, nie odczuje tego, co ty czujesz.
1: Ale ma na przykład taką zaletę, taką przewagę nad tobą, że może kontrolować i być dostępne cały czas. Ty
0: A
1: nie
0: właśnie,
1: będziesz miała takiej możliwości.
0: I właśnie to jest jej problem, ponieważ jak psychoterapeuta jest dostępny cały czas, to jest nieskuteczny. Bo my musimy się zbliżać i oddalać. I to też jest nauka.
1: No dobrze, dobrze. Nie, ja się nie chcę czepiać. Tak
0: nie,
1: na dobrą
0: żartuję,
1: sprawę,
0: oczywiście.
1: Trochę cię podpuszczam.
0: Oczywiście.
2: Ale słuchajcie, to tak jak rozmawiamy o tych, o relacjach, to ja osobiście bardzo się cieszę, bo jednak od września będzie zmiana podstaw programowych, od edukacji przedszkolnej, od klas pierwszych, czwartych szkoły podstawowej i tam właśnie pierwszy raz od dłuższego czasu jest ten nacisk właśnie o tym, o czym mówiła Ola przed chwilą, czyli na te kwestie związane z relacjami, z tymi kompetencjami społecznymi, żeby było mniej wkuwania, więcej takiej pracy projektowej, współpracy z drugim człowiekiem, bo prawda jest taka, że stworzyliśmy właśnie świat też, że dzieci mają pędzić, nie wiadomo do czego i po co, mieć najlepsze oceny, najlepiej ze wszystkiego, a potem suma summarum przychodzi taki młody człowiek na rozmowę kwalifikacyjną i po prostu, wiecie, tam jakby Nie da się po prostu zobaczyć takiego, wiecie, żeby on chciał w ogóle pracować, jakby był w jakimś zespole, bo wszystko jest ja. I właśnie...
0: Nie zgadzam się.
2: Nie zgadzasz się? A ja właśnie uważam, że tak jest. Ja uważam, że...
1: No i dobrze, nic piękniejszego nie ma niż jakaś mała
2: awantura. Ja uważam, że za duży był nacisk kładziony na pracę, tylko skupianiu się na sobie. I czasami mi brakuje tego, że właśnie, żeby pracować w grupie, w zespole, to jest ciężko, trudno. Ciężko jest niektórym osobom się teraz odnaleźć.
0: Ja się zgadzam do połowy, to znaczy to dlaczego i co się tam dzieje, to ja się zgadzam. Natomiast myślę, że to młode pokolenie, takich 20-latków z haczkiem, to jest takie pokolenie, które mówi mam dość. To jest pokolenie, które zaczyna ze sobą gadać, które rzuca i już to nie będę pracować po 12 godzin.
1: Olu, my wszyscy mamy dość. Tak. Nie wydaje ci się, że to jest w ogóle zjawisko powszechne.
2: My nie jesteśmy nauczone, żeby o tym głośno mówić.
0: Mhm. No często, tak, nie? Musimy się nauczyć.
2: Bo tak.
0: Natomiast rzeczywiście to młode pokolenie, my się nimi tam zrzymamy, oni nie chcą pracować. No pewnie, że nie chcą, bo jak widzą nas, w jakim jesteśmy stanie koło tam 40, po pracy po 12 albo 14 godzin dziennie i co my z tego ostatecznie mamy, to myślą, my nie chcemy powtórzyć tego. I ja im się nie dziwię. W związku z tym myślę, że trochę uczyć się od tych młodych i słuchać ich, to co powiedziałaś na początku, Agata, nie? Że oni mają dużo do powiedzenia i słuchać ich, bo oni też w kontekście tego tematu, pornografia czy nie pornografia, czy nie relacje, jakie te relacje, oni też snują na ten temat swoje przemyślenia i naprawdę dużo wiedzą i dużo rozumieją i oni też potrzebują bliskości.
1: Strasznie daleko odeszłyśmy od tej pornografii, mam wrażenie.
2: Albo to jest cały czas o relacjach.
1: Bo to wszystko się w jakiś sposób łączy. Tak jak wspomniałyście, ten wiek pierwszego dostępu do pornografii przesuwa się wraz z obniżaniem się wieku dostępu do urządzeń mobilnych, tak zwanych, prawda? A co oznacza zetknięcie się z pornografią dla takiego, no tak jak powiedzieliśmy, 10-latka? Co on z tego rozumie i jakie to może mieć konsekwencje?
2: Myślę, że to jest, po pierwsze, może dziecko przerazić, obrzydzić, bo no tak nie do końca, prawda, wiadomo jakby o co, po prostu nie do końca wiadomo o co chodzi i co to jest. Natomiast też nie mówię, że go też to może nie zaciekawić.
1: No bo to nie jest ten etap biologicznie, prawda? W którym nas by to w ogóle interesowało, chyba że mówimy o treściach zakazanych po prostu, które nas interesują pewnie w każdym wieku.
2: Ale
1: po
2: też
1: prostu.
2: Musimy pamiętać
1: tak
2: o uwodzeniu w sieci, że jak taki młody człowiek, szczególnie właśnie dziecko, ja nie mówię już tylko o nastolatkach, dziecko jak jest pozostawione samo sobie i właśnie rodzic mu zainstaluje, no to masz tego Instagrama, tam masz 9 lat, no to ja ci tam zainstaluję tego Instagrama, razem sobie skłamiemy, że masz już 13 lat skończone. I potem ci założę TikToka, jeszcze Facebooka i wszystko.
0: I baw się.
2: I baw się po prostu, bo jest super. To też może być taka sytuacja, że dziecko trafi też na takie nieodpowiedzi, nie tylko pornograficzne, ale trafi na taką stronę, że może doświadczyć uwodzenia w sieci, czyli tak zwanego groomingu, który jest bardzo niebezpieczny, bo on właśnie, te osoby po drugiej stronie, musimy też pamiętać stereotypowo, że my te osoby mijamy codziennie na ulicy. To nie są jakieś obleśne, w cudzysłowie, dziadki typy, w jakichś obleśnych, białych t-shirtach po prostu, którzy nas tam, wiecie, na sam widok, jakbyśmy ich zobaczyły, to byśmy uciekły, bo by nas zbudził jakieś lęki. Tylko, że to są ludzie, którzy normalnie tak jak my wyglądają. I one wyszukują takie osoby, które gdzieś tam są same sobie pozostawione i zagubione. I one mogą na tyle uwieść to dziecko, na tyle wejść w taką relacje i na tyle na spokojnie sobie rozmawiać, to będzie czasami dłuższy proces, że przejdzie taki moment, że właśnie one prześlą jakąś pierwszą treść, albo na przykład swoje zdjęcie, a potem powiedzą, a teraz ty mi prześlij zdjęcie, bo przecież ja ci swoje wysłałam, bądź wysłałam. To są bardzo niebezpieczne zjawiska i to też prowadzi do takiej treści właśnie takiego, bo te osoby, które to stosują, takimi małymi kroczkami przechodzą właśnie sobie, wiecie, dalej przekraczają tą granicę, nie? Mhm. I potem przychodzi do takiego momentu, że jak rodzic się o tym dowie, to właśnie albo będzie taki bardziej wspierający i gdzieś będzie starał się z dzieckiem jakby porozmawiać i będzie towarzyszył i nie oceni, nie powie nic negatywnego, albo będziemy rodzicem takim, który właśnie zaraz zrobi także szlaban na wszystko i to dziecko się już też na tyle zamknie w sobie i będzie miało na tyle trudności, że potem właśnie wyląd będzie jakby u ciebie, Ola.
0: Tak, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli dziecko natrafia na dorosłego, który go uwodzi, to to nie jest nigdy wina dziecka.
2: Dokładnie.
0: To znaczy, że ono jest bezbronne wobec tego, co robi dorosły. Bo mam wrażenie czasami, że rodzice mówią, no po co w to wszedłeś, po co w to weszłaś?
2: Dlaczego wysłałeś to zdjęcie, tak? Na przykład.
0: No, no wysłała, ponieważ ktoś kilka tygodni na to pracował, żeby ona wysłała albo on wysłał. Więc to trzeba naprawdę o tym pamiętać, że dorośli, którzy to robią, mają dużą wprawę, żeby podejść dziecko. No i jeszcze jedna ważna rzecz, że dzieci to bardzo często robią z samotności. To znaczy, że już naprawdę nikogo nie mają i nagle trafiają na kogoś, kto je wysłucha, kto opowie trochę o swoim życiu, kto doradzi, kto nie będzie oceniał. I wtedy bardzo łatwo takie dziecko zaczyna się otwierać i przekraczać kolejne granice.
1: No dobrze, to powiedziałeś o jednym z zagrożeń, ale wróćmy do tych materiałów takich, takich pornograficznych. Materiały takie, no możemy powiedzieć, silnie stymulujące zapewne, natomiast pytanie, co takie materiały zrobią z psychiką człowieka, który na swoje pierwsze doświadczenia z partnerem, partnerką będzie czekał jeszcze ładne kilka lat.
0: No właśnie, to jest najbardziej niebezpieczne. To znaczy, jeżeli ktoś trafi na materiały pornograficzne po swoich, choćby jakichś pierwszych, delikatnych doświadczeniach seksualnych, to on już będzie wiedział, że to nie o to w życiu chodzi. Ale jeśli to będzie pierwszy kontakt z seksualnością, a u takich małych dzieci, no to oczywiste, że tak będzie, no to to będzie budowanie sobie wizerunku właśnie seksualności na tej podstawie. I też druga rzecz bardzo ważna, to będzie bardzo silny bodziec, bo pornografia jest specjalnie tak robiona, żeby była podniecająca. I nawet dla dziecka, które nie do końca rozumie, co ogląda, no to mózg dziecka reaguje też wyrzutem dopaminy, serotoniny i różnych innych substancji, które są narkotykiem. I mimo tego, że my go nie podajemy zewnętrznie, a jest po prostu dostarczany przez nasz własny mózg, no to jednak ta ekscytacja, którą powoduje, jest bardzo przyjemna. No i łatwo się od tego uzależnić.
1: Nawet jeśli my nie do końca rozumiemy, co oglądamy.
0: Tak, nawet jeśli do końca nie rozumiemy, co oglądamy. Więc to jest właśnie niebezpieczne. A może nawet czasami bardziej, jak nie rozumiemy, bo przyjemność jest, coś tam się dzieje, ja do końca nie wiem co, nie mam z kim o tym porozmawiać, no bo jak wiem, no to wiem, to umiem to jakoś umieścić w kontekście, do swojego ciała jakoś odnieść, a takie małe dziecko jest po prostu bezbronne wobec tego.
2: Ale też chciałabym powiedzieć o tym, że często dzieci, które są wykorzystywane seksualnie, są właśnie oswajane od najmłodszych lat z pornografią. Jeżeli na przykład osobą krzywdzącą jest ktoś z najbliższego otoczenia, to dziecko nie będzie wiedziało, że to jest nie okej. No przecież to nie jest też temat do rozmawiania z rówieśnikami. I jeżeli osoba, która krzywdzi dziecko, a najczęściej osoba, która wykorzystuje seksualnie, jest to osoba z najbliższego otoczenia, nie zawsze, ale najczęściej dziecko zna tą osobę i ta osoba też pracuje na to, żeby to zaufanie na tyle między sobą zbudować, tworząc tak zwane, że to będzie nasza wspaniała, wspólna tajemnica. I to jest taka rzecz, o której rzadko mówimy. Nie chcemy mówić o wykorzystywaniu seksualnym na przykład dzieci, a to jest bardzo często ten moment, kiedy one też mają pierwszy kontakt z pornografią, czyli to ten dorosły, który krzywdzi dziecko, między innymi jest tą osobą, która też puszcza, tak, różnego rodzaju właśnie filmy, czy tego rodzaju treści. I tak jak wcześniej właśnie mówiła Ola, no u dziecka będą się wyzwalały różne emocje, właśnie różne przyjemności, które ono nie rozumie, ale jest tak przyzwyczajone i tak z tym oswajane, że ono nie wie, że ono doświadcza
0: przemocy,
2: że ono doświadcza czegoś złego, bo to jest robione w pięknym pokoiku, w ładnej atmosferze i to ma bardzo taki obrzydliwy, tak moralnie i etycznie wymiar, oczywiście mówiąc, pomijając to, że to jest po prostu przestępstwo, to jest też straszne. I dzieci mają często takie doświadczenia, te, które są wykorzystywane seksualnie i potem one w dorosłym świecie mają absolutny problem. Z kontaktem z drugim człowiekiem, z bliskością z drugim człowiekiem i ile lat czasami zajmuje to, żeby dorosła osoba w ogóle zorientowała się, że ona była wykorzystywana seksualnie, ona tego doświadczyła. To jest zupełnie taki temat, o którym też coraz więcej mówimy, ale zobaczcie, rzadko się o tym mówi.
0: Mhm. Też myślę, że ważne, żeby podkreślić, bo też czasami niektórzy mają taki pomysł, żeby pokazać dziecku pornografię jako taki element.
2: Jak to wygląda.
0: Tak, zobacz, jak to jest. Nie? Nawet powiedzmy takiemu dziecku starszemu, nastolatkowi. Mhm. Pamiętajmy o tym, że jeżeli...
1: Zamiast rozmowy,
0: że to też jest przemoc seksualna i nie wolno tego absolutnie robić. A szczególnie już młodym ludziom przed 18 rokiem życia, to absolutnie i to jest przestępstwo. Także to jest nadużycie seksualne i koniec, kropka. Więc też myślę, czy dobrze o tym mówić, bo znam przypadki uświadomienia młodych ludzi w ten sposób.
1: Kiedy ludzie zaczynają oglądać pornografię, to, że natrafią na coś przypadkiem, być może nawet niczego, nic z tego nie wyniknie, prawda? Jakaś jednorazowa sytuacja. Natomiast no, bywają sytuacje, że ta pornografia zaczyna być oglądana codziennie, no i też nie tylko oglądana, prawda? Tylko w jakiś sposób działa, tak jak powiedzieliśmy, stymulująco. No i teraz pytanie, jak osoby, które być może masturbują się, oglądając takie, a nie inne filmy, jak one będą funkcjonowały seksualnie w takim realnym świecie? Na ile to może oznaczać bardzo poważne jakieś, nie wiem, dysfunkcje, zaburzenia?
0: No to jest dobre bardzo pytanie i fajnie o tym mówić, bo to jest prosta droga do uzależnienia się od tego bodźca. Jak zresztą od każdego bodźca możemy się uzależnić, więc wszystko to, co nie jest później częścią takiego po prostu kontaktu seksualnego, no może po prostu powodować, że my nie będziemy mogli mieć satysfakcji w życiu seksualnym. No jeżeli trudno sobie wyobrazić później partnerski seks, gdzie musimy włączyć film pornograficzny i się przy nim masturbować, żeby mieć satysfakcję seksualną,
1: bo trudno sobie to wyobrazić
0: właśnie. W związku z tym, no to bardzo utrudnia i ja znam takie przypadki, że trzeba po prostu dużo pracy włożyć w to, żeby przekierować ten bodziec na inny, który też będzie dostarczał nam przyjemności. No i szczególnie mężczyźni, którzy masturbują się przy pornografii, mają dwa problemy. To znaczy, po pierwsze, musi być ta pornografia, ale po drugie, ten ucisk na penisa określony przy tym, jak oni się masturbują i ten bodziec płynący z pornografii razem, to tylko daje im satysfakcję. No i teraz, czy to jest, nie wiem, seks waginalny z kobietą, czy jakikolwiek inny rodzaj seksu, okazuje się, że to nie jest ten bodziec i tam nie ma tej przyjemności. Ciężka praca, żeby to odkręcić.
1: Czyli taki młody mężczyzna, który uzależnia się od takiej pornografii typowej i z internetu, może nie być zdolny do normalnych doświadczeń.
0: Tak, uprawiania zdrowego, fajnego, przyjemnego seksu z partnerem lub partnerką.
2: I będzie się też wstydził tego, nie? Że może się też tego wstydzić, że to jest jedyna droga do tego, żeby on osiągnął satysfakcję. I to jest bardzo trudne, mi się wydaje, też w budowaniu relacji. Bardzo trudno jest takim osobom wejść w takie...
0: Dużo lęku jest w tym
2: później. Wstydu też, nie? Że to jest tylko ten jedyny moment, kiedy ktoś może poczuć rzeczywiście większą przyjemność z tego kontaktu. Dlatego cały czas, jak mantrę, pewnie będziemy mówić o tym, że dlaczego to jest ważne, że mówić, że ta kwestia związana z seksualnością to jest po prostu też bliskość, żeby tam były emocje. Mhm. Bo no to jest ważne. To jest to, co mi się mówi na wszystkich takich, jak jeżeli właśnie się patrzy pod kątem edukacji, to jest najważniejsze, żeby mówić, że to jest ważne, żeby były też do tego emocje. Że ta bliskość z drugim człowiekiem cielesna też powinna być oparta na...
1: Na jakąś namiętność, emocjach, uczuciach.
2: Właśnie tam było, że tam nie jest tylko ma być fizycznie super, nie? Tylko, że ta bliskość jest takim uzupełnieniem tego, że ktoś jest dla nas bliski, ważny i tyle, tak?
0: Że fajnie móc później porozmawiać.
2: Dokładnie.
0: I wcześniej.
2: Dokładnie, żeby to
1: było... No, poza tym ja coś mogę dla kogoś zrobić, ktoś może nie mieć czasu i tak dalej, że to jest właśnie życie... No, ale no, nie oszukujmy się, bot, który jest na wyciągnięcie ręki w każdej chwili, tak jak ten psycholog, prawda?
0: Tak. Jest to kuszące.
1: No i chyba, nie wiem, można wysnuć taki wniosek. Właściwie pokolenie Z było takim pierwszym pokoleniem, które miało okazję wychowywać się gdzieś tam, doświadczać już tej pornografii takiej w sieci. No i zobaczcie, ile to przyniosło różnych takich problemów, takiej samotności, jakiejś potrzeby, nie wiem, szukania związków na portalach randkowych. Mnie się to kojarzy, ja się trochę zdziwiłam, że młodzi ludzie szukają tam związków, że przecież związki się kiedyś budowało gdzieś na studiach, czy no po prostu znamy się, znamy swój zapach, lubimy się, fajnie się nam rozmawia, no to się budowało związki, a teraz okazuje się, że to nie ma znaczenia. Ja widzę obrazek jakiejś dziewczyny, jej fotografię, ja ją wrzucam do koszyka, prawda, i albo my się umawiamy dalej na randkę. Nie wyjdzie, prawda, znikam, tak? To jest, być może to też jest efekt poniekąd takiego doświadczenia również takich treści pornograficznych, gdzie być to wszystko może jest łatwiejsze.
0: No, ale myślę, że przede
1: może to
0: wszystkim
1: jest nadinterpretacja, no tutaj taki
0: znaczy, myślę, że jedno
1: wniosek.
0: I drugie, jedno i drugie, mhm. Ale z drugiej strony myślę, że przede wszystkim jest to problem taki, że my coraz mniej mamy realnych kontaktów. Że ten internet zastępuje nam pójście gdzieś, zrobienie czegoś. My tyle czasu spędzamy w tej sieci, nie mamy czasu się nudzić, bo jak zaczynamy się nudzić, czy mamy lat 12 czy 50, to zaczynamy kombinować, co by z tym czasem zrobić. No to sobie pójdę do kina, do kawiarni, na spacer, coś. Tam są ludzie, jeśli są. No i wtedy można ewentualnie kogoś poznać. Natomiast no dzisiaj mnie na przykład pacjentki takie nawet starsze, nie tam 20-letnie, ale 40- i 50-letnie pytają, ale gdzie ja mam kogoś poznać? No i szczerze
1: no
0: powiedziawszy...
1: To jest dziwne, prawda? To jest dziwne. Ja też doczytuję, że takie pytania są normą dzisiaj. Mhm. No jak to gdzie? No
0: na świecie, nie? Znaczy, w życiu.
1: Trzeba wyjść, uśmiechnąć się, nie wiem, pogadać trochę.
0: Tak, tam ludzie są, natomiast no jest dużo też w nas lęku, co z tymi ludźmi, czy oni nas dobrze odbiorą. No jedni nas odbiorą dobrze, drudzy nie, ale badania pokazują, że ci, którzy ryzykują w relacjach, czyli albo mnie ktoś przyjmie, albo odrzuci, są dużo szczęśliwsi.
1: No to jest, myślę, taki dobra wskazówka dla nas wszystkich. A ja jeszcze tak kończąc właściwie ten temat, bo nam zleciał czas praktycznie, pomyślałam o takich bardzo ambiwalentnych uczuciach. Zresztą to w waszych przemyśleniach też się pojawiło w doświadczaniu tej pornografii. Myślałam o tym, że to z jednej strony pewnie jest jakaś tajemnica, być może, o ile nie dochodzi do tego wykorzystywania dzieci, o którym ty też mówiłaś, Agata, być może to jest w ogóle dobry temat na kolejną audycję. Więc tutaj, o ile nie dochodzi do jakichś nadużyć, no to próbujemy się ukrywać przed rodzicami. Pojawia się trochę strachu, nie wiadomo, co ja w gruncie rzeczy robię. Myślę, że w wielu rodzinach głęboko wierzących pojawia się element grzechu i jednocześnie jakaś jednak przyjemność. Trudno jest w tym się tak dobrze odnaleźć, mam wrażenie, że tu jest bardzo dużo składowych.
0: No i idealnie właśnie o tym rozmawiać. To znaczy, jeżeli się z dzieciakiem rozmawia, że tak to jest, tak jak to teraz opowiedziałaś, no to ono jest już jakoś przygotowane na to, że są ryzyka, no jak ze wszystkim, jak jemy za dużo lodów, które są mega przyjemne, to też to niesie za sobą ryzyko próchnicy i nadwagi. W związku z czym są różne przyjemne rzeczy, z których możemy korzystać, ale nie w nadmiarze i nie ze wszystkich możemy korzystać, kiedy nie jesteśmy dorośli.
2: Ale też pamiętać o tym, że no, treści pornograficzne też z jakiegoś powodu są powyżej 18 roku życia, czyli jest tak ustalone i to też warto o tym mówić, tak?
0: I że to jest dla dobra dziecka, tak, że prawodawca tak to wymyślił, nie żeby ich krzywdzić, tylko żeby o nich zadbać.
1: No ale wiesz, no kliknąć sobie, tak, jestem pełnoletni.
0: Nie ma problemu.
2: No wiadomo, że nie ma. No nie, no to wiadomo, że nie ma problemu, ale myślę, że jeżeli będziemy mówić o tym, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, dlaczego to jest ważne, żeby do pewnych treści, jeżeli trafimy, to powinniśmy
0: dorastać,
2: żeby być w określony sposób, żebyśmy też byli rozwinięci, to też będzie wyglądało inaczej i taki młody człowiek będzie miał inne podejście. Moim zdaniem podstawą to jest relacja i rozmowa.
0: Tak, no i generalnie im później, tym lepiej. To znaczy, my nie uchronimy dzieci, że kiedykolwiek tam zajrzą.
2: To jest tak samo jak z różnymi używkami. Tak?
0: Ale no, niech one nie mają lat 8, niech mają chociaż 14. Mhm. I wtedy jest też
1: no,
0: inaczej.
1: Chociaż pira za oko będą wiedziały, o co chodzi.
0: Tak, i będzie już większe pole do tego, żeby rozmawiać. Dlaczego nie, co za tym idzie, bo to dziecko już ma przestrzeń do takiej rozmowy.
2: Ja mam jeszcze taki osobisty apel. żeby państwo, jak słuchacie tej audycji, nie bali się zapisywać dzieci na edukację seksualną, na tą część, która jest częścią do wyboru przez rodziców, dotyczącą tego zdrowia seksualnego, żebyście się tego nie bali, bo właśnie jak nie potraficie wy rozmawiać na te tematy, czujecie jakiś taki opór, wewnętrzne lęki, obawy, to właśnie po to ta edukacja też jest, żeby was dorosłych wspomóc.
0: Edukacja seksualna naprawdę chroni przed przemocą seksualną. Są na to dowody, są na to badania. Więc jak chcecie uchronić swoje dziecko przed przemocą seksualną, musi wiedzieć, musi rozumieć.
1: No to tym apelem zakończymy. Bardzo dziękuję. Agata Kobylińska, pełnomocniczka do spraw dzieci i młodzieży, Urząd Miasta Łodzi. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Aleksandra Dulas, seksualożka, edukatorka, psychoterapeutka.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Iza Berkowska. Ja też dziękuję.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Na początek będzie podsumowanie upałów i ostrzeżenie przed burzami. Prokuratura będzie zbierać kolejne dowody ze Szpitala Południowego w Warszawie w sprawie przyjmowania pacjentów polityków poza kolejnością. Festiwal Światła w Łodzi zbliża się wielkimi krokami. Mapping pojawi się na nowych kamienicach. Rekordowe upały w całej Polsce, także w Łódzkiem. Służby cały czas apelują, żeby nie wychodzić z domu i regularnie pić wodę. Ekstremalne temperatury są też powodem awarii energetycznych i przerw w dostawach prądu. Informacje na ten temat zebrała reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
11: Ostatni weekend przyniósł najwyższe temperatury w historii pomiarów. Z powodu gorąca pojawiły się problemy z koleją. Wysokie temperatury także przeciążyły elementy infrastruktury elektrycznej. Medycy również pracują intensywnie na SOR-ach w trakcie upałów. Ludzi jest więcej, mówi pielęgniarka Elżbieta Janiszewska.
12: No nie, SOR-y nie były tak przeciążone, jak są w tej chwili na pewno.
11: Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: A przerwy w dostawach prądu spowodowały odwołanie 130 pociągów w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają, że po upałach dzisiejszej nocy mogą być niebezpieczne burze, nawet z gradem. Już wieczorem trąba powietrzna przeszła nad powiatem opoczyńskim, uszkodziła dach lokalnej stacji benzynowej. Nikomu nic się nie stało.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Potrzebne będą kolejne dowody w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. To efekt dzisiejszego przesłuchania lekarza sygnalisty z tej placówki, a chodzi m.in. o przyjmowanie pacjentów polityków poza kolejnością.
13: Były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym po raz pierwszy szczegółowo odpowiadał dziś na pytania śledczych. W ubiegłym tygodniu odmówił składania zeznań bez udziału pełnomocnika. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba przekazał, że protokół z dzisiejszego przesłuchania liczy 29 stron.
14: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania, jakie zostały mu zadane. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
13: Dzisiejsze informacje mają teraz zostać skonfrontowane z dokumentacją oraz zeznaniami kolejnych świadków.
14: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego.
13: Prokuratura podkreśla, że nowe informacje wymagają jeszcze weryfikacji, ale już wpłynęły na plan dalszego śledztwa. Jan Oleński, Polskie Radio.
10: Łódź znowu rozbłyśnie wieloma ruchomymi świetlnymi obrazami. Zbliża się 16. edycja Light Move Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali wiele przystanków muzycznych, animacji i mappingów. Hasłem przewodnim będą marzenia i w tym roku oświetlone zostaną nowe budynki, jak kamienica przy Piotrkowskiej 50, mówi dyrektor festiwalu Beata Konieczniak.
15: Piękna kamienica, która była piękna w latach jeszcze 70., a teraz, kiedy w 70. latach skuli wszystko, te całe wspaniałe detale, została taka ogołocona, a my na Light Move Festival ją właśnie ubierzemy w tą architekturę.
10: Light Move Festival w Łodzi odbędzie się w ostatni weekend września. Przy Przybywa ofert pracy sezonowej. W Łodzi można znaleźć zajęcia m.in. w sklepach, magazynach, przy obsłudze przesyłek czy na produkcji. Stawki zaczynają się od około 31 zł brutto. W wielu przypadkach nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia, mówi Monika Pawlak z Urzędu Miasta Łodzi.
16: Pracodawcy nie oczekują wiele, przede wszystkim chęci do pracy, mile widziani są studenci, natomiast wysokie kwalifikacje czy jakiekolwiek kwalifikacje nie są tym warunkiem, który trzeba spełnić. Pracodawcy oferują przede wszystkim umowę, zlecenie.
10: Oferty pracy można znaleźć m.in. na stronie Powiatowego Urzędu Pracy czy w serwisach ogłoszeniowych. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 22.00. W nocy miejscami możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro sporo słońca, ale możliwe także burze z gradem. Temperatury nadal wysokie do 31 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, północny.
17: Okolice jazzu.
18: Piotr Bielawski, witam jak zwykle w poniedziałek. No nie było mnie przez jakiś czas, ale wracam w odpowiednim momencie. Już przed wakacjami swoimi opowiadałem, że dużo się będzie działo w lipcu i sierpniu, że będziemy spotykać się, że będą odbywać się koncerty w porcie Łódź. Takiej serii, którą przygotowaliśmy dla słuchaczy Radia Łódź, czyli Open Stage Ether Jazzu. I za tydzień właśnie pierwsze takie spotkanie. Już będę przypominał za chwilę w tej audycji, co się ma wydarzyć. Jeszcze tylko wspomnę, że w drugiej części dzisiejszego programu gość specjalny i to właśnie gość, który nie zagra niestety nam koncertu podczas tych wszystkich poniedziałkowych spotkań w porcie, ale może kiedyś. To będzie Kacper Smoliński, harmonikarz niezwykle ciekawy, który wydał swoją płytę i o tej płycie będziemy rozmawiać. W pierwszej godzinie, no też właściwie czeka nas rozmowa, ale to już właśnie a propos tych spotkań poniedziałkowych w porcie, tych koncertowych spotkań, bo za tydzień no ktoś musi jako pierwszy zaśpiewać. Kto? Już za chwilę wszystko się wyjaśni. Kiedy rozstawałem się z Państwem i wyjeżdżałem na urlop, zagrałem jeszcze nową polską muzykę, a wśród tych nowości był Jerzy Małek ze swoim wspaniałym krążkiem. Tam Magdalena Zawartko mu nuci, Mateusz Pałka też pojawia się. No i była też tam taka kompozycja Wiatr. Nie uwierzą Państwo, ale przez całe te dwa tygodnie ten wiatr mi towarzyszył. Ciągle się coś przypominało z tego utworu. A jeszcze bardziej jestem zaskoczony, bo po powrocie okazuje się, że w korespondencji mailowej odkrywam, iż nie tylko do mnie ten utwór tak mocno dotarł. Jest też słuchacz, który twierdzi, że naprawdę czuje wiatr i cieszy się, bo przecież teraz taki upał, a to jest taki wiatr, czy też wietrzyk, który lekko kołysze, uspokaja i trochę chłodzi. No to wrócę do tej kompozycji.

Jerzy Małek, Magdalena Zawartko, Mateusz Pałka i jeszcze przypomnienie tej płyty, którą przedpremierowo zagrałem ponad 2 tygodnie temu, bo to jedna z nowości z płyt, które ukazały się właśnie całkiem niedawno, bądź ukażą, bo niektóre z tych z kolei nowości, które dzisiaj zaprezentuję, jeszcze są przed premierą. No ale wszystko po kolei. Już wspomniałem, że za tydzień rozpoczyna się akcja Open Stage Ether Jazzu i koncerty w prawie każdy poniedziałek lipca i sierpnia. Radio Łódź zaprasza do portu. Tam będziemy o godzinie 19 w każdy poniedziałek się spotykać.

0: Marta Wilk w naszym studiu, a niebawem znów się z tobą spotkamy, tylko że to będzie już śpiewające spotkanie tak naprawdę, bo rozpoczynasz Open Stage Radia Łódź w Porcie Łódź i to jest cykl koncertów i Marta Wilk na początek z piękną piosenką. Właśnie jaką?
1: Będę śpiewać piosenki Agnieszki Osieckiej. Tytuł koncertu na krawędzi

0: typów.
1: Co to oznacza właśnie? Coś nowego znalazłaś w tych tekstach? Coś innego próbujesz wyrazić tymi tekstami?
0: Właśnie idąc tutaj do radia, zastanawiałam się, co ci powiem, jeżeli chodzi o tytuł, ponieważ nieprzypadkowo wybrałam ten tytuł. Jestem w pewnym wieku, a właściwie w pewnym etapie, na pewnym etapie doświadczeń życiowych i one pozwalają mi spojrzeć na wiele rzeczy inaczej. I te teksty, które śpiewałam 20 lat temu, są dla mnie zupełnie inne. Zupełnie inaczej je widzę. No i mam nadzieję, że publiczność, która zobaczy mnie i usłyszy za tydzień, również zobaczy je inaczej.
1: Czyli te ileś lat temu, żeby już nie mierzyć dokładnie czasu, też śpiewałaś te piosenki, tylko inaczej?
0: Tak, ponieważ miałam taką przygodę dość, może niepoważną, ale traktowałam ją poważnie. Przygodę z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Brałam udział w festiwalu imienia Agnieszki Osieckiej. Udało mi się być finalistką, a co wiązało się z koncertami w Teatrze Ateneum w Sopocie. Koncerty te prowadziła już niestety nieżyjąca Magda Umer. Była to okazja do poznania wielu wspaniałych artystów, którzy brali również ze mną udział w tych koncertach, a także do poznania innego repertuaru. A tak się złożyło później, że Agata Passent sama zaproponowała mi, abym przygotowała recital piosenek, czyli taką szerszą wypowiedź złożoną z piosenek Agnieszki Osieckiej. No i tak właściwie wyszło, że ja bardzo długo śpiewałam recitale Agnieszki Osieckiej. Wtedy towarzyszył mi przy fortepianie Witold Janiak.
1: A tym razem to będzie spotkanie dwóch pań?
0: Tak.
1: Bo na fortepianie?
0: Na fortepianie grać będzie moja imienniczka Marta Sobczak, czyli będzie spotkanie z dwoma Martami.
1: No tak, też znana w Łodzi, ty też z Łodzią związana i tak pomyślałem, że dobrze będzie na początek pokazać tą łódzką scenę, że tu się dzieje, że piękne piosenki powstają. I ta Osiecka też w pewien sposób z Łodzią jest związana.
0: Tak, oczywiście.
1: Bardzo nawet bym powiedział, więc fajne nawiązanie, ale wrócę też do tego przebiegu czasowego, co się dzieje z tekstami, bo to nie tylko z Osiecką musisz przyznać, prawda?
0: Tak.
1: Że po latach zupełnie już inaczej chcemy nawet interpretować te teksty, bo znajdujemy taką jakąś prawdę, której wcześniej nie wiadomo dlaczego nie udało nam się znaleźć.
0: Wiesz, przede wszystkim najbardziej uderza mnie obecnie to, że bardzo młodzi ludzie sięgają do piosenek Agnieszki Osieckiej. Nie tylko jako covery, czyli odtwarzają jakby pierwotne wersje, ale są też artyści, którzy te piosenki robią zupełnie na nowo, całkowicie na nowo. Obecnie formuła tego festiwalu jest właśnie taka, że ci artyści, którzy biorą udział w tym festiwalu
1: z piosenkami Osieckiej, dodajmy.
0: Tak.
1: Tak, tak, ja się z tobą zgadzam i zresztą wydaje mi się, że to jest prawo młodości, odbierać tekst zupełnie inaczej i odtwarzać ten tekst zupełnie inaczej.
0: Tak,
1: miałaś
0: dokładnie
1: też prawo 20 kilka lat temu podejść do Osieckiej właśnie tak, jak to wtedy zrobiłaś, ale dzisiaj sobie odkrywasz już inną siebie również, prawda?
0: Dokładnie tak. Natomiast Agnieszka pisała te teksty w sposób wielowymiarowy, wydaje mi się. Nie były zbyt dosłowne, a właściwie one nie są wcale dosłowne. Jest tam bardzo dużo symboliki, jakby na przykład podać podstawowy i najbardziej znany utwór Agnieszki Osieckiej Niech żyje bal. Proszę państwa, absolutnie nie ma tu mowy o balu, o
1: ten
0: żadnym
1: też
0: balu.
1: Będzie? Ten też?
0: No właśnie, chciałam odejść od tej oczywistości, ale jednak chciałabym zaśpiewać ten utwór.
1: No bo chciałem zasugerować, że dobór, jeśli chodzi o te teksty, jest też dla mnie przedziwny, no bo raczej nie szukasz w tych największych przebojach, prawda?
0: Tak, ale jednak są pewne utwory, które bardzo bym chciała zaśpiewać, ze względu też na to, że publiczność stety lub niestety lubi słuchać piosenek, które zna.
1: Lubi sobie też zaśpiewać.
0: Właśnie,
1: może, nie?
0: Dokładnie.
1: To tak jest. No ale ty zmylisz im drogę, biorąc pod uwagę, jak zaaranżowane są te piosenki.
0: No mam nadzieję.
1: I jak to muzycznie zabrzmi, prawda? Z takim zupełnie innym podejściem tutaj mamy do czynienia do tych tekstów. Z tym, że też fajnie podkreślającym właśnie znaczenia tych słów, nie? Tego
0: dokładnie
1: wszystkiego,
0: tak,
1: co tam jest w tych opowieściach. Bo
0: dokładnie
1: to opowieść.
0: Tak.
1: To do jakich piosenek, tak mniej więcej, żeby nie wszystko zdradzić, będziesz się odnosić podczas koncertu?
0: Moją drogą wyboru były też wybory kompozytorów, ponieważ chciałabym przedstawić wielu, którzy współpracowali z Agnieszką Osiecką, a co za tym idzie, różny sposób kompozycji. I oczywiście Seweryn Krajewski, znamy jego sposób pisania. To są utwory śpiewne, wpadające w ucho, melancholijne, bardzo liryczne. Ale też wykonam na przykład utwór Krzysztofa Komedy. Zupełnie nieoczywista harmonia i ta melodia wpisana w harmonię całkowicie nieoczywista i tworząca przestrzeń dla tekstu. Zaśpiewam piosenkę Nie jest źle. Nie wiem, czy państwo kojarzycie, ale...
1: No ja akurat tak, ale okej. Okay. Znaczy, zakładam, że ktoś nie kojarzy, ale to jeszcze fajniej.
0: Tak, dokładnie.
1: Jeszcze fajniej,
0: tak.
1: Na przykład, że sobie przypomni, albo sobie nie przypomni, tylko pozna nagle i niespodziewanie nowy tekst Osieckiej.
0: Tak.
1: To jest fajne.
0: Ale będą też utwory Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, czy Andrzeja Zielińskiego, Adama Sławińskiego, więc mam nadzieję, że będzie różnorodnie.
1: No to tak niech będzie właśnie.
0: No,
1: to już jest następny poniedziałek, pierwszy poniedziałek lipca. O 19:00 spotykamy się koncertowo właśnie Patio w porcie Łódź, no i tam będziemy rejestrować te koncerty. No a ci, których zabraknie na koncercie, będą mogli sobie odsłuchać oczywiście retransmisji tego koncertu, a więc za kolejny tydzień, powiem szczerze, będą państwo mogli usłyszeć, jak brzmi ta Osiecka w wykonaniu Marty Wilk. To jest specjalny projekt, ale ty jesteś właśnie taką osobą, że podejmujesz się specjalnych projektów, wymyślasz je sobie. Rzadko nagrywasz, rzadko tworzysz, no to już jak coś robisz, to robisz special coś tam.
0: Bardzo ci dziękuję za takie miłe słowa. Zwłaszcza, że jestem teraz w etapie robienia projektu Portera.
1: O, proszę.
0: Cola Portera.
1: Co ty opowiadasz?
0: I mam nadzieję, że za rok
1: będzie następny cykl i znowu
0: powiedzieć.
1: Będzie premiera, czyli nowy projekt Marty Wilk.
0: Mam nadzieję.
1: O, i to mnie cieszy właśnie, że z takim specjalnym projektem przychodzisz do nas i zaczynamy koncertowe lato. Marta Wilk w naszym studiu. Za tydzień można się z nią spotkać, usłyszeć, jak śpiewa. Dziękuję ci pięknie.
0: Dziękuję i zapraszam państwa na mój koncert.

0: kobiety waszego życia idą spać. Nie trzeba ich kochać wcale, ale kobiety waszego życia idą spać. Nie trzeba ich kochać wcale, ale
1: Dobranoc, panowie. Marta Wilke tak zaśpiewała na swojej płycie ten utwór. A ja tylko przypomnę, że już za tydzień pierwszy koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. No i tam Marta będzie śpiewać więcej tych piosenek Agnieszki Osieckiej. Więc zapraszam za tydzień o 19 w Porcie Łódź. Po tygodniu będzie można również ten koncert usłyszeć w tej właśnie audycji poniedziałkowej Okolice Jazzu, bo będę z tygodniowym opóźnieniem retransmitował te nasze spotkania. Ale wtedy już kolejny artysta będzie się na naszej scenie w Porcie pojawiał i to będzie Marek Kądziela z nowym materiałem 13 lipca, Witek Janiak i jego trio w koronach, bo to królewskie trio, 20 lipca. Później Majonez, czyli Tłusty Majonez z nowym albumem, też premiera właściwie, oraz no właśnie, poetycki hip-hop, ktoś tak ich określił i pewnie ma rację. I to jest zespół, który przyjedzie z daleka do nas, bo z Krakowa, a nawet bym powiedział Rzeszowa. To będzie 27 lipca, tam będzie podwójne wydarzenie koncertowe. 3 sierpnia za to nic się nie wydarzy na naszej scenie, będzie taka krótka przerwa i znów wracamy 10 sierpnia. I wtedy specjalnie dla nas duet Krzemiński-Janiak, czyli Trąbka i Hammond. I to jest projekt złożony specjalnie na te nasze spotkania i kolejny taki łódzki akcent w tych koncertach. 17 sierpnia świętujemy i znów podwójne wydarzenie nas czeka w takim razie, ale to już będzie 24 sierpnia. Ten poniedziałek będzie należał do Irka Głyka, który solo na wibrafonie piękne rzeczy nam zagra, a później łódzki Mozozoik jeszcze z taką płytą, którą wydali nawet w Japonii. Na zakończenie cyklu, skoro rozpoczynamy piosenkami Agnieszki Osieckiej wyśpiewanymi przez Martę Wilk, to zakończymy również piosenkowo i Patrycja Zarychta, także związana z Łódzką Akademią Muzyczną, zaśpiewa swoją nową płytę w pewien sposób, mogę tak to powiedzieć. Więc będzie się działo, proszę to zapamiętać. No i prawie w każdy poniedziałek pojawić się na naszych koncertach Open Stage Ether Jazzu. A dziś jeszcze spośród tych artystów, których zabraknie na naszej scenie tym razem, ale wydali nowe płyty, wybiorę Martynę Sabak.

Martyna Sabak z nową płytą. Niezwykle ciekawe piosenki. No tak, tak jak zapowiadałem, będą też przerwy w naszych koncertach Open Stage Ether Jazzu w Porcie Łódź. No i wtedy jeszcze będę zapraszał na różne spotkania i na różne rozmowy z artystami, których właśnie nam zabraknie na tej scenie. I być może to na przykład będzie taki poniedziałek z Martyną Sabak. Już się na taką rozmowę szykuję. Ale tych spotkań nie będzie wiele, bo w lipcu tak naprawdę jedna, w sierpniu dwa razy. Gdzieś poza sceną, naszą specjalną jazzową sceną na wakacje będziemy tutaj się spotykać w tej audycji i innej muzyki słuchać. Martyna Sabak z nowej płyty. Powiedziałem, że niezwykle ciekawa. Bardzo proszę. Myślę, że kolejny utwór przekona nas do tego zupełnie.

Martyna Sabak i płyta Nic nie trzeba. I piosenki, które sobie stworzyła, no jest to kolejny album Martyny Sabak. Bardzo ciekawie zaaranżowane piosenki, ale też muszę przyznać, że znakomicie bawi się szeroką formą, dużą formą, nie ograniczając się, a z drugiej strony potrafi z taką lekkością oddawać w tej piosence melodię i coś, co sprawia, że te piosenki zapamiętujemy. No ale jest to płyta bardzo różnorodna, to na to chciałbym przede wszystkim tutaj zwrócić uwagę, a skoro tak, to jeszcze jeden moment. Martyna Sabak z nowego albumu.

Martyna Sabak. To jedna z tych nowości, które zaczekały chwilkę na premierę w tej mojej dzisiejszej audycji. No ale nie jest jedynym nowym krążkiem, do którego chciałbym się odnieść. Jeśli ktoś słucha uważnie Radia Łódź, to w programie między 17 a 19 słyszała Agatę Kuliś, jej nowy krążek przysłany. Agata Kuliś to jest bardzo ciekawa postać, studiowała w Stanach Zjednoczonych, przez wiele lat jej nie było. Tam stworzyła swój album, no a teraz po latach, już będąc coraz częściej w Polsce, stworzyła z polskimi muzykami kolejną płytę. I to jest moim zdaniem tak album pokazujący kompletnie, czym się zajmuje, jaką muzyką, z czego ta muzyka wynika. Czyli, że z jazzu, soulu, R&B. Takie hasło sobie uknąłem, ale uważam, że słusznie. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. Agata Kuliś właśnie jest dowodem na to, że swego nie znacie. Tu powstaje iście amerykańska muzyka. I tak też brzmi, biorąc pod uwagę produkcję tej płyty. To jeszcze chwilka z Agatą. No i spotykamy się już w drugiej godzinie naszej dzisiejszej audycji.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Burze dotarły do województwa łódzkiego. Wiatr uszkodził stację paliw pod Opocznem. Ponad 9 godzin trwało przesłuchanie lekarza, który zawiadomił o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ruszył remont estakady w ciągu dawnej krajowej jedynki przy dworcu Łódź-Kaliska. Burze dotarły do województwa łódzkiego. Nawałnice przyniosły już pierwsze utrudnienia, a służby interweniowały w powiecie opoczyńskim. Przez kilka godzin zablokowana była droga krajowa nr 74 w miejscowości Grębenice. Silny wiatr i intensywny deszcz mogą powodować kolejne problemy, dlatego mieszkańcy powinni śledzić komunikaty pogodowe. Nasz reporter Jakub Jędrzejewski monitoruje sytuację pogodową.
11: Tak, najtrudniejsza sytuacja była w powiecie opoczyńskim, gdzie nawałnica połamała drzewa i słupy, blokując przejazd drogą krajową nr 74 w rejonie Grębenic. Strażacy musieli usuwać przeszkody z jezdni, ale trasa jest już przejezdna. W miejscowości Wierzchowiska uszkodzony został słup podtrzymujący dach jednej ze stacji benzynowych. Zerwane zostały też linie energetyczne, a uszkodzeniu uległ jeden z budynków. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Chmury burzowe oddaliły się od Opoczna, ale kolejne komórki są już widoczne na południowym zachodzie regionu. Między innymi w okolicach Radomska, Pajęczna i Wielunia i przesuwają się w głąb województwa.
10: Mówił Jakub Jędrzejewski. IMGW wydał dla łódzkiego ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Synoptycy prognozują opady deszczu, porywy wiatru do 100 km na godzinę i grad. Alert obowiązuje do jutra do godziny 6.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Po ponad 9 godzinach zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Pełnomocnik świadka, radca prawny Tomasz Jędrasiak, poinformował, że były ordynator Szpitala Południowego złożył obszerne zeznania.
12: Nie mogę żadnych informacji udzielić, no ale sam fakt, że wychodzimy po ponad 9 godzinach, no chyba można się domyśleć, tak, że dość obszerne zeznania pan doktor złożył.
10: A lekarz sygnalista, były ordynator chirurgii Szpitala Południowego, wcześniej publicznie mówił o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu placówki. W Łodzi zaczął się wielki remont drogowy. Zamknięto zachodnią nitkę estakady w ciągu Alei Włókniarzy i Alei Jana Pawła II, czyli dawnej krajowej jedynki przy dworcu Łódź-Kaliska. To dopiero początek kompleksowej modernizacji przeprawy, przy której od blisko 30 lat nikt nic nie robił. Na czas prac ruch w obu kierunkach został przeniesiony na sąsiednią nitkę estakady. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, choć niektórzy byli już na to gotowi.
13: Nie, no rano było dobrze jeszcze, akurat miałem zielone, akurat nie przeszło tak, no w miarę z marszu, tak można powiedzieć, nie, bo nie może być gorzej, jak będzie większy ruch, nie, na razie jest okej. Okay.
14: Uprzedzili mnie wczoraj, to już ominęłam wiadukt.
15: Na razie było nieźle, ale będzie się korkować na pewno.
10: Remont to m.in. naprawa filarów i przęseł, wymiana nawierzchni oraz systemu odwodnienia. Inwestycja ma zakończyć się jesienią przyszłego roku.
0: Więcej na radiołódź.pl.
10: Fetor śniętych ryb unosi się w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim. Jeden ze stawów na Marysinku prawie całkiem wysechł. Na dnie pozostały śnięte ryby. W weekend zawiadomił o tym służby i wójta, mieszkaniec gminy Dariusz Mysielski.
8: Z dostępnych mi informacji otrzymałem, że powyżej właśnie została zablokowana tama, żeby ratować większe zbiorniki wodne.
16: Powodem sytuacji w tym stawie, jak i na pozostałych stawach, jest susza, brak opadów, brak wody w rzece, która zasilała stawy. Stawy pierwsze dwa od strony torów obniżyły się już o 80 cm. Stąd decyzja o jego osuszeniu i niezasilaniu zupełnym i wypuszczeniu tej resztki wody, która pozostała.
10: Wyjaśnia wójt gminy Andraspol, Dariusz Kubus. Wójt dodał, że w miejscu wysuszonego stawu ma powstać oaza zieleni. Teraz już czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
17: Porażka Magdaleny Fręch z Anną Kalinińską w pierwszej rundzie tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Łodzianka uległa rozstawionej z numerem 19 tenisistce 0-2 w setach 6-7 i 4-6. Fręch najbardziej może żałować pierwszej partii, w której dwukrotnie wychodziła na prowadzenie z przewagą przełamania, ale w kolejnych gemach traciła swoje podania. Dzisiaj przegrały też dwie inne Polki. Magda Linet nie sprostała zwycięzczyni French Open. Poznajanka przegrała z Mirrą Andrzejewą 0-2, ale stawiła naprawdę duży opór wyżej notowanej rywalce. Linet przegrała w setach 5-7 i 4-6. Za burtą jest również grająca w Londynie dzięki dzikiej karcie Maja Chwalińska, ale mająca w trakcie spotkania problemy zdrowotne Polka przegrała z Manachają Seuen Keu z Tajlandii 1-2. W singlu na placu boju wśród Polek pozostała więc już tylko broniąca tytułu w Wimbledonie Iga Świątek, która jutro zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Początek tego spotkania nie wcześniej niż o 14:30. Lepiej poradził sobie natomiast Hubert Hurkacz, który awansował do drugiej rundy w turnieju panów. Hurkacz pokonał Norwega Kaspera Ruda 3-0.
18: Czułem się pewny dość siebie, widziałem, że ta nawierzchnia będzie mi sprzyjała i starałem się mądrze, może też taktycznie to wykorzystać. Historycznie grałem dobrze na trawie i potrafię grać na tej nawierzchni, więc oczywiście nie jestem jeszcze może w swojej najlepszej formie życiowej, natomiast no każdego dnia kładamy mnóstwo pracy z całym sztabem, żeby gdzieś był ten progres krok po kroku, no i myślę, że powoli tego efekty będzie widać.
17: A w kolejnym meczu Hurkacz zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Offnerem. W pierwszej rundzie zagra jeszcze jutro Kamil Majchrzak. Piotr Kowianin zmierzy się z Alejandro Tabillo, z którym przegrał na ostatnim French Open. Początek tego spotkania jutro w samopołudnie, a teraz piłkarskie Mistrzostwa Świata. Brazylia awansowała do 1/8 finału. Canarinhos do przerwy przegrywali z Japonią 0-1, ale po zmianie stron wyrównał Casemiro, a decydującego gola w 6 minucie doliczonego czasu gry strzelił Gabriel Martinelli. W 1/8 finału Brazylia zagra ze zwycięzcą meczu Wybrzeże Kości Słoniowej Norwegia, ale to spotkanie dopiero jutro, a jeszcze dzisiaj o 22:30 czasu polskiego Niemcy zmierzą się z Paragwajem, natomiast o 3:00 nad ranem czasu polskiego starcie Holandii z Maroko. Przypomnę, że na razie w 1/8 finału oprócz Brazylijczyków są współgospodarze tego turnieju, czyli Kanadyjczycy. Piotr Pawlicki wystąpi z dziką kartą 1 sierpnia w żużlowej Grand Prix w Łodzi, 7 eliminacji Mistrzostw Świata. Do elitarnego cyklu powróci po 9 latach. W sezonach 2016-2017 był jego stałym uczestnikiem, a zadebiutował w nim w 2015 roku. Łódź natomiast po raz pierwszy będzie gospodarzem elitarnego cyklu. I to tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
10: W nocy w regionie możliwe miejscami są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro sporo słońca, ale też możliwe burze z gradem. Temperatura nadal wysoka do 31 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty północny.
19: Okolice jazzu.
20: Piotr Bielawski, witam i zapraszam na drugą godzinę tego spotkania. Już wspominałem na początku, po 21, że w tej drugiej godzinie Kacper Smoliński, z nim będę rozmawiał. Kacper Smoliński wydał płytę Sospesso. z Leszkiem Możdżerem na przykład, ale też na tej płycie wiele innych bardzo ciekawych postaci, muzyków, bo też jest to szeroka forma, jeszcze na dodatek muzyka, do której pięknie dograł orkiestrację Kacmer Spoliński. No ale ta orkiestracja to oczywiście tylko koncertowo brzmi i przyznam, bo miałem okazję usłyszeć, fenomenalnie brzmi, a na płycie jego muzyka brzmi tak oto. Proszę posłuchać i zapraszam na spotkanie z Kacprem, z którym będę za moment rozmawiał.

0: Kacper Smoliński, cześć.
1: Cześć.
0: Twoja solowa płyta, na którą trochę pracowałeś, musisz przyznać.
1: Tak, no to zajęło trochę czasu.
0: Biorąc pod uwagę, bo kiedy zaczynałeś, ile lat temu?
1: Do studia weszliśmy pierwszy raz chyba w 21, no ale zacząłem komponować trochę wcześniej. No pierwszy utwór chyba powstał nawet w 2018.
0: Ciekawi mnie, na ile no, te pierwsze jakby kompozycje zmieniły się już do roku 2026 i brzmią inaczej dzisiaj.
1: Zależy pewnie, kto by tego słuchał i jaką tam ma percepcję tego, ale szkielet jest taki sam. Ale zmieniło się to, że dodałem orkiestrę smyczkową do
0: to
1: tego.
0: To prawda. Myślę, że się więcej zmieniło. Wiesz, mam okazję ciebie obserwować i słuchać w różnych miejscach, w różnych składach. O tych doświadczeniach też moglibyśmy pomówić. I tak sobie myślę, że jednak te 6 lat chociażby to już jest bardzo taki, nawet bym powiedział, intensywny czas dla ciebie. Zmian w tobie, szukania innych rozwiązań. Dojdziemy jeszcze do tej samej harmoniki i tego, co z nią zrobiłeś. I myślę, że tak skromnie tylko powiedziałeś, że tak, wiesz, no niewiele szkielet został, ale niewiele się zmieniło.
1: Na pewno dużo pracy w to musiałem włożyć, żeby napisać tę część, partię orkiestry smyczkowej. No dużo czasu to zajęło, bo to już w zasadzie była gotowa płyta. To wyglądało tak, że ja nagrałem tę płytę, ona już była gotowa i szukałem wydawcy. No i nie mogłem znaleźć tego wydawcy, albo jak go znalazłem, no to te warunki były takie, no niezbyt korzystne. No ale dałem tę płytę Leszkowi Możdżerowi do posłuchania. Też z takim zamysłem, żeby on dał mi rekomendacje, żebym mógł później jeszcze dalej szukać tych wydawców na bardziej korzystnych warunkach dla mnie. I wtedy Leszek stwierdził, że on by z chęcią to wydał, tylko że chciałby jeszcze do tego nagrać orkiestrę smyczkową. No i właśnie ta płyta już tak no, w mojej opinii wtedy już była dokończona, no, ale trzeba było zmieścić tę orkiestrę smyczkową, więc to było dosyć karkołomne zadanie, ale się udało. Ale rzeczywiście to zajęło sporo czasu, żeby napisać te wszystkie...
0: A wcześniej miałeś takie okazje pisać jakieś orkiestracje?
1: Tak, tak, miałem. Napisałem wcześniej koncert na harmonijkę i perkusję i orkiestrę smyczkową. To mieliśmy wykonanie tego. Też Bartek Miller grał, który grał na koncercie na enterze, na perkusji, który na tej płycie gra. Tam to był podwójny koncert, grał na perkusji, na marimbie jako solista. I tam mieliśmy premierę tego z orkiestrą Amadeus pod dyrekcją pani Agnieszki Duczmal. Tak, więc to takie doświadczenie miałem. Napisałem też taki utwór na zamówienie Domu Kultury w Kaliszu z okazji Festiwalu Pianistów Jazzowych. I to był utwór na taki zespół, w którym graliśmy Jazz Forum Talents albo Machine, bo tam nazwa się zmieniała. Miałem takie zamówienie na ten zespół i na orkiestrę symfoniczną, żeby napisać taki utwór. No i w praktyce to wyszła 4-częściowy utwór, więc taka symfonia koncertowa. Startująca z tego wyszła, można by było tak to ocenić. W 22 właśnie miałem premierę tego koncertu z Amadeusem i chwilę później tak się złożyło, że zagraliśmy z Leszkiem w duecie. Ja jestem ze Sztumu i tak się składa, że starosta i jego żona są zakochani w Leszku Możdżerze i on tam wielokrotnie występował. No i tam jakoś tak to się złożyło, że poprosił mnie, żebym wystąpił tam z Leszkiem.
0: Co tam zagraliście?
1: No, jakieś libertango, takie rzeczy, co tam Leszek wybrał. Wtedy się tak zaczęło.
0: Wiesz, bo mówimy o twoich doświadczeniach. Jak dla mnie, to jesteś w dalszym ciągu bardzo młodym twórcą, a mówimy tutaj o orkiestracjach, dużych formach. Dosyć szybko do tego dochodzisz.
1: Znaczy, no tak patrząc na takie uznane postacie z historii, no to nie powiedziałbym, że jestem młody.
0: Czy jesteś najszybszy w tym rozwoju, tak?
1: No nie jestem najszybszy w tym
0: rozwoju. A do kogo
1: rozwoju
0: się odnosisz? Właśnie, to a propos tych wzorów, to kto jest dla ciebie wzorem? Na kim się uczyłeś tej muzyki?
1: Takim wzorem, jeśli chodzi o kompozycję, ale też pisanie o kompozycji, to jest Arnold Schoenberg.
0: Okay.
1: Napisał taką książkę Fundamentals of Musical Composition i to jest moim zdaniem jedna z lepszych pozycji na temat kompozycji, na temat komponowania. Też na temat form muzycznych.
0: Tak czy inaczej, byłeś bardzo młody, podejmując się takich zadań.

0: biorąc pod uwagę nasłuchanie się muzyki i szukanie w tej historii muzyki, no takich postaci, które pozostały w tobie i coś sprawiły, wywarły na ciebie wpływ, zmieniły może twoje myślenie o muzyce, wymieniłbyś kogoś? I przy okazji od razu tradycyjne pytanie, harmonijkarze.
1: Teraz myślę, bo tu jest jak dużo tematów, ale teraz jak myślę o tym pisaniu na orkiestrę, to szukałem zawsze takich kompozytorów, których inspiracja umożliwiłaby mi połączenie tego idiomu jazzowego z klasycznym, więc no ja znalazłem te inspiracje u takich kompozytorów, jak na przykład Ralph Vaughan Williams, taki angielski kompozytor, Otto Rino Respighi.
0: Jasne. Najważniejsze jest to, co powiedziałeś, czyli wyznaczyłeś, czego ty szukasz właśnie u nich i w swojej muzyce. To jest fajne, nie? Ale też nasłuchałeś się historii i teraz o tych harmonikarzy także dopytam, albo instrumentalistów. Już nie o same kompozycje, a tym bardziej orkiestrację, tylko kogo z tej historii muzyki cenisz i lubisz wracać i uważasz, że jakoś też wpłynął na ciebie.
1: No zdecydowanie Grégoire Marais, taki szwajcarski harmonikarz.
0: Znany w Polsce występował.
1: Tak, tak. Na pewno Toots Thielemans. Tak, a jeszcze jest taki Antonio Serrano, hiszpański harmonikarz, też wybitny. No, jeszcze są harmonikarze klasyczni, no i to jest na przykład Larry Adler.
0: Tak pomyślałem.
1: I Tony Riley, taki kanadyjski.
0: Tak, a wiesz, że trochę słychać, że gdzieś jest to kierunek dla ciebie, że też potrafisz w taki sam sposób znajdować nawet przestrzeń dla swojego instrumentu.
1: No, dużo o tym myślę, jak to zrobić, żeby ta przestrzeń była, bo to przy złym doborze muzyków i akompaniamentu, albo jak to by chcieli usłyszeć klasyczni muzycy, towarzyszenia innych instrumentów, ta harmonijka nie ma szansy wybrzmieć w taki szlachetny sposób dla siebie. Nie słychać wibrata, takich szczegółów artykulacyjnych, które w tym instrumencie są. I trzeba rzeczywiście stworzyć przestrzeń do tego, żeby nie trzeba było cały czas grać szesnastek. No bo niestety w paru takich zespołach grałem.

0: że no nie było tam przestrzeni na nic poza tym, żeby grać szesnastki. Pomimo jakby moich chęci, żeby zagrać coś innego.
1: Ale wyćwiczyłeś chociaż szesnastki.
0: No może tak.
1: No ale to prawda, że szukasz takiej przestrzeni i uważam, że tu można rozmawiać dwuwarstwowo. Rozmawiać o wyobraźni, o tym jak traktujesz w ogóle dźwięk, jak on się dla ciebie roznosi w tej przestrzeni i jak ją budujesz, ale też możemy mówić o technikaliach. Że trochę inaczej zbudowałeś ten swój instrument i jeszcze do tego dokładasz jakieś efekty, elektronikę jakąś przedziwną. Opowiedz o tym.
0: Tak, no instrument rzeczywiście mam inaczej zbudowany niż sklepowa harmonijka chromatyczna.
1: Sam budujesz zresztą, tak?
0: W zasadzie można też by było tak powiedzieć, że wykorzystuję te instrumenty, które są na rynku, ale jestem je w stanie tam przebudować sobie. Mam frezarkę i mogę tam wymieniać te stroiki. Dużo rzeczy można samemu zrobić. Zresztą ja w ogóle uważam, że harmonijka to jest taki instrument, że bardziej istotne jest to, jak jest ten instrument ustawiony, niż to, jaki to jest model.
1: Ale przestrojenie nie jest takie łatwe. Ciekawi mnie, ile eksperymentów
0: wykonałeś. Nie jest łatwe. To jest jednak precyzyjna praca tam, żeby wymienić te stroiki.
1: Właśnie. Długie lata eksperymentowania, czy jakoś tak trochę szczęścia też ci pomogło, oprócz wiedzy samej w sobie?
0: Ten mój wybór tego strojenia, to ja po prostu zaczynając grać stwierdziłem, że ten układ standardowy nie jest optymalny. Tak w skrócie, w muzyce istnieje coś takiego jak dźwięki enharmoniczne, czyli jakby dźwięki, które brzmią tak samo, ale mają inny znak, powiedzmy. Inaczej są opatrzone na pięciu linii, że na przykład dźwięk E i S. No i tak się składa, że na takiej zwykłej harmonijce ze sklepu tych dźwięków jest sporo enharmonicznych i one do niczego się nie przydają. I po prostu ja ułożyłem sobie te dźwięki tak, że one są pozbawione tych dźwięków enharmonicznych i po prostu następują po kolei. Dzięki temu, że brzmiące dźwięki następują po kolei w mojej harmonijce. W tej samej wielkości instrumentu, czyli standardowa harmonijka chromatyczna ma 12 otworów. W takiej zwykłej harmonijce mieszczą się tam 3 oktawy plus sekunda, a u mnie mieszczą się niecałe 4 oktawy w tym samym instrumencie, bez jednego dźwięku, czyli tam 3 oktawy i septyma wielka. Także to po prostu jest łatwiejsze, myślę, granie na tym instrumencie. Ma większe możliwości techniczne, ale też są pewne minusy, bo właśnie jest literatura na ten standardowy instrument klasyczny, na przykład, której ja już nie mogę zagrać, no ponieważ tam inne dwudźwięki mam dostępne na tym moim instrumencie i tym standardowym.

0: Używasz efektów, elektroniki na przykład.
1: No, to nie jest jakaś tam wielka część mojej działalności, te efekty, ale rzeczywiście, no, mam jakiś taki pedalboard z kilkoma efektami, których używam.
0: Też zbudowałeś sam?
1: Znaczy, no, wybrałem efekty po prostu.
0: Okej.
1: Okay. Tak, akurat no, samemu tam nie podejmuję się takich działań, żeby jakieś
0: Nie,
1: tam...
0: no nie pytam, czy zbudowałeś całe urządzenie, nie, ale no tak właśnie o to. Wybrałeś, też szukałeś, po prostu znalazłeś.
1: Tak. Jeśli chodzi o te efekty, to uważam, że to jest taki tam tylko dodatek, który się przydaje często.
0: Myślę, że koncertowo się przydał, no, na przykład.
1: Tak.
0: I dla tej przestrzeni też się moim zdaniem przydaje, tak czy inaczej, której szukasz i którą zdobywasz. I to fajnie robi. No, ale dla mnie to jest bardzo nowatorskie, co zrobiłeś z harmonijką, nie? Tak się mówi, że harmonijka, znany instrument, właściwie ma ograniczenia już swoje, nic więcej nie wymyślimy, a ty jednak to zrobiłeś, no. I to w bardzo prosty sposób, analogicznie do tego, co robią inni muzycy na innych instrumentach. Patrz, możdżer, fortepiany, prawda? Przestraja je tak. I tam coś buduje, tak?
1: Ten główny szkielet tej muzyki był taki, że to są w dużej mierze rytmy różnych tańców latynoamerykańskich.
0: No, to słychać, tak. To jest fajne, bo to, wiesz, buja albo nawet roztańcza człowieka.
1: Tak,
0: i że wydaje się takie proste, ale tam w środku muzycznie...
1: Tak, no dzieje się bardzo, bardzo dużo, tak. No to jest, muszę powiedzieć, moje założenie estetyczne, takie główne założenie estetyczne jest...
0: Lubisz utrudniać innym muzykom.
1: Nie, ale główne założenie estetyczne było takie, żeby ten front end tej muzyki dla odbiorcy był prosty, przyjemny, żeby to nie wyrażało jakichś ideologii, tylko dawało radość, proste emocje wyrażało. Ale jakby jeśli chodzi o tę sferę muzyczną, ten taki back end, żeby to było złożone, intrygujące dla muzyków, ciekawe, żebym mógł tam wyrazić na jakąś taką swoją inżynierię muzyczną nawet, bym powiedział.
0: Znowu się uśmiechnąłem, że oczywiście utrudniasz innym muzykom, ale to jest takie myślenie, to teraz... pobawię się tym basem, teraz pobawię się tym fortepianem, teraz pobawię się czymś, utrudniając rzeczywiście tę kompozycję? No bo tak czy inaczej nazwijmy to po imieniu, utrudniając, no bezwzględnie utrudniając wykonawstwo.
1: Gdyby było proste, to by narzekali, że jest proste.
0: Teraz ty się uśmiechnąłeś i to mnie cieszy. No tak by było rzeczywiście, ale no radzą sobie jakoś z tym, że mają mnóstwo fajnej zabawy, kiedy muszą zagrać ci to, prawda? A ja mogę rzeczywiście się wyłączyć, nie analizować twojej muzyki i się bawić.
1: No, może jest trudne, ale przed graniem koledzy mówili mi, że to im się podoba, że czują, że cieszą się, że idą zagrać tę muzykę, a nie czują, że idą, jakby byli skazani na coś.
0: Kasper, powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na te tańce? Skąd one w tobie?
1: Przede wszystkim to uważam, że jest bardzo trudno zrobić w Polsce autentyczną jazzową płytę. Przede wszystkim chciałem zrobić płytę produkcyjną, żeby właśnie można było stworzyć przestrzeń dla harmonijki. I uznałem, że właśnie Bartek Miller z tymi różnymi instrumentami perkusyjnymi będzie bardziej odpowiedni jako przestrzeń pod tę harmonijkę niż perkusja tak typowo jazzowa. Harmonijka to jest taki instrument powszechny w muzyce z Ameryki Południowej, szczególnie z Brazylii. Na przykład i Toots Thielemans robił projekty tego typu i Henryk Merkens, taki inny jeszcze harmonijkarz, o którym nie wspomniałem wcześniej. Okay. To jest coś, co pasuje do harmonijki, po prostu te rytmy. One też przez to, że tak dużo nie ma, też no, to jest takie bardzo pragmatyczne, ale talerz ride w jazzie bardzo wchodzi w pasmo harmonijki. Chciałem wymyślić coś, jak to zrobić, żeby nie było tego konfliktu.
0: To tym bardziej potrzebowałeś jeszcze przestrzeń na to właśnie. Okej, ja to rozumiem, wiesz? Tylko też wcześniej powiedziałeś, że gdzieś na granicy pomiędzy klasyką a improwizacją czy jazzem to miało być. To znaczy, że ty się tak czujesz, tak się mieścisz właśnie na tej granicy. Nie chcesz być tylko klasykiem na przykład, prawda? Czy tylko samym sobie jazzmenem, nie?
1: No nie, nie chciałbym. Chciałbym swoją muzykę
0: czyli
1: po prostu
0: bardzo
1: robić.
0: Jakby czysta forma dla ciebie to jest to, że idziesz na tej granicy i czerpiesz po prostu z obu stron, prawda? I nakładasz te światy. Te tańce są fajnym motywem, żeby nakładać to, nie? Na siebie.
1: No i to jest olbrzymia ilość tych inspiracji, które można czerpać z tej muzyki, z tamtych regionów świata. Olbrzymia ilość rytmów i...
0: A widzisz dla harmonijki jeszcze jakiś region, który też tak samo może zainspirować, wpłynąć i dać aż takie możliwości?
1: No nawet na przykład Leszek Możdżer przestroił fortepian do 10 części w oktawie. Ja też sobie tak przestroiłem harmonijkę i myślałem o tym. I właśnie okazuje się, że na przykład w Indonezji gamelany są strojone na 5 części w oktawie. Tam jest możliwa jakaś tam inspiracja do tego, żeby harmonijkę nastroić w ten sposób. Może zainspirować się tą muzyką.
0: A myślisz o tym? Szukasz właśnie takich jakby innych jeszcze inspiracji?
1: Tak, tak. Są strojone balafony na 7 części w oktawie, więc też można harmonijkę w ten sposób nastroić. To jest też ciekawe. W arabskiej muzyce z kolei są ćwierćtony. Właśnie harmonika jest bardzo elastyczna pod kątem tego strojenia. Jest taki harmonikarz z Chicago, Howard Levy. Tylko on gra na harmonijce diatonicznej i on grał, wielokrotnie współpracował z arabskimi muzykami i grał tę muzykę, jakieś takie makamy. Też przypomina mi się, że jest taki chłopak z Izraela, Roni Aitan, i on zbudował taki instrument ćwierćtonowy, też to wykorzystuje właśnie w tej swojej muzyce ludowej z regionu.

0: otwierasz mi nową wiedzę, bo ja akurat nie wsłuchuję się w to, ale z kolei budzisz we mnie ciekawość i tu wyobraźnia mi się tak uruchomiła, jakbyście zagrali we trzech na przykład na jednej scenie, nie? Jakby jeszcze rozbudować jakąś suite na trzy harmonijki na przykład.
1: A to akurat ja nie jestem fanem takiego rozwiązania trzech harmonijek, bo harmonika to już jest tak wyraźny instrument. Mhm. Dla mnie to jest takie porównanie, jakby ktoś miał na przykład dwa krawaty założone do jednego kołnierzyka. No, że to trochę nie ma sensu. Tak mi się wychodzi. Chociaż też prawda jest taka, trzeba to brać pod uwagę, że te brzmienie harmonijki czy akordeonu, ogólnie stroików przelotowych, to jest brzmienie, które najszybciej męczy człowieka. Ja bym nie chciał za bardzo ludzi zmęczyć.
0: Dlatego
1: muzyką.
0: Powiedziałem, tego pewnie byłoby już za dużo, jak zacząłem sobie to wyobrażać. Tak. Komponujesz coś nowego? Czy zatrzymałeś się na tej płycie i teraz myślisz o tym, jak ją ogrywać, jak muzykę pokazać?
1: Mam w planie napisać nowe kompozycje na trio z Leszkiem Możdżerem i Patrycją Betlej, więc tam mam już jakieś szkice tych utworów. A tak, jeśli chodzi o plany z komponowaniem, to na tym etapie interesuję się, dużo czasu poświęcam na syntezę dźwięku, więc no to jest jakaś część tego procesu, powiedzmy, kompozytorskiego, żeby opanować tworzenie brzmień syntezatorowych. Miałem w planie jakby stworzyć taką swoją orkiestrę z syntezatorów. Ale na tym etapie to więcej czasu poświęcam na tworzenie tych brzmień niż na taki proces czysto kompozytorski.
0: Muszę ci powiedzieć to tak wprost, że dla mnie to jesteś takim eksperymentatorem i nie wiem, no nawet pionierem pewnego rodzaju, nie, w tym poszukiwaniu, bo jednak bardzo wydaje mi się, że usiedliśmy i zaczęliśmy traktować harmonijkę bardzo tradycyjnie, bardzo.
1: Ale jak, bardzo jest
0: jak instrument skończony, wiesz, no już wiemy jak brzmi.
1: No bardzo miło mi jest to słyszeć, bo rzeczywiście eksperymentuję, ale przy tym staram się, żeby moja muzyka absolutnie nie brzmiała jako eksperyment.
0: Tak. Nie, żeby było jasne. Nie, no później z tego i tak powstaje muzyka, no to nie jest tak, że wiesz, od czapy coś nagle, by tylko zrobić coś nowego.
1: Ale to są dla mnie takie ciekawe rzeczy w świecie, że jednak tej płyty nie można by było zgłosić do Fryderyków jako muzyka eksperymentalna.
0: Nie?
1: No, a jakbym
0: ja uważam, że nie tylko w tych Fryderykach, ale w ogóle w tych konkursach, to można zgłaszać, wiesz, do wszystkich wręcz kategorii.
1: Może
0: zawsze
1: właśnie
0: znajdę jakiś eksperyment w twojej muzyce. Jak jest elektronika, to już w ogóle mogę się przyczepić, że jest tam eksperyment. Rozumiesz? Może i tak, tak dalej, i tak dalej. Kacper Smoliński stworzył płytę folkową, jak najbardziej.
1: Ja zresztą uważam, że to jest tak naprawdę bardziej, ta płyta jest, to jest bardziej muzyka świata niż jazz.
0: Improwizacja, tak? A ja bym stwierdził, a improwizują tutaj na tej płycie, bo improwizują.
1: No to prawda.
0: Dajesz im szansę nawet pozostałym muzykom, nie tylko sobie na to, prawda? Teraz masz rację, to jest muzyka świata, to na pewno, to bez dwóch zdań.
1: Na pewno jest tam jazz, muzyka świata, klasyczna muzyka też.
0: I to wszystko chodzi z tobą, jest w tobie, rozumiem? Nie potrafisz się tego pozbyć i dlatego już innej formy nie szukasz, tylko z nich, z tych wszystkich elementów budujesz to, co chcesz zbudować muzycznie, tak?
1: Tak, myślę,
0: ładnie to łączysz, to od razu ci powiem. Bardzo zgrabnie i nie mówię nie i możesz podążać tą samą drogą dalej.
1: Bo celem nie jest to, żeby na siłę coś połączyć, tylko celem jest stworzenie spójnej stylistyki z tego.
0: To już jest, jeszcze raz będę dążył do takiej myśli, kierunek, którym będziesz podążał. Tego nie zmienisz, tak?
1: A nie wiem, właśnie chciałem pierwszą płytę zrobić taką, która umożliwi mi pójście w każdą możliwą stronę. Że gdybym ja zrobił płytę totalnie awangardową, dajmy na to, w stylu Helmuta Lachenmana, to moim zdaniem ta płyta umożliwia mi to, żebym to zrobił.
0: Tak, jest podstawą do takiego kierunku, tak? Teraz opowiadasz mi o trio jazzowym. No jest to już podstawa też,
1: tak? Tak, właśnie. I to mnie cieszy, płyty. Że czuję, że jak kolejną płytę bym zrobił z muzyką w stylu muzyki Helmuta Lachenmana, to nie byłoby problemu. I jakbym zrobił popową płytę, to też nie byłoby problemu.
0: To zależy, z której strony na to spojrzeć. Ktoś by może z sobą miał problem.
1: Ktoś zawsze będzie miał problem.
0: Tak. A chciałbyś popową płytę stworzyć?
1: Nie, może kiedyś, nie mówię nie, ale na pewno ta płyta też powstała z taką myślą, żeby dobrze brzmiała, na przykład słuchając ją w samochodzie. W popie jest wiele cech tej muzyki, które ja cenię bardzo.
0: Na przykład?
1: To, że treści są przekazane w bardzo klarowny sposób.
0: No, ale ty tam pod spodem to chowasz właśnie to, co jest już bardziej skomplikowane. Tak, masz taką umiejętność popową, to znaczy dać mi melodyjkę, prawda, i już. A to, co jest składową tej melodyjki, ja mogę pomijać jako słuchacz, prawda, nie przeszkadza mi to. To masz, ale to też jest kwestia produkcji, wiesz bardzo dobrze.
1: Tak, właśnie Janek Smoczyński odpowiadał za produkcję tej płyty i wiele godzin przesiedzieliśmy u niego w studio. Też to wpływ wywarło na tę płytę.
0: Szkoda, że z orkiestrą nie da się tak często grać, nie?
1: Zobaczymy. No właśnie Leszek Możdżer mówił, że tam próbuje w paru miejscach jeszcze doprowadzić do tego, żebyśmy tam zagrali, ale no
0: dobrze
1: zobaczymy.
0: By było, bo ta muzyka naprawdę jeszcze w tej przestrzeni brzmi, no jeszcze inaczej, no tak powiem, żeby już się tutaj nie roztkliwiać nad pewnymi emocjami, które nagle usłyszałem. Właśnie, tę orkiestrację tak piszesz, żeby podkreślić pewne emocje. To zdajesz sobie sprawę, po co to robisz.
1: No na pewno, ja staram się przeglądać dużo partytur i jednak używać takich rozwiązań, które też wiem, że działają.
0: Są sprawdzone, nie? Ale to w takim razie z różnych partytur posklejałeś te poszczególne części.
1: No to prawda.
0: No, to było słychać właśnie. Nawet czasami z zaskoczeniem odbierałem po prostu, w jakim kierunku to ta twoja muzyka podążyła. Dobrze. No będę czekał, bo mam nadzieję, że z orkiestrą też będę mógł usłyszeć twoją płytę, a z płyty no też duża przyjemność słyszeć taką muzykę. Dziękuję ci pięknie.
1: Ja tobie również.

Kacper Smoliński w dzisiejszej audycji opowiadał o swojej muzyce. To czekamy na więcej w takim razie. Niech harmonijka pięknie gra. No i ta harmonijka już będzie, nawet powiem, z pewną niespodzianką na zakończenie dzisiejszej audycji. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Za tydzień o 19:00 widzimy się w porcie, bo pierwszy koncert Open Stage Ether Jazzu będzie miał miejsce. Już zapowiadam i do zobaczenia mówię.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Niebezpieczna pogoda nad województwem łódzkim utrzyma się do jutra. Dziś wiatr uszkodził stację paliw. Plany wyburzenia dawnego budynku Wydziału Chemii Łódzkiej Politechniki budzą kontrowersje. Robert Lewandowski został oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Burze dotarły do województwa łódzkiego. Nawałnica w powiecie opoczyńskim połamała drzewa, uszkodziła infrastrukturę i spowodowała problemy z przejazdem drogą krajową nr 74. Strażacy interweniowali m.in. w rejonie Grębenic i Wierzchowisk, gdzie uszkodzone zostały także linie energetyczne oraz stacja paliw. Nikt nie został poszkodowany, mówi kapitan Łukasz Górczyński z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Najbardziej groźne zdarzenie, do którego doszło na jednej ze stacji benzynowych. Wiatr zerwał blaszaną konstrukcję zadaszenia dystrybutorów. Uszkodzone zostały 4 pojazdy. W tej chwili działania strażaków na miejscu jeszcze trwają, którzy będą dozorować naruszoną konstrukcję.
0: Chmury burzowe oddaliły się już od Opoczna. W Łódzkiem do jutra do godziny 6 obowiązuje ostrzeżenie MGW drugiego stopnia przed burzami.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Politechnika Łódzka chce wyburzyć jeden ze swoich budynków. Chodzi o starą siedzibę Wydziału Chemii. Te plany budzą sprzeciw. Powstała petycja przeciwko nim. Już podpisało się pod nią kilkaset osób. Autorzy petycji zwracają uwagę na wartość historyczną budynku przy Żeromskiego 116. Podkreślają, że jest to jeden z pierwszych powojennych przykładów przekształcenia dawnej fabryki w obiekt o nowej funkcji. Opinie studentów Politechniki są podzielone.
3: Myślę, że jako część historii to na pewno ważny element tutaj całego kampusu.
4: Z tego, co ja słyszałem od kilku profesorów, to ten budynek stanowi po prostu zagrożenie z takiej strony czysto architektonicznej, więc z tego, co wiem, nie opłacało się uczelni tego w żaden sposób remontować.
5: No ja nie jestem fanką tego ze względu na to, że ten budynek jest historią.
6: Ładnie byłoby go zostawić, ale on nie jest zupełnie funkcjonalny w środku już.
0: Autorzy petycji domagają się wstrzymania rozbiórki. Złożyli też pismo w tej sprawie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Politechnika Łódzka podpisała już umowę z wykonawcą. To ostatni moment na złożenie wniosku o 800+. Rodzice mają na to czas jeszcze tylko jutro. 800+ to 800 zł przysługujące na każde dziecko do 18 roku życia. Czas na zawnioskowanie o to świadczenie mija 30 czerwca, przypomina Monika Kiełczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi.
7: Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje wypłatę świadczenia do końca sierpnia wraz z wyrównaniem od czerwca. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku.
0: Wnioski o 800+ można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem platformy e-ZUS. Czterej kardynałowie i arcybiskup kijowski apelują o pojednanie Polaków i Ukraińców. Są wśród nich dwaj łódzcy arcybiskupi. Obecny kardynał Konrad Krajewski i były łódzki metropolita, obecnie krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Patriarchowie we wspólnym liście napisali, że z bólem obserwują wzrost wzajemnego napięcia i odradzające się nastroje wrogości między Polakami a Ukraińcami. Dodali, że pierwszym krokiem ku pokojowi jest rozbrojenie języka po obu stronach. Dotyczy to nie tylko słów, ale również gestów, znaków i symboli. Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire, poinformował oficjalnie amerykański klub piłkarskiej Major League Soccer. Lewandowski zostanie zakontraktowany jako specjalny zawodnik, co oznacza, że przy jego zatrudnieniu nie obowiązuje ligowy limit wynagrodzeń. Taka sytuacja ma miejsce w MLS tylko przy okazji pozyskiwania największych gwiazd światowego futbolu. Zarobki Lewandowskiego mają wynieść około 20 milionów dolarów rocznie. Więcej w tej lidze zarabia tylko Argentyńczyk Lionel Messi. Kontrakt polskiego napastnika z Chicago Fire obowiązuje do 2028 roku. Teraz to tyle. Więcej informacji na radiołódź.pl. W nocy w regionie miejscami jeszcze możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro sporo słońca, ale możliwe też burze z gradem. Temperatura nadal wysoka do 31 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty północny.

0: podnoszenie ciężarów.
1: To już po raz 57 mam przyjemność powitać się z tymi wszystkimi, którzy chcą spędzić najbliższe dwie godziny z Radiem Łódź i z podnoszeniem ciężarów. Maciej Kieszkowski do godziny pierwszej. Program zrealizuje Tomek Ferliński. Jeszcze przedwczoraj, jak przygotowywałem program, miałem zacząć od zupełnie innej kompozycji, ale w związku z tym, co się wydarzyło wczoraj, no nie możemy zacząć inaczej.

wczoraj o 11.43 na oficjalnej stronie zespołu Dragon ukazała się informacja. Z ogromnym bólem i smutkiem informujemy o śmierci naszego wspaniałego kolegi i przyjaciela Grzegorza Demona Mroczka. To dla nas ogromna strata. Demon był nie tylko wybitnym muzykiem, z którym nagraliśmy nasze niezapomniane płyty, zagraliśmy mnóstwo wspaniałych koncertów, ale przede wszystkim był prawdziwą duszą towarzystwa i super kumplem. Człowiekiem, który potrafił rozładować każdą napiętą atmosferę, sypał żartami jak z rękawa i wnosił mnóstwo radości zarówno do naszej sali prób, jak i na scenę. Chociaż od wielu lat nie graliśmy już razem, to zawsze wspierał Dragona. Duszą oraz myślami był z nami. Dziękujemy Ci za każdą wspólnie spędzoną chwilę, za podwylany na próbach i za magię, którą tworzyliśmy razem na koncertach. Zostawiasz po sobie wielką pustkę i wspaniałą muzykę, która będzie żyła wiecznie. Żegnaj, przyjacielu. Do zobaczenia po drugiej stronie sceny. W tym nagraniu, tytułowym nagraniu z płyty Scream of Death z 1991 roku, na basie grał właśnie Demon. On był członkiem Dragona przez 5 pierwszych lat, od 1989 do 1994 roku, a następnie później pojawił się przez rok w 2016. Zmarł 28 czerwca 2026 roku. Przed paroma miesiącami z liderem zespołu Dragon rozmawialiśmy tutaj przez prawie 2 godziny, o ile pamięć mnie nie myli, o tym, co teraz w zespole Dragon słychać. A słychać dobrze. Demon pewnie z góry, czy też z dołu, będzie patrzył i będzie wspierał. Pamiętajmy o nim. Za każdym razem, kiedy będzie docierała do naszych uszu muzyka zespołu Dragon. W takich chwilach zawsze mówię, że życie musi toczyć się dalej. I będzie się toczyło. Ale pamięć ludzka jest tym czymś, co powinno być bardzo cenne i nie powinniśmy o tym zapominać. Przez ostatni tydzień byłem trochę daleko od naszego kraju i w innej części zupełnie Europy spotkałem się z wielkim fanem zespołu Rush. Dlaczego w ogóle do niego podszedłem? Ponieważ miał na sobie koszulkę z trasy z 1981 roku. I odważyłem się dojść i zapytać. Okazało się, że to jest człowiek z mojego pokolenia, który kocha bardzo muzykę Rush, kocha metal. Po kilkunastu minutach rozmowy zaczął pytać, co robię, więc z ogromną dumą pochwaliłem się, że co tydzień zasiadam przed tym mikrofonem. No to on powiedział, że teraz zostanie słuchaczem stałym tej audycji. Spytał, czy jest wersja angielska. No niestety Rob, bo człowiek nazywa się Rob Bashford, nie ma angielskiej wersji, ale obiecał, że będzie słuchał muzyki. Zapoznał się już z playlistami, znalazł tam sporo rzeczy dla siebie. Więc pozwólcie na kilka sekund prywaty. Greetings to Rob Bashford from Weightlifting program on Polish Radio Łódź. Mam nadzieję, że słucha. Obiecał, że będzie słuchał. Oprócz wielu tematów związanych z muzyką hardrockową i metalową, pojawił się w pewnym momencie temat zespołu Badzi. Spytał mnie Rob, skąd, bo wiedział o tym, skąd taka wielka popularność tego zespołu w naszym kraju. Więc pokrótce nakreśliłem mu, skąd się to wzięło. Spytał się mnie, czy to prawda, że wtedy, kiedy jeszcze żył, Bark Shelley otrzymał nagrodę państwową z rąk prezydenta naszego kraju. Ja o takim fakcie nie wiem i wydaje mi się, że nic takiego nie miało miejsca. On gdzieś tę informację znalazł na wyspach, w prasie brytyjskiej, czy też gdzieś w radiu. I podczas tej rozmowy, może nawet nie podczas tej rozmowy, tylko po powrocie do kraju,
zacząłem szukać pamięci, oczywiście posługując się danymi źródłowymi, pretekstu do tego, ażeby nie sięgnąć po jakiś utwór bardziej. No i taki pretekst się znalazł, ponieważ płyta If I Were Britannia, I'd Waive the Rules, czyli gdybym był Brytanią, zmieniłbym prawo, zmieniłbym przepisy, obchodziła dokładnie w kwietniu tego roku 50. rocznicę wydania. Jest to 6. long play w dorobku tej formacji, nagrany jeszcze w tak zwanym oryginalnym składzie, czyli Bark Shealy, vocal bass, Steve Williams, perkusja, Tony Birch na gitarach i tutaj dodatkowo wspierał zespół Richard Dune, grający na keyboardach. A więc mamy taki pretekst, ażeby do twórczości zespołu Budgie sięgnąć, tym bardziej, że za rok będziemy obchodzili 55. rocznicę ich pierwszego tournée. Podczas tego tournée zagrali jeden z koncertów w hali widowiskowo-sportowej w Łodzi. O ile dożyjemy, to z pewnością o tym będziemy mówić. To był sierpień, bodajże 82. rok. Byłem na tym koncercie. A teraz specjalnie dla Roa Bashorda wspomnienie tej płyty. Zdecydowałem się na utwór Sky High Percentage.

Nasz nowy słuchacz z Wielkiej Brytanii, tej audycji, nie mógł wyjść z podziwu, jak opisywałem, jak opowiadałem mu o tym fenomenie zespołu Budgie w Polsce. On sam powiedział, że trochę jest mu wstyd za fanów brytyjskich, angielskich, że ten zespół nie był, nie jest w dalszym ciągu, no i pewnie nie będzie doceniony, a na to zasługiwał. Jak powiedziałem mu, spytał się mnie, jaki był największy przebój zespołu Budgie w Polsce. No chyba tym największym przebojem to był Time to Remember. No to on mówi, a z czego to wynika? Przecież to nie był żaden singiel, ale to były u nas zupełnie inne czasy w latach 80. ubiegłego wieku. U nas nie ukazywały się single. Oj, dużo by o tym opowiadać, prawda? Tutaj nie będziemy teraz zajeżdżać czym? Dziaderstwem, bo dla młodych może to nie jest ciekawe. Chociaż dla młodych takie jedno zdanie, warto o tych korzeniach metalowych pamiętać. Ci, którzy grają tę muzykę, pamiętają i nawet młodzi bardzo głęboko sięgają do tych korzeni i za to im chwała. Wracając jeszcze do Roba z Wielkiej Brytanii podczas wymiany zdań na temat naszej wspólnej pasji, jaką jest metal. Zwierzył mi się, że był

ostatnim dużym koncertem, na którym był, to był Iron Maiden. Patrząc na tę jego koszulkę, oryginalną koszulkę zespołu Rush i zazdroszcząc mojej, spytałem się, czy wybiera się na koncert na tej trasie, która ruszyła. On powiedział, że miał w swoim życiu był na koncertach grupy Rush dwukrotnie. Na pierwszym koncercie to były właśnie lata 80. Czego mu zazdroszczę. I powiedziałem mu to. A powiedział mi, że nie wybiera się dlatego, że ma olbrzymi szacunek dla Neera Peart'a i nie chce go stracić i rozumie decyzję panów Lifesona i Geddy'ego Lee, że chcą kontynuować karierę i chyli czoła i jest pod wrażeniem Aniki Niles, ale na koncert się nie wybierze. Te koncerty, które widział, chce zachować w pamięci. Jest również wielkim fanem zespołu, którego ja wielkim fanem również jestem, którego po raz pierwszy widziałem w 1986 roku, czyli to 40 lat temu. I zgodziliśmy się do tego, że lider tego zespołu i wokalista, mimo swoich już lat, ma się całkiem dobrze.

Saxon, niedawny gość festiwalu Mystic. Godnie, z gracją, na poziomie zaprezentował się Biff Byford, stojąc na czele grupy Saxon. To w utworze tytułowym nagraniu z płyty Bomber, wydanej w 1979 roku, ale jak wszyscy zapewne doskonale wiedzą, to nie jest nagranie zespołu Saxon, to jest nagranie zespołu Motorhead w hołdzie rówieśnikom zdecydowali się nagrać na płycie Inspirations z 2020 roku tę wersję zespół Saxon, a ta płyta Bomber Motorhead, jednego z moich ukochanych zespołów, i okazuje się, że to też jeden z ukochanych zespołów, na którym wychowywał się wspomniany przeze mnie i raz jeszcze wspomniany Rob Bashford, nowy nasz słuchacz z Wielkiej Brytanii. Ta płyta została nagrana w oryginalnym składzie Lemmy Kilmister, Fast Eddie Clark, Filth Animal, Taylor. Niestety cała trójka już nie żyje. Wtedy, kiedy jeszcze Lemmy żył, oddał hołd swoim kolegom młodszym, o wiele młodszym, którzy też tym samym mu się odwdzięczyli. No i to nagranie znalazło się na płycie, która ukazała się 14 listopada zeszłego roku.

No tak, ten ani Motherfucker, ani We Are Motorhead, to w oryginalnym tekście numer Whiplash nie występuje. Przypomniało mi się, jak są wśród słuchaczy ci, którzy widzieli dokument skręcony podczas obchodów, okrągłych obchodów iluś lecia, bo już teraz nie pamiętam, ile lecia Metaliki w ich głównej siedzibie San Francisco, gdzie grali kilka koncertów i każdy z nich się różnił między nimi tym, że na każdym z tych koncertów byli inni goście. No i oczywiście nie mogło zabraknąć Lemmy'ego Kilmistera i tam jest takie ujęcie, kiedy czekają na Lemmy'ego, Lemmy otwiera drzwi i w specyficzny sposób się z chłopakami wita. Ta płyta, o której wspominałem, ukazała się 14 listopada. My z niej graliśmy chyba ze 3 utwory. Płyta zatytułowana No Life Till Leather, Tribute to Metallica's Kill 'Em All. Czyli to jest hołd dla pierwszej płyty zespołu Metallica. Nagrane wszystkie utwory przez innych oczywiście wykonawców. I w składzie, w zestawieniu Whiplash, on pierwotnie ukazał się w 2004 roku na płycie Undercover, nagrana w składzie Nicky D na perkusji. Jak czas pozwoli, to jeszcze Nicky D dziś zagra, ale w innym utworze. I Phil Campbell, też już nieżyjący, niestety. A zawiesiłem głos, bo cały czas obracamy się wśród osób, które odeszły. Jego Phila Campbella synowie toczą dalej historię, grając utwory zespołu Motorhead. I 27 lipca wystąpią w łódzkiej scenografii i na ten koncert mamy zespół cały czas się nazywa Phil Campbell's Bastard Sons. Mamy zaproszenia. Proszę pisać. Proszę się odzywać. m.kieszkowski@radioloc.pl. Dziękuję za tym wszystkim, którzy zauważyli fakt, że jesteśmy na antenie Radia Łódź ponad rok. Stuknęło nam 56 wydań. Jesteście teraz świadkami 57 wydania podnoszenia ciężarów na tej antenie. Dziękuję za życzenia, dziękuję za rady, dziękuję za pomysły. Bardzo bym chciał je wszystkie spełnić, ale podpisywałem tym wszystkim, którzy pytali o różne rzeczy. No, nie jestem w stanie, po prostu nie jestem w stanie tego wszystkiego spełnić, ale jak odpisałem niektórym z was, jeżeli chcielibyście, żeby się pewne rzeczy zadziały i chcielibyście audycji pomóc, no to jak najbardziej te drzwi są otwarte i służę wsparciem i jeżeli tylko cokolwiek będę mógł, to oczywiście zrobię dla tej audycji. Dziękuję wam wszystkim za tę obecność i liczę na to, że będziecie przynajmniej we fragmentach słuchać tej audycji. Ja rozumiem, że trudno jest dotrwać do pierwszej w nocy. Może dożyjemy czasu, gdzie będą podcasty i wtedy każdy, kto będzie chciał, będzie mógł tę audycję odsłuchać. Dalej jesteśmy na tej płycie. Gdyby nie to spotkanie z tym sympatycznym obywatelem Zjednoczonego Królestwa, to pewnie byśmy tych utworów dzisiaj nie grali, ale ja je ze sobą woziłem, bo chciałem jeszcze wielokrotnie je zagrać i dziś właśnie to zrobię. Zostajemy na tej płycie w hołdzie wydanej w hołdzie pierwszej płyty zespołu Metallica. Chyba nie za bardzo po polsku powiedziałem, ale dobrze, jesteśmy na tej płycie. Diamond Head. W 1980 roku Am I Evil nagrali. Ten utwór został nagrany przez kwartet Metallica na legendarnej epce Garage Incorporated w 1984 roku. No i wtedy świat się dowiedział o istnieniu Diamond Head. Brian Tatler, który cały czas gra w zespole Diamond Head, jest jednocześnie gitarzystą od kilku lat w zespole Saxon. A Diamond Head odwdzięcza się w hołdzie Metallice. Nagrali własną wersję No Remorse.

to jest tak bardzo wersja jaka? Radosna? Nie o to mi, nie o to, inaczej chciałbym to ubrać w słowa, tak, tak bardzo witalna, że jakbym nie wiedział, ile lat mają panowie z Diamond Head, to bym pomyślał, że to jest wersja utworu nagrana przez nastolatków. Jeden z naszych słuchaczy napisał, że przy takiej muzyce chyba szybciej dojedzie do domu, ma jeszcze 50 kilometrów. No, być może jest w tym jakiś patent, jak się słucha takiej muzyki, to, ale proszę, panie Tomku, uważać mimo wszystko. Może rzeczywiście się szybciej dojeżdża. Na tej płycie, w hołdzie pierwszej płycie, debiutanckiej płycie Metallica, jest wersja zespołu, na których chłopaki z Metallica się wychowywali, na których wyrośli, a oni oddzięczyli się swoją wersją utworu, który zarówno tę płytę tributową zamyka, jak i oczywiście oryginalną płytę Kill 'Em All zamyka. Oto przed nami wersja Metal Militia zespołu Raven.

0: Początek szczególnie mógł być trochę zaskakujący tej wersji. Koniec też humorystyczny i ciekawy. No tym panom chyba też nie można odmówić witalności. W składzie Tria Raven cały czas bracia Gallagherowie. Od 1974 roku do dziś z krótką 5-letnią przerwą. Moim zdaniem te utwory tych staruchów, czyli Motorhead, Raven i Diamond Head są chyba, znaczy nie chyba, moim zdaniem najlepszymi na tej płycie. Może dodałbym jeszcze wersję Testament. Całość, no zawsze trzeba schylić czoła, jeżeli ktoś oddaje hołd innym i to jeszcze w ten sposób. Więc warte kilka utworów posłuchania, nawet nie jednokrotnego. Pytacie mnie, czy przy takiej temperaturze wybór takich utworów, które wpływają na to, że ktoś może szybciej dojechać do domu, jest właściwy. Faktem jest, że podnoszenie ciężarów przy takiej temperaturze chyba jeszcze nigdy nie pracowało, choć tutaj w studiu skłamałbym, że nie jest przyjemnie, bo my tutaj możemy się ochłodzić. Ale skoro już wspomnieliście, no to spróbujmy trochę zwolnić tempo.
1: Rocznica.
0: Ona już minęła, ale jest to rocznica godna odnotowania w tej audycji. 13 czerwca 1996 roku, a więc już przed 30 laty, ukazała się płyta, która no, diametralnie zmieniła spojrzenie na kompozycję grupy Metallica.

0: Apocalyptica Plays Metallica by Four Seals. Mnie szczęka opadła wtedy, w 96 roku, kiedy usłyszałem te wersje utworów, 8 utworów, które znalazły się na tej ich pierwszej długogrającej płycie. Seek and Destroy to jest utwór, dlatego go zagrałem, bo chciałem pozostać w temacie, czyli w temacie pierwszej płyty zespołu Metallica. W oryginale, na pierwszym wydaniu tej debiutanckiej płyty kwartetu Finów, tej kompozycji nie było. Ona została dodana jako bonus na jednym z późniejszych wydań. A wracając do tego, jakie wtedy uczucia, co się wtedy działo, no ja sobie, no, nie wyobrażałem, że tak można, z taką niesamowitą energią, która była podwojona, potrojona, zwielokrotniona w każdym razie na ich koncertach. I przypominam sobie koncert w Łodzi i też na próżno szukać, chciałem znaleźć datę tego koncertu. On się odbył w 97 roku, myślę, w jednym z klubów na Piotrkowskiej. To nie były siódemki, więc być może ktoś ze słuchaczy tak starych jak ja pamięta to, więc byłbym wdzięczny za informację, bo nie mogłem dogrzebać się do informacji, kiedy on dokładnie się odbył, ale na pewno się odbył jako pierwszy koncert, jest podawany zupełnie inny. Oni później wielokrotnie do naszego kraju przyjeżdżali, mieli być również w tym roku w Wrocławiu, ale z różnych powodów nie dojechali. No tak, na wiolonczele. Jakby ktoś kiedyś powiedział, czy można Metallicę, no okazało się, że oni udowodnili, że można, i to z taką samą energią. Energia również jest nadal w nastolatkach, bo myślę, że w składzie zespołu Diving Stove, bo ich mam teraz na myśli, nie ma. Zmienili nadal skład, ale chyba nie ma kogoś, kto by przekraczał 20 lat życia na tej planecie. Diving Stove, pierwsza piosenka po polsku, za chwilę przed nami. Zmiana składu, koncerty z Acid Drinkers. Przypomnę, że to są laureaci ubiegłorocznego Bloodstocku. Energię przypominają, czerpią z Metallica i to widać. Energią przypominają pierwsze lata Acid Drinkers. No i nadal im dobrze z oczu patrzy i dobrze życzę. Na koncertach szczególnie, ale również w nagraniach studyjnych ta energia jest słyszalna.
1: Podnoszenie ciężarów.

czy te błyski na niebie to z dzisiejszej audycji? Pyta jeden z naszych stałych słuchaczy. Proszę mnie nie straszyć. Nie było utworu, co prawda, Hit the Lights, który jest na pierwszej płycie Metalliki, ale no to nie z audycji, niestety, czy też niestety. Diving Stove w bardzo dobrej formie, prawda? Skoro jesteśmy już przy thrashu, to zajrzyjmy do Torunia, bo tam też thrash i to spod polskich rąk, z polskich głów rodzi się w całkiem dobrej postaci.

Tak trashowe rzemiosło uprawia na debiutanckim albumie Breathtaking toruński Phantom. Starsi przenosimy się z powrotem do Warszawy. Starsi koledzy z Warsaw istnieją od 2008 roku. Ten rok przyniósł warszawskiemu kwartetowi epkę Blood for God.

jakby strzelali z karabinu maszynowego za pośrednictwem swojej gitary. Warsaw. Ze stolicy naszego kraju do stolicy świata przenosimy się i ze stolicy świata 19 czerwca zespół zawitał do Zduńskiej Woli. Po raz już enty w naszym kraju Madball pod przywództwem Freddy Krzysiena wystąpił w ramach alternatywnej Zduńskiej Woli. Chylę czoła przed ludźmi, którzy organizują te koncerty. Już była kolejna edycja. W takim miejscu okazuje się, można robić coś, co przyciąga ludzi z całego kraju. Koncert był ponoć bardzo gorący, jak to zwykle w przypadku Madball. 1988 rok to jest data narodzin tej hardkorowej formacji. No i cały czas coś nowego nam starają się powiedzieć. 19 czerwca grali w Zduńskiej Woli, a za niespełna już miesiąc ukazuje się ich nowa, 10. z kolei długogrająca płyta Not Your Kingdom będzie zatytułowana. A ten utwór, drugi z kolei, który został nam wypuszczony do zapoznania się, moim zdaniem zdecydowanie lepszy niż ten pierwszy. Jak pozostała część płyty będzie taka, to będzie okej. Okay.

powiedziała, że bardzo, że sporo udanych koncertów. Dzień później w krakowskim Zaścianku wystąpili. Tytułowe nagranie z ich 6. długogrającej płyty, która ukazała się przed kilkoma dniami.

Rasowy death metal zmietli podobno na koncertach publiczność w dobrym tego słowa znaczeniu. To jest zespół, który według Jarka Szubrychta, którego zdarza mi się dość często cytować tutaj przed tym mikrofonem, zasługuje na dużo więcej, ale nigdy nie doczeka się takiej popularności i takiej pozycji, na którą właśnie według Jarka zasługuje. I myślę, że trudno się nie zgodzić z tymi słowy. Dawn of the Dead, cały czas na czele tej formacji. Człowiek, który tak pięknie ryczy. No to poprawmy jeszcze jednym utworem z tej płyty.

Za moment wrócimy ze Stanów do Polski, a to za sprawą płocko-bytomskiego kwintetu, w którego składzie odnajdujemy Tomasza Dobrzenieckiego, kiedyś podpory zespołu Hazael, teraz gitarzysty formacji Shine, która za chwilę nam zaświeci i oby świeciła jak najdłużej. Ze Stanami ich wiąże to, że ich debiutancka płyta Wrath Cult ukazuje się nakładem właśnie amerykańskiej Dark Descent Records. I oto fragment z tego debiutanckiego wydawnictwa.

Nie umilkły jeszcze echa spektakularnego występu, jaki dał na zakończenie tegorocznej edycji Mystic Festival zespół Behemoth, zamykając historię tego festiwalu w tym miejscu, a już 4 września ukaże się ekskluzywne wydawnictwo zawierające 8 niepublikowanych utworów, 7 nagrań studyjnych, 1 utwór koncertowy. Wydawnictwo, płyta zatytułowana Eye Sculpture. O tytułowym nagraniu Nergal mówi tak: Eye Sculpture to nowa kompozycja Behemoth, zakorzeniona w tradycji monumentalnych utworów takich jak O Father, O Satan, O Son, Lucifer czy Nieboga, Czarny Ksiądz, a jednocześnie otwierająca nowy rozdział. Tekstowo jest metaforą niekończącego się procesu kształtowania siebie, nierównej walki z materią i osobistymi ograniczeniami. Paradoks polega na tym, że od momentu narodzin jesteśmy skazani na śmierć, więc być może nie chodzi o samozwycięstwo, ale o nieustanny akt kształtowania siebie.

Następna kompozycja moim zdaniem idealnie pasuje po utworze Behemoth. 12 września po raz kolejny w naszym kraju, tym razem na bytomskim Thunderfeście. Za moment kolejny ujawniony utwór z płyty, której jeszcze tytułu nam nie zdradzili. A być może sami jeszcze nie wiedzą, jak ją zatytułują. Przed nami szwajcarski duet Samael.

Zai Worf złożyli hołd słońcu, a za moment upadniemy za sprawą katowickiego tria Demon Fear, które po 5 latach istnienia zadebiutowało longplayem długogrającym. No, longplay zresztą może być tylko długogrający. Znów masło maślane. W składzie tego tria Martyna Miłek na basie. Wracamy w krainę death metalu.

pięknie grają, wciągający ten utwór, aż chciałoby się słuchać, posłuchać więcej. Być może wrócimy na tę płytę. Przypomnę, że zespół się nazywa Demon Fear. Czy teraz zagadka na prawie na sam koniec dzisiejszego naszego spotkania? Czy szczególnie barwa głosu tego pana nie przypomina wam kogoś?

pewnie jedni będą ronić łzy ze szczęścia, inni z rozpaczy. Wracamy do tematu cover bandów, czy zespołów, które grają muzykę w hołdzie komuś. Ciężko powiedzieć, czy tę formację nazywającą się Legion należy zaliczyć do któregokolwiek z tych dwóch obozów. Oni skrzyknęli się już dość dawno temu, bo w 2018 roku w składzie ten pan, który śpiewa bardzo podobnie do Kinga Diamonda, to jest wywodzący się z Norwegii 54-latek Nils Rue, śpiewający w norweskim Pagans Mind na co dzień. A tutaj zasilił skład zespołu, w którego składzie odnajdujemy weteranów. I na okładce płyty rzeczywiście po twarzach tych panów widać upływ czasu. Są bez wątpienia weteranami, choć szczególnie jeśli chodzi o instrumentalistów, no to tutaj zarzucić niczego nie można im. W skład grupy Lex Legion weszli muzycy współpracujący z Kingiem Diamondem pod koniec lat 80., grający na klasycznych albumach Them czy Conspiracy. Panowie Pete Black, Andy LaRocque to gitarzyści, Hal Patino na basie. Skład uzupełnia Mickey D, pierwszy perkusista zespołu Kinga Diamonda. I ta płyta, która ukazała się 12 czerwca, jest też no, niezbyt dobrym znakiem dla wszystkich fanów Kinga Diamonda, który cały czas zapowiada powstanie nowego albumu i on się nie ukazuje. A człowiekiem, który od lat towarzyszy mu i jest współkompozytorem większości nagrań, jest Andy LaRocque. Skoro Andy zdecydował się wydać płytę z tym składem, to pewnie jeszcze trochę poczekamy na nową płytę Kinga Diamonda. A co do oceny muzyki tej formacji, pozostawiam ją wam. I za moment jeszcze jedno nagranie. Spójrzmy wspólnie na niebo. Czy widać tam gdzieś gwiazdy? Mam nadzieję, że nie widać piorunów. Muzyka tego zespołu podzieli, jestem przekonany, na pół fanów Kinga Diamonda. No ale tak zdecydowali, więc dajmy im szansę. Za ostatnie 2 godziny i obecność przy odbiornikach bardzo dziękuję i mam nadzieję usłyszymy się po raz 57 za tydzień. A na dobranoc raz jeszcze Lex Legion.